Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: Radio Kujawy 99,4 FM. Czas na wiadomości.
1: Alertowa wpadka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Program CPN znów dyktuje ceny paliw na stacjach. Tydzień noblowski rozpoczęty. Wczoraj ogłoszono laureatów w dziedzinie medycyny. Miriam Lipińska. Lubuskie zamiast lubelskiego dostało wczoraj alerty RCB o zagrożeniu z powietrza w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rząd

0: Anvil ma już 60 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil w wakacje rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów, prezentującymi wydarzenia i osoby związane z dawnymi zakładami azotowymi, później przemianowanymi na Anvil. Wernisaż powstałej w ten sposób wystawy odbył się w Centrum Kultury.
1: Jest to wystawa, na której prezentujemy zdjęcia, archiwalne zdjęcia, ale też dokumenty archiwalne pochodzące zarówno z archiwum Anvil S.A., jak i pozyskane od mieszkańców Włocławka, byłych i obecnych pracowników Anvilu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa wystawa, szczególnie dla tych, którzy są związani z Anvilem, a wiadomo, że w ciągu 60 lat to możemy takich osób liczyć na tysiące.
0: Dla wielu osób wernisaż był okazją do spotkań po latach. Większość pracowników Anvilu spędziła w zakładzie praktycznie całą swoją zawodową karierę.
2: Wspomnienia są fantastyczne, jako że była to w Azotach moja pierwsza praca, a tym bardziej fantastyczne, że w trakcie studiów uzyskałem z zakładów azotowych stypendium. I to były niezłe pieniądze jak na owe czasy. Prawie najniższe wynagrodzenie. I już w trakcie studiów miałem okazję przyjeżdżać do Włocławka, spotykać się z dyrekcją, spotykać się z innymi stypendystami i poznawać swoją przyszłą pracę. A pracę rozpocząłem w 1969 roku, czyli bardzo długo. I miałem szczęście, że trafiłem na, już pewnie inni koledzy mówili, na fantastycznych ludzi. Zacząłem od stażysty, a skończyłem pracę w zakładach azotowych jeszcze, to nie był jeszcze Anvil, na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, czyli przeszedłem wszystkie szczeble możliwe dla ekonomisty, bo najczęściej w owych czasach dyrektorem naczelnym był inżynier. Inżynier znający doskonale technologię produkcji.
0: Anvil to nie tylko miejsce pracy. Zakład organizował wypoczynek, a także liczne koła i kluby, chociażby sportowe. Tak jest do dziś. Dzięki temu nawiązywane są nowe przyjaźnie i rozwijane relacje.
3: Teraz się spotykamy od czasu do czasu, wspominamy nasze miłe chwile. Także jest co wspominać, tyle lat. Kiedyś nam się bardzo fajnie pracowało, bo ludzie byli bardzo sympatyczni. Chcieli pracować, teraz obserwuję takie zachowania na przykład młodych, że skaczą z kwiatka na kwiatek, czyli z firmy do firmy. U nas takich długoletnich pracowników było bardzo dużo, bo każdy szanował tę pracę, jakoś się nauczył w tej firmie czegoś, to jak najbardziej do końca swoich dni w firmie je realizował.
0: Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Anvil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Włocławek. Zgromadzone materiały pokazują, że historia Anvilu to jednocześnie ważna część historii Włocławka i jego mieszkańców. Ludzi, których losy przez 6 dekad splatały się z losami przedsiębiorstwa. Wystawę można oglądać do 17 października. Poranne niedzielne zakupy? Idealnym miejscem jest biojarmark, który co 2 tygodnie odbywa się na Starym Rynku. Świadczą o tym licznie przybywający klienci. Wystawcy starają się urozmaicać swoją ofertę. Przykładem jest pieczone i wędzone.
4: Co jakiś czas staramy się wprowadzać różnego rodzaju nowości. Przyznam się szczerze, że zawsze mam z tym problem, czy to powinno być takie, jak normalnie gotuję w domu.

0: zazwyczaj jest takie właśnie, jak normalnie gotuję w domu. Przynajmniej staram się. Staramy się również te wszystkie rzeczy, które nowe wprowadzamy, tutaj dawać Państwu do degustacji, żebyście mogli sprawdzić, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Dla nas są cenne też bardzo wszystkie uwagi na ten temat, bo wiadoma sprawa, że nikt nie ma wyłączności na określanie smaku, więc dla nas każda uwaga jest bardzo cenna i proszę mi wierzyć, zawsze bierzemy to, zawsze zwracamy na to uwagę, tak, żeby jednak to, co mówią klienci, było dla nas bardzo ważne. Zawsze tego pilnujemy też, tak. Pomidorowa jest robiona ze śmietaną. Ja normalnie w domu robię bez śmietany, ponieważ nie przepadam za śmietaną, ale zazwyczaj wszyscy robią ze śmietaną, więc tą robimy ze śmietaną. Z racji tego, że nie wprowadzamy żadnych alergenów do zakładu, śmietana jest robiona bez laktozy, więc również bardziej bezpieczna dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Wszystko na ten temat. Jest sezon pomidorowy, pomidory. Tutaj trochę koncentratu również dajemy, żeby to odrobinkę zagęścić. Nie ma żadnej mąki do zagęszczania, nic takiego, więc no, ewentualnie każdy może sobie to wzbogacić. Jest bardzo dużo warzyw dodawanych podczas gotowania bulionu. Bulion jest na mięsie wieprzowym. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć, jest bardzo dużo warzyw, które dajemy, więc no, jakby sam ten bulion jest bardzo bogaty też, tak? Także to jest bardzo ważne, bo tam jest sporo mikroelementów. No, z witaminami to wiadoma sprawa, że jak to się wygotuje, to już tam niewiele zostaje, tak? Ale są też bardzo ważne mikroelementy, tak? Żeby to jednak było takie rzeczywiście wartościowe.
1: Stoisko pieczone i wędzone jest jednym z tych, które na biojarmarku cieszą się największą popularnością. Niezależnie od pory, ustawiają się tam długie kolejki.
0: Jesteśmy głównie producentem, tak szczerze powiedziawszy, wędlin, wędzonek, zarówno wieprzowych, jak i z dziczyzny, ale mamy sporo też takich gotowych dań obiadowych, tak jak tutaj zupa, którą przedstawiałam, ale mamy też inne w swojej ofercie, jak rosół gotowany na kurze z elementami kurczaka zagrodowego, który jest pieczony. Mamy również żurek z całą białą kiełbasą, mamy świetny gulasz z dzika, bo rzeczywiście jest bardzo dobry. Mamy bigos z mięsem z dziczyzny również i różnego rodzaju produkty konfitowane, a takich konfitów Państwo też nie kupicie tak sobie wszędzie, bo w sklepach zazwyczaj są takie zwykłe suwi. Konfit, wierzcie mi Państwo, smakuje zupełnie inaczej. Naprawdę to mięso jest zupełnie inne. Mamy takie rarytasy jak na przykład policzki wołowe, czy filet z kaczki, noga z kaczki. Żeberka w sosie barbecue, na przykład dla chętnych. Także zapraszamy, można kupić na pełen niedzielny obiad wszystko, tak szczerze mówiąc. I również do kanapek.
1: Nowości również w porzeczkowej krainie. Tutaj na zmiany w ofercie, owoce, warzywa i ich przetwory duży wpływ ma pora roku.
2: W porzeczkowej krainie jak zwykle, warzywa i owoce wszystkie świeżutkie, z wyrobów syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, konserwowe rzeczy, czyli w occie i w cukrze i mega zdrowe kiszonki. A z nowości polecam kompoty akurat właśnie na tą porę roku już się nam przydadzą te owoce, które minęły. Na przykład mamy truskawkę z miętą. Super smak i pasuje do siebie. Czereśnia z lawendą, też mało spotykany smak. Czerwona porzeczka z jabłkiem, wiśnia, którą chyba wszyscy lubimy. I nasz wymyślony smak przed kilku laty, śliwka, aronia, mięta. Też super pasuje i mega dużo witamin w jednym słoiku.
3: I który z tych produktów cieszy się największym zainteresowaniem ostatnio?
2: Nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest odwieczna prawda. Ile ludzi, tyle smaków. Dlatego robimy różne smaki, żeby każdemu gdzieś tam przypaść do gustu.
1: Na biojarmarku można znaleźć nie tylko zdrową, naturalną żywność. To także kunsztownie wykonane rękodzieło.
4: Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. Od października stowarzyszenie wychodzi z propozycją dla rękodzielników, dla artystów, dla ludzi z pasją, którzy robią piękne rzeczy. Chcemy, żebyście przybywali do nas, ale nie będziemy pobierać opłat wystawienniczych, więc myślę, że to jest taka fajna zachęta. Chcemy wspierać artystów lokalnych, bo wiemy, że ich sprzedaż nie jest na taką dużą ilość jak nasza sprzedaż żywności tej zdrowej. I po prostu, żeby odciążyć trochę portfel artystów i wspierać ich, to nie będziemy pobierać opłat, także zapraszamy serdecznie na biojarmark. Jesteście wszyscy u nas bardzo, bardzo mile widziani. No i dzisiaj jeden z artystów, rękodzielników, pani Milena ze swoimi pięknymi świecami, Milawi, dobrze powiedziałam. Popatrzcie, jakie piękne są tutaj zestawy. Myślę, że warto do niej dzisiaj zajrzeć, bo niebawem Dzień Nauczyciela i to idealny prezent. Już pozostawiam tutaj koleżankę, niech troszkę o swoich

0: produktach opowie, a my zapraszamy wszystkich ludzi, którzy mają pomysł fajny, artystyczny na biojarmark.
1: Produkty, jakie tworzę, to są przede wszystkim świece sojowe, które od kilku lat cieszą się zainteresowaniem. Od 2-3 lat tworzę też flowerboxy z kwiatów mydlanych, które są niezwykle trwałe. Robię też łączone flowerboxy z kwiatami mydlanymi, z woskami zapachowymi i dzięki temu po prostu w domu jest przepiękny zapach i są to trwałe pamiątki, które możemy podarować komuś bliskiemu. Tak jak teraz właśnie jest okazja Dzień Nauczyciela. Idealne po prostu na tą okazję.
2: Ile czasu takie produkty się robi?
1: Bardzo długo. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo złożony proces. Nie da się wszystkiego od razu zrobić. To jest wszystko robione etapami, więc trudno jest mi powiedzieć. Pracuję 7 dni w tygodniu.
2: Poza biojarmarkiem, gdzie można jeszcze Panią spotkać?
1: Mam swój sklepik stacjonarny koło domu w Zadusznikach. Wcześniej miałam w Włocławku, ale teraz się przeniosłam tam. Z racji tego, że łatwiej jest mi po prostu tworzyć te produkty na miejscu i być dla klientów. Można też zamawiać przez internet.
3: Niedzielne wizyty na biojarmarku dla wielu mieszkańców stały się już stałym elementem tygodniowego rytmu. To nie tylko okazja do zakupu świeżej żywności, ale także możliwość spotkania lokalnych producentów i poznania historii stojących za ich wyrobami. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
4: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie i tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
3: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
5: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi. Powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy OSP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
3: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
6: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań.

0: drogie druhny i druhowie, z serca Wam się kłaniam. Dziękuję Wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam Was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca. Ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się Waszym szczęściem.
1: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt, myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
2: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
3: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
4: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą nie tylko w województwie, ale w całym kraju jest gmina Boniewa, bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujemy, przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUV, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5. Na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy wszystkiego.
5: Ale
4: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
3: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
6: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
3: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości.

0: szkolnej pracowni gastronomicznej zamiast zwykłych lekcji, intensywna praca przy kuchennych stanowiskach. Uczniowie Klubu Kulinarnego Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku wzięli udział w całodniowych warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni i doradcę kulinarnego Tomasza Królikowskiego.
1: Skupiamy się na podejściu do gastronomii, które zatytułowane jest Od teorii do praktyki. I tutaj się zaczęło tak, że zaczęliśmy po prostu przygotowywać sobie miejsce do pracy, później omówiliśmy z techniki podstawowe krojenia, za chwilę będziemy omawiać techniki przygotowywania sosów matczynych tak zwanych, takich pięć głównych, które kiedyś Francuzi usystematyzowali. Będziemy gotować przy pomocy nowoczesnych technik rybę i młodzież przygotuje steka. Następnie i będzie też takie klasyczne danie mac and cheese. Nie wiem, czy wiesz, co to jest? Nie wiesz, co to jest? Mac and cheese to danie z kuchni amerykańskiej, makaron z sosem serowym. I tu pokażę młodzieży, jak przygotować klasyczny beszamel. To jest po prostu bardzo proste, nie jest żadna technologia rakietowa. Prosty sos serowy, makaron, szybkie danie, mogą sobie przygotować sami w domu.
2: A powiedz, jak oceniasz tutaj uczniów, z którymi dzisiaj prowadzisz zajęcia?
1: Olbrzymie zaangażowanie. Nie wszyscy byli rok temu, więc ja część twarzy poznaję oczywiście. Trochę wydorośleli od tamtego roku. Natomiast przede wszystkim zaangażowanie i ta iskra w oku. To jest cudowne, kiedy patrzy się, kiedy młodzież po prostu ma ochotę się uczyć i poznawać nowych rzeczy. Więc to jest świetne. Jest to kontakt w ogóle, otwarcie ludzi na nowe doznania, nowe doświadczenia. Ja to widzę w ogóle, że to jest bardzo potrzebne. Druga sprawa jest taka, że oni też między sobą troszeczkę współzawodniczą, więc ja staram się wprowadzać taki drobny element, który to spowoduje, że to nie jest tylko krojenie i najedzenie się dosyta, tylko żeby ten element współzawodnictwa był, kto zrobił lepiej, komu wyszło, kto przypalił, wiecie, to jest taka chemia właśnie w kuchni, ona polega na tym, że czasami coś tam wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie, część z nich się boi. I właśnie chodzi o to, żeby przełamać te bariery i żeby po prostu im się łatwiej pracowało. Dzisiaj jedna dziewczyna do mnie podeszła i pyta, ja nie chcę tego robić, bo pewnie mi nie wyjdzie. A ja mówię, świetnie, że jesteś na warsztatach, bo jak na warsztatach ci nie wyjdzie, to już będziesz wiedziała, czego nie zrobić, jak będziesz to przygotować następnym razem w domu po prostu. Więc myślę, że to jest kapitalny moment do tego, żeby się rozwijać, żeby być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby zdobywać nowe doświadczenia. I przy okazji, jak jest smacznie, to już w ogóle wszystko się zgadza.
0: Młodzi kucharze ćwiczyli m.in. prawidłową organizację stanowiska, pracę z nożem i klasyczne techniki krojenia. Była też praca z mięsem, przygotowywanie sosów i nowoczesne metody obróbki produktów.
3: Znaczy tak, my kształcimy w wielu zawodach, kształcimy m.in. w tych zawodach związanych z gastronomią, a jak wiemy, przez żołądek do serca, więc staramy się przez to serce trafić do naszych uczniów również, a dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, bo pan Tomasz Królikowski, człowiek, który o gastronomii, o sztuce kulinarnej wie bardzo wiele. Poprosiliśmy pana Tomka, którego na co dzień możemy zobaczyć w Telewizji Polskiej, kanał drugi w telewizji śniadaniowej, o to, żeby spróbował zarazić naszych uczniów sztuką kulinarną. Więc zaczynamy od podstaw. Zaczęliśmy od technik używania noża, poprzez sosy, poprzez smażenie na woku. Mieszamy kuchnię naszą polską tradycyjną z tymi aspektami związanymi z kuchnią azjatycką. I cóż, próbujemy zrobić coś fantastycznego. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny sposób na to, żeby zarazić właśnie tych młodych ludzi sztuką kulinarną i pokazać im, że to jest coś więcej niż tylko zawód.
2: A czy uczniowie chętnie włączają się w takie warsztaty, czekają na nie?
3: Tak, no ja dzisiaj mam bluzę akademicką, ponieważ jest to taki nasz markowy znak ze względu na to, że to u nas w Chemiku powstał klub kulinarny, który tworzą uczniowie. Jest to projekt realizowany ze środków LGD, czyli z lokalnej grupy działania, po to, żeby uczniowie oprócz tego, że mogą realizować swoje pasje, bawić się, spędzać czas wspólnie, mogą również uczyć się czegoś pożytecznego. Więc mamy tutaj osoby, które nie tylko są związane z gastronomią, ale mamy również chemików. Taka ciekawostka. Radzą sobie wyśmienicie, zawsze staramy się zrobić coś ciekawego i pokazać uczniom, że szkoła to też coś więcej niż tylko to, co musimy robić.
0: Nie chodziło jednak tylko o samogotowanie. Uczniowie poznawali również zasady maksymalnego wykorzystania produktów, czyli tak zwanego zero waste. Oraz uczyli się organizacji pracy, która w profesjonalnej kuchni ma ogromne znaczenie.
4: Absolutnie, pierwszy raz robię w takim stylu w naszej szkole robię.
2: Opowiedz nam, jak tutaj twoje odczucia co do spotkania, ile ono dla ciebie wniosło?
4: Dla mnie bardzo dużo. To moim największym marzeniem było robić coś takiego, ale gotowanie na łoku to jest moje marzenie, szczerze.

0: Czy twoje pierwsze tutaj takie doświadczenia z takim profesjonalnym kucharzem?
1: Mógłbym powiedzieć, że tak. W taki sposób, jak tutaj dzisiaj gotujemy, bym się powiedział, że pierwszy raz.
2: Dzisiaj z panem Królikowskim robimy takie azjatyckie, ale też w sumie polskie będziemy robić rzeczy. Tak mieszamy po prostu regiony, państwa, kraje.
0: Czy to twoje pierwsze takie warsztaty?
2: Nie, to akurat z panem Królikowskim to nie pierwsze moje. Rok temu byłam na azjatyckich, tak typowo azjatyckich i cudownie się pracowało z panem, więc czekałam na to.
0: A opowiedz nam proszę, już po zeszłorocznych tutaj warsztatach, czy wniosło to coś do twoich umiejętności, do twojej kuchni?
2: Szczerze tak, dzięki tym zajęciom z włókiem nie boję się teraz po prostu grać z ogniem dosłownie, bo tutaj jeżeli się w kuchni coś zapali, to pan nas też nauczył jak reagować w takich sytuacjach i to naprawdę wniosło do kuchni, bo wiele razy coś się spala.
3: Takie spotkania mają być dla młodzieży dodatkową okazją do rozwijania umiejętności i poznawania nowych technik, które mogą przydać się im w przyszłej pracy w gastronomii. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta. Za nami 13. półmaraton Włocławek. To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 kilometrów.
4: Pogoda bardzo dobra jak na bieganie takiego długiego dystansu. 510 w biegu Wartis Cup. Ponad 30 osób w biegu bez barier. Frekwencja dopisała. Myślę, że będzie wszystko super.
5: Warto też zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
4: Tak jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii. Tym razem 3 kobiety, 4 mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
3: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych.
4: Ten bieg dla dzieci jest dla nas bardzo ważny. Tu startują już maluszki od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a nawet starzeją się młodsi. No i jak widać, no, mają super zabawę.
3: W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka.
6: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefach kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też no, dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa też się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem, bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton, zaraz po otwarciu tego stadionu, że w infrastrukturę sportową warto inwestować.
5: Prezydent też biega regularnie. Jakie korzyści daje bieganie?
6: No myślę, że przede wszystkim zdrowotne. Tutaj co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście jak się to robi z głową. No i właśnie głowa, bo to jest też taki czas na higienę mentalną, na to, żeby poukładać sobie wszystko. To jest taki czas tylko i wyłącznie dla siebie, więc myślę, że mówię o treningach, że to też jest duża wartość tego sportu.
3: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, Bulwary i Centrum. Uczestnicy spoza Włocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta.
7: Fantastyczne wydarzenie, no i przede wszystkim ma pięknie położoną trasę, bo duża część tej naszej włocławskiej trasy półmaratonu to jest trasa przez parki, przez włocławskie bulwary. O tym mówią biegacze, którzy tutaj przyjeżdżają do Włocławka, do nas na półmaraton, że jest to jedna z najpiękniej położonych tras biegowych w Polsce i dlatego, ale także z powodu tego, co mogą znaleźć w pakiecie, jak te pakiety wyglądają, jaka jest tu atmosfera, dlatego właśnie wybierają ten półmaraton włocławski.
5: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto biegać?
7: Ano dlatego, żeby utrzymywać jak najlepsze zdrowie. Zresztą we Włocławku widać, że mieszkańców wielu uprawia czy bieganie, czy tak jak w moim przypadku Nordic.

0: walking. Ja też 4 lata temu się Nordic Walkingiem zaraziłem i zacząłem, że tak powiem, go uprawiać, chociaż to trudno mówić o uprawianiu w takim profesjonalnym sensie. Natomiast na pewno daje to dużo frajdy, a że sam też zacząłem w różnego rodzaju zawodach startować, to dzisiaj im trochę zazdroszczę, że półmaraton to jednak dla mnie jeszcze zbyt wiele, ale wszystkich mieszkańców zachęcam do aktywności, czy przebiegną 5 km, 10, czy w przyszłości 21 z kawałkiem. To warto na pewno to robić dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
1: Każdy tutaj biegnie w innym celu. Jedni po to, żeby się sprawdzić, inni po życiówkę, inni o zwycięstwo, ale tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, kto stanął na mecie, zdecydował się i dobiegnie do tej mety. Dzisiaj też ważna sprawa, dlatego że biegniemy w celu charytatywnym i to pokazuje, że Włocławek potrafi połączyć z jednej strony fajną imprezę biegową, która już na stałe wpisała się w nasz kalendarz sportowy, z zrobieniem czegoś naprawdę dobrego. Także podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację. Przede wszystkim dla wolontariuszy, bo bez wolontariuszy nie byłoby żadnej imprezy. To jest ważna sprawa, żeby tutaj się pojawić bezinteresownie. Także wielkie, wielkie podziękowania.
2: No to nie umieszkam zapytać, panie pośle, czy pan też biega może, czy uprawia jakiś sport?
1: Nie, nie biegam, natomiast ja uprawiam nieco mniej ruchowy, dlatego że, ale też wymagający wysiłku. Ja gram w tenisa stołowego, to jest to, co jeżeli chodzi o sport, to co lubię robić. Z tym, że no wiadomo, że tego czasu nie ma zbyt dużo, ale jeżeli jest, to od zawsze staram się znaleźć jakiegoś sparring partnera, żeby chwilę pograć.
2: No to jak pan poseł nie biega, ale uprawia inne sporty, jakie korzyści daje sport?
1: Korzyść przede wszystkim ćwiczy w samodyscyplinę, ćwiczy hard ducha, ale przede wszystkim daje dobrą kondycję. To jest ważne w czasach, kiedy no, mamy niestety ten tryb życia siedzący, to każdy ruch jest na wagę złota, dlatego jeżeli ktoś ma jakąkolwiek pasję związaną ze sportem, to po prostu fajnie znaleźć na to odrobinę czasu, żeby podtrzymać tą pasję, żeby ona nie zaginęła, bo to jest dobre dla naszego zdrowia.
3: Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Włocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
4: Podobno jest ciekawa trasa, próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
5: Tak samo, moc w nogach, tylko i wyłącznie.
2: A jak panie oceniają swoje szanse?
4: No myślę, że chciałabym pobić życiówkę 2-0. No jak się uda, to się uda, nie uda się, to będzie fajna zabawa.
2: Ile panie już biegają?
4: No ja w grupie Feniks Grudziądz na pewno biegamy rok czasu, a ogólnie biegamy tak z 5 lat razem.
2: Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto uprawiać sport?
4: Bo to jest uwalnianie endorfin, fajna satysfakcja z pobicia swoich życiówek, więc i spotkanie się ze znajomymi, którzy zawsze na trasie wspierają.
2: A czy mają panie jakieś swoje osiągnięcia już życiowe?
4: Tak, przebiegnięty maraton w ciągu 4 godzin 39 minut. Włocławek jest 4. półmaratonem, więc no mam nadzieję, że się uda.
6: No ja mam 1 półmaraton, 4:31, 3 półmaratony, ten 4. tak samo i też 2 godziny z hakiem, 2 godziny 3 minuty, o tak było, tak.
7: A to mój pierwszy półmaraton, ja od niedawna biegam, także koleżanki mnie namówiły i mam nadzieję, że będę się świetnie bawić.
6: Ale jest dobra motywacja.
2: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
8: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego przed 30.
9: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
2: Jak oceniacie swoje szanse na dzisiaj?
9: No nie wiem, najważniejsze, żeby ukończyć i tyle. W sumie myślę, że szanse są dość wysokie.
2: Ile biegacie już czasu i jak trenujecie?
9: No ja już biegam, w sumie ogólnie sport to całe moje życie gdzieś tam jest blisko, a jeżeli chodzi o samo bieganie, no to już kilka lat gdzieś tam z różnymi innymi sportami zmieszany. Tak,
8: ja tak od roku biegam i postanowiłam, że pierwszym startem będzie półmaraton we Włocławku.
2: Czy macie już jakieś swoje osiągnięcia, takie życiowe sukcesy?
9: No ja w tym roku przebiegłem w sumie pierwszy raz półmaraton, bo wcześniej biegałem jakieś krótsze dystanse, a teraz stwierdziłem, że taki dłuższy i tak po prostu po kolei z kopkami, nie?
2: Powiedzcie mi, dlaczego warto biegać, dlaczego warto uprawiać sport?
9: No sport ogólnie na pewno jest dobry dla samopoczucia. Na przykład ja zauważam po sobie, że jeżeli pójdę się poruszać, to dużo lepiej się potem czuję. I myślę, że to jest taki najważniejszy faktor. Nieważne są wyniki, tylko ważne jest, żeby wziąć się, ruszyć i coś ze sobą zrobić. Wtedy naprawdę jest fajna satysfakcja, głowa może odpocząć i polecam to wszystkim.
8: To przede wszystkim dla zdrowia.

0: fizycznego i psychicznego. Nigdy tak głowa nie odpoczywa jak podczas sportu.
1: Najszybszym zawodnikiem 13. półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął Shadrach Kimayo, a trzecie Musioka Mueke. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut i 55 minut dał jej czwarte miejsce wśród kobiet.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
1: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka

publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych, ale nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie uzyskali

0: ten program kontynuowany, udało się na to znaleźć środki i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie. Prawda, pani dyrektor? Tak czuję. Szanowni państwo, dostaliśmy też tutaj dofinansowanie z rządowego programu w ramach inwestycji, to jest taki parytet A421, wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi od 0 do 3 lat. I tu też kwota, to jest z budżetu państwa i kwota jest niebagatelna, bo to jest 1 132 151 zł. To wszystko spowodowało, że powstał obiekt, tak jak wspomniałem, bardzo no, dla mnie fantastyczny, bo na dole jest właśnie ten klubik z wszystkimi zapleczami potrzebnymi. Tu są dwie piękne sale. Jedną, myślę, że przez okna państwo będziecie mogli zobaczyć. To jest ta sala bardziej zabaw. Jest też z tyłu taras, jest plac zabaw piękny. I szanowni państwo, całe wyposażenie i doposażenie oraz te pomieszczenia takie, które muszą być w takim obiekcie, więc to wszystko zostało właśnie pięknie zaprojektowane przez panią tutaj obecną, panią projektant, za to już z góry serdecznie dziękuję.
1: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
2: Szanowni państwo, teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi. Tak, serdecznie dziękujemy, bo to myślę, że to był trochę taki autorski trochę pomysł, żeby właśnie te straże wesprzeć środkami unijnymi, bo one zawsze trochę tam tych środków na te remonty nam bardzo zawsze brakowało i cieszę się, że te środki się znalazły. Ale także druga część pochodziła z 500 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska otrzymała nasza gmina tą kwotę, a to też było pokłosie naszego wygranego przez nas w powiecie konkursu profrekwencyjnego, czyli na najlepszą frekwencję w wyborach, który no, jak kolejny już raz nie zawiedli nasi mieszkańcy i dla strażaków to zrobili i dzięki temu te 500 000 zł też udało się uzyskać. Powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy SP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej. Żeby już nie przedłużać, ja nie będę państwu więcej opowiadał. Myślę, że sami zobaczycie i mam nadzieję, że tak jak mnie, ten obiekt państwu również się spodoba.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
3: Przepiękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej. żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań, także zapewne poetyckich, takich, które

0: będą kulturalnie rozwijały mieszkańców gminy Boniewo, pani dyrektor. Dla biblioteki drobny upominek, żebyście państwo mogli korzystać także z takich zasobów ode mnie. Dla osób w różnym wieku.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Gratuluję pięknego miejsca. Proszę się nim opiekować i rozwijać jak najlepiej. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca. Ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem. Niech będzie dla was przede wszystkim miejscem spotkań, miejscem radości, abyście jak najrzadziej wyjeżdżali do akcji, a jeśli już, to głównie do ćwiczeń, żebyście zawsze z tych akcji wracali. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian ma w opiece was i wasze rodziny. A na ręce drucha prezesa drobny upominek, pamiątka z dzisiejszego spotkania.
2: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt. Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni. Rzadko się zdarza, żeby w ciągu jednego dnia, w ciągu kilku chwil doświadczyć tylu dobrych emocji, takich pozytywnych, sprawiających, że mieszkańcy gminy Boniewo na pewno czują, że są bardzo ważną częścią gminy. Wiedzą, że ktoś o nich dba. Myślę, że nie bez znaczenia jest tutaj, wręcz jestem przekonany, że pan wójt otacza się bardzo mądrymi i wyjątkowymi kobietami.
3: Dzisiaj jesteśmy świadkami takiej sytuacji, w której, pamiętając gminę sprzed lat i gdy kolega Marek był bardzo młody, a ja w średnim wieku i też byłem burmistrzem, to się nieraz wymienialiśmy poglądami i to zaskutkowało tym, że dzisiaj dwie sąsiednie gminy, które przez pewien czas od roku 1975 do 1984 była jedną gminą, że dzisiaj Boniewo tą matkę gminę, jak była nazywana, prześcignęło. Ale jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
4: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
5: Jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa, bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane

0: z wodą, bo przecież zmodernizowany SUV, studnie głębinowe, to wszystko dla mieszkańców. I panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5, na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy nie, wszystkiego?
1: Wszystko razem, ale koło
0: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach. I ja dzisiaj, jadąc tutaj, przypominałam sobie, kiedy byłam tutaj pierwszy raz i myślę, że to jest mniej więcej dekadę temu. I to centrum Boniewa wyglądało zupełnie inaczej. Też pamiętam pierwsze odwiedziny w Urzędzie Gminy, który dzisiaj zachwyca Klub Dziecięcy i Biblioteka. Wiele pozostawiało to do życzenia. Dzisiaj gmina ma piękny obiekt i wielkie gratulacje. Bardzo się cieszę, że samorząd województwa również wsparł te inwestycje, bo zarówno sprawy związane z wodą, z KPO i ta remiza, która za mną, z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Ale też trzeba powiedzieć, żeby te pieniądze trafiły zewnętrzne, to jest mnóstwo pracy, zabiegów, rozmów i tego wam również gratuluję, a mieszkańcom życzę tego, żeby jak najlepiej, jak naj z uśmiechami korzystali z tych wszystkich inwestycji.
2: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
3: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni, choć skoro pan poseł wywołał temat biegu, to ta gościnność ma swoje granice. W tym roku wziąłem pierwszy raz udział w wyścigu, dumnie z panem wójtem zamykaliśmy stawkę o kijkach. Na końcu tak się przyczaił, że mnie wyprzedził i byłem ostatni, także są granice wszystkiego. To też pokazuje, jaki to dobry strateg, nie tylko w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Cieszmy się dzisiejszym dniem, pięknem tych wspaniałych inwestycji, wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Jako, że droga będzie służyć starszym, to my wspólnie z radnymi, z którymi tutaj jesteśmy, dla najmłodszych, których nie budziliśmy, staraliśmy się tego nie robić. Drobne upominki, zabawki, jest pani kierownik z nami, wiem. Wszystkiego najlepszego w imieniu samorządu powiatu dla wszystkich państwa.
2: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy.

0: Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Anvil ma już 60 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil w wakacje rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów, prezentującymi wydarzenia i osoby związane z dawnymi zakładami azotowymi, później przemianowanymi na Anvil. Wernisaż powstałej w ten sposób wystawy odbył się w Centrum Kultury.
1: Jest to wystawa, na której prezentujemy zdjęcia,

0: archiwalne zdjęcia, ale też dokumenty archiwalne pochodzące zarówno z archiwum Anvil SA, jak i pozyskane od mieszkańców Włocławka, byłych i obecnych pracowników Anvilu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa wystawa, szczególnie dla tych, którzy są związani z Anvilem, a wiadomo, że w ciągu 60 lat to możemy takich osób liczyć na tysiące.
1: Dla wielu osób wernisaż był okazją do spotkań po latach. Większość pracowników Anvilu spędziła w zakładzie praktycznie całą swoją zawodową karierę.
2: Wspomnienia są fantastyczne, jako że była to w Azotach moja pierwsza praca, a tym bardziej fantastyczne, że w trakcie studiów uzyskałem z zakładów azotowych stypendium. I to były niezłe pieniądze jak na owe czasy, prawie najniższe wynagrodzenie. I już w trakcie studiów miałem okazję przyjeżdżać do Włocławka, spotykać się z dyrekcją, spotykać się z innymi stypendystami i poznawać swoją przyszłą pracę. A pracę rozpocząłem w 1969 roku, czyli bardzo długo. I miałem szczęście, że trafiłem na, już pewnie inni koledzy mówili, na fantastycznych ludzi. Zacząłem od stażysty, a skończyłem pracę w zakładach azotowych jeszcze, to nie był jeszcze Anvil, na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, czyli przeszedłem wszystkie szczeble możliwe dla ekonomisty, bo najczęściej w owych czasach dyrektorem naczelnym był inżynier. Inżynier znający doskonale technologię produkcji.
1: Anvil to nie tylko miejsce pracy. Zakład organizował wypoczynek, a także liczne koła i kluby, chociażby sportowe. Tak jest do dziś. Dzięki temu nawiązywane są nowe przyjaźnie i rozwijane relacje.
3: Teraz się spotykamy od czasu do czasu, wspominamy nasze miłe chwile. Także jest co wspominać tyle lat. Kiedyś nam się bardzo fajnie pracowało, bo ludzie byli bardzo sympatyczni. Chcieli pracować, teraz obserwuję takie zachowania na przykład młodych, że skaczą z kwiatka na kwiatek, czyli z firmy do firmy. U nas takich długoletnich pracowników było bardzo dużo, bo każdy szanował tę pracę, jakoś się nauczył w tej firmie czegoś, to jak najbardziej do końca swoich dni w firmie je realizował.
1: Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Anvil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Włocławek. Zgromadzone materiały pokazują, że historia Anvilu to jednocześnie ważna część historii Włocławka i jego mieszkańców. Ludzi, których losy przez 6 dekad splatały się z losami przedsiębiorstwa. Wystawę można oglądać do 17 października. Poranne niedzielne zakupy? Idealnym miejscem jest biojarmark, który co 2 tygodnie odbywa się na Starym Rynku. Świadczą o tym licznie przybywający klienci. Wystawcy starają się urozmaicać swoją ofertę. Przykładem jest pieczone i wędzone.
4: Co jakiś czas staramy się wprowadzać różnego rodzaju nowości. Przyznam się szczerze, że zawsze mam z tym problem, czy to powinno być takie, jak normalnie gotuję w domu. No i zazwyczaj jest takie właśnie, jak normalnie gotuję w domu. Przynajmniej staram się. Staramy się również te wszystkie rzeczy, które nowe wprowadzamy, tutaj dawać Państwu do degustacji, żebyście mogli sprawdzić, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Dla nas są cenne też bardzo wszystkie uwagi na ten temat, bo wiadoma sprawa, że nikt nie ma wyłączności na określanie smaku, więc dla nas każda uwaga jest bardzo cenna i proszę mi wierzyć, zawsze bierzemy to, zawsze zwracamy na to uwagę, tak, żeby jednak to, co mówią klienci, było dla nas bardzo ważne. Zawsze tego pilnujemy też, tak. Pomidorowa jest robiona ze śmietaną. Ja normalnie w domu robię bez śmietany, ponieważ nie przepadam za śmietaną, ale zazwyczaj wszyscy robią ze śmietaną, więc tą robimy ze śmietaną. Z racji tego, że nie wprowadzamy żadnych alergenów do zakładu, śmietana jest robiona bez laktozy, więc również bardziej bezpieczna dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Wszystko na ten temat. Jest sezon pomidorowy, pomidory. Tutaj trochę koncentratu również dajemy, żeby to odrobinkę zagęścić. Nie ma żadnej mąki do zagęszczania, nic takiego, więc no, ewentualnie każdy może sobie to wzbogacić. Jest bardzo dużo warzyw dodawanych podczas gotowania bulionu. Bulion jest na mięsie wieprzowym. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć, jest bardzo dużo warzyw, które dajemy, więc no, jakby sam ten bulion jest bardzo bogaty.

0: Ty też, tak? Także to jest bardzo ważne, bo tam jest sporo mikroelementów. No, z witaminami to wiadoma sprawa, że jak to się wygotuje, to już tam niewiele zostaje, tak? Ale są też bardzo ważne mikroelementy, tak? Żeby to jednak było takie rzeczywiście wartościowe.
1: Stoisko pieczone i wędzone jest jednym z tych, które na biojarmarku cieszą się największą popularnością. Niezależnie od pory, ustawiają się tam długie kolejki.
0: Jesteśmy głównie producentem, tak szczerze powiedziawszy, wędlin, wędzonek, zarówno wieprzowych, jak i z dziczyzny, ale mamy sporo też takich gotowych dań obiadowych, tak jak tutaj zupa, którą przedstawiałam, ale mamy też inne w swojej ofercie, jak rosół gotowany na kurze z elementami kurczaka zagrodowego, który jest pieczony. Mamy również żurek z całą białą kiełbasą, mamy świetny gulasz z dzika, bo rzeczywiście jest bardzo dobry. Mamy bigos z mięsem z dziczyzny również i różnego rodzaju produkty konfitowane, a takich konfitów Państwo też nie kupicie tak sobie wszędzie, bo w sklepach zazwyczaj są takie zwykłe suwi. Konfit, wierzcie mi Państwo, smakuje zupełnie inaczej. Naprawdę to mięso jest zupełnie inne. Mamy takie rarytasy jak na przykład policzki wołowe, czy filet z kaczki, noga z kaczki. Żeberka w sosie barbecue, na przykład dla chętnych. Także zapraszamy, można kupić na pełen niedzielny obiad wszystko, tak szczerze mówiąc. I również do kanapek.
1: Nowości również w porzeczkowej krainie. Tutaj na zmiany w ofercie, owoce, warzywa i ich przetwory duży wpływ ma pora roku.
2: W porzeczkowej krainie jak zwykle, warzywa i owoce wszystkie świeżutkie. Z wyrobów syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, konserwowe rzeczy, czyli w occie i w cukrze i mega zdrowe kiszonki. A z nowości polecam kompoty akurat właśnie na tą porę roku już się nam przydadzą te owoce, które minęły. Na przykład mamy truskawkę z miętą. Super smak i pasuje do siebie. Czereśnia z lawendą, też mało spotykany smak. Czerwona porzeczka z jabłkiem, wiśnia, którą chyba wszyscy lubimy. I nasz wymyślony smak przed kilku laty, śliwka aronia mięta. Też super pasuje i mega dużo witamin w jednym słoiku.
3: I który z tych produktów cieszy się największym zainteresowaniem ostatnio?
2: Nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest odwieczna prawda. Ile ludzi, tyle smaków. Dlatego robimy różne smaki, żeby każdemu gdzieś tam przypaść do gustu.
1: Na biojarmarku można znaleźć nie tylko zdrową, naturalną żywność. To także kunsztownie wykonane rękodzieło.
4: Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. Od października stowarzyszenie wychodzi z propozycją dla rękodzielników, dla artystów, dla ludzi z pasją, którzy robią piękne rzeczy. Chcemy, żebyście przybywali do nas, ale nie będziemy pobierać opłat wystawienniczych, więc myślę, że to jest taka fajna zachęta. Chcemy wspierać artystów lokalnych, bo wiemy, że ich sprzedaż nie jest na taką dużą ilość jak nasza sprzedaż żywności tej zdrowej. I po prostu, żeby odciążyć trochę portfel artystów i wspierać ich, to nie będziemy pobierać opłat, także zapraszamy serdecznie na biojarmark. Jesteście wszyscy u nas bardzo, bardzo mile widziani. No i dzisiaj jeden z artystów, rękodzielników, pani Milena ze swoimi pięknymi świecami, Milawi, dobrze powiedziałam. Popatrzcie, jakie piękne są tutaj zestawy. Myślę, że warto do niej dzisiaj zajrzeć, bo niebawem Dzień Nauczyciela i to idealny prezent. Już pozostawiam tutaj koleżankę, niech troszkę o swoich produktach opowie, a my zapraszamy wszystkich ludzi, którzy mają pomysł fajny, artystyczny na biojarmark.
5: Produkty, jakie tworzę, to są przede wszystkim świece sojowe, które od kilku lat cieszą się zainteresowaniem. Od 2-3 lat tworzę też flowerboxy z kwiatów mydlanych, które są niezwykle trwałe. Robię też łączone flowerboxy z kwiatami mydlanymi, z woskami zapachowymi i dzięki temu po prostu w domu jest przepiękny zapach i są to trwałe pamiątki, które możemy podarować komuś bliskiemu. Tak jak teraz właśnie jest okazja Dzień Nauczyciela. Idealne po prostu na tą okazję.
3: Ile czasu takie produkty się robi?
5: Bardzo długo. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo złożony proces. Nie da się wszystkiego od razu zrobić. To jest wszystko robione etapami, więc trudno jest mi powiedzieć. Pracuję 7 dni w tygodniu.
3: Poza biojarmarkiem, gdzie można jeszcze panią spotkać?
5: Mam swój sklepik stacjonarny koło domu w Zadusznikach. Wcześniej miałam w Włocławku, ale teraz się przeniosłam tam. Z racji tego, że łatwiej jest mi po prostu tworzyć te produkty na miejscu i być dla klientów. Można też zamawiać przez internet.
1: Niedzielne wizyty na biojarmarku dla wielu mieszkańców stały się już stałym elementem tygodniowego rytmu. To nie tylko okazja do zakupu świeżej żywności, ale także możliwość spotkania lokalnych producentów i poznania historii stojących za ich wyrobami.

0: Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
1: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. I w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
0: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
2: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi. Powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy SP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
0: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
3: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca, ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem.
4: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki. Prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest

0: tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt. Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
1: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
2: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
3: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUV, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5. Na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy wszystkiego.
4: Ale
3: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
2: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
5: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
2: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. W szkolnej pracowni gastronomicznej zamiast zwykłych lekcji intensywna praca przy kuchennych stanowiskach. Uczniowie Klubu Kulinarnego Zespołu Szkół Chemicznych w Owocławku wzięli udział w całodniowych warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni i doradcę kulinarnego Tomasza Królikowskiego.
6: Skupiamy się na podejściu do gastronomii, które zatytułowane jest Od teorii do praktyki. I tutaj się zaczęło tak, że zaczęliśmy po prostu przygotowywać sobie miejsce do pracy, później omówiliśmy z techniki podstawowe krojenia, za chwilę będziemy omawiać techniki przygotowywania sosów matczynych tak zwanych, takich 5 głównych, które kiedyś Francuzi usystematyzowali. Będziemy gotować nowoczesnymi przy pomocy nowoczesnych technik rybę i młodzież przygotuje steka. Następnie i będzie też takie klasyczne danie mac and cheese. Nie wiem, czy wiesz, co to jest? Nie wiesz, co to jest? Mac and cheese to danie z kuchni amerykańskiej, makaron z sosem serowym. I tu pokażę młodzieży, jak przygotować klasyczny beszamel. To jest po prostu bardzo proste, nie jest żadna technologia rakietowa. Prosty sos serowy, makaron, szybkie danie, mogą sobie przygotować sami w domu.
7: A powiedz, jak oceniasz tutaj uczniów, z którymi dzisiaj prowadzisz zajęcia?
6: Olbrzymie zaangażowanie. Nie wszyscy byli rok temu, więc ja część twarzy poznaję oczywiście. Trochę wydorośleli od tamtego roku. Natomiast przede wszystkim

0: Zaangażowanie i ta iskra wokół. To jest cudowne, kiedy patrzy się, kiedy młodzież po prostu ma ochotę się uczyć i poznawać nowych rzeczy. Więc to jest świetne. Jest to kontakt w ogóle, otwarcie ludzi na nowe doznania, nowe doświadczenia. Ja to widzę w ogóle, że to jest bardzo potrzebne. Druga sprawa jest taka, że oni też między sobą troszeczkę współzawodniczą, więc ja staram się wprowadzać taki drobny element, który to spowoduje, że to nie jest tylko krojenie i najedzenie się dosyta, tylko żeby ten element współzawodnictwa był, kto zrobił lepiej, komu wyszło, kto przypalił, wiecie, to jest taka chemia właśnie w kuchni. Ona polega na tym, że czasami coś tam wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie, część z nich się boi i właśnie chodzi o to, żeby przełamać te bariery i żeby po prostu im się łatwiej pracowało. Dzisiaj jedna dziewczyna do mnie podeszła i pyta, ja nie chcę tego robić, bo pewnie mi nie wyjdzie. A ja mówię, świetnie, że jesteś na warsztatach, bo jak na warsztatach ci nie wyjdzie, to już będziesz wiedziała, czego nie zrobić, jak będziesz to przygotować następnym razem w domu po prostu. Więc myślę, że to jest kapitalny moment do tego, żeby się rozwijać, żeby być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby zdobywać nowe doświadczenia. I przy okazji, jak jest smacznie, to już w ogóle wszystko się zgadza.
1: Młodzi kucharze ćwiczyli m.in. prawidłową organizację stanowiska, pracę z nożem i klasyczne techniki krojenia. Była też praca z mięsem, przygotowywanie sosów i nowoczesne metody obróbki produktów.
2: Znaczy tak, my kształcimy w wielu zawodach, kształcimy między innymi w tych zawodach związanych z gastronomią, a jak wiemy, przez żołądek do serca, więc staramy się przez to serce trafić do naszych uczniów również, a dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, bo pan Tomasz Królikowski, człowiek, który o gastronomii, o sztuce kulinarnej wie bardzo wiele. Poprosiliśmy pana Tomka, którego na co dzień możemy zobaczyć w Telewizji Polskiej, kanał drugi w telewizji śniadaniowej, o to, żeby spróbował zarazić naszych uczniów sztuką kulinarną. Więc zaczynamy od podstaw. Zaczęliśmy od technik używania noża, poprzez sosy, poprzez smażenie na woku. Mieszamy kuchnię naszą polską tradycyjną z tymi aspektami związanymi z kuchnią azjatycką. I cóż, próbujemy zrobić coś fantastycznego. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny sposób na to, żeby zarazić właśnie tych młodych ludzi sztuką kulinarną i pokazać im, że to jest coś więcej niż tylko zawód.
3: A czy uczniowie chętnie włączają się w takie warsztaty, czekają na nie?
2: Tak, no ja dzisiaj mam bluzę akademicką, ponieważ jest to taki nasz markowy znak ze względu na to, że to u nas w Chemiku powstał klub kulinarny, który tworzą uczniowie. Jest to projekt realizowany ze środków LGD, czyli z lokalnej grupy działania, po to, żeby uczniowie oprócz tego, że mogą realizować swoje pasje, bawić się, spędzać czas wspólnie, mogą również uczyć się czegoś pożytecznego. Więc mamy tutaj osoby, które nie tylko są związane z gastronomią, ale mamy również chemików. Taka ciekawostka. Radzą sobie wyśmienicie, więc cóż, zawsze staramy się zrobić coś ciekawego i pokazać uczniom, że szkoła to też coś więcej niż tylko to, co musimy robić.
1: Nie chodziło jednak tylko o samo gotowanie. Uczniowie poznawali również zasady maksymalnego wykorzystania produktów, czyli tak zwanego zero waste, oraz uczyli się organizacji pracy, która w profesjonalnej kuchni ma ogromne znaczenie.
4: Absolutnie pierwszy raz robię w stylu, w takim stylu w naszej szkole robię.
3: Opowiedz nam, jak tutaj twoje odczucia co do spotkania, ile ono dla ciebie wniosło?
4: Dla mnie bardzo dużo. To moim największym marzeniem było robić coś takiego, ale gotowanie na łoku to jest moje marzenie, szczerze.
3: Czy twoje pierwsze tutaj takie doświadczenia z takim profesjonalnym kucharzem?
4: Mógłbym powiedzieć, że tak. W taki sposób, jak tutaj dzisiaj gotujemy, by się powiedział, że pierwszy raz.
5: Dzisiaj z panem Królikowskim robimy takie azjatyckie, ale też w sumie polskie będziemy robić rzeczy. Tak mieszamy po prostu regiony, państwa, kraje.
3: Czy to twoje pierwsze takie warsztaty?
5: Nie, to akurat z panem Królikowskim to nie pierwsze moje. Rok temu byłam na azjatyckich, tak typowo azjatyckich i cudownie się pracowało z panem, więc czekałam na to.
3: A opowiedz nam proszę, już po zeszłorocznych tutaj warsztatach, czy wniosło to coś do twoich umiejętności, do twojej kuchni?
5: Szczerze tak, dzięki tym zajęciom z Włokiem nie boję się teraz po prostu grać z ogniem dosłownie, bo tutaj jeżeli się w kuchni coś zapali, to pan nas też nauczył jak reagować w takich sytuacjach i to naprawdę wniosło do kuchni, bo wiele razy coś się spala.
1: Takie spotkania mają być dla młodzieży dodatkową okazją do rozwijania umiejętności i poznawania nowych technik, które mogą przydać się.

0: im w przyszłej pracy w gastronomii. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta. Za nami 13. półmaraton Włocławek. To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 km.
1: Pogoda bardzo dobra jak na bieganie takiego długiego dystansu. 500 dzieci w biegu w Artis Cup. Ponad 30 osób w biegu bez barier, frekwencja dopisała, myślę, że będzie wszystko super.
2: Warto też zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
1: Tak jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii, tym razem 3 kobiety, 4 mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
0: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych.
1: Ten bieg dla dzieci jest dla nas bardzo ważny. Tu startują już maluszki od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a nawet starzeją się młodsi. No i jak widać, no, mają super zabawę.
0: W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka.
3: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefach kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też no, dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa też się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem. Bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton zaraz po otwarciu tego stadionu, że w infrastrukturę sportową warto inwestować.
2: Prezydent też biega regularnie. Jakie korzyści daje bieganie?
3: No myślę, że przede wszystkim zdrowotne. Tutaj co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście jak się to robi z głową. No i właśnie głowa, bo to jest też taki czas na higienę mentalną, na to, żeby poukładać sobie wszystko. To jest taki czas tylko i wyłącznie dla siebie, więc myślę, że mówię o treningach, że to też jest duża wartość tego sportu.
0: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, Bulwary i Centrum. Uczestnicy spoza Włocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta.
4: Fantastyczne wydarzenie, no i przede wszystkim ma pięknie położoną trasę, bo duża część tej naszej włocławskiej trasy półmaratonu to jest trasa przez parki, przez włocławskie bulwary. O tym mówią biegacze, którzy tutaj przyjeżdżają do Włocławka, do nas na półmaraton, że jest to jedna z najpiękniej położonych tras biegowych w Polsce. I dlatego, ale także z powodu tego, co mogą znaleźć w pakiecie, jak te pakiety wyglądają, jaka jest tu atmosfera, dlatego właśnie wybierają ten półmaraton włocławski.
2: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto biegać?
4: A no dlatego, żeby utrzymywać jak najlepsze zdrowie. Zresztą we Włocławku widać, że mieszkańców wielu uprawia czy bieganie, czy tak jak w moim przypadku Nordic Walking. Ja też 4 lata temu się Nordic Walkingiem zaraziłem i zacząłem, że tak powiem, go uprawiać, chociaż to trudno mówić o uprawianiu w takim profesjonalnym sensie. Natomiast na pewno daje to dużo frajdy, a że sam też zacząłem w różnego rodzaju zawodach startować, to dzisiaj im trochę zazdroszczę, że półmaraton to jednak dla mnie jeszcze zbyt wiele, ale wszystkich mieszkańców zachęcam do aktywności, czy przebiegną 5 km, 10, czy w przyszłości 21 z kawałkiem. To warto na pewno to robić dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
5: Każdy tutaj biegnie w innym celu. Jedni po to, żeby się sprawdzić, inni po życiówkę, inni o zwycięstwo, ale tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, kto stanął na mecie, zdecydował się i dobiegnie do tej mety. Dzisiaj też ważna sprawa, dlatego że biegniemy w celu charytatywnym i to pokazuje, że Włocławek potrafi połączyć z jednej strony fajną imprezę biegową, która już na stałe wpisała się w nasz kalendarz sportowy, z zrobieniem czegoś naprawdę dobrego. Także podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację. Przede wszystkim dla wolontariuszy, bo bez wolontariuszy nie byłoby żadnej imprezy. To jest ważna sprawa, żeby tutaj się pojawić bezinteresownie. Także wielkie, wielkie podziękowania.
2: No to nie omieszkam zapytać, panie pośle, czy pan też biega może, czy uprawia jakiś sport?
5: Nie, nie biegam, natomiast ja uprawiam nieco

0: Mniej ruchowy, dlatego że, ale też wymagający wysiłku. Ja gram w tenisa stołowego, to jest to, co, jeżeli chodzi o sport, to co lubię robić. Z tym, że no, wiadomo, że tego czasu nie ma zbyt dużo, ale jeżeli jest, to od zawsze staram się znaleźć jakiegoś sparring partnera, żeby chwilę pograć.
1: No to jak pan poseł nie biega, ale uprawianie sportu, jakie korzyści daje sport?
0: O, korzyść przede wszystkim ćwiczy w samodyscyplinę, ćwiczy hard ducha, ale przede wszystkim daje dobrą kondycję. To jest ważne w czasach, kiedy no, mamy niestety ten tryb życia siedzący, to każdy ruch jest na wagę złota, dlatego jeżeli ktoś ma jakąkolwiek pasję związaną ze sportem, to po prostu fajnie znaleźć na to odrobinę czasu, żeby podtrzymać tą pasję, żeby ona nie zaginęła, bo to jest dobre dla naszego zdrowia.
2: Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Włocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
3: Podobno jest ciekawa trasa, próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
4: Tak samo, moc w nogach, tylko i wyłącznie.
1: A jak panie oceniają swoje szanse?
3: No myślę, że chciałabym pobić życiówkę 2-0. Bo jak się uda, to się uda, nie uda się, to będzie fajna zabawa.
1: Ile panie już biegają?
3: No ja w grupie Feniks Grudziądz na pewno biegamy rok czasu, a ogólnie biegamy tak z 5 lat razem.
1: Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto uprawiać sport?
3: Bo to jest uwalnianie endorfin, fajna satysfakcja z pobicia swoich życiówek, więc i spotkanie się ze znajomymi, którzy zawsze na trasie wspierają.
1: A czy mają panie jakieś swoje osiągnięcia już życiowe?
3: Tak, przebiegnięty maraton w ciągu 4 godzin 39 minut. Włocławek jest 4. półmaratonem, więc no mam nadzieję, że się uda.
5: No ja mam 1 półmaraton, 4:31. 3 półmaratony, ten 4. tak samo i też 2 godziny z hakiem. 2 godziny 3 minuty, o tak było. Tak.
4: A to mój pierwszy półmaraton, ja od niedawna biegam, także... Koleżanki mnie namówiły i mam nadzieję, że będę się świetnie bawić.
5: Ale jest dobra motywacja.
1: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
6: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego przed 30.
7: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
1: Jak oceniacie swoje szanse na dzisiaj?
7: No nie wiem, najważniejsze, żeby ukończyć i tyle. W sumie myślę, że szanse są dość wysokie.
1: Ile biegacie już czasu i jak trenujecie?
7: No ja już biegam, w sumie ogólnie sport to całe moje życie gdzieś tam jest blisko, a jeżeli chodzi o samo bieganie, no to już kilka lat gdzieś tam z różnymi innymi sportami zmieszany.
6: Ja tak od roku biegam i postanowiłam, że pierwszym startem będzie półmaraton we Włocławku.
1: Czy macie już jakieś swoje osiągnięcia, takie życiowe sukcesy?
7: No ja w tym roku przebiegłem w sumie pierwszy raz półmaraton, bo wcześniej biegałem jakieś krótsze dystanse, a teraz stwierdziłem, że taki dłuższy i tak po prostu po kolei z kopkami. Nie?
1: Powiedzcie mi, dlaczego warto biegać, dlaczego warto uprawiać sport?
7: No sport ogólnie na pewno jest dobry dla samopoczucia. Na przykład ja zauważam po sobie, że jeżeli pójdę się poruszać, to dużo lepiej się potem czuję. I myślę, że to jest taki najważniejszy faktor. Nieważne są wyniki, tylko ważne jest, żeby wziąć się, ruszyć i coś ze sobą zrobić. Wtedy naprawdę jest fajna satysfakcja, głowa może odpocząć i polecam to wszystkim.
6: Tak, to przede wszystkim dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Nigdy tak głowa nie odpoczywa jak podczas sportu.
2: Najszybszym zawodnikiem 13. półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął Szadrak Kimajo, a trzecie Musioka Mueke. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut i 55 minut dał jej 4. miejsce wśród kobiet.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: skuteczne, a na pewno przydadzą się po tym letnim słońcu i wiaterku, więc o mikronakłuwaniu porozmawiajmy. Mikronakłuwanie kojarzy nam się z igiełkami, czyli z czymś od razu zgoła bardzo nieprzyjemnym.
1: Absolutnie nie musimy się obawiać mikronakłuwania. Faktycznie jest to zabieg już bardziej inwazyjny. Dochodzi do przerwania ciągłości naskórka, tak? Czyli może faktycznie delikatne krwawienie nawet się pojawić, ale to brzmi tylko tak drastycznie. Drastycznym nie jest. Dzieją się wtedy absolutnie wyjątkowe rzeczy dla skóry, bo przede wszystkim nasza skóra zaczyna procesy gojenia. Produkuje dużo kolagenu, produkuje dużo elastyny, kwasu hialuronowego, czyli składników bardzo potrzebnych, składników budulcowych. Także my możemy osiągać naprawdę niesamowite efekty terapeutyczne dzięki temu.
0: No i właśnie rozłóżmy ten zabieg na czynniki pierwsze, bo czy on jest, mówimy, że on nie jest taki przyjemny, ale też nie jest, tak jak pani to powiedziała, niczym strasznym, mimo że pojawia się nawet odrobina krwi. Proszę powiedzieć, jak wygląda ten zabieg?
1: Przede wszystkim zaznaczę, że ponieważ jest to zabieg bardziej inwazyjny, my opiekujemy się tym, żeby przebiegł w całkowicie sterylnych warunkach. Cartridge jest jednorazowy, czyli głowica tak naprawdę od urządzenia jest jednorazowa. My w Pro Beauty Clinic też pracujemy na najwyższej jakości technologiach. Pracujemy na urządzeniu DermaPen 4.0, czyli takim świętym gralu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o urządzenia do nakłuwania. Sam zabieg przebiega dość prosto, ponieważ zaczynamy od demakijażu. Przygotujemy też zawsze tą skórę specjalnym preparatem dezynfekującym, ponieważ ta skóra naprawdę musi być czysta, jeżeli my będziemy ją nakłuwać. Do każdej skóry dobieramy specjalne parametry na urządzeniu, ponieważ możemy regulować sobie głębokość nakłuć.
0: Czyli to nie jest tak, że jak ktoś ma cieńszy naskórek po prostu tak genetycznie, to musi się obawiać, że ta igła zbyt głęboko uszkodzi go. Nie, nie,
1: nie
0: jest
1: ma
0: tak.
1: Powodów do obaw. My dobieramy właśnie do rodzaju skóry te zabiegi. W momencie też, kiedy mamy do czynienia ze skórą wrażliwą, to ze szczególną delikatnością wykonujemy tego typu zabiegi. Dobieramy też odpowiedni preparat, tak żeby jeszcze podkręcić działanie, bo samo mikronakłucie tworzy taki kanał dla składników aktywnych. My te składniki możemy głębiej wprowadzić, możemy wprowadzić tam, gdzie będą faktycznie miały szansę zadziałać.
0: Czy to się dzieje, pani Dominiko, jednocześnie? Nakłuwamy i wprowadzamy.
1: Tak.
0: W tym cartridge'u już jest preparat specjalny, czy nakłuwamy i zaraz masowujemy preparat?
1: Nie, nie, nie. Cartridge jest osobnym elementem. My mamy ampułkę, którą wtłaczamy. Możemy pracować od razu na ampułce, albo możemy najpierw wykonać nakłucia i wmasować właśnie tą ampułkę. Ja często też jeszcze lubię na sam koniec nałożyć specjalny kwas, tak żeby jeszcze dodatkowo podbić, podkręcić efektywność działania tego
0: Jakie
1: typu
0: rodzaje
1: zabiegu.
0: preparatów najczęściej są stosowane przy takim zabiegu mikronakłuwania?
1: Mamy ampułki nawilżające, ale też mamy ampułki anti-aging, mamy ampułki rozjaśniające, ponieważ właśnie po lecie to jest ten problem, z którym bardzo często panie się zgłaszają, czyli przebarwienia posłoneczne, ale też przebarwienia hormonalne. Także mamy specjalne koncentraty, które te przebarwienia rozjaśniają. Ale też mikronakłuwanie możemy z powodzeniem stosować przy bliznach, przy nawet trądziku. Wiadomo, nie w takim stanie bardzo aktywnym i bardzo zapalnym, ale skóry problematyczne też znajdą dla siebie, że tak powiem, zabieg.
0: Czy mamy tutaj jakieś ograniczenia wiekowe, kiedy ten zabieg możemy stosować, czyli ten dolną i górną granicę?
1: Na pewno nie przychodzimy zbyt wcześnie na tego typu zabiegi. Wolę jednak pracować tutaj, jeżeli są wskazania już u osób pełnoletnich, jeżeli mówimy o tej dolnej granicy. Natomiast jeżeli chodzi o tą górną granicę, to sky is no limit. Także tutaj możemy przychodzić w każdym wieku. Pamiętajmy tylko, że z wiekiem trochę te zdolności regeneracyjne tracimy, tak? Czyli im jesteśmy starsi, tym wolniej skóra się goi, wolniej zesklepia te mikroranki, które uszkodziłyśmy. Także tutaj na pewno działamy ostrożniej.
0: Czyli generalnie rzecz biorąc, nie czekamy do tego ostatniego momentu, kiedy już widzimy takie głębokie zmarszczki, tylko zaczynamy wcześniej i wtedy mamy szansę, że

0: Tym zabiegiem wydłużymy sobie tak zwaną młodość, młodzieńczą twarz.
1: Tak, to jest właśnie najlepszy sposób tak naprawdę, czyli ten slow aging. My przychodzimy w momencie, kiedy faktycznie jakieś pierwsze drobne zmiany się pojawiają i nie doprowadzamy do ich pogłębienia. Taki sposób pracy ze skórą uważam za najlepszy. Natomiast to oczywiście nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie nic zdziałać, kiedy ta skóra już ma głębsze zmarszczki.
0: Proszę powiedzieć mi o tym, jak długo jeszcze trwa ten zabieg i czy są jakieś przeciwwskazania, bo mówimy na razie o samych zaletach, a czy są jakieś przeciwwskazania, które absolutnie wykluczają nas z możliwości skorzystania z tego typu zabiegu?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o przeciwwskazania, tutaj ciąża, laktacja, okres właśnie karmienia piersią, unikamy wtedy wszelkiego rodzaju zabiegów z mikronakłuciami. Natomiast też infekcje wirusowe, bakteryjne, tutaj nie przychodzimy z aktywną opryszczką na tego typu zabiegi, unikamy po prostu w takich sytuacjach zabiegów przebudowujących. Natomiast sam zabieg, mimo tego, że właśnie jest z lekkim dyskomfortem, trwa szybko. Także my tutaj działamy intensywnie, ale szybko. Na sam koniec, tak dla ukojenia, jeszcze jest bardzo przyjemna maska. Także mamy ten moment po zabiegu, kiedy skóra się relaksuje, kiedy my się relaksujemy. Także warto czasami troszeczkę.
0: Mieć tego dyskomfortu, żeby później poczuć się lepiej,
1: Tak,
0: wyglądać lepiej.
1: zdecydowanie.
0: Pani Dominiko, Dermapen 4.0 to nie jest jedyna metoda mikronakłuwania, jaką w Probiotic Clinic stosujecie. Macie jeszcze jedną w zanadrzu, która też polega na nakłuciach.
1: Tak, jest to już bardziej zaawansowana technologia. Mamy tutaj do czynienia z radiofrekwencją mikroigłową, czyli połączenie fali radiowej właśnie z mikronakłuciem. Dlaczego jest to taka fajna technologia? Bo właśnie poza tym mikronakłuciem, czyli samą stymulacją, przebudową tej skóry, my jeszcze dodatkowo ogrzewamy włókna kolagenowe. Także jeżeli chcemy takiego silnego efektu liftingu, nawet tutaj w obrębie linii żuchwy czy w okolicy oka, naprawdę ten zabieg jest bardzo skuteczny.
0: On też trwa tyle samo czasu, też jest to krótkie i takie nie powodujące takiego ogromnego dyskomfortu.
1: Tutaj już przy
0: Czy już
1: tym
0: jest?
1: zabiegu często znieczulamy, czyli
0: Czyli nie ma się czego
1: prowadzimy
0: bać.
1: po prostu do tego, żeby ten komfort jak największy zapewnić. Natomiast on wymaga troszeczkę dłuższego działania. Faktycznie jest nieco dłuższym zabiegiem precyzyjnym, bo my tą skórę miejsce obok miejsca stempelkujemy i właśnie ogrzewamy. Także nieco inne odczucia mamy w trakcie zabiegu, ponieważ jeszcze dochodzi ten proces ogrzania. Także my czujemy jeszcze ciepełko.
0: Rozumiem, że działanie jest podobne, też pobudzamy kolagen, możemy nawilżyć, też wprowadzane są przeróżne preparaty w zależności od tego, czego skóra klientki bądź klienta, bo my tutaj mówimy tak o paniach, ale przecież panowie też korzystają z tych zabiegów,
1: Oczywiście
0: prawda?
1: tak. Panowie również pojawiają się u nas w klinice, również dbają o swoje skóry. I tak, też wprowadzamy ampułki. Natomiast tutaj, ponieważ już mamy tą technologię fali radiowej, dzieje się na tyle dużo, że z tym już działamy ostrożniej, tak? Czyli jeżeli już dobrze znamy skórę, no to faktycznie na sam koniec zabiegu jeszcze aplikujemy dodatkowe serum, żeby podkręcić efekty zabiegowe.
0: No właśnie, i efekty zabiegowe, żeby podkręcić i żeby było widać, ile takich zabiegów powinniśmy zrobić. I czy to jest kwestia też indywidualna, czy jednak jest taki gotowy jakby przepis na to,
1: Schemat.
0: że te minimum niezbędne 3-4 trzeba wziąć, żeby było widać efekt.
1: Powiem tak, faktycznie jest to kwestia indywidualna, ponieważ dużo zależy od potrzeb skóry, dużo zależy od problemu też, z jakim przychodzimy, także to dobieramy już indywidualnie. Natomiast z punktu widzenia kosmetologa i w związku z moim doświadczeniem wiem, że na pewno jeden zabieg to będzie za mało. Jeden zabieg jest przydatny w momencie, kiedy my wracamy, kiedy chcemy trochę takiego zabiegu, powiedzmy, przypominającego, kiedy chcemy właśnie takiego resurfacingu, odświeżenia.

0: Natomiast jeżeli my oczekujemy konkretnych efektów na konkretny problem, wymagana jest seria. Myślę, że to jest 4-6 zabiegów, ale to też zależy od właśnie technologii. Na pewno w przypadku radiofrekwencji mikroigłowej tych zabiegów potrzeba mniej.
1: W jakim odstępie czasowym te zabiegi się robi? Bo rozumiem, że dzień po dniu jest absolutnie niewskazane.
0: Absolutnie niewskazane. My robimy z co najmniej miesięcznym odstępem tego typu zabiegi. Tyle też mniej więcej trwa cały proces gojenia się skóry, naprawy, ponieważ skóra ma trochę pracy do zrobienia. To jest bardzo podobne właśnie do procesu gojenia się ranki, natomiast zazwyczaj te procesy przychodzą bardzo dobrze, bez żadnych komplikacji, bez żadnych skutków ubocznych.
1: Czyli tak naprawdę teraz jest to najlepszy czas, żeby zacząć i na wiosnę się przygotować, mieć odświeżoną skórę, bo to akurat tyle zabiegów, tyle miesięcy będzie jeden zabieg w miesiącu.
0: Tak.
1: Dokładnie tak. To nie ma co zwlekać, czekać, tylko teraz jest najlepiej, bo nic nie zadzieje się, rozumiem, nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
0: Dokładnie tak. Wymaga to troszeczkę cierpliwości, także jeżeli zaczniemy już teraz, to będziemy na lato, na wiosnę, na lato mieć piękną skórę, gładką, promienną i gotową na...
1: Czyli rozumiem, że cierpliwość popłaca w tym przypadku.
0: Tak, zdecydowanie.
1: I jeszcze jedna ważna rzecz. Mówiła Pani tutaj o przy mikro na kłuciach, że jednak troszeczkę uszkadzamy tą naszą skórę i tkankę. W związku z tym, czy po tym zabiegu, bo już mamy wprowadzone te preparaty, mamy położoną maseczkę kojącą, wychodzimy z gabinetu, ale jak dalej dbamy w domu? Czy potrzebne są specjalne preparaty? Czy w gabinecie, w klinice można zakupić takie preparaty, które pozwolą nam przez ten miesiąc odżywiać tą skórę tak, jak należy, skoro ona ma tam otwarte te kanaliki do regeneracji?
0: Oczywiście, my po każdym zabiegu tutaj opowiadamy o zaleceniach pozabiegowych, bo jedno to stosowanie odpowiedniego kremu pozabiegowego, też ustalamy jak długo, dlaczego. Fotoprotekcja jest też kluczowa, ponieważ mimo tego, że słońce już właśnie nie wychodzi z zachmurki tak intensywnie jak latem, to jednak dalej jesteśmy narażeni na działanie promieniowania i stosujemy fotoprotekcję, ale też bardzo dbamy o dezynfekcję, o środowisko sterylne nawet po zabiegu, czyli tutaj panie prosimy o stosowanie chociażby ręczniczków jednorazowych albo wymianę aktualnego stosowanego ręcznika. Często też zmieniają poszewki od poduszki, także tak, zalecenia zabiegowe jak najbardziej po tego typu procedurach są przez nas przekazywane. I myślę, że klienci czują się zaopiekowani w ten sposób, bo to, co się dzieje w domu, jest również kluczowe. Nie możemy przeszkadzać skórze w procesie gojenia.
1: No to dziękuję bardzo. Możemy tylko zaprosić na ten zabieg. Nie jest taki straszny, jak brzmi.
0: Tak.
1: A efekty są zdecydowanie bardziej spektakularne niż przy takich
0: tak,
1: mniej
0: inwazyjnych.
1: Nie
0: bójmy się bardziej inwazyjnych zabiegów. One tak naprawdę sprawią, że tą młodość, którą tak bardzo chcielibyśmy zachować, my jesteśmy w stanie faktycznie spowolnić przede wszystkim te procesy.
1: Warto bezpiecznie oddać się w takie ręce. Pani Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję pięknie.
1: Za to spotkanie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety.

0: A przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Anvil ma już 60 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil w wakacje rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów, prezentującymi wydarzenia i osoby związane z dawnymi zakładami azotowymi, później przemianowanymi na Anvil. Wernisaż powstałej w ten sposób wystawy odbył się w Centrum Kultury.
1: Jest to wystawa, na której prezentujemy zdjęcia, archiwalne zdjęcia, ale też dokumenty archiwalne pochodzące zarówno z archiwum Anvil SA, jak i pozyskane od

0: mieszkańców Włocławka, byłych i obecnych pracowników Anwilu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa wystawa, szczególnie dla tych, którzy są związani z Anwilem, a wiadomo, że w ciągu 60 lat to możemy takich osób liczyć na tysiące.
1: Dla wielu osób wernisaż był okazją do spotkań po latach. Większość pracowników Anwilu spędziła w zakładzie praktycznie całą swoją zawodową karierę.
2: Wspomnienia są fantastyczne, jako że była to w Azotach moja pierwsza praca, a tym bardziej fantastyczne, że w trakcie studiów uzyskałem z zakładów azotowych stypendium. I to były niezłe pieniądze jak na owe czasy, prawie najniższe wynagrodzenie. I już w trakcie studiów miałem okazję przyjeżdżać do Włocławka, spotykać się z dyrekcją, spotykać się z innymi stypendystami i poznawać swoją przyszłą pracę. A pracę rozpocząłem w 1969 roku, czyli bardzo długo. I miałem szczęście, że trafiłem na, już pewnie inni koledzy mówili, na fantastycznych ludzi. Zacząłem od stażysty, a skończyłem pracę w zakładach azotowych jeszcze, to nie był jeszcze Anwil, na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, czyli przeszedłem wszystkie szczeble możliwe dla ekonomisty, bo najczęściej w owych czasach dyrektorem naczelnym był inżynier. Inżynier znający doskonale technologię produkcji.
1: Anwil to nie tylko miejsce pracy. Zakład organizował wypoczynek, a także liczne koła i kluby, chociażby sportowe. Tak jest do dziś. Dzięki temu nawiązywane są nowe przyjaźnie i rozwijane relacje.
3: Teraz się spotykamy od czasu do czasu, wspominamy nasze miłe chwile. Także jest co wspominać tyle lat. Kiedyś nam się bardzo fajnie pracowało, bo ludzie byli bardzo sympatyczni. Chcieli pracować, teraz obserwuję takie zachowania na przykład młodych, że skaczą z kwiatka na kwiatek, czyli z firmy do firmy. U nas takich długoletnich pracowników było bardzo dużo, bo każdy szanował tę pracę, jak już się nauczył w tej firmie czegoś, to jak najbardziej do końca swoich dni w firmie je realizował.
1: Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Anwil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Włocławek. Zgromadzone materiały pokazują, że historia Anwilu to jednocześnie ważna część historii Włocławka i jego mieszkańców. Ludzi, których losy przez 6 dekad splatały się z losami przedsiębiorstwa. Wystawę można oglądać do 17 października. Poranne niedzielne zakupy? Idealnym miejscem jest biojarmark, który co 2 tygodnie odbywa się na Starym Rynku. Świadczą o tym licznie przybywający klienci. Wystawcy starają się urozmaicać swoją ofertę. Przykładem jest pieczone i wędzone.
4: Co jakiś czas staramy się wprowadzać różnego rodzaju nowości. Przyznam się szczerze, że zawsze mam z tym problem, czy to powinno być takie, jak normalnie gotuję w domu. No i zazwyczaj jest takie właśnie, jak normalnie gotuję w domu. Przynajmniej staram się. Staramy się również te wszystkie rzeczy, które nowe wprowadzamy, tutaj dawać Państwu do degustacji, żebyście mogli sprawdzić, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Dla nas są cenne też bardzo wszystkie uwagi na ten temat, bo wiadoma sprawa, że nikt nie ma wyłączności na określanie smaku, więc dla nas każda uwaga jest bardzo cenna i proszę mi wierzyć, zawsze bierzemy to, zawsze zwracamy na to uwagę, tak, żeby jednak to, co mówią klienci, było dla nas bardzo ważne. Zawsze tego pilnujemy też, tak. Pomidorowa jest robiona ze śmietaną. Ja normalnie w domu robię bez śmietany, ponieważ nie przepadam za śmietaną, ale zazwyczaj wszyscy robią ze śmietaną, więc tą robimy ze śmietaną. Z racji tego, że nie wprowadzamy żadnych alergenów do zakładu, śmietana jest robiona bez laktozy, więc również bardziej bezpieczna dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Wszystko na ten temat. Jest sezon pomidorowy, pomidory. Tutaj trochę koncentratu również dajemy, żeby to odrobinkę zagęścić. Nie ma żadnej mąki do zagęszczania, nic takiego, więc no, ewentualnie każdy może sobie to wzbogacić. Jest bardzo dużo warzyw dodawanych podczas gotowania bulionu. Bulion jest na mięsie wieprzowym. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć, jest bardzo dużo warzyw, które dajemy, więc no jakby sam ten bulion jest bardzo bogaty też, tak? Także to jest bardzo ważne, bo tam jest sporo mikroelementów. No z witaminami to wiadoma sprawa, że jak to się wygotuje, to już tam niewiele zostaje, tak? Ale są

0: też bardzo ważne mikroelementy, tak? Żeby to jednak było takie rzeczywiście wartościowe.
1: Stoisko pieczone i wędzone jest jednym z tych, które na Biojarmarku cieszą się największą popularnością. Niezależnie od pory ustawiają się tam długie kolejki.
0: Jesteśmy głównie producentem, tak szczerze powiedziawszy, wędlin, wędzonek, zarówno wieprzowych, jak i z dziczyzny, ale mamy sporo też takich gotowych dań obiadowych, tak jak tutaj zupa, którą przedstawiałam, ale mamy też inne w swojej ofercie, jak rosół gotowany na kurze z elementami kurczaka zagrodowego, który jest pieczony. Mamy również żurek z całą białą kiełbasą, mamy świetny gulasz z dzika, bo rzeczywiście jest bardzo dobry. Mamy bigos z mięsem z dziczyzny również i różnego rodzaju produkty konfitowane, a takich konfitów Państwo też nie kupicie tak sobie wszędzie, bo w sklepach zazwyczaj są takie zwykłe suwi. Konfit, wierzcie mi Państwo, smakuje zupełnie inaczej. Naprawdę to mięso jest zupełnie inne. Mamy takie rarytasy jak na przykład policzki wołowe, czy filet z kaczki, noga z kaczki. Żeberka w sosie barbecue, na przykład dla chętnych. Także zapraszamy, można kupić na pełen niedzielny obiad wszystko, tak szczerze mówiąc. I również do kanapek.
1: Nowości również w porzeczkowej krainie. Tutaj na zmiany w ofercie owoce, warzywa i ich przetwory duży wpływ ma pora roku.
2: W porzeczkowej krainie jak zwykle warzywa i owoce wszystkie świeżutkie. Z wyrobów syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, konserwowe rzeczy, czyli w occie i w cukrze i mega zdrowe kiszonki. A z nowości polecam kompoty akurat właśnie na tą porę roku już się nam przydadzą te owoce, które minęły. Na przykład mamy truskawkę z miętą. Super smak i pasuje do siebie. Czereśnia z lawendą, też mało spotykany smak. Czerwona porzeczka z jabłkiem, wiśnia, którą chyba wszyscy lubimy. I nasz wymyślony smak przed kilku laty, śliwka aronia mięta. Też super pasuje i mega dużo witamin w jednym słoiku.
3: I który z tych produktów cieszy się największym zainteresowaniem ostatnio?
2: Nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest odwieczna prawda. Ile ludzi, tyle smaków. Dlatego robimy różne smaki, żeby każdemu gdzieś tam przypaść do gustu.
1: Na Biojarmarku można znaleźć nie tylko zdrową, naturalną żywność. To także kunsztownie wykonane rękodzieło.
4: Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. Od października stowarzyszenie wychodzi z propozycją dla rękodzielników, dla artystów, dla ludzi z pasją, którzy robią piękne rzeczy. Chcemy, żebyście przybywali do nas, ale nie będziemy pobierać opłat wystawienniczych, więc myślę, że to jest taka fajna zachęta. Chcemy wspierać artystów lokalnych, bo wiemy, że ich sprzedaż nie jest na taką dużą ilość jak nasza sprzedaż żywności tej zdrowej. I po prostu, żeby odciążyć trochę portfel artystów i wspierać ich, to nie będziemy pobierać opłat, także zapraszamy serdecznie na Biojarmark. Jesteście wszyscy u nas bardzo, bardzo mile widziani. No i dzisiaj jeden z artystów, rękodzielników, pani Milena ze swoimi pięknymi świecami, Milawi, dobrze powiedziałam. Popatrzcie, jakie piękne są tutaj zestawy. Myślę, że warto do niej dzisiaj zajrzeć, bo niebawem Dzień Nauczyciela i to idealny prezent. Już pozostawiam tutaj koleżankę, niech troszkę o swoich produktach opowie, a my zapraszamy wszystkich ludzi, którzy mają pomysł fajny, artystyczny na Biojarmark.
5: Produkty, jakie tworzę, to są przede wszystkim świece sojowe, które od kilku lat cieszą się zainteresowaniem. Od 2-3 lat tworzę też flowerboxy z kwiatów mydlanych, które są niezwykle trwałe. Robię też łączone flowerboxy z kwiatami mydlanymi, z woskami zapachowymi i dzięki temu po prostu w domu jest przepiękny zapach i są to trwałe pamiątki, które możemy podarować komuś bliskiemu. Tak jak teraz właśnie jest okazja Dzień Nauczyciela. Idealne po prostu na tą okazję.
3: Ile czasu takie produkty się robi?
5: Bardzo długo. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo złożony proces. Nie da się wszystkiego od razu zrobić. To jest wszystko robione etapami, więc trudno jest mi powiedzieć. Pracuję 7 dni w tygodniu.
3: Poza Biojarmarkiem, gdzie można jeszcze panią spotkać?
5: Mam swój sklepik stacjonarny koło domu w Zadusznikach. Wcześniej miałam po Ocławku, ale teraz się przeniosłam tam. Z racji tego, że łatwiej jest mi po prostu tworzyć te produkty na miejscu i być dla klientów. Można też zamawiać przez internet.
1: Niedzielne wizyty na Biojarmarku dla wielu mieszkańców stały się już stałym elementem tygodniowego rytmu. To nie tylko okazja do zakupu świeżej żywności, ale także możliwość spotkania lokalnych producentów i poznania historii stojących za ich wyrobami. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym

0: centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
1: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. I w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
0: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
2: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi, powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy OSP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
0: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
3: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca. Ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem.
4: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt, Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością.

0: ustrzydleni.
1: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
2: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
3: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUV, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5, na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy wszystkiego.
4: Ale
3: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
2: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
5: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
2: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. W szkolnej pracowni gastronomicznej zamiast zwykłych lekcji intensywna praca przy kuchennych stanowiskach. Uczniowie Klubu Kulinarnego Zespołu Szkół Chemicznych w Owocławku wzięli udział w całodniowych warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni i doradcę kulinarnego Tomasza Królikowskiego.
6: Skupiamy się na podejściu do gastronomii, które zatytułowane jest Od teorii do praktyki. I tutaj się zaczęło tak, że zaczęliśmy po prostu przygotowywać sobie miejsce do pracy, później omówiliśmy z techniki podstawowe krojenia, za chwilę będziemy omawiać techniki przygotowywania sosów matczynych tak zwanych, takich pięć głównych, które kiedyś Francuzi usystematyzowali. Będziemy gotować przy pomocy nowoczesnych technik rybę i młodzież przygotuje steka. Następnie, i będzie też takie klasyczne danie mac and cheese. Nie wiem, czy wiesz, co to jest? Nie wiesz, co to jest? Mac and cheese to danie z kuchni amerykańskiej, makaron z sosem serowym. I tu pokażę młodzieży, jak przygotować klasyczny beszamel. To jest po prostu bardzo proste, to nie jest żadna technologia rakietowa. Prosty sos serowy, makaron, szybkie danie, mogą sobie przygotować sami w domu.
7: A powiedz, jak oceniasz tutaj uczniów, z którymi dzisiaj prowadzisz zajęcia?
6: Olbrzymie zaangażowanie. Nie wszyscy byli rok temu, więc ja część twarzy poznaję oczywiście. Trochę wydorośleli od tamtego roku. Natomiast przede wszystkim zaangażowanie i ta iskra wokół. To jest cudowne, kiedy patrzy się, kiedy młodzież po prostu ma ochotę się uczyć.

0: i poznawać nowych rzeczy. Więc to jest świetne. Jest to kontakt w ogóle, otwarcie ludzi na nowe doznania, nowe doświadczenia. Ja to widzę w ogóle, że to jest bardzo potrzebne. Druga sprawa jest taka, że oni też między sobą troszeczkę współzawodniczą, więc ja staram się wprowadzać taki drobny element, który to spowoduje, że to nie jest tylko krojenie i najedzenie się dosyta, tylko żeby ten element współzawodnictwa był, kto zrobił lepiej, komu wyszło, kto przypalił, wiecie, to jest taka chemia właśnie w kuchni, ona polega na tym, że czasami coś tam wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie, część z nich się boi i właśnie chodzi o to, żeby przełamać te bariery i żeby po prostu im się łatwiej pracowało. Dzisiaj jedna dziewczyna do mnie podeszła i pyta, ja nie chcę tego robić, bo pewnie mi nie wyjdzie. A ja mówię, świetnie, że jesteś na warsztatach, bo jak na warsztatach ci nie wyjdzie, to już będziesz wiedziała, czego nie zrobić, jak będziesz to przygotować następnym razem w domu po prostu. Więc myślę, że to jest kapitalny moment do tego, żeby się rozwijać, żeby być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby zdobywać nowe doświadczenia. I przy okazji, jak jest smacznie, to już w ogóle wszystko się zgadza.
1: Młodzi kucharze ćwiczyli m.in. prawidłową organizację stanowiska, pracę z nożem i klasyczne techniki krojenia. Była też praca z mięsem, przygotowywanie sosów i nowoczesne metody obróbki produktów.
2: Znaczy tak, my kształcimy w wielu zawodach. Kształcimy m.in. w tych zawodach związanych z gastronomią, a jak wiemy, przez żołądek do serca, więc staramy się przez to serce trafić do naszych uczniów również, a dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, bo pan Tomasz Królikowski, człowiek, który o gastronomii, o sztuce kulinarnej wie bardzo wiele. Poprosiliśmy pana Tomka, którego na co dzień możemy zobaczyć w Telewizji Polskiej, kanał drugi w telewizji śniadaniowej, o to, żeby spróbował zarazić naszych uczniów sztuką kulinarną. Więc zaczynamy od podstaw. Zaczęliśmy od technik używania noża, poprzez sosy, poprzez smażenie na woku. Mieszamy kuchnię naszą polską tradycyjną z tymi aspektami związanymi z kuchnią azjatycką. I cóż, próbujemy zrobić coś fantastycznego. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny sposób na to, żeby zarazić właśnie tych młodych ludzi sztuką kulinarną i pokazać im, że to jest coś więcej niż tylko zawód.
3: A czy uczniowie chętnie włączają się w takie warsztaty, czekają na nie?
2: Tak, no ja dzisiaj mam bluzę akademicką, ponieważ jest to taki nasz markowy znak ze względu na to, że to u nas w Chomiku powstał klub kulinarny, który tworzą uczniowie. Jest to projekt realizowany ze środków LGD, czyli z lokalnej grupy działania, po to, żeby uczniowie oprócz tego, że mogą realizować swoje pasje, bawić się, spędzać czas wspólnie, mogą również uczyć się czegoś pożytecznego. Więc mamy tutaj osoby, które nie tylko są związane z gastronomią, ale mamy również chemików. Taka ciekawostka. Radzą sobie wyśmienicie, więc cóż, zawsze staramy się zrobić coś ciekawego i pokazać uczniom, że szkoła to też coś więcej niż tylko to, co musimy robić.
1: Nie chodziło jednak tylko o samogotowanie. Uczniowie poznawali również zasady maksymalnego wykorzystania produktów, czyli tak zwanego zero waste, oraz uczyli się organizacji pracy, która w profesjonalnej kuchni ma ogromne znaczenie.
4: Absolutnie pierwszy raz robię w stylu, w takim stylu w naszej szkole robię.
3: Opowiedz nam, jak tutaj twoje odczucia co do spotkania, ile ono dla ciebie wniosło?
4: Dla mnie bardzo dużo. To moim największym marzeniem było robić coś takiego, ale gotowanie na łoku to jest moje marzenie, szczerze.
3: Czy twoje pierwsze tutaj takie doświadczenia z takim profesjonalnym kucharzem?
4: Mógłbym powiedzieć, że tak. W taki sposób, jak tutaj dzisiaj gotujemy, bym się powiedział, że pierwszy raz.
5: Dzisiaj z panem Królikowskim robimy takie azjatyckie, ale też w sumie polskie będziemy robić rzeczy. Tak mieszamy po prostu regiony, państwa, kraje.
3: Czy to twoje pierwsze takie warsztaty?
5: Nie, to akurat z panem Królikowskim to nie pierwsze moje. Rok temu byłam na azjatyckich, tak typowo azjatyckich i cudownie się pracowało z panem, więc czekałam na to.
3: A opowiedz nam proszę, już po zeszłorocznych tutaj warsztatach, czy wniosło to coś do twoich umiejętności, do twojej kuchni?
5: Szczerze tak, dzięki tym zajęciom z wokiem nie boję się teraz po prostu grać z ogniem dosłownie, bo tutaj jeżeli się w kuchni coś zapali, to pan nas też nauczył, jak reagować w takich sytuacjach i to naprawdę wniosło do kuchni, bo wiele razy coś się spala.
1: Takie spotkania mają być dla młodzieży dodatkową okazją do rozwijania umiejętności i poznawania nowych technik, które mogą przydać się im w przyszłej pracy w gastronomii. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta.

0: Ta. Za nami 13. półmaraton Włocławek. To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 km.
1: Pogoda bardzo dobra, jak na bieganie takiego długiego dystansu. 500 dzieci w biegu w Artis Cup. Ponad 30 osób w biegu bez barier. Frekwencja dopisała. Myślę, że będzie wszystko super.
2: Warto też zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
1: Tak, jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii. Tym razem 3 kobiety, 4 mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
0: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych.
1: Ten bieg dla dzieci jest dla nas bardzo ważny. Tu startują już maluszki od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a nawet starzeją się młodsi. No i jak widać, no, mają super zabawę.
0: W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka.
3: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefach kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też no, dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa też się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem, bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton, zaraz po otwarciu tego stadionu, że w infrastrukturę sportową warto inwestować.
2: Prezydent też biega regularnie. Jakie korzyści daje bieganie?
3: No myślę, że przede wszystkim zdrowotne. Tutaj co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście jak się to robi z głową. No i właśnie głowa, bo to jest też taki czas na higienę mentalną, na to, żeby poukładać sobie wszystko. To jest taki czas tylko i wyłącznie dla siebie, więc myślę, że mówię o treningach, że to też jest duża wartość tego sportu.
0: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, Bulwary i Centrum. Uczestnicy spoza Włocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta.
4: Fantastyczne wydarzenie, no i przede wszystkim ma pięknie położoną trasę, bo duża część tej naszej włocławskiej trasy półmaratonu to jest trasa przez parki, przez włocławskie bulwary, o tym mówią biegacze, którzy tutaj przyjeżdżają do Włocławka, do nas na półmaraton, że jest to jedna z najpiękniej położonych tras biegowych w Polsce i dlatego, ale także z powodu tego, co mogą znaleźć w pakiecie, jak te pakiety wyglądają, jaka jest tu atmosfera, dlatego właśnie wybierają ten półmaraton włocławski.
2: Dlaczego warto uprawiać sport, dlaczego warto biegać?
4: A no dlatego, żeby utrzymywać jak najlepsze zdrowie. Zresztą we Włocławku widać, że mieszkańców wielu uprawia czy bieganie, czy tak jak w moim przypadku Nordic Walking. Ja też 4 lata temu się Nordic Walkingiem zaraziłem i zacząłem, że tak powiem, go uprawiać, chociaż to trudno mówić o uprawianiu w takim profesjonalnym sensie. Natomiast na pewno daje to dużo frajdy, a że sam też zacząłem w różnego rodzaju zawodach startować, to dzisiaj im trochę zazdroszczę, że półmaraton to jednak dla mnie jeszcze zbyt wiele, ale wszystkich mieszkańców zachęcam do aktywności, czy przebiegną 5 km, 10, czy w przyszłości 21 z kawałkiem. To warto na pewno to robić dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
5: Każdy tutaj biegnie w innym celu. Jedni po to, żeby się sprawdzić, inni po życiówkę, inni o zwycięstwo, ale tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, kto stanął na mecie, zdecydował się i dobiegnie do tej mety. Dzisiaj też ważna sprawa, dlatego że biegniemy w celu charytatywnym i to pokazuje, że Włocławek potrafi połączyć z jednej strony fajną imprezę biegową, która już na stałe wpisała się w nasz kalendarz sportowy, z zrobieniem czegoś naprawdę dobrego. Także podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację. Przede wszystkim dla wolontariuszy, bo bez wolontariuszy nie byłoby żadnej imprezy. To jest ważna sprawa, żeby tutaj się pojawić bezinteresownie. Także wielkie, wielkie podziękowania.
2: No to nie omieszkam zapytać, panie pośle, czy pan też biega może, czy uprawia jakiś sport?
5: Nie, nie biegam, natomiast ja uprawiam nieco mniej ruchowy, dlatego że, ale też wymagający wysiłku. Ja gram w tenisa stołowego, to jest to, co, jeżeli chodzi o sport, to co lubię robić.

0: Z tym, że no, wiadomo, że tego czasu nie ma zbyt dużo, ale jeżeli jest, to od zawsze staram się znaleźć jakiegoś sparring partnera, żeby chwilę pograć.
1: No to jak pan poseł nie biega, ale uprawianie sportu, jakie korzyści daje sport?
0: O, korzyść przede wszystkim ćwiczy w samodyscyplinę, ćwiczy hard ducha, ale przede wszystkim daje dobrą kondycję. To jest ważne w czasach, kiedy no, mamy niestety ten tryb życia siedzący, to każdy ruch jest na wagę złota, dlatego jeżeli ktoś ma jakąkolwiek pasję związaną ze sportem, to po prostu fajnie znaleźć na to odrobinę czasu, żeby podtrzymać tą pasję, żeby ona nie zaginęła, bo to jest dobre dla naszego zdrowia.
2: Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Włocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
3: Podobno jest ciekawa trasa. Próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
4: Tak samo. Moc w nogach, tylko i wyłącznie.
1: A jak panie oceniają swoje szanse?
3: No myślę, że chciałabym pobić życiówkę 2-0. Bo jak się uda, to się uda, nie uda się, to będzie fajna zabawa.
1: Ile panie już biegają?
3: No ja w grupie Fenix Grudziądz na pewno biegamy rok czasu, a ogólnie biegamy tak z 5 lat razem.
1: Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto uprawiać sport?
3: Bo to jest uwalnianie endorfin, fajna satysfakcja z pobicia swoich życiówek, więc i spotkanie się ze znajomymi, którzy zawsze na trasie wspierają.
1: A czy mają panie jakieś swoje osiągnięcia już życiowe?
3: Tak, przebiegnięty maraton w ciągu 4 godzin 39 minut. Włocławek jest 4. półmaratonem, więc no mam nadzieję, że się uda.
5: No ja mam 1 półmaraton, 4:31, 3 półmaratony, ten 4. tak samo i też 2 godziny z hakiem, 2 godziny 3 minuty, o tak było, tak.
4: A to mój pierwszy półmaraton, ja od niedawna biegam, także koleżanki mnie namówiły i mam nadzieję, że będę się świetnie bawić.
5: Ale jest dobra motywacja.
1: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
6: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego przed 30.
7: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
1: Jak oceniacie swoje szanse na dzisiaj?
7: No nie wiem, najważniejsze, żeby ukończyć i tyle. W sumie myślę, że szanse są dość wysokie.
1: Ile biegacie już czasu i jak trenujecie?
7: No ja już biegam, sobie ogólnie sport to całe moje życie gdzieś tam jest blisko, a jeżeli chodzi o samo bieganie, no to już kilka lat gdzieś tam z różnymi innymi sportami zmieszany.
6: Ja tak od roku biegam i postanowiłam, że pierwszym startem będzie półmaraton we Włocławku.
1: Czy macie już jakieś swoje osiągnięcia, takie życiowe sukcesy?
7: No ja w tym roku przebiegłem w sumie pierwszy raz półmaraton, bo wcześniej biegałem jakieś krótsze dystanse, a teraz stwierdziłem, że taki dłuższy i tak po prostu po kolei z kopkami. Nie?
1: Powiedzcie mi, dlaczego warto biegać, dlaczego warto uprawiać sport?
7: No sport ogólnie na pewno jest dobry dla samopoczucia. Na przykład ja zauważam po sobie, że jeżeli pójdę się poruszać, to dużo lepiej się potem czuję. I myślę, że to jest taki najważniejszy faktor. Nieważne są wyniki, tylko ważne jest, żeby wziąć się, ruszyć i coś ze sobą zrobić. Wtedy naprawdę jest fajna satysfakcja, głowa może odpocząć i polecam to wszystkim.
6: Tak, to przede wszystkim dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Nigdy tak głowa nie odpoczywa jak podczas sportu.
2: Najszybszym zawodnikiem 13. półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął Shadrack Kimajo, a trzecie Musioka Mueke. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut i 55 minut dał jej 4. miejsce wśród kobiet.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia?

odnowienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
1: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. Ale nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie uzyskali dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Tutaj to jest kwota niebagatelna, ponad 3,5 miliona. Chylę czoła tym, którzy nam pomogli, więc posłom, ale także i przedstawicielom rządu, że to dalej był ten program kontynuowany, udało się na to znaleźć środki i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie. Prawda, pani dyrektor? Tak czuję. Szanowni państwo, dostaliśmy też tutaj dofinansowanie z rządowego programu w ramach inwestycji, to jest taki parytet A421, wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi od 0 do 3 lat. I tu też kwota, to jest z budżetu państwa i

kwota jest niebagatelna, bo to jest 1 132 151 zł. To wszystko spowodowało, że powstał obiekt, tak jak wspomniałem, bardzo no, dla mnie fantastyczny, bo na dole jest właśnie ten klubik z wszystkimi zapleczami potrzebnymi. Tu są dwie piękne sale.

0: I szanowni państwo, całe wyposażenie i doposażenie oraz te pomieszczenia takie, które muszą być w takim obiekcie, więc to wszystko zostało właśnie pięknie zaprojektowane przez panią tutaj obecną, panią projektant, za to już z góry serdecznie dziękuję.
1: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
2: Szanowni państwo, teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi. Tak, serdecznie dziękujemy, bo to myślę, że to był trochę taki autorski trochę pomysł, żeby właśnie te straże wesprzeć środkami unijnymi, bo one zawsze trochę tam tych środków na te remonty nam bardzo zawsze brakowało i cieszę się, że te środki się znalazły. Ale także druga część pochodziła z 500 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska otrzymała nasza gmina tą kwotę, a to też było pokłosie naszego wygranego przez nas w powiecie konkursu profrekwencyjnego, czyli na najlepszą frekwencję w wyborach, który no, jak kolejny już raz nie zawiedli nasi mieszkańcy i dla strażaków to zrobili i dzięki temu te 500 000 zł też udało się uzyskać. Powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy OSP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej. Żeby już nie przedłużać, ja nie będę państwu więcej opowiadał, myślę, że sami zobaczycie i mam nadzieję, że tak jak mnie, ten obiekt państwu również się spodoba.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
3: Przepiękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań, także zapewne poetyckich, takich, które będą kulturalnie rozwijały mieszkańców gminy Boniewo. Pani dyrektor, dla biblioteki drobny upominek, żebyście państwo mogli korzystać także z takich zasobów ode mnie. Dla osób w różnym wieku.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
3: Gratuluję pięknego miejsca. Proszę się nim opiekować i rozwijać jak najlepiej. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca. Ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem. Niech będzie dla was przede wszystkim miejscem spotkań, miejscem radości, abyście jak najrzadziej wyjeżdżali do akcji, a jeśli już, to głównie do ćwiczeń, żebyście zawsze z tych akcji wracali. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian Małopiec, was i wasze rodziny. A na ręce druha prezesa drobny upominek, pamiątka z dzisiejszego

0: tego spotkania.
1: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt, myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni. Rzadko się zdarza, żeby w ciągu jednego dnia, w ciągu kilku chwil doświadczyć tylu dobrych emocji, takich pozytywnych, sprawiających, że mieszkańcy gminy Boniewo na pewno czują, że są bardzo ważną częścią gminy. Wiedzą, że ktoś o nich dba. Myślę, że nie bez znaczenia jest tutaj, wręcz jestem przekonany, że pan wójt otacza się bardzo mądrymi i wyjątkowymi kobietami.
2: Dzisiaj jesteśmy świadkami takiej sytuacji, w której pamiętając gminę sprzed lat i gdy kolega Marek był bardzo młody, a ja w średnim wieku i też byłem burmistrzem, to się nieraz wymienialiśmy poglądami. I to zaskutkowało tym, że dzisiaj dwie sąsiednie gminy, które przez pewien czas od roku 1975 do 1984 była jedną gminą, że dzisiaj Boniewo tą matkę gminę, jak była nazywana, prześcignęło. Ale jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
3: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
4: Jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą nie tylko w województwie, ale w całym kraju jest gmina Boniewa, bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5. Na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy nie, wszystkiego.
5: Ale koło
4: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach. I ja dzisiaj, jadąc tutaj, przypominałam sobie, kiedy Byłam tutaj pierwszy raz i myślę, że to jest mniej więcej dekadę temu. I to centrum Boniewa wyglądało zupełnie inaczej. Też pamiętam pierwsze odwiedziny w urzędzie.

0: gminy, który dzisiaj zachwyca klub dziecięcy i biblioteka. Wiele pozostawiało to do życzenia. Dzisiaj gmina ma piękny obiekt i wielkie gratulacje. Bardzo się cieszę, że samorząd województwa również wsparł te inwestycje, bo zarówno sprawy związane z wodą, z KPO i ta remiza, która za mną, z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Ale też trzeba powiedzieć, żeby te pieniądze trafiły zewnętrzne, to jest mnóstwo pracy, zabiegów, rozmów i tego Wam również gratuluję, a mieszkańcom życzę tego, żeby jak najlepiej, jak naj z uśmiechami korzystali z tych wszystkich inwestycji.
1: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
2: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni, choć skoro pan poseł wywołał temat biegu, to ta gościnność ma swoje granice. W tym roku wziąłem pierwszy raz udział w wyścigu, dumnie z panem wójtem zamykaliśmy stawkę o kijkach. Na końcu tak się przyczaił, że mnie wyprzedził i byłem ostatni, także są granice wszystkiego. To też pokazuje, jaki to dobry strateg, nie tylko w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Cieszmy się dzisiejszym dniem, pięknem tych wspaniałych inwestycji, wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Jako że droga będzie służyć starszym, to my wspólnie z radnymi, z którymi tutaj jesteśmy, dla najmłodszych, których nie budziliśmy, staraliśmy się tego nie robić. Drobne upominki, zabawki, jest pani kierownik z nami, wiem. Wszystkiego najlepszego w imieniu samorządu powiatu dla wszystkich państwa.
1: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Anvil ma już 60 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil w wakacje rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów, prezentującymi wydarzenia i osoby związane z dawnymi zakładami azotowymi, później przemianowanymi na Anvil. Wernisaż powstałej w ten sposób wystawy odbył się w Centrum Kultury.
1: Jest to wystawa, na której prezentujemy zdjęcia, archiwalne zdjęcia, ale też dokumenty archiwalne pochodzące zarówno z archiwum Anvil S.A., jak i pozyskane od mieszkańców Włocławka, byłych i obecnych pracowników Anvilu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa wystawa, szczególnie dla tych, którzy są związani z Anvilem, a wiadomo, że w ciągu 60 lat to możemy takich osób liczyć na tysiące.
0: Dla wielu osób wernisaż był okazją do spotkań po latach. Większość pracowników Anvilu spędziła w zakładzie praktycznie całą swoją zawodową karierę.
2: Wspomnienia są fantastyczne, jako że była to w Azotach moja pierwsza praca, a tym bardziej fantastyczne, że w trakcie studiów uzyskałem z zakładów azotowych stypendium. I to były niezłe pieniądze jak na owe czasy, prawie najniższe wynagrodzenie. I już w trakcie studiów miałem okazję przyjeżdżać do Włocławka, spotykać się z dyrekcją, spotykać się z innymi stypendystami.

0: i poznawać swoją przyszłą pracę. A pracę rozpocząłem w 1969 roku, czyli bardzo długo. I miałem szczęście, że trafiłem na, już pewnie inni koledzy mówili, na fantastycznych ludzi. Zacząłem od stażysty, a skończyłem pracę w zakładach azotowych jeszcze, to nie był jeszcze Anglii, na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, czyli przeszedłem wszystkie szczeble możliwe dla ekonomisty, bo najczęściej w owych czasach dyrektorem naczelnym był inżynier. Inżynier znający doskonale technologię produkcji.
1: Anvil to nie tylko miejsce pracy. Zakład organizował wypoczynek, a także liczne koła i kluby, chociażby sportowe. Tak jest do dziś. Dzięki temu nawiązywane są nowe przyjaźnie i rozwijane relacje.
2: Teraz się spotykamy od czasu do czasu, wspominamy nasze miłe chwile. Także jest co wspominać tyle lat. Kiedyś nam się bardzo fajnie pracowało, bo ludzie byli bardzo sympatyczni. Chcieli pracować, teraz obserwuję takie zachowania na przykład młodych, że skaczą z kwiatka na kwiatek, czyli z firmy do firmy. U nas takich długoletnich pracowników było bardzo dużo, bo każdy szanował tę pracę, jakoś się nauczył w tej firmie czegoś, to jak najbardziej do końca swoich dni w firmie je realizował.
1: Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Anvil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Wocławek. Zgromadzone materiały pokazują, że historia Anvilu to jednocześnie ważna część historii Wocławka i jego mieszkańców. Ludzi, których losy przez 6 dekad splatały się z losami przedsiębiorstwa. Wystawę można oglądać do 17 października. Poranne niedzielne zakupy? Idealnym miejscem jest biojarmark, który co 2 tygodnie odbywa się na Starym Rynku. Świadczą o tym licznie przybywający klienci. Wystawcy starają się urozmaicać swoją ofertę. Przykładem jest pieczone i wędzone.
3: Co jakiś czas staramy się wprowadzać różnego rodzaju nowości. Przyznam się szczerze, że zawsze mam z tym problem, czy to powinno być takie, jak normalnie gotuję w domu. No i zazwyczaj jest takie właśnie, jak normalnie gotuję w domu. Przynajmniej staram się. Staramy się również te wszystkie rzeczy, które nowe wprowadzamy, tutaj dawać Państwu do degustacji, żebyście mogli sprawdzić, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Dla nas są cenne też bardzo wszystkie uwagi na ten temat, bo wiadoma sprawa, że nikt nie ma wyłączności na określanie smaku, więc dla nas każda uwaga jest bardzo cenna i proszę mi wierzyć, zawsze bierzemy to, zawsze zwracamy na to uwagę, tak, żeby jednak to, co mówią klienci, było dla nas bardzo ważne. Zawsze tego pilnujemy też, tak. Pomidorowa jest robiona ze śmietaną. Ja normalnie w domu robię bez śmietany, ponieważ nie przepadam za śmietaną, ale zazwyczaj wszyscy robią ze śmietaną, więc tą robimy ze śmietaną. Z racji tego, że nie wprowadzamy żadnych alergenów do zakładu, śmietana jest robiona bez laktozy, więc również bardziej bezpieczna dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Wszystko na ten temat. Jest sezon pomidorowy, pomidory. Tutaj trochę koncentratu również dajemy, żeby to odrobinkę zagęścić. Nie ma żadnej mąki do zagęszczania, nic takiego, więc no, ewentualnie każdy może sobie to wzbogacić. Jest bardzo dużo warzyw dodawanych podczas gotowania bulionu. Bulion jest na mięsie wieprzowym. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć, jest bardzo dużo warzyw, które dajemy, więc no, jakby sam ten bulion jest bardzo bogaty też, tak? Także to jest bardzo ważne, bo tam jest sporo mikroelementów. No, z witaminami to wiadoma sprawa, że jak to się wygotuje, to już tam niewiele zostaje, tak? Ale są też bardzo ważne mikroelementy, tak? Żeby to jednak było takie rzeczywiście wartościowe.
1: Stoisko pieczone i wędzone jest jednym z tych, które na biojarmarku cieszą się największą popularnością. Niezależnie od pory ustawiają się tam długie kolejki.
3: Jesteśmy głównie producentem, tak szczerze powiedziawszy, wędlin, wędzonek, zarówno wieprzowych, jak i z dziczyzny, ale mamy sporo też takich gotowych dań obiadowych, tak jak tutaj zupa, którą przedstawiałam, ale mamy też inne w swojej ofercie, jak rosół gotowany na kurze z elementami kurczaka zagrodowego, który jest pieczony. Mamy również żurek z całą białą kiełbasą, mamy świetny gulasz z dzika, bo rzeczywiście jest bardzo dobry. Mamy bigos z mięsem z dziczyzny również i różnego rodzaju produkty konfitowane, a takich konfitów Państwo też nie kupicie tak sobie wszędzie, bo w sklepach zazwyczaj są takie zwykłe suwi. Konfit, wierzcie mi Państwo, smakuje zupełnie inaczej. Naprawdę to mięso jest zupełnie inne. Mamy takie rarytasy jak na przykład policzki wołowe,

0: czy filet z kaczki, noga z kaczki, żeberka w sosie barbecue, na przykład dla chętnych. Także zapraszamy, można kupić na pełen niedzielny obiad wszystko, tak szczerze mówiąc. I również do kanapek.
1: Nowości również w porzeczkowej krainie. Tutaj na zmiany w ofercie owoce, warzywa i ich przetwory duży wpływ ma pora roku.
2: W porzeczkowej krainie jak zwykle warzywa i owoce wszystkie świeżutkie. Z wyrobów syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, konserwowe rzeczy, czyli w occie i w cukrze i mega zdrowe kiszonki. A z nowości polecam kompoty akurat właśnie na tą porę roku już. Się nam przydadzą te owoce, które minęły. Na przykład mamy truskawkę z miętą. Super smak i pasuje do siebie. Czereśnia z lawendą, też mało spotykany smak. Czerwona porzeczka z jabłkiem. Wiśnia, którą chyba wszyscy lubimy. I nasz wymyślony smak przed kilku laty. Śliwka, aronia, mięta. Też super pasuje i mega dużo witamin w jednym słoiku.
3: I który z tych produktów cieszy się największym zainteresowaniem ostatnio?
2: Nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest odwieczna prawda. Ile ludzi, tyle smaków. Dlatego robimy różne smaki, żeby każdemu gdzieś tam przypaść do gustu.
1: Na biojarmarku można znaleźć nie tylko zdrową, naturalną żywność. To także kunsztownie wykonane rękodzieło.
4: Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. Od października stowarzyszenie wychodzi z propozycją dla rękodzielników, dla artystów, dla ludzi z pasją, którzy robią piękne rzeczy. Chcemy, żebyście przybywali do nas, ale nie będziemy pobierać opłat wystawienniczych, więc myślę, że to jest taka fajna zachęta. Chcemy wspierać artystów lokalnych, bo wiemy, że ich sprzedaż nie jest na taką dużą ilość jak nasza sprzedaż żywności tej zdrowej. I po prostu, żeby odciążyć trochę portfel artystów i wspierać ich, to nie będziemy pobierać opłat, także zapraszamy serdecznie na biojarmark. Jesteście wszyscy u nas bardzo, bardzo mile widziani. No i dzisiaj jeden z artystów, rękodzielników, pani Milena ze swoimi pięknymi świecami, Milawi, dobrze powiedziałam. Popatrzcie, jakie piękne są tutaj zestawy. Myślę, że warto do niej dzisiaj zajrzeć, bo niebawem Dzień Nauczyciela i to idealny prezent. Już pozostawiam tutaj koleżankę, niech troszkę o swoich produktach opowie, a my zapraszamy wszystkich ludzi, którzy mają pomysł fajny, artystyczny na biojarmark.
5: Produkty, jakie tworzę, to są przede wszystkim świece sojowe, które od kilku lat cieszą się zainteresowaniem. Od 2-3 lat tworzę też flowerboxy z kwiatów mydlanych, które są niezwykle trwałe. Robię też łączone flowerboxy z kwiatami mydlanymi, z woskami zapachowymi i dzięki temu po prostu w domu jest przepiękny zapach i są to trwałe pamiątki, które możemy podarować komuś bliskiemu. Tak jak teraz właśnie jest okazja Dzień Nauczyciela. Idealne po prostu na tą okazję.
3: Ile czasu takie produkty się robi?
5: Bardzo długo. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo złożony proces. Nie da się wszystkiego od razu zrobić. To jest wszystko robione etapami, więc trudno jest mi powiedzieć. Pracuję 7 dni w tygodniu.
3: Poza biojarmarkiem, gdzie można jeszcze panią spotkać?
5: Mam swój sklepik stacjonarny koło domu w Zadusznikach. Wcześniej miałam we Włocławku, ale teraz się przeniosłam tam. Z racji tego, że łatwiej jest mi po prostu tworzyć te produkty na miejscu i być dla klientów. Można też zamawiać przez internet.
1: Niedzielne wizyty na biojarmarku dla wielu mieszkańców stały się już stałym elementem tygodniowego rytmu. To nie tylko okazja do zakupu świeżej żywności, ale także możliwość spotkania lokalnych producentów i poznania historii stojących za ich wyrobami. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
6: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie i tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następny

0: się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
1: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
2: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont. I to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi, powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy SP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
3: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca, ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem.
4: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt, myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
5: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
1: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat

0: realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
1: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5, na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy nie, wszystkiego?
2: Wszystko razem. Ale koło
1: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
0: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
3: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
0: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. W szkolnej pracowni gastronomicznej zamiast zwykłych lekcji intensywna praca przy kuchennych stanowiskach. Uczniowie Klubu Kulinarnego Zespołu Szkół Chemicznych w Owocławku wzięli udział w całodniowych warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni i doradcę kulinarnego Tomasza Królikowskiego.
4: Skupiamy się na podejściu do gastronomii, które zatytułowane jest Od teorii do praktyki. I tutaj się zaczęło tak, że zaczęliśmy po prostu przygotowywać sobie miejsce do pracy, później omówiliśmy z techniki podstawowe krojenia, za chwilę będziemy omawiać techniki przygotowywania sosów matczynych tak zwanych, takich 5 głównych, które kiedyś Francuzi usystematyzowali. Będziemy gotować nowoczesnymi przy pomocy nowoczesnych technik rybę i młodzież przygotuje steka. Następnie, i będzie też takie klasyczne danie mac and cheese. Nie wiem, czy wiesz, co to jest? Nie wiesz, co to jest? Mac and cheese to danie z kuchni amerykańskiej, makaron z sosem serowym. I tu pokażę młodzieży, jak przygotować klasyczny beszamel. To jest po prostu bardzo proste, nie jest żadna technologia rakietowa. Prosty sos serowy, makaron, szybkie danie, mogą sobie przygotować sami w domu.
5: A powiedz, jak oceniasz tutaj uczniów, z którymi dzisiaj prowadzisz zajęcia?
4: Olbrzymie zaangażowanie. Nie wszyscy byli rok temu, więc ja część twarzy poznaję oczywiście. Trochę wydorośleli od tamtego roku. Natomiast przede wszystkim zaangażowanie i ta iskra w oku. To jest cudowne, kiedy patrzy się, kiedy młodzież po prostu ma ochotę się uczyć i poznawać nowych rzeczy. Więc to jest świetne. Jest to kontakt w ogóle, otwarcie ludzi na nowe doznania, nowe doświadczenia. Ja to widzę w ogóle, że to jest bardzo potrzebne. Druga sprawa jest taka, że oni też między sobą troszeczkę współzawodniczą, więc ja staram się wprowadzać taki drobny element, który to spowoduje, że to nie jest tylko krojenie i najedzenie się dosyta, tylko żeby ten element współzawodnictwa był, kto zrobił lepiej, komu wyszło, kto przypalił, wiecie, to jest taka chemia właśnie w kuchni, ona polega na tym, że czasami coś tam wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie, część z nich się boi. I właśnie chodzi o to, żeby przełamać te bariery i żeby po prostu im się łatwiej pracowało. Dzisiaj jedna dziewczyna do mnie podeszła i pyta: ja nie chcę tego robić, bo pewnie mi nie wyjdzie. A ja mówię: świetnie, że jesteś na warsztatach, bo jak na warsztatach ci nie wyjdzie, to już będziesz wiedziała, czego nie zrobić, jak będziesz to przygotować następnym razem w domu po prostu. Więc myślę, że to jest kapitalny moment do tego, żeby się rozwijać, żeby być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby zdobywać nowe doświadczenia i przy okazji

0: jak jest smacznie, to już w ogóle wszystko się zgadza.
1: Młodzi kucharze ćwiczyli m.in. prawidłową organizację stanowiska, pracę z nożem i klasyczne techniki krojenia. Była też praca z mięsem, przygotowywanie sosów i nowoczesne metody obróbki produktów.
0: Znaczy tak, my kształcimy w wielu zawodach, kształcimy między innymi w tych zawodach związanych z gastronomią, a jak wiemy przez żołądek do serca, więc staramy się przez to serce trafić do naszych uczniów również, a dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, bo pan Tomasz Królikowski, człowiek, który o gastronomii, o sztuce kulinarnej wie bardzo wiele. Poprosiliśmy pana Tomka, którego na co dzień możemy zobaczyć w Telewizji Polskiej, kanał drugi w telewizji śniadaniowej, o to, żeby spróbował zarazić naszych uczniów sztuką kulinarną. Więc zaczynamy od podstaw. Zaczęliśmy od technik używania noża, poprzez sosy, poprzez smażenie na woku. Mieszamy kuchnię naszą polską tradycyjną z tymi aspektami związanymi z kuchnią azjatycką. I cóż, próbujemy zrobić coś fantastycznego. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny sposób na to, żeby zarazić właśnie tych młodych ludzi sztuką kulinarną i pokazać im, że to jest coś więcej niż tylko zawód.
2: A czy uczniowie chętnie włączają się w takie warsztaty, czekają na nie?
0: Tak, no ja dzisiaj mam bluzę akademicką, ponieważ jest to taki nasz markowy znak ze względu na to, że to u nas w Chomiku powstał klub kulinarny, który tworzą uczniowie. Jest to projekt realizowany ze środków LGD, czyli z lokalnej grupy działania, po to, żeby uczniowie oprócz tego, że mogą realizować swoje pasje, bawić się, spędzać czas wspólnie, mogą również uczyć się czegoś pożytecznego. Więc mamy tutaj osoby, które nie tylko są związane z gastronomią, ale mamy również chemików. Taka ciekawostka. Radzą sobie wyśmienicie, więc cóż, zawsze staramy się zrobić coś ciekawego i pokazać uczniom, że szkoła to też coś więcej niż tylko to, co musimy robić.
1: Nie chodziło jednak tylko o samogotowanie. Uczniowie poznawali również zasady maksymalnego wykorzystania produktów, czyli tak zwanego zero waste, oraz uczyli się organizacji pracy, która w profesjonalnej kuchni ma ogromne znaczenie.
3: Absolutnie pierwszy raz robię w takim stylu w naszej szkole tak robię.
2: Opowiedz nam, jak tutaj twoje odczucia co do spotkania, ile ono dla ciebie wniosło?
3: Dla mnie bardzo dużo. To moim największym marzeniem było robić coś takiego, ale gotowanie na łoku to jest moje marzenie, szczerze.
2: Czy twoje pierwsze tutaj takie doświadczenia z takim profesjonalnym kucharzem?
3: Mógłbym powiedzieć, że tak. W taki sposób, jak tutaj dzisiaj gotujemy, bym się powiedział, że pierwszy raz.
4: Dzisiaj z panem Królikowskim robimy takie azjatyckie, ale też w sumie polskie będziemy robić rzeczy. Tak mieszamy po prostu regiony, państwa, kraje.
2: Czy to twoje pierwsze takie warsztaty?
4: Nie, to akurat z panem Królikowskim to nie pierwsze moje. Rok temu byłam na azjatyckich, tak typowo azjatyckich i cudownie się pracowało z panem, więc czekałam na to.
2: A opowiedz nam proszę, już po zeszłorocznych tutaj warsztatach, czy wniosło to coś do twoich umiejętności, do twojej kuchni?
4: Szczerze tak, dzięki tym zajęciom z wokiem nie boję się teraz po prostu grać z ogniem dosłownie, bo tutaj jeżeli się w kuchni coś zapali, to pan nas też nauczył, jak reagować w takich sytuacjach i to naprawdę wniosło do kuchni, bo wiele razy coś się spala.
1: Takie spotkania mają być dla młodzieży dodatkową okazją do rozwijania umiejętności i poznawania nowych technik, które mogą przydać się im w przyszłej pracy w gastronomii. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta. Za nami 13. półmaraton Włocławek. To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 km.
5: Pogoda bardzo dobra jak na bieganie takiego długiego dystansu. 500 dzieci w biegu Wartis Cup. Ponad 30 osób w biegu bez barier, frekwencja dopisała, myślę, że będzie wszystko super.
6: Warto też zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
5: Tak, jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii, tym razem 3 kobiety, 4 mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
1: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych.
5: Ten bieg dla dzieci jest dla nas

0: bardzo ważny. Tu startują już maluszki od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a nawet zdarzają się młodsi. No i jak widać, no, mają super zabawę.
1: W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka.
2: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefach kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też no, dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa też się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem, bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton zaraz po otwarciu tego stadionu, że w infrastrukturę sportową warto inwestować.
3: Prezydent też biega regularnie. Jakie korzyści daje bieganie?
2: No myślę, że przede wszystkim zdrowotne. Tutaj co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście jak się to robi z głową. No i właśnie głowa, bo to jest też taki czas na higienę mentalną, na to, żeby poukładać sobie wszystko. To jest taki czas tylko i wyłącznie dla siebie, więc myślę, że mówię o treningach, że to też jest duża wartość tego sportu.
1: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, bulwary i centrum. Uczestnicy spoza Włocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta.
4: Fantastyczne wydarzenie, no i przede wszystkim ma pięknie położoną trasę, bo duża część tej naszej włocławskiej trasy półmaratonu to jest trasa przez parki, przez włocławskie bulwary, o tym mówią biegacze, którzy tutaj przyjeżdżają do Włocławka, do nas na półmaraton, że jest to jedna z najpiękniej położonych tras biegowych w Polsce i dlatego, ale także z powodu tego, co mogą znaleźć w pakiecie, jak te pakiety wyglądają, jaka jest tu atmosfera, dlatego właśnie wybierają ten półmaraton włocławski.
3: Dlaczego warto uprawiać sport, dlaczego warto biegać?
4: A no dlatego, żeby utrzymywać jak najlepsze zdrowie. Zresztą we Włocławku widać, że mieszkańców wielu uprawia czy bieganie, czy tak jak w moim przypadku Nordic Walking. Ja też 4 lata temu się Nordic Walkingiem zaraziłem i zacząłem, że tak powiem, go uprawiać, chociaż to trudno mówić o uprawianiu w takim profesjonalnym sensie. Natomiast na pewno daje to dużo frajdy, a że sam też zacząłem w różnego rodzaju zawodach startować, to dzisiaj im trochę zazdroszczę, że półmaraton to jednak dla mnie jeszcze zbyt wiele, ale wszystkich mieszkańców zachęcam do aktywności, czy przebiegną 5 km, 10, czy w przyszłości 21 z kawałkiem. To warto na pewno to robić dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
5: Każdy tutaj biegnie w innym celu. Jedni po to, żeby się sprawdzić, inni po życiówkę, inni o zwycięstwo, ale tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, kto stanął na mecie, zdecydował się i dobiegnie do tej mety. Dzisiaj też ważna sprawa, dlatego że biegniemy w celu charytatywnym i to pokazuje, że Włocławek potrafi połączyć z jednej strony fajną imprezę biegową, która już na stałe wpisała się w nasz kalendarz sportowy, z zrobieniem czegoś naprawdę dobrego. Także podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację. Przede wszystkim dla wolontariuszy, bo bez wolontariuszy nie byłoby żadnej imprezy. To jest ważna sprawa, żeby tutaj się pojawić bezinteresownie. Także wielkie, wielkie podziękowania.
3: No to nie omieszkam zapytać, panie pośle, czy pan też biega może, czy uprawia jakiś sport?
5: Nie, nie biegam, natomiast ja uprawiam nieco mniej ruchowy, dlatego że, ale też wymagający wysiłku. Ja gram w tenisa stołowego, to jest to, co jeżeli chodzi o sport, to co lubię robić. Z tym, że no, wiadomo, że tego czasu nie ma zbyt dużo, ale jeżeli jest, to od zawsze staram się znaleźć jakiegoś sparring partnera, żeby chwilę pograć.
3: No to jak pan poseł nie biega, ale uprawia inne sporty, jakie korzyści daje sport?
5: Przede wszystkim ćwiczy w samodyscyplinę, ćwiczy hard duch, ale przede wszystkim daje dobrą kondycję. To jest ważne w czasach, kiedy no, mamy niestety ten tryb życia siedzący, to każdy ruch jest na wagę złota, dlatego jeżeli ktoś ma jakąkolwiek pasję związaną ze sportem, to po prostu fajnie znaleźć na to odrobinę czasu, żeby podtrzymać tą pasję, żeby ona nie zaginęła, bo to jest dobre dla naszego zdrowia.
1: Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Włocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
6: Podobno jest ciekawa trasa, próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
7: Tak samo, moc w nogach, tylko i wyłącznie.
3: A jak panie oceniają swoje szanse?
6: No myślę, że chciałabym pobić życiówkę 2-0.

0: Bo jak się uda, to się uda, nie uda się, to będzie fajna zabawa.
1: Ile panie już biegają?
0: No ja w grupie Feniks Grudziądz na pewno biegamy rok czasu, a ogólnie biegamy tak z 5 lat razem.
1: Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto uprawiać sport?
0: Bo to jest uwalnianie endorfin, fajna satysfakcja z pobicia swoich życiówek, więc i spotkanie się ze znajomymi, którzy zawsze na trasie wspierają.
1: A czy mają panie jakieś swoje osiągnięcia już życiowe?
0: Tak, przebiegnięty maraton w ciągu 4 godzin 39 minut. Włocławek jest czwartym półmaratonem, więc no mam nadzieję, że się uda.
2: No ja mam jeden półmaraton, 4:31, trzy półmaratony, to jeden czwarty tak samo i też 2 godziny z hakiem, 2 godziny 3 minuty, o tak było, tak.
3: A to mój pierwszy półmaraton. Ja od niedawna biegam, także koleżanki mnie namówiły i mam nadzieję, że będę się świetnie bawić.
2: Ale jest dobra motywacja.
1: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
4: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego przed 30.
5: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
1: Jak oceniacie swoje szanse na dzisiaj?
5: No nie wiem, najważniejsze, żeby ukończyć i tyle. W sumie myślę, że szanse są dość wysokie.
1: Ile biegacie już czasu i jak trenujecie?
5: No ja już biegam, sobie ogólnie sport to całe moje życie gdzieś tam jest blisko, a jeżeli chodzi o samo bieganie, no to już kilka lat gdzieś tam z różnymi innymi sportami zmieszany, także.
4: Ja tak od roku biegam i postanowiłam, że pierwszym startem będzie półmaraton we Włocławku.
1: Czy macie już jakieś swoje osiągnięcia, takie życiowe sukcesy?
5: No ja w tym roku przebiegłem w sumie pierwszy raz półmaraton, bo wcześniej biegałem jakieś krótsze dystanse, a teraz stwierdziłem, że taki dłuższy i tak po prostu po kolei z kopkami, nie?
1: Powiedzcie mi, dlaczego warto biegać, dlaczego warto uprawiać sport?
5: No sport ogólnie na pewno jest dobry dla samopoczucia. Na przykład ja zauważam po sobie, że jeżeli pójdę się poruszać, to dużo lepiej się potem czuję. I myślę, że to jest taki najważniejszy faktor. Nieważne są wyniki, tylko ważne jest, żeby wziąć się, ruszyć i coś ze sobą zrobić. Wtedy naprawdę jest fajna satysfakcja, głowa może odpocząć i polecam to wszystkim.
4: Tak, to przede wszystkim dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Nigdy tak głowa nie odpoczywa jak podczas sportu.
6: Najszybszym zawodnikiem 13. półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął Shadrack Kimajo, a trzecie Musyoka Mueke. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut i 55 minut dał jej czwarte miejsce wśród kobiet.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Dobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie również.
0: Pani Dominiko, porozmawiajmy o zabiegach, które już teraz możemy sobie rozpocząć, czyli tych bardziej inwazyjnych, nie takich delikatnych. Słoneczko zza chmur tylko już do nas wygląda. I to są zabiegi, które być może nie są najprzyjemniejsze i tak o nich czasami mówimy, ale są zdecydowanie bardziej skuteczne, a na pewno przydadzą się po tym letnim słońcu i wiaterku, więc o mikronakłuwaniu porozmawiajmy. Mikronakłuwanie kojarzy nam się z igiełkami, czyli z czymś od razu zgoła bardzo nieprzyjemnym.
1: Absolutnie nie musimy się obawiać mikronakłuwania. Faktycznie jest to zabieg już bardziej inwazyjny. Dochodzi do przerwania ciągłości naskórka, tak? Czyli

Czyli może faktycznie delikatne krwawienie nawet się pojawić, ale to brzmi tylko tak drastycznie. Drastycznym nie jest. Dzieją się wtedy absolutnie wyjątkowe rzeczy dla skóry, bo przede wszystkim nasza skóra zaczyna procesy gojenia. Produkuje dużo kolagenu, produkuje dużo elastyny, kwasu hialuronowego, czyli składników bardzo potrzebnych, składników budulcowych. Także my możemy osiągać naprawdę niesamowite.

0: Pani to powiedziała niczym strasznym, mimo że pojawia się nawet odrobina krwi. Proszę powiedzieć, jak wygląda ten zabieg najpierw.
1: Przede wszystkim zaznaczę, że ponieważ jest to zabieg bardziej inwazyjny, my opiekujemy się tym, żeby przebiegł w całkowicie sterylnych warunkach. Cartridge jest jednorazowy, czyli głowica tak naprawdę od urządzenia jest jednorazowa. My w ProBeauty Clinic też pracujemy na najwyższej jakości technologiach. Pracujemy na urządzeniu DermaPen 4.0, czyli takim świętym graalu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o urządzenia do nakłuwania. Sam zabieg przebiega dość prosto, ponieważ zaczynamy od demakijażu. Przygotujemy też zawsze tą skórę specjalnym preparatem dezynfekującym, ponieważ ta skóra naprawdę musi być czysta, jeżeli my będziemy ją nakłuwać. Do każdej skóry dobieramy specjalne parametry na urządzeniu, ponieważ możemy regulować sobie głębokość nakłuć.
0: Czyli to nie jest tak, że jak ktoś ma cieńszy naskórek, po prostu
1: Tak.
0: tak genetycznie, to musi się obawiać, że ta igła zbyt głęboko uszkodzi go. Nie, nie
1: Nie
0: jest
1: ma
0: tak.
1: powodów do obaw. My dobieramy właśnie do rodzaju skóry te zabiegi. W momencie też, kiedy mamy do czynienia ze skórą wrażliwą, to ze szczególną delikatnością wykonujemy tego typu zabiegi. Dobieramy też odpowiedni preparat, tak żeby jeszcze podkręcić działanie, bo samo mikronakłucie tworzy taki kanał dla składników aktywnych. My te składniki możemy głębiej wprowadzić, możemy wprowadzić tam, gdzie będą faktycznie miały szansę zadziałać.
0: Czy to się dzieje, Pani Dominiko, jednocześnie? Nakłuwamy i
1: Tak.
0: wprowadzamy. W tym kardiridżu już jest preparat specjalny, czy nakłuwamy i zaraz masowujemy preparat?
1: Nie. Cartridge jest osobnym elementem. My mamy ampułkę, którą wtłaczamy. Możemy pracować od razu na ampułce, albo możemy najpierw wykonać nakłucia i wmasować właśnie tą ampułkę. Ja często też jeszcze lubię na sam koniec nałożyć specjalny kwas, tak żeby jeszcze dodatkowo podbić, podkręcić efektywność działania tego
0: Jakie
1: typu
0: rodzaje
1: zabiegu.
0: preparatów najczęściej są stosowane przy takim zabiegu mikronakłuwania?
1: Mamy ampułki nawilżające, ale też mamy ampułki anti-aging, mamy ampułki rozjaśniające, ponieważ właśnie po lecie to jest ten problem, z którym bardzo często panie się zgłaszają, czyli przebarwienia posłoneczne, ale też przebarwienia hormonalne. Także mamy specjalne koncentraty, które te przebarwienia rozjaśniają, ale też mikronakłuwanie możemy z powodzeniem stosować przy bliznach, przy nawet trądziku. Wiadomo, nie w takim stanie bardzo aktywnym i bardzo zapalnym, ale skóry problematyczne też znajdą dla siebie, że tak powiem, zabieg.
0: Czy mamy tutaj jakieś ograniczenia wiekowe, kiedy ten zabieg możemy stosować, czyli ten dolną i górną granicę?
1: Na pewno nie przychodzimy zbyt wcześnie na tego typu zabiegi. Wolę jednak pracować tutaj, jeżeli są wskazania już u osób pełnoletnich, jeżeli mówimy o tej dolnej granicy. Natomiast jeżeli chodzi o tą górną granicę, to sky is no limit, także tutaj możemy przychodzić w każdym wieku. Pamiętajmy tylko, że z wiekiem trochę te zdolności regeneracyjne tracimy, tak? Czyli im jesteśmy starsi, tym wolniej skóra się goi, wolniej zesklepia te mikroranki, które uszkodziłyśmy. Także tutaj na pewno działamy ostrożniej.
0: Czyli generalnie rzecz biorąc, nie czekamy do tego ostatniego momentu, kiedy już widzimy takie głębokie zmarszczki, tylko zaczynamy wcześniej i wtedy mamy szansę, że tym zabiegiem wydłużymy sobie tak zwaną młodość, młodzieńczą twarz.
1: Tak, to jest właśnie najlepszy sposób tak naprawdę, czyli ten slow aging. My przychodzimy w momencie, kiedy faktycznie jakieś pierwsze drobne zmiany się pojawiają i nie doprowadzamy do ich pogłębienia. Taki sposób pracy ze skórą uważam za najlepszy. Natomiast to oczywiście nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie nic zdziałać, kiedy ta skóra już ma głębsze zmarszczki.
0: Proszę powiedzieć mi o tym, jak długo jeszcze trwa ten zabieg i czy są jakieś przeciwwskazania, bo mówimy na razie o samych zaletach, a czy są jakieś przeciwwskazania, które absolutnie wykluczają nas z możliwości skorzystania z tego typu zabiegu?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o przeciwwskazania, tutaj ciąża, laktacja, okres właśnie karmienia piersią, unikamy wtedy wszelkiego rodzaju zabiegów z mikronakłuciami.

0: Natomiast też infekcje wirusowe, bakteryjne, tutaj nie przychodzimy z aktywną opryszczką na tego typu zabiegi, unikamy po prostu w takich sytuacjach zabiegów przebudowujących. Natomiast sam zabieg, mimo tego, że właśnie jest z lekkim dyskomfortem, trwa szybko. Także my tutaj działamy intensywnie, ale szybko. Na sam koniec, tak dla ukojenia, jeszcze jest bardzo przyjemna maska. Także mamy ten moment po zabiegu, kiedy skóra się relaksuje, kiedy my się relaksujemy. Także warto czasami troszeczkę.
1: Mieć tego dyskomfortu, żeby później poczuć się lepiej,
0: tak,
1: wyglądać lepiej.
0: Zdecydowanie.
1: Pani Dominiko, Dermapen 4.0 to nie jest jedyna metoda mikronakłuwania, jaką w ProBeauty Clinic stosujecie. Macie jeszcze jedną w zanadrzu, która też polega na nakłuciach.
0: Tak, jest to już bardziej zaawansowana technologia. Mamy tutaj do czynienia z radiofrekwencją mikroigłową, czyli połączenie fali radiowej właśnie z mikronakłuciem. Dlaczego jest to taka fajna technologia? Bo właśnie poza tym mikronakłuciem, czyli samą stymulacją, przebudową tej skóry, my jeszcze dodatkowo ogrzewamy włókna kolagenowe. Także jeżeli chcemy takiego silnego efektu liftingu, nawet tutaj w obrębie linii żuchwy, czy w okolicy oka, naprawdę ten zabieg jest bardzo skuteczny.
1: On też trwa tyle samo czasu, też jest to krótkie i takie nie powodujące takiego ogromnego dyskomfortu.
0: Tutaj już przy tym
1: jest?
0: Zabiegu często znieczulamy,
1: czyli nie ma się
0: prowadzimy
1: czego
0: po prostu do tego, żeby ten komfort jak największy zapewnić. Natomiast on wymaga troszeczkę dłuższego działania, faktycznie jest nieco dłuższym zabiegiem precyzyjnym, bo my tą skórę miejsce obok miejsca stempelkujemy i właśnie ogrzewamy, także nieco inne odczucia mamy w trakcie zabiegu, ponieważ jeszcze dochodzi ten proces ogrzania, także my czujemy jeszcze ciepełko.
1: Rozumiem, że działanie jest podobne, też pobudzamy kolagen, możemy nawilżyć, też wprowadzane są przeróżne preparaty w zależności od tego, czego skóra klientki bądź klienta, bo my tutaj mówimy tak o paniach, ale przecież panowie też korzystają z tych
0: Oczywiście,
1: zabiegów, prawda?
0: tak. Panowie również pojawiają się u nas w klinice, również dbają o swoje skóry i tak, też wprowadzamy ampułki, natomiast tutaj, ponieważ już mamy tą technologię fali radiowej, dzieje się na tyle dużo, że z tym już działamy ostrożniej, tak? Czyli jeżeli już dobrze znamy skórę, no to faktycznie na sam koniec zabiegu jeszcze aplikujemy dodatkowe serum, żeby podkręcić efekty zabiegowe.
1: No właśnie, i efekty zabiegowe, żeby podkręcić i żeby było widać, ile takich zabiegów powinniśmy zrobić. I czy to jest kwestia też indywidualna, czy jednak jest taki gotowy jakby przepis na to,
0: schemat,
1: że te minimum niezbędne 3-4 trzeba wziąć, żeby było widać efekt?
0: Powiem tak, faktycznie jest to kwestia indywidualna, ponieważ dużo zależy od potrzeb skóry, dużo zależy od problemu też, z jakim przychodzimy, także to dobieramy już indywidualnie. Natomiast z punktu widzenia kosmetologa i w związku z moim doświadczeniem wiem, że na pewno jeden zabieg to będzie za mało. Jeden zabieg jest przydatny w momencie, kiedy my wracamy, kiedy chcemy trochę takiego zabiegu, powiedzmy, przypominającego, kiedy chcemy właśnie takiego resurfacingu, odświeżenia. Natomiast jeżeli my oczekujemy konkretnych efektów na konkretny problem, wymagana jest seria. Myślę, że to jest 4-6 zabiegów, ale to też zależy od właśnie technologii. Na pewno w przypadku radiofrekwencji mikroigłowej tych zabiegów potrzeba mniej.
1: W jakim odstępie czasowym te zabiegi się robi? Bo rozumiem, że dzień po dniu jest absolutnie niewskazane.
0: Absolutnie niewskazane. My robimy z co najmniej miesięcznym odstępem tego typu zabiegi. Tyle też mniej więcej trwa cały proces gojenia się skóry, naprawy, ponieważ skóra ma trochę pracy do zrobienia. To jest bardzo podobne właśnie do procesu gojenia się ranki, natomiast zazwyczaj te procesy przychodzą bardzo dobrze, bez żadnych komplikacji, bez żadnych skutków ubocznych.
1: Czyli tak naprawdę teraz jest to najlepszy czas, żeby zacząć i na wiosnę się przygotować, mieć odświeżoną skórę, bo to akurat

0: tyle zabiegów, tyle miesięcy, będzie jeden zabieg w miesiącu.
1: Tak.
0: Dokładnie tak, to nie ma co zwlekać, czekać, tylko teraz jest najlepiej, bo nic nie zadzieje się, rozumiem, nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
1: Dokładnie tak. Wymaga to troszeczkę cierpliwości, także jeżeli zaczniemy już teraz, to będziemy na lato, na wiosnę, na lato mieć piękną skórę, gładką, promienną i gotową na.
0: Czyli rozumiem, że cierpliwość popłaca w tym
1: Tak,
0: przypadku. I
1: zdecydowanie tak.
0: jeszcze jedna ważna rzecz. Mówiła Pani tutaj o przy mikronakłuciach, że jednak troszeczkę uszkadzamy tą naszą skórę i tkankę. W związku z tym, czy po tym zabiegu, bo już mamy wprowadzone te preparaty, mamy położoną maseczkę kojącą, wychodzimy z gabinetu, ale jak dalej dbamy w domu? Czy potrzebne są specjalne preparaty? Czy w gabinecie, w klinice można zakupić takie preparaty, które pozwolą nam przez ten miesiąc odżywiać tą skórę tak, jak należy, skoro ona ma tam otwarte te kanaliki do regeneracji.
1: Oczywiście, my po każdym zabiegu tutaj opowiadamy o zaleceniach pozabiegowych, bo jedno to stosowanie odpowiedniego kremu pozabiegowego, też ustalamy jak długo, dlaczego. Fotoprotekcja jest też kluczowa, ponieważ mimo tego, że słońce już właśnie nie wychodzi zza chmurki tak intensywnie jak latem, to jednak dalej jesteśmy narażeni na działanie promieniowania i stosujemy fotoprotekcję, ale też bardzo dbamy o dezynfekcję, o środowisko sterylne nawet po zabiegu, czyli tutaj panie prosimy o stosowanie chociażby ręczniczków jednorazowych albo wymianę aktualnego stosowanego ręcznika. Często też zmieniają poszewki od poduszki, także tak, zalecenia zabiegowe jak najbardziej po tego typu procedurach są przez nas przekazywane. I myślę, że klienci czują się zaopiekowani w ten sposób, bo to, co się dzieje w domu, jest również kluczowe. Nie możemy przeszkadzać skórze w procesie gojenia.
0: No to dziękuję bardzo. Możemy tylko zaprosić na ten zabieg. Nie jest taki straszny, jak brzmi,
1: Tak.
0: a efekty są zdecydowanie bardziej spektakularne niż przy takich
1: Tak,
0: mniej inwazyjnych,
1: nie
0: nie?
1: bójmy się bardziej inwazyjnych zabiegów. One tak naprawdę sprawią, że tą młodość, którą tak bardzo chcielibyśmy zachować, my jesteśmy w stanie faktycznie, no, spowolnić przede wszystkim te procesy.
0: Warto bezpiecznie oddać się w takie ręce. Pani Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo
1: Dziękuję pięknie.
0: za to spotkanie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga!

Abilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 tysięcy złotych. Zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Anvil ma już 60 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil w wakacje rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów, prezentującymi wydarzenia i osoby związane z dawnymi zakładami azotowymi, później przemianowanymi na Anvil. Wernisaż powstałej w ten sposób wystawy odbył się w Centrum Kultury.
1: Jest to wystawa, na której prezentujemy zdjęcia, archiwalne zdjęcia, ale też dokumenty archiwalne pochodzące zarówno z archiwum Anvil S.A., jak i pozyskane od mieszkańców Włocławka, byłych i obecnych pracowników Anvilu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa wystawa, szczególnie dla tych, którzy są związani z Anvilem, a wiadomo, że w ciągu 60 lat to możemy takich osób liczyć na tysiące.
0: Dla wielu osób wernisaż był okazją do spotkań po latach. Większość pracowników Anvilu spędziła w zakładzie praktycznie całą swoją zawodową karierę.
2: Wspomnienia są fantastyczne, jako że była to w Azotach moja pierwsza praca, a tym bardziej fantastyczne, że w trakcie studiów uzyskałem z zakładów azotowych stypendium. I to były niezłe pieniądze jak na owe czasy, prawie najniższe wynagrodzenie. I już w trakcie studiów miałem okazję przyjeżdżać do Włocławka, spotykać się z dyrekcją, spotykać

0: się z innymi stypendystami i poznawać swoją przyszłą pracę. A pracę rozpocząłem w 1969 roku, czyli bardzo długo. I miałem szczęście, że trafiłem na, już pewnie inni koledzy mówili, na fantastycznych ludzi. Zacząłem od stażysty, a skończyłem pracę w zakładach azotowych jeszcze, to nie był jeszcze Anglii, na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, czyli przeszedłem wszystkie szczeble możliwe dla ekonomisty, bo najczęściej w owych czasach dyrektorem naczelnym był inżynier. Inżynier znający doskonale technologię produkcji.
1: Anvil to nie tylko miejsce pracy. Zakład organizował wypoczynek, a także liczne koła i kluby, chociażby sportowe. Tak jest do dziś. Dzięki temu nawiązywane są nowe przyjaźnie i rozwijane relacje.
2: Teraz się spotykamy od czasu do czasu, wspominamy nasze miłe chwile, także jest co wspominać tyle lat. Kiedyś nam się bardzo fajnie pracowało, bo ludzie byli bardzo sympatyczni, chcieli pracować. Teraz obserwuję takie zachowania na przykład młodych, że skaczą z kwiatka na kwiatek, czyli z firmy do firmy. U nas takich długoletnich pracowników było bardzo dużo, bo każdy szanował tę pracę, jakoś się nauczył w tej firmie czegoś, to jak najbardziej do końca swoich dni w firmie je realizował.
1: Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Anvil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Wocławek. Zgromadzone materiały pokazują, że historia Anvilu to jednocześnie ważna część historii Wocławka i jego mieszkańców. Ludzi, których losy przez 6 dekad splatały się z losami przedsiębiorstwa. Wystawę można oglądać do 17 października. Poranne niedzielne zakupy? Idealnym miejscem jest biojarmark, który co 2 tygodnie odbywa się na Starym Rynku. Świadczą o tym licznie przybywający klienci. Wystawcy starają się urozmaicać swoją ofertę. Przykładem jest pieczone i wędzone.
3: Co jakiś czas staramy się wprowadzać różnego rodzaju nowości. Przyznam się szczerze, że zawsze mam z tym problem, czy to powinno być takie, jak normalnie gotuję w domu. No i zazwyczaj jest takie właśnie, jak normalnie gotuję w domu. Przynajmniej staram się. Staramy się również te wszystkie rzeczy, które nowe wprowadzamy, tutaj dawać Państwu do degustacji, żebyście mogli sprawdzić, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Dla nas są cenne też bardzo wszystkie uwagi na ten temat, bo wiadoma sprawa, że nikt nie ma wyłączności na określanie smaku, więc dla nas każda uwaga jest bardzo cenna i proszę mi wierzyć, zawsze bierzemy to, zawsze zwracamy na to uwagę, tak, żeby jednak to, co mówią klienci, było dla nas bardzo ważne. Zawsze tego pilnujemy też, tak. Pomidorowa jest robiona ze śmietaną. Ja normalnie w domu robię bez śmietany, ponieważ nie przepadam za śmietaną, ale zazwyczaj wszyscy robią ze śmietaną, więc tą robimy ze śmietaną. Z racji tego, że nie wprowadzamy żadnych alergenów do zakładu, śmietana jest robiona bez laktozy, więc również bardziej bezpieczna dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Wszystko na ten temat. Jest sezon pomidorowy, pomidory. Tutaj trochę koncentratu również dajemy, żeby to odrobinkę zagęścić. Nie ma żadnej mąki do zagęszczania, nic takiego, więc no, ewentualnie każdy może sobie to wzbogacić. Jest bardzo dużo warzyw dodawanych podczas gotowania bulionu. Bulion jest na mięsie wieprzowym. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć, jest bardzo dużo warzyw, które dajemy, więc no, jakby sam ten bulion jest bardzo bogaty też, tak? Także to jest bardzo ważne, bo tam jest sporo mikroelementów. No, z witaminami to wiadoma sprawa, że jak to się wygotuje, to już tam niewiele zostaje, tak? Ale są też bardzo ważne mikroelementy, tak? Żeby to jednak było takie rzeczywiście wartościowe.
1: Stoisko pieczone i wędzone jest jednym z tych, które na biojarmarku cieszą się największą popularnością. Niezależnie od pory ustawiają się tam długie kolejki.
3: Jesteśmy głównie producentem, tak szczerze powiedziawszy, wędlin, wędzonek, zarówno wieprzowych, jak i z dziczyzny, ale mamy sporo też takich gotowych dań obiadowych, tak jak tutaj zupa, którą przedstawiałam, ale mamy też inne w swojej ofercie, jak rosół gotowany na kurze z elementami kurczaka zagrodowego, który jest pieczony. Mamy również żurek z całą białą kiełbasą. Mamy świetny gulasz z dzika, bo rzeczywiście jest bardzo dobry. Mamy bigos z mięsem z dziczyzny również i różnego rodzaju produkty konfitowane, a takich konfitów Państwo też nie kupicie tak sobie wszędzie, bo w sklepach zazwyczaj są takie zwykłe suwi. Konfit, wierzcie mi Państwo, smakuje zupełnie inaczej. Naprawdę to mięso jest zupełnie inne, mamy takie rarytasy jak

0: na przykład policzki wołowe, czy filet z kaczki, noga z kaczki, żeberka w sosie barbecue na przykład dla chętnych. Także zapraszamy, można kupić na pełen niedzielny obiad wszystko, tak szczerze mówiąc. I również do kanapek.
1: Nowości również w porzeczkowej krainie. Tutaj na zmiany w ofercie owoce, warzywa i ich przetwory duży wpływ ma pora roku.
2: W porzeczkowej krainie jak zwykle warzywa i owoce wszystkie świeżutkie. Z wyrobów syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, konserwowe rzeczy, czyli w occie i w cukrze i mega zdrowe kiszonki. A z nowości polecam kompoty akurat właśnie na tą porę roku już. Się nam przydadzą te owoce, które minęły. Na przykład mamy truskawkę z miętą. Super smak i pasuje do siebie. Czereśnia z lawendą, też mało spotykany smak. Czerwona porzeczka z jabłkiem. Wiśnia, którą chyba wszyscy lubimy. I nasz wymyślony smak przed kilku laty. Śliwka, aronia, mięta. Też super pasuje i mega dużo witamin w jednym słoiku.
3: I który z tych produktów cieszy się największym zainteresowaniem ostatnio?
2: Nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest odwieczna prawda. Ile ludzi, tyle smaków. Dlatego robimy różne smaki, żeby każdemu gdzieś tam przypaść do gustu.
1: Na biojarmarku można znaleźć nie tylko zdrową, naturalną żywność. To także kunsztownie wykonane rękodzieło.
4: Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. Od października stowarzyszenie wychodzi z propozycją dla rękodzielników, dla artystów, dla ludzi z pasją, którzy robią piękne rzeczy. Chcemy, żebyście przybywali do nas, ale nie będziemy pobierać opłat wystawienniczych, więc myślę, że to jest taka fajna zachęta. Chcemy wspierać artystów lokalnych, bo wiemy, że ich sprzedaż nie jest na taką dużą ilość jak nasza sprzedaż żywności tej zdrowej. I po prostu, żeby odciążyć trochę portfel artystów i wspierać ich, to nie będziemy pobierać opłat, także zapraszamy serdecznie na biojarmark. Jesteście wszyscy u nas bardzo, bardzo mile widziani. No i dzisiaj jeden z artystów, rękodzielników, pani Milena ze swoimi pięknymi świecami, Milawi, dobrze powiedziałam? Popatrzcie, jakie piękne są tutaj zestawy. Myślę, że warto do niej dzisiaj zajrzeć, bo niebawem Dzień Nauczyciela i to idealny prezent. Już pozostawiam tutaj koleżankę, niech troszkę o swoich produktach opowie, a my zapraszamy wszystkich ludzi, którzy mają pomysł fajny, artystyczny na biojarmark.
5: Produkty, jakie tworzę, to są przede wszystkim świece sojowe, które od kilku lat cieszą się zainteresowaniem. Od 2-3 lat tworzę też flowerboxy z kwiatów mydlanych, które są niezwykle trwałe. Robię też łączone flowerboxy z kwiatami mydlanymi, z woskami zapachowymi i dzięki temu po prostu w domu jest przepiękny zapach i są to trwałe pamiątki, które możemy podarować komuś bliskiemu, tak jak teraz właśnie jest okazja Dzień Nauczyciela. Idealne po prostu na tą okazję.
3: Ile czasu takie produkty się robi?
5: Bardzo długo. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo złożony proces. Nie da się wszystkiego od razu zrobić. To jest wszystko robione etapami, więc trudno jest mi powiedzieć. Pracuję 7 dni w tygodniu.
3: Poza biojarmarkiem, gdzie można jeszcze panią spotkać?
5: Mam swój sklepik stacjonarny koło domu w Zadusznikach. Wcześniej miałam w Włocławku, ale teraz się przeniosłam tam. Z racji tego, że łatwiej jest mi po prostu tworzyć te produkty na miejscu i być dla klientów. Można też zamawiać przez internet.
1: Niedzielne wizyty na biojarmarku dla wielu mieszkańców stały się już stałym elementem tygodniowego rytmu. To nie tylko okazja do zakupu świeżej żywności, ale także możliwość spotkania lokalnych producentów i poznania historii stojących za ich wyrobami. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
6: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie i tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili

0: 15. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
1: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
2: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał. Ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont. I to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi, powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy SP. Więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
3: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca, ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem.
4: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki. Prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt. Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
5: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
1: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

0: zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
1: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą nie tylko w województwie, ale w całym kraju jest gmina Boniewa, bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5. Na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy wszystkiego?
2: Wszystko razem. Ale koło
1: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
0: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
3: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
0: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. W szkolnej pracowni gastronomicznej zamiast zwykłych lekcji intensywna praca przy kuchennych stanowiskach. Uczniowie klubu kulinarnego Zespołu Szkół Chemicznych w Owocławku wzięli udział w całodniowych warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni i doradcę kulinarnego Tomasza Królikowskiego.
4: Skupiamy się na podejściu do gastronomii, które zatytułowane jest Od teorii do praktyki. I tutaj się zaczęło tak, że zaczęliśmy po prostu przygotowywać sobie miejsce do pracy, później omówiliśmy z techniki podstawowe krojenia, za chwilę będziemy omawiać techniki przygotowywania sosów matczynych tak zwanych, takich 5 głównych, które kiedyś Francuzi usystematyzowali. Będziemy gotować przy pomocy nowoczesnych technik rybę i młodzież przygotuje steka. Następnie, i będzie też takie klasyczne danie mac and cheese. Nie wiem, czy wiesz, co to jest? Nie wiesz, co to jest? Mac and cheese to danie z kuchni amerykańskiej, makaron z sosem serowym. I tu pokażę młodzieży, jak przygotować klasyczny beszamel. To jest po prostu bardzo proste, nie jest żadna technologia rakietowa. Prosty sos serowy, makaron, szybkie danie, mogą sobie przygotować sami w domu.
5: A powiedz, jak oceniasz tutaj uczniów, z którymi dzisiaj prowadzisz zajęcia?
4: Olbrzymie zaangażowanie. Nie wszyscy byli rok temu, więc ja część twarzy poznaję oczywiście. Trochę wydorośleli od tamtego roku. Natomiast przede wszystkim zaangażowanie i ta iskra w oku. To jest cudowne, kiedy patrzy się, kiedy młodzież po prostu ma ochotę się uczyć i poznawać nowych rzeczy. Więc to jest świetne. Jest to kontakt w ogóle, otwarcie ludzi na nowe doznania, nowe doświadczenia. Ja to widzę w ogóle, że to jest bardzo potrzebne. Druga sprawa jest taka, że oni też między sobą troszeczkę współzawodniczą, więc ja staram się wprowadzać taki drobny element, który to spowoduje, że to nie jest tylko krojenie i najedzenie się dosyta, tylko żeby ten element współzawodnictwa był, kto zrobił lepiej, komu wyszło, kto przypalił, wiecie, to jest taka chemia właśnie w kuchni, ona polega na tym, że czasami coś tam wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie, część z nich się boi. I właśnie chodzi o to, żeby przełamać te bariery i żeby po prostu im się łatwiej pracowało. Dzisiaj jedna dziewczyna do mnie podeszła i pyta: ja nie chcę tego robić, bo pewnie mi nie wyjdzie. A ja mówię: świetnie, że jesteś na warsztatach, bo jak na warsztatach ci nie wyjdzie, to już będziesz wiedziała, czego nie zrobić, jak będziesz to przygotować następnym razem w domu po prostu. Więc myślę, że to jest kapitalny moment do tego, żeby się rozwijać, żeby być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby zdobywać nowe doświadczenia. I przy okazji, jak jest smacznie, to już w ogóle wszystko się zgadza.
0: Młodzi kucharze ćwiczyli m.in. prawidłową organizację stanowiska, pracę z nożem i klasyczne techniki krojenia. Była też praca z mięsem, przygotowywanie sosów i nowoczesne metody obróbki produktów.
2: Znaczy tak, my kształcimy w wielu zawodach, kształcimy m.in. w tych zawodach związanych z gastronomią, a jak wiemy, przez żołądek do serca, więc staramy się przez to serce trafić do naszych uczniów również, a dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, bo pan Tomasz Królikowski, człowiek, który o gastronomii, o sztuce kulinarnej wie bardzo wiele. Poprosiliśmy pana Tomka, którego na co dzień możemy zobaczyć w Telewizji Polskiej, kanał drugi w telewizji śniadaniowej, o to, żeby spróbował zarazić naszych uczniów sztuką kulinarną. Więc zaczynamy od podstaw. Zaczęliśmy od technik używania noża, poprzez sosy, poprzez smażenie na woku. Mieszamy kuchnię naszą polską tradycyjną z tymi aspektami związanymi z kuchnią azjatycką. I cóż, próbujemy zrobić coś fantastycznego. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny sposób na to, żeby zarazić właśnie tych młodych ludzi sztuką kulinarną i pokazać im, że to jest coś więcej niż tylko zawód.
5: A czy uczniowie chętnie włączają się w takie warsztaty, czekają na nie?
2: Tak, no ja dzisiaj mam bluzę akademicką, ponieważ jest to taki nasz markowy znak ze względu na to, że to u nas w Chomiku powstał klub kulinarny, który tworzą uczniowie. Jest to projekt realizowany ze środków LGD, czyli z lokalnej grupy działania, po to, żeby uczniowie oprócz tego, że mogą realizować swoje pasje, bawić się, spędzać czas wspólnie, mogą również uczyć się czegoś pożytecznego. Więc mamy tutaj osoby, które nie tylko są związane z gastronomią, ale mamy również chemików. Taka ciekawostka. Radzą sobie wyśmienicie, zawsze staramy się zrobić coś ciekawego i pokazać uczniom, że szkoła to też coś więcej niż tylko to, co musimy robić.
0: Nie chodziło jednak tylko o samo gotowanie. Uczniowie poznawali również zasady maksymalnego wykorzystania produktów, czyli tak zwanego zero waste. Oraz uczyli się organizacji pracy, która w profesjonalnej kuchni ma ogromne znaczenie.
6: Absolutnie, pierwszy raz robię w takim stylu w naszej szkole robię.
5: Opowiedz nam, jak tutaj twoje odczucia co do spotkania, ile ono dla ciebie wniosło?
6: Dla mnie bardzo dużo. To moim największym marzeniem było robić coś takiego, ale gotowanie na łoku to jest moje marzenie, szczerze.
5: Czy twoje pierwsze tutaj takie doświadczenia z takim profesjonalnym kucharzem?
6: Mógłbym powiedzieć, że tak. W taki sposób, jak tutaj dzisiaj gotujemy, bym się powiedział, że pierwszy raz.
7: Dzisiaj z panem Królikowskim robimy takie azjatyckie, ale też w sumie polskie będziemy robić rzeczy. Tak mieszamy po prostu regiony, państwa, kraje.
5: Czy to twoje pierwsze takie warsztaty?
7: Nie, to akurat z panem Królikowskim to nie pierwsze moje. Rok temu byłam na azjatyckich, tak typowo azjatyckich i cudownie się pracowało z panem, więc czekałam na to.
5: A opowiedz nam proszę, już po zeszłorocznych tutaj warsztatach, czy wniosło to coś do twoich umiejętności, do twojej kuchni?
7: Szczerze tak, dzięki tym zajęciom z łokiem nie boję się teraz po prostu grać z ogniem dosłownie, bo tutaj jeżeli się w kuchni coś zapali, to pan nas też nauczył, jak reagować w takich sytuacjach i to naprawdę wniosło do kuchni, bo wiele razy coś się spala.
0: Takie spotkania mają być dla młodzieży dodatkową okazją do rozwijania umiejętności i poznawania nowych technik, które mogą przydać się im w przyszłej pracy w gastronomii. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta. Za nami 13. półmaraton Włocławek. To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 km.
8: Pogoda bardzo dobra, jak na bieganie takiego długiego dystansu. 500 dzieci wbiegło w Artis Cup. Ponad 30 osób w biegu bez barier, frekwencja dopisała, myślę, że będzie wszystko super.
0: Warto zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
8: Tak, jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii, tym razem 3 kobiety, 4 mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
0: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych.

0: Ten bieg dla dzieci jest dla nas bardzo ważny. Tu startują już maluszki od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a nawet starzeją się młodsi. No i jak widać, no, mają super zabawę.
1: W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka.
2: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefach kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też no, dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa też się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem, bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton zaraz po otwarciu tego stadionu, że w infrastrukturę sportową warto inwestować.
3: Prezydent też biega regularnie. Jakie korzyści daje bieganie?
2: No myślę, że przede wszystkim zdrowotne. Tutaj co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście jak się to robi z głową. No i właśnie głowa, bo to jest też taki czas na higienę mentalną, na to, żeby poukładać sobie wszystko. To jest taki czas tylko i wyłącznie dla siebie, więc myślę, że mówię o treningach, że to też jest duża wartość tego sportu.
1: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, Bulwary i Centrum. Uczestnicy spoza Włocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta.
4: Fantastyczne wydarzenie, no i przede wszystkim ma pięknie położoną trasę, bo duża część tej naszej włocławskiej trasy półmaratonu to jest trasa przez parki, przez włocławskie bulwary. O tym mówią biegacze, którzy tutaj przyjeżdżają do Włocławka, do nas na półmaraton, że jest to jedna z najpiękniej położonych tras biegowych w Polsce. I dlatego, ale także z powodu tego, co mogą znaleźć w pakiecie, jak te pakiety wyglądają, jaka jest tu atmosfera, dlatego właśnie wybierają ten półmaraton włocławski.
3: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto biegać?
4: A no dlatego, żeby utrzymywać jak najlepsze zdrowie. Zresztą we Włocławku widać, że mieszkańców wielu uprawia czy bieganie, czy tak jak w moim przypadku Nordic Walking. Ja też 4 lata temu się Nordic Walkingiem zaraziłem i zacząłem, że tak powiem, go uprawiać, chociaż to trudno mówić o uprawianiu w takim profesjonalnym sensie. Natomiast na pewno daje to dużo frajdy, a że sam też zacząłem w różnego rodzaju zawodach startować, to dzisiaj im trochę zazdroszczę, że półmaraton to jednak dla mnie jeszcze zbyt wiele, ale wszystkich mieszkańców zachęcam do aktywności, czy przebiegną 5 km, 10, czy w przyszłości 21 z kawałkiem. To warto na pewno to robić dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
5: Każdy tutaj biegnie w innym celu. Jedni po to, żeby się sprawdzić, inni po życiówkę, inni o zwycięstwo, ale tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, kto stanął na mecie, zdecydował się i dobiegnie do tej mety. Dzisiaj też ważna sprawa, dlatego że biegniemy w celu charytatywnym. To pokazuje, że Włocławek potrafi połączyć z jednej strony fajną imprezę biegową, która już na stałe wpisała się w nasz kalendarz sportowy, z zrobieniem czegoś naprawdę dobrego. Także podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację. Przede wszystkim dla wolontariuszy, bo bez wolontariuszy nie byłoby żadnej imprezy. To jest ważna sprawa, żeby tutaj się pojawić bezinteresownie. Także wielkie, wielkie podziękowania.
3: No to nie omieszkam zapytać, panie pośle, czy pan też biega może, czy uprawia jakiś sport?
5: Nie, nie biegam, natomiast ja uprawiam nieco mniej ruchowy, dlatego że, ale też wymagający wysiłku. Ja gram w tenisa stołowego, to jest to, co jeżeli chodzi o sport, to co lubię robić. Z tym, że no, wiadomo, że tego czasu nie ma zbyt dużo, ale jeżeli jest, to od zawsze staram się znaleźć jakiegoś sparring partnera, żeby chwilę pograć.
3: No to jak pan poseł nie biega, ale uprawia inne sporty, jakie korzyści daje sport?
5: Przede wszystkim ćwiczy w samodyscyplinę, ćwiczy hard duch, ale przede wszystkim daje dobrą kondycję. To jest ważne w czasach, kiedy no, mamy niestety ten tryb życia siedzący, to każdy ruch jest na wagę złota, dlatego jeżeli ktoś ma jakąkolwiek pasję związaną ze sportem, to po prostu fajnie znaleźć na to odrobinę czasu, żeby podtrzymać tą pasję, żeby ona nie zaginęła, bo to jest dobre dla naszego zdrowia.
1: Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Włocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
6: Podobno jest ciekawa trasa, próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
7: Tak samo, moc w nogach, tylko i wyłącznie.
3: A jak panie oceniają swoje szanse?
6: No myślę, że...

0: chciałabym pobić życiówkę 2-0. Bo jak się uda, to się uda, nie uda się, to będzie fajna zabawa.
1: Ile panie już biegają?
0: No ja w grupie Fenix Grudziądz na pewno biegamy rok czasu, a ogólnie biegamy tak z 5 lat razem.
1: Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto uprawiać sport?
0: Bo to jest uwalnianie endorfin, fajna satysfakcja z pobicia swoich życiówek, więc i spotkanie się ze znajomymi, którzy zawsze na trasie wspierają.
1: A czy mają panie jakieś swoje osiągnięcia już życiowe?
0: Tak, przebiegnięty maraton w ciągu 4 godzin 39 minut. Włocławek jest 4. półmaratonem, więc no mam nadzieję, że się uda.
2: No ja mam 1 półmaraton, 4:31, 3 półmaratony, ten 4. tak samo i też 2 godziny z hakiem, 2 godziny 3 minuty, o tak było, tak.
3: A to mój pierwszy półmaraton, ja od niedawna biegam, także koleżanki mnie namówiły i mam nadzieję, że będę się świetnie bawić.
2: Ale jest dobra motywacja.
1: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
4: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego przed 30.
5: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
1: Jak oceniacie swoje szanse na dzisiaj?
5: No nie wiem, najważniejsze, żeby ukończyć i tyle. W sumie myślę, że szanse są dość wysokie.
1: Ile biegacie już czasu i jak trenujecie?
5: No ja już biegam, w sumie ogólnie sport to całe moje życie gdzieś tam jest blisko, a jeżeli chodzi o samo bieganie, no to już kilka lat gdzieś tam z różnymi innymi sportami zmieszany, tak by.
4: Ja tak od roku biegam i postanowiłam, że pierwszym startem będzie półmaraton we Włocławku.
1: Czy macie już jakieś swoje osiągnięcia, takie życiowe sukcesy?
5: No ja w tym roku przebiegłem w sumie pierwszy raz półmaraton, bo wcześniej biegałem jakieś krótsze dystanse, a teraz stwierdziłem, że taki dłuższy i tak po prostu po kolei z chłopkami, nie?
1: Powiedzcie mi, dlaczego warto biegać, dlaczego warto uprawiać sport?
5: No sport ogólnie na pewno jest dobry dla samopoczucia. Na przykład ja zauważam po sobie, że jeżeli pójdę się poruszać, to dużo lepiej się potem czuję. I myślę, że to jest taki najważniejszy faktor. Nieważne są wyniki, tylko ważne jest, żeby wziąć się, ruszyć i coś ze sobą zrobić. Wtedy naprawdę jest fajna satysfakcja, głowa może odpocząć i polecam to wszystkim.
4: Tak, to przede wszystkim dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Nigdy tak głowa nie odpoczywa jak podczas sportu.
6: Najszybszym zawodnikiem 13. półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął Shadrach Kimajo, a trzecie Musio Kamueke. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut i 55 minut dał jej 4. miejsce wśród kobiet.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
1: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. Ale nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie uzyskali dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Tutaj to jest kwota niebagatelna, ponad 3,5 miliona. Chylę czoła tym, którzy nam pomogli, więc posłom, ale także i przedstawicielom rządu, że to dalej był ten program kontynuowany. Udało się na to znaleźć środki i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie. Prawda, pani dyrektor? Tak czuję. Szanowni państwo, dostaliśmy też tutaj dofinansowanie z rządowego programu w ramach inwestycji. To jest taki parytet A421, wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi od 0 do 3 lat. I tu też kwota, to jest z budżetu państwa i kwota jest niebagatelna, bo to jest 1 132 151 zł. To wszystko spowodowało, że powstał obiekt, tak jak wspomniałem, bardzo no, dla mnie fantastyczny, bo na dole jest właśnie ten klubik z wszystkimi zapleczami potrzebnymi. Tu są dwie piękne sale. Jedną, myślę, że przez okna państwo będziecie mogli zobaczyć. To jest ta sala bardziej zabaw. Jest też z tyłu taras, jest plac zabaw piękny. I szanowni państwo, całe wyposażenie i doposażenie oraz te pomieszczenia takie, które muszą być w takim obiekcie, więc to wszystko zostało właśnie pięknie zaprojektowane przez panią tutaj obecną, panią projektant, za to już z góry serdecznie dziękuję.
0: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
2: Szanowni państwo, teraz jesteśmy przed obiektem

który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę

0: Z 500 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska otrzymała nasza gmina tą kwotę, a to też było pokłosie naszego wygranego przez nas w powiecie konkursu profrekwencyjnego, czyli na najlepszą frekwencję w wyborach, który no, jak kolejny już raz nie zawiedli nasi mieszkańcy i dla strażaków to zrobili i dzięki temu te 500 000 zł też udało się uzyskać. Powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment Państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy OSP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej. Żeby już nie przedłużać, ja nie będę Państwu więcej opowiadał. Myślę, że sami zobaczycie i mam nadzieję, że tak jak nie, ten obiekt Państwu również się spodoba.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
2: Przepiękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań, także zapewne poetyckich, takich, które będą kulturalnie rozwijały mieszkańców gminy Boniewo. Pani dyrektor, dla biblioteki drobny upominek, żebyście Państwo mogli korzystać także z takich zasobów ode mnie. Dla osób w różnym wieku.
3: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Gratuluję pięknego miejsca. Proszę się nim opiekować i rozwijać jak najlepiej. Drogie druhny i druhowie, z serca Wam się kłaniam. Dziękuję Wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam Was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca. Ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się Waszym szczęściem. Niech będzie dla Was przede wszystkim miejscem spotkań, miejscem radości, abyście jak najrzadziej wyjeżdżali do akcji, a jeśli już, to głównie do ćwiczeń, żebyście zawsze z tych akcji wracali. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian ma w opiece Was i Wasze rodziny. A na ręce drucha prezesa drobny upominek, pamiątka z dzisiejszego spotkania.
4: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt, myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni. Rzadko się zdarza, żeby w ciągu jednego dnia, w ciągu kilku chwil doświadczyć tylu dobrych emocji, takich pozytywnych. sprawiających, że mieszkańcy gminy Boniewo na pewno czują, że są bardzo ważną częścią gminy. Wiedzą, że ktoś o nich dba. Myślę, że nie bez

0: znaczenia jest tutaj, wręcz jestem przekonany, że pan wójt otacza się bardzo mądrymi i wyjątkowymi kobietami.
1: Dzisiaj jesteśmy świadkami takiej sytuacji, w której, pamiętając gminę sprzed lat i gdy kolega Marek był bardzo młody, a ja w średnim wieku i też byłem burmistrzem, to się nieraz wymienialiśmy poglądami. I to zaskutkowało tym, że dzisiaj dwie sąsiednie gminy, które przez pewien czas, od roku 1975 do 1984, była jedną gminą, że dzisiaj Boniewo tą matkę gminy, jak była nazywana, prześcignęło. Ale jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
2: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
3: Jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą nie tylko w województwie, ale w całym kraju jest gmina Boniewa, bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe, to wszystko dla mieszkańców. I panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5, na szybko liczyłam, 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy nie, wszystkiego?
4: Wszystko razem, ale koło 10.
3: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach. I ja dzisiaj, jadąc tutaj, przypominałam sobie, kiedy byłam tutaj pierwszy raz i myślę, że to jest mniej więcej dekadę temu. I to centrum Boniewa wyglądało zupełnie inaczej. Też pamiętam pierwsze odwiedziny w Urzędzie Gminy, który dzisiaj zachwyca Klub Dziecięcy i Biblioteka. Wiele pozostawiało to do życzenia. Dzisiaj gmina ma piękny obiekt i wielkie gratulacje. Bardzo się cieszę, że samorząd województwa również wsparł te inwestycje, bo zarówno sprawy związane z wodą, z KPO i ta remiza, która za mną z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Ale też trzeba powiedzieć, żeby te pieniądze trafiły zewnętrzne, to jest mnóstwo pracy, zabiegów, rozmów i tego wam również gratuluję, a mieszkańcom życzę tego, żeby jak najlepiej, z uśmiechami korzystali z tych wszystkich inwestycji.
2: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
5: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jeszcze bardziej zauważyła.

0: Zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni, choć skoro pan poseł wywołał temat biegu, to ta gościnność ma swoje granice. W tym roku wziąłem pierwszy raz udział w wyścigu. Dumnie z panem wójtem zamykaliśmy stawkę o kijkach. Na końcu tak się przyczaił, że mnie wyprzedził i byłem ostatni, także są granice wszystkiego. To też pokazuje, jaki to dobry strateg, nie tylko w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Cieszmy się dzisiejszym dniem, pięknem tych wspaniałych inwestycji. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Jako, że droga będzie służyć starszym, to my wspólnie z radnymi, z którymi tutaj jesteśmy, dla najmłodszych, których nie budziliśmy, staraliśmy się tego nie robić. Drobne upominki, zabawki. Jest pani kierownik z nami, wiem. Wszystkiego najlepszego w imieniu samorządu powiatu dla wszystkich państwa.
1: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Polskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 4920 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Anvil ma już 60 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil w wakacje rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów, prezentującymi wydarzenia i osoby związane z dawnymi zakładami azotowymi, później przemianowanymi na Anvil. Wernisaż powstałej w ten sposób wystawy odbył się w Centrum Kultury.
1: Jest to wystawa, na której prezentujemy zdjęcia, archiwalne zdjęcia, ale też dokumenty archiwalne pochodzące zarówno z archiwum Anvil S.A., jak i pozyskane od mieszkańców Włocławka, byłych i obecnych pracowników Anvilu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa wystawa, szczególnie dla tych, którzy są związani z Anvilem, a wiadomo, że w ciągu 60 lat to możemy takich osób liczyć na tysiące.
0: Dla wielu osób wernisaż był okazją do spotkań po latach. Większość pracowników Anvilu spędziła w zakładzie praktycznie całą swoją zawodową karierę.
2: Wspomnienia są fantastyczne, jako że była to w Azotach moja pierwsza praca, a tym bardziej fantastyczne, że w trakcie studiów uzyskałem z zakładów azotowych stypendium. I to były niezłe pieniądze jak na owe czasy, prawie najniższe wynagrodzenie. I już w trakcie studiów miałem okazję przyjeżdżać do Włocławka, spotykać się z dyrekcją, spotykać się z innymi stypendystami i poznawać swoją przyszłą pracę. A pracę rozpocząłem w 1969 roku, czyli bardzo długo. I miałem szczęście, że trafiłem na, już pewnie inni koledzy mówili, na fantastycznych ludzi. Zacząłem od stażysty, a skończyłem pracę w zakładach azotowych jeszcze, to nie był jeszcze Anvil, na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, czyli przeszedłem wszystkie szczeble możliwe dla ekonomisty, bo najczęściej w owych czasach dyrektorem naczelnym był inżynier. Inżynier znający doskonale technologię produkcji.
0: Anvil to nie tylko miejsce pracy. Zakład organizował wypoczynek, a także liczne koła i kluby, chociażby sportowe. Tak jest do dziś. Dzięki temu nawiązywane są nowe przyjaźnie i rozwijane relacje.
3: Teraz się spotykamy od czasu do czasu, wspominamy nasze miłe chwile. Także jest co wspominać, tyle lat. Kiedyś nam się bardzo fajnie pracowało, bo ludzie byli bardzo sympatyczni. Chcieli pracować, teraz obserwuję takie zachowania na przykład młodych, że skaczą z kwiatka na kwiatek, czyli z firmy.

0: firmy do firmy. U nas takich długoletnich pracowników było bardzo dużo, bo każdy szanował tę pracę, jakoś się nauczył w tej firmie czegoś, to jak najbardziej do końca swoich dni w firmie je realizował.
1: Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Anwil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Wocławek. Zgromadzone materiały pokazują, że historia Anwilu to jednocześnie ważna część historii Wocławka i jego mieszkańców. Ludzi, których losy przez 6 dekad splatały się z losami przedsiębiorstwa. Wystawę można oglądać do 17 października. Poranne niedzielne zakupy? Idealnym miejscem jest Biojarmark, który co 2 tygodnie odbywa się na Starym Rynku. Świadczą o tym licznie przybywający klienci. Wystawcy starają się urozmaicać swoją ofertę. Przykładem jest pieczone i wędzone.
2: Co jakiś czas staramy się wprowadzać różnego rodzaju nowości. Przyznam się szczerze, że zawsze mam z tym problem, czy to powinno być takie, jak normalnie gotuję w domu. No i zazwyczaj jest takie właśnie, jak normalnie gotuję w domu. Przynajmniej staram się. Staramy się również te wszystkie rzeczy, które nowe wprowadzamy, tutaj dawać Państwu do degustacji, żebyście mogli sprawdzić, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Dla nas są cenne też bardzo wszystkie uwagi na ten temat, bo wiadoma sprawa, że nikt nie ma wyłączności na określanie smaku, więc dla nas każda uwaga jest bardzo cenna i proszę mi wierzyć, zawsze bierzemy to, zawsze zwracamy na to uwagę, tak, żeby jednak to, co mówią klienci, było dla nas bardzo ważne. Zawsze tego pilnujemy też, tak. Pomidorowa jest robiona ze śmietaną. Ja normalnie w domu robię bez śmietany, ponieważ nie przepadam za śmietaną, ale zazwyczaj wszyscy robią ze śmietaną, więc tą robimy ze śmietaną. Z racji tego, że nie wprowadzamy żadnych alergenów do zakładu, śmietana jest robiona bez laktozy, więc również bardziej bezpieczna dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Wszystko na ten temat. Jest sezon pomidorowy, pomidory. Tutaj trochę koncentratu również dajemy, żeby to odrobinkę zagęścić. Nie ma żadnej mąki do zagęszczania, nic takiego, więc no, ewentualnie każdy może sobie to wzbogacić. Jest bardzo dużo warzyw dodawanych podczas gotowania bulionu. Bulion jest na mięsie wieprzowym. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć, jest bardzo dużo warzyw, które dajemy, więc no, jakby sam ten bulion jest bardzo bogaty też, tak? Także to jest bardzo ważne, bo tam jest sporo mikroelementów. No, z witaminami to wiadoma sprawa, że jak to się wygotuje, to już tam niewiele zostaje, tak? Ale są też bardzo ważne mikroelementy, tak? Żeby to jednak było takie rzeczywiście wartościowe.
1: Stoisko pieczone i wędzone jest jednym z tych, które na Biojarmarku cieszą się największą popularnością. Niezależnie od pory ustawiają się tam długie kolejki.
2: Jesteśmy głównie producentem, tak szczerze powiedziawszy, wędlin, wędzonek, zarówno wieprzowych, jak i z dziczyzny, ale mamy sporo też takich gotowych dań obiadowych, tak jak tutaj zupa, którą przedstawiałam, ale mamy też inne w swojej ofercie, jak rosół gotowany na kurze z elementami kurczaka zagrodowego, który jest pieczony. Mamy również żurek z całą białą kiełbasą. Mamy świetny gulasz z dzika, bo rzeczywiście jest bardzo dobry. Mamy bigos z mięsem z dziczyzny również i różnego rodzaju produkty konfitowane, a takich konfitów Państwo też nie kupicie tak sobie wszędzie, bo w sklepach zazwyczaj są takie zwykłe suwi. Konfit, wierzcie mi Państwo, smakuje zupełnie inaczej. Naprawdę to mięso jest zupełnie inne. Mamy takie rarytasy jak na przykład policzki wołowe, czy filet z kaczki, noga z kaczki. Żeberka w sosie barbecue, na przykład dla chętnych. Także zapraszamy, można kupić na pełen niedzielny obiad wszystko, tak szczerze mówiąc. I również do kanapek.
1: Nowości również w porzeczkowej krainie. Tutaj na zmiany w ofercie owoce, warzywa i ich przetwory duży wpływ ma pora roku.
3: W porzeczkowej krainie jak zwykle warzywa i owoce wszystkie świeżutkie. Z wyrobów syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, konserwowe rzeczy, czyli w occie i w cukrze i mega zdrowe kiszonki. A z nowości polecam kompoty akurat właśnie na tą porę roku już. Się nam przydadzą te owoce, które minęły. Na przykład mamy truskawkę z miętą. Super smak i pasuje do siebie. Czereśnia z lawendą, też mało spotykany smak. Czerwona porzeczka z jabłkiem. Wiśnia, którą chyba wszyscy lubimy. I nasz wymyślony smak przed kilku laty, śliwka, aronia, mięta. Też super pasuje i mega dużo witamin w jednym słoiku.
1: I który z tych produktów cieszy się największym zainteresowaniem ostatnio?
3: Nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest odwieczna prawda, ile ludzi tyle smaków. Dlatego robimy różne smaki, żeby każdemu gdzieś tam przypaść do gustu.
1: Na biojarmarku można znaleźć nie tylko zdrową, naturalną żywność. To także kunsztownie wykonane rękodzieło.

0: koło.
1: Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. Od października stowarzyszenie wychodzi z propozycją dla rękodzielników, dla artystów, dla ludzi z pasją, którzy robią piękne rzeczy. Chcemy, żebyście przybywali do nas, ale nie będziemy pobierać opłat wystawienniczych, więc myślę, że to jest taka fajna zachęta. Chcemy wspierać artystów lokalnych, bo wiemy, że ich sprzedaż nie jest na taką dużą ilość jak nasza sprzedaż żywności tej zdrowej. Po prostu, żeby odciążyć trochę portfel artystów i wspierać ich, to nie będziemy pobierać opłat, także zapraszamy serdecznie na biojarmark. Jesteście wszyscy u nas bardzo, bardzo mile widziani. No i dzisiaj jeden z artystów, rękodzielników, pani Milena ze swoimi pięknymi świecami, Milavi, dobrze powiedziałam? Popatrzcie, jakie piękne są tutaj zestawy. Myślę, że warto do niej dzisiaj zajrzeć, bo niebawem Dzień Nauczyciela i to idealny prezent. Już pozostawiam tutaj koleżankę, niech troszkę o swoich produktach opowie, a my zapraszamy wszystkich ludzi, którzy mają pomysł fajny, artystyczny na biojarmark.
2: Produkty, jakie tworzę, to są przede wszystkim świece sojowe, które od kilku lat cieszą się zainteresowaniem. Od 2-3 lat tworzę też flowerboxy z kwiatów mydlanych, które są niezwykle trwałe. Robię też łączone flowerboxy z kwiatami mydlanymi, z woskami zapachowymi i dzięki temu po prostu w domu jest przepiękny zapach i są to trwałe pamiątki, które możemy podarować komuś bliskiemu, tak jak teraz właśnie jest okazja Dzień Nauczyciela. Idealne po prostu na tą okazję.
0: Ile czasu takie produkty się robi?
2: Bardzo długo. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo złożony proces. Nie da się wszystkiego od razu zrobić. To jest wszystko robione etapami, więc trudno jest mi powiedzieć. Pracuję 7 dni w tygodniu.
0: Poza biojarmarkiem, gdzie można jeszcze panią spotkać?
2: Mam swój sklepik stacjonarny koło domu w Zadusznikach. Wcześniej miałam po Ocławku, ale teraz się przeniosłam tam. Z racji tego, że łatwiej jest mi po prostu tworzyć te produkty na miejscu i być dla klientów. Można też zamawiać przez internet.
3: Niedzielne wizyty na biojarmarku dla wielu mieszkańców stały się już stałym elementem tygodniowego rytmu. To nie tylko okazja do zakupu świeżej żywności, ale także możliwość spotkania lokalnych producentów i poznania historii stojących za ich wyrobami. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
4: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie i tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
3: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
5: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi, powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy SP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji.

0: ekonomicznej.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
2: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca, ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem.
3: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt. Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
4: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
1: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
5: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5. Na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy nie, wszystkiego.
6: Ale
5: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
1: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana.

0: Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
1: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu. Drugi jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
0: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. W szkolnej pracowni gastronomicznej zamiast zwykłych lekcji intensywna praca przy kuchennych stanowiskach. Uczniowie Klubu Kulinarnego Zespołu Szkół Chemicznych w Owocławku wzięli udział w całodniowych warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni i doradcę kulinarnego Tomasza Królikowskiego.
2: Skupiamy się na podejściu do gastronomii, które zatytułowane jest Od teorii do praktyki. I tutaj się zaczęło tak, że zaczęliśmy po prostu przygotowywać sobie miejsce do pracy, później omówiliśmy z techniki podstawowe krojenia, za chwilę będziemy omawiać techniki przygotowywania sosów matczynych tak zwanych, takich 5 głównych, które kiedyś Francuzi usystematyzowali. Będziemy gotować przy pomocy nowoczesnych technik rybę i młodzież przygotuje steka. Następnie i będzie też takie klasyczne danie mac and cheese. Nie wiem, czy wiesz, co to jest? Nie wiesz, co to jest? Mac and cheese to danie z kuchni amerykańskiej, makaron z sosem serowym. I tu pokażę młodzieży, jak przygotować klasyczny beszamel. To jest po prostu bardzo proste, nie jest żadna technologia rakietowa. Prosty sos serowy, makaron, szybkie danie, mogą sobie przygotować sami w domu.
3: A powiedz, jak oceniasz tutaj uczniów, z którymi dzisiaj prowadzisz zajęcia?
2: Olbrzymie zaangażowanie. Nie wszyscy byli rok temu, więc ja część twarzy poznaję oczywiście. Trochę wydorośleli od tamtego roku. Natomiast przede wszystkim zaangażowanie i ta iskra w oku. To jest cudowne, kiedy patrzy się, kiedy młodzież po prostu ma ochotę się uczyć i poznawać nowych rzeczy. Więc to jest świetne. Jest to kontakt w ogóle, otwarcie ludzi na nowe doznania, nowe doświadczenia. Ja to widzę w ogóle, że to jest bardzo potrzebne. Druga sprawa jest taka, że oni też między sobą troszeczkę współzawodniczą, więc ja staram się wprowadzać taki drobny element, który to spowoduje, że to nie jest tylko krojenie i najedzenie się dosyta, tylko żeby ten element współzawodnictwa był, kto zrobił lepiej, komu wyszło, kto przypalił, wiecie, to jest taka chemia właśnie w kuchni, ona polega na tym, że czasami coś tam wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie, część z nich się boi. I właśnie chodzi o to, żeby przełamać te bariery i żeby po prostu im się łatwiej pracowało. Dzisiaj jedna dziewczyna do mnie podeszła i pyta: ja nie chcę tego robić, bo pewnie mi nie wyjdzie. A ja mówię: świetnie, że jesteś na warsztatach, bo jak na warsztatach ci nie wyjdzie, to już będziesz wiedziała, czego nie zrobić, jak będziesz to przygotować następnym razem w domu po prostu. Więc myślę, że to jest kapitalny moment do tego, żeby się rozwijać, żeby być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby zdobywać nowe doświadczenia. I przy okazji, jak jest smacznie, to już w ogóle wszystko się zgadza.
0: Młodzi kucharze ćwiczyli m.in. prawidłową organizację stanowiska, pracę z nożem i klasyczne techniki krojenia. Była też praca z mięsem, przygotowywanie sosów i nowoczesne metody obróbki produktów.
4: Znaczy tak, my kształcimy w wielu zawodach. Kształcimy m.in. w tych zawodach związanych z gastronomią. A jak wiemy, przez żołądek do serca, więc staramy się przez to serce trafić do naszych uczniów również. A dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, bo pan Tomasz Królikowski, człowiek, który o gastronomii, o sztuce kulinarnej wie bardzo wiele. Poprosiliśmy pana Tomka, którego na co dzień możemy zobaczyć w Telewizji Polskiej, kanał drugi w telewizji śniadaniowej, o to, żeby spróbował zarazić naszych uczniów sztuką kulinarną. Więc zaczynamy od podstaw. Zaczęliśmy od technik używania noża, poprzez sosy, poprzez smażenie na woku. Mieszamy kuchnię naszą polską tradycyjną z tymi aspektami związanymi z kuchnią azjatycką. I cóż, próbujemy zrobić coś fantastycznego. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny sposób na to, żeby zarazić właśnie tych młodych ludzi sztuką kulinarną i pokazać im, że to jest coś więcej niż tylko zawód.
3: A czy uczniowie chętnie włączają się w takie warsztaty, czekają na nie?
4: Tak, no ja dzisiaj mam bluzę akademicką, ponieważ jest to taki nasz markowy znak.

0: ze względu na to, że to u nas w Chomiku powstał klub kulinarny, który tworzą uczniowie. Jest to projekt realizowany ze środków LGD, czyli z lokalnej grupy działania, po to, żeby uczniowie oprócz tego, że mogą realizować swoje pasje, bawić się, spędzać czas wspólnie, mogą również uczyć się czegoś pożytecznego. Więc mamy tutaj osoby, które nie tylko są związane z gastronomią, ale mamy również chemików. Taka ciekawostka. Radzą sobie wyśmienicie, więc cóż... Zawsze staramy się zrobić coś ciekawego i pokazać uczniom, że szkoła to też coś więcej niż tylko to, co musimy robić.
1: Nie chodziło jednak tylko o samo gotowanie. Uczniowie poznawali również zasady maksymalnego wykorzystania produktów, czyli tak zwanego zero waste. Oraz uczyli się organizacji pracy, która w profesjonalnej kuchni ma ogromne znaczenie.
2: Absolutnie pierwszy raz robię w stylu... W takim stylu w naszej szkole tak robię.
3: Opowiedz nam, jak tutaj twoje odczucia co do spotkania, ile ono dla ciebie wniosło?
2: Dla mnie bardzo dużo. To moim największym marzeniem było robić coś takiego, ale gotowanie na łoku to jest moje marzenie, szczerze.
3: Czy twoje pierwsze tutaj takie doświadczenia z takim profesjonalnym kucharzem?
2: Mógłbym powiedzieć, że tak. W taki sposób, jak tutaj dzisiaj gotujemy, bym się powiedział, że pierwszy raz.
4: Dzisiaj z panem Królikowskim robimy takie azjatyckie, ale też w sumie polskie będziemy robić rzeczy. Tak mieszamy po prostu regiony, państwa, kraje.
3: Czy to twoje pierwsze takie warsztaty?
4: Nie, to akurat z panem Królikowskim to nie pierwsze moje. Rok temu byłam na azjatyckich, tak typowo azjatyckich i cudownie się pracowało z panem, więc czekałam na to.
3: A opowiedz nam proszę, już po zeszłorocznych tutaj warsztatach, czy wniosło to coś do twoich umiejętności, do twojej kuchni?
4: Szczerze tak, dzięki tym zajęciom z wokiem nie boję się teraz po prostu grać z ogniem dosłownie, bo tutaj jeżeli się w kuchni coś zapali, to pan nas też nauczył, jak reagować w takich sytuacjach i to naprawdę wniosło do kuchni, bo wiele razy coś się spala.
1: Takie spotkania mają być dla młodzieży dodatkową okazją do rozwijania umiejętności i poznawania nowych technik, które mogą przydać się im w przyszłej pracy w gastronomii. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta. Za nami 13. półmaraton Włocławek. To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 km.
5: Pogoda bardzo dobra, jak na bieganie takiego długiego dystansu. 500 dzieci w biegu Wartis Cup. Ponad 30 osób w biegu bez barier, frekwencja dopisała, myślę, że będzie wszystko super.
6: Warto też zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
5: Tak, jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii, tym razem 3 kobiety, 4 mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
1: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych.
5: Ten bieg dla dzieci jest dla nas bardzo ważny. Tu startują już maluszki od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a nawet starzeją się młodsi. No i... Jak widać, no, mają super zabawę.
1: W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka.
7: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefach kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też no, dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa też się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem, bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton, zaraz po otwarciu tego stadionu, że w infrastrukturę sportową warto inwestować.
6: Prezydent też biega regularnie. Jakie korzyści daje bieganie?
7: No myślę, że przede wszystkim zdrowotne. Tutaj co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście jak się to robi z głową. No i właśnie głowa, bo to jest też taki czas na higienę mentalną, na to, żeby poukładać sobie wszystko. To jest taki czas tylko i wyłącznie dla siebie, więc myślę, że...

0: Mówię o treningach, że to też jest duża wartość tego sportu.
1: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, bulwary i centrum. Uczestnicy spoza Wrocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta.
2: Fantastyczne wydarzenie, no i przede wszystkim ma pięknie położoną trasę, bo duża część tej naszej wrocławskiej trasy półmaratonu to jest trasa przez parki, przez wrocławskie bulwary. O tym mówią biegacze, którzy tutaj przyjeżdżają do Wrocławka, do nas na półmaraton, że jest to jedna z najpiękniej położonych tras biegowych w Polsce i dlatego, ale także z powodu tego, co mogą znaleźć w pakiecie, jak te pakiety wyglądają, jaka jest tu atmosfera, dlatego właśnie wybierają ten półmaraton wrocławski.
3: Dlaczego warto uprawiać sport, dlaczego warto biegać?
2: Ano dlatego, żeby utrzymywać jak najlepsze zdrowie. Zresztą we Wrocławku widać, że mieszkańców wielu uprawia czy bieganie, czy tak jak w moim przypadku Nordic Walking. Ja też 4 lata temu się Nordic Walkingiem zaraziłem i zacząłem, że tak powiem, go uprawiać, chociaż to trudno mówić o uprawianiu w takim profesjonalnym sensie. Natomiast na pewno daje to dużo frajdy, a że sam też zacząłem w różnego rodzaju zawodach startować, to dzisiaj im trochę zazdroszczę, że półmaraton to jednak dla mnie jeszcze zbyt wiele, ale wszystkich mieszkańców zachęcam do aktywności, czy przebiegną 5 km, 10, czy w przyszłości 21 z kawałkiem. To warto na pewno to robić dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
4: Każdy tutaj biegnie w innym celu. Jedni po to, żeby się sprawdzić, inni po życiówkę, inni o zwycięstwo, ale tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, kto stanął na mecie, zdecydował się i dobiegnie do tej mety. Dzisiaj też ważna sprawa, dlatego że biegniemy w celu charytatywnym i to pokazuje, że Włocławek potrafi połączyć z jednej strony fajną imprezę biegową, która już na stałe wpisała się w nasz kalendarz sportowy, z zrobieniem czegoś naprawdę dobrego. Także podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację. Przede wszystkim dla wolontariuszy, bo bez wolontariuszy nie byłoby żadnej imprezy. To jest ważna sprawa, żeby tutaj się pojawić bezinteresownie. Także wielkie, wielkie podziękowania.
3: No to nie omieszkam zapytać, panie pośle, czy pan też biega może, czy uprawia jakiś sport?
4: Nie, nie biegam, natomiast ja uprawiam nieco mniej ruchowy, dlatego że, ale też wymagający wysiłku. Ja gram w tenisa stołowego, to jest to, co jeżeli chodzi o sport, to co lubię robić. Z tym, że no, wiadomo, że tego czasu nie ma zbyt dużo, ale jeżeli jest, to od zawsze staram się znaleźć jakiegoś sparring partnera, żeby chwilę pograć.
3: No to jak pan poseł nie biega, ale uprawia inne sporty, jakie korzyści daje sport?
4: Przede wszystkim ćwiczy w samodyscyplinę, ćwiczy hard duch, ale przede wszystkim daje dobrą kondycję. To jest ważne w czasach, kiedy no, mamy niestety ten tryb życia siedzący, to każdy ruch jest na wagę złota, dlatego jeżeli ktoś ma jakąkolwiek pasję związaną ze sportem, to po prostu fajnie znaleźć na to odrobinę czasu, żeby podtrzymać tą pasję, żeby ona nie zaginęła, bo to jest dobre dla naszego zdrowia.
1: Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Wrocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
5: Podobno jest ciekawa trasa, próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
6: Tak samo, moc w nogach, tylko i wyłącznie.
3: A jak panie oceniają swoje szanse?
5: No myślę, że chciałabym pobić życiówkę 2-0. Bo jak się uda, to się uda, nie uda się, to będzie fajna zabawa.
3: Ile panie już biegają?
5: No ja w grupie Feniks Grudziądz na pewno biegamy rok czasu, a ogólnie biegamy tak z 5 lat razem.
3: Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto uprawiać sport?
5: Bo to jest uwalnianie endorfin, fajna satysfakcja z pobicia swoich życiówek, więc i spotkanie się ze znajomymi, którzy zawsze na trasie wspierają.
3: A czy mają panie jakieś swoje osiągnięcia już życiowe?
5: Tak, przebiegnięty maraton w ciągu 4 godzin 39 minut. Wrocławek jest 4. półmaratonem, więc no mam nadzieję, że się uda.
7: No ja mam 1 półmaraton, 4:31, 3 półmaratony, ten 4. tak samo i też 2 godziny z hakiem, 2 godziny 3 minuty, o tak było, tak.
8: A to mój pierwszy półmaraton, ja od niedawna biegam, także koleżanki mnie namówiły i mam nadzieję, że będę się świetnie bawić.
7: Ale jest dobra motywacja.
3: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
9: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego przed 30.
10: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
3: Jak oceniacie swoje szanse na dzisiaj?
10: No nie wiem, najważniejsze, żeby ukończyć i tyle. W sumie myślę, że szanse są dość wysokie.
3: Ile biegacie już czasu i jak trenujecie?
10: No ja już

0: Biegam, w sumie ogólnie sport to całe moje życie gdzieś tam jest blisko, a jeżeli chodzi o samo bieganie, no to już kilka lat gdzieś tam z różnymi innymi sportami zmieszany, tak by.
1: Ja tak od roku biegam i postanowiłam, że pierwszym startem będzie półmaraton we Wrocławku.
2: Czy macie już jakieś swoje osiągnięcia, takie życiowe sukcesy?
0: No ja w tym roku przebiegłem w sumie pierwszy raz półmaraton, bo wcześniej biegałem jakieś krótsze dystanse, a teraz stwierdziłem, że taki dłuższy, tak po prostu po kolei z kopkami,
2: Powiedzcie mi, dlaczego warto biegać, dlaczego warto uprawiać sport?
0: nie? No sport ogólnie na pewno jest dobry dla samopoczucia. Na przykład ja zauważam po sobie, że jeżeli pójdę się poruszać, to dużo lepiej się potem czuję. I myślę, że to jest taki najważniejszy faktor. Nieważne są wyniki, tylko ważne jest, żeby wziąć się, ruszyć i coś ze sobą zrobić. Wtedy naprawdę jest fajna satysfakcja, głowa może odpocząć i polecam to wszystkim.
1: Tak, to przede wszystkim dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Nigdy tak głowa nie odpoczywa jak podczas sportu.
3: Najszybszym zawodnikiem 13. półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął Szadrak Kimajo, a trzecie Musio Kamłekę. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut i 55 minut dał jej czwarte miejsce wśród kobiet.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 40.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie również.
0: Pani Dominiko, porozmawiajmy o zabiegach, które już teraz możemy sobie rozpocząć, czyli tych bardziej inwazyjnych, nie takich delikatnych. Słoneczko zza chmur tylko już do nas wygląda. I to są zabiegi, które być może nie są najprzyjemniejsze i tak o nich czasami mówimy, ale są zdecydowanie bardziej skuteczne, a na pewno przydadzą się po tym letnim słońcu i wiaterku, więc o mikronakłuwaniu porozmawiajmy. Mikronakłuwanie kojarzy nam się z igiełkami, czyli z czymś od razu zgoła bardzo nieprzyjemnym.
1: Absolutnie nie musimy się obawiać mikronakłuwania. Faktycznie jest to zabieg już bardziej inwazyjny. Dochodzi do przerwania ciągłości naskórka, tak? Czyli może faktycznie delikatne krwawienie nawet się pojawić, ale to brzmi tylko tak drastycznie. Drastycznym nie jest. Dzieją się wtedy absolutnie wyjątkowe rzeczy dla skóry, bo przede wszystkim nasza skóra zaczyna procesy gojenia. Produkuje dużo kolagenu, produkuje dużo elastyny, kwasu hialuronowego, czyli składników bardzo potrzebnych, składników budulcowych. Także my możemy osiągać naprawdę niesamowite efekty terapeutyczne dzięki temu.
0: No i właśnie rozłóżmy ten zabieg na czynniki pierwsze, bo czy on jest, mówimy, że on nie jest taki przyjemny, ale też nie jest, tak jak pani to powiedziała, niczym strasznym, mimo że pojawia się nawet odrobina krwi. Proszę powiedzieć, jak wygląda ten zabieg.
1: Przede wszystkim zaznaczę, że ponieważ jest to zabieg bardziej inwazyjny, my opiekujemy się tym, żeby przebiegł w całkowicie sterylnych warunkach. Cartridge jest jednorazowy, czyli głowica tak naprawdę od urządzenia jest jednorazowa. My w ProBeauty Clinic też pracujemy na najwyższej jakości technologiach. Pracujemy na urządzeniu DermaPen 4.0, czyli takim świętym graalu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o urządzenia do nakłuwania. Sam zabieg przebiega dość prosto, ponieważ zaczynamy od demakijażu. Przygotujemy też zawsze tą

0: I w momencie też, kiedy mamy do czynienia ze skórą wrażliwą, to ze szczególną delikatnością wykonujemy tego typu zabiegi. Dobieramy też odpowiedni preparat, tak żeby jeszcze podkręcić działanie, bo samo mikronakłucie tworzy taki kanał dla składników aktywnych. My te składniki możemy głębiej wprowadzić, możemy wprowadzić tam, gdzie będą faktycznie miały szansę zadziałać.
1: Czy to się dzieje, Pani Dominiko, jednocześnie? Nakłuwamy i wprowadzamy. W tym kardiridżu już jest preparat specjalny, czy nakłuwamy i zaraz masowujemy preparat?
0: Nie, nie, nie. Kartridż jest osobnym elementem. My mamy ampułkę, którą wtłaczamy. Możemy pracować od razu na ampułce, albo możemy najpierw wykonać nakłucia i wmasować właśnie tą ampułkę. Ja często też jeszcze lubię na sam koniec nałożyć specjalny kwas, tak żeby jeszcze dodatkowo podbić, podkręcić efektywność działania tego
1: Jakie
0: typu
1: rodzaje
0: zabiegu.
1: preparatów najczęściej są stosowane przy takim zabiegu mikronakłuwania?
0: Mamy ampułki nawilżające, ale też mamy ampułki anti-aging, mamy ampułki rozjaśniające, ponieważ właśnie po lecie to jest ten problem, z którym bardzo często panie się zgłaszają, czyli przebarwienia posłoneczne, ale też przebarwienia hormonalne. Także mamy specjalne koncentraty, które te przebarwienia rozjaśniają. Ale też mikronakłuwanie możemy z powodzeniem stosować przy bliznach, przy nawet trądziku. Wiadomo, nie w takim stanie bardzo aktywnym i bardzo zapalnym, ale skóry problematyczne też znajdą dla siebie, że tak powiem, zabieg.
1: Czy mamy tutaj jakieś ograniczenia wiekowe, kiedy ten zabieg możemy stosować, czyli ten dolną i górną granicę?
0: Na pewno nie przychodzimy zbyt wcześnie na tego typu zabiegi. Wolę jednak pracować tutaj, jeżeli są wskazania już u osób pełnoletnich, jeżeli mówimy o tej dolnej granicy. Natomiast jeżeli chodzi o tą górną granicę, to sky is no limit, także tutaj możemy przychodzić w każdym wieku. Pamiętajmy tylko, że z wiekiem trochę te zdolności regeneracyjne tracimy, tak? Czyli im jesteśmy starsi, tym wolniej skóra się goi, wolniej zesklepia te mikroranki, które uszkodziłyśmy. Także tutaj na pewno działamy ostrożniej.
1: Czyli generalnie rzecz biorąc, nie czekamy do tego ostatniego momentu, kiedy już widzimy takie głębokie zmarszczki, tylko zaczynamy wcześniej i wtedy mamy szansę, że tym zabiegiem wydłużymy sobie tak zwaną młodość, młodzieńczą twarz.
0: Tak, to jest właśnie najlepszy sposób tak naprawdę, czyli ten slow aging. My przychodzimy w momencie, kiedy faktycznie jakieś pierwsze, drobne zmiany się pojawiają i nie doprowadzamy do ich pogłębienia. Taki sposób pracy ze skórą uważam za najlepszy. Natomiast to oczywiście nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie nic zdziałać, kiedy ta skóra już ma głębsze zmarszczki.
1: Proszę powiedzieć mi o tym, jak długo jeszcze trwa ten zabieg i czy są jakieś przeciwwskazania, bo mówimy na razie o samych zaletach, a czy są jakieś przeciwwskazania, które absolutnie wykluczają nas z możliwości skorzystania z tego typu zabiegu?
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o przeciwwskazania, tutaj ciąża, laktacja, okres właśnie karmienia piersią, unikamy wtedy wszelkiego rodzaju zabiegów z mikronakłuciami. Natomiast też infekcje wirusowe, bakteryjne, tutaj nie przychodzimy z aktywną opryszczką na tego typu zabiegi, unikamy po prostu w takich sytuacjach zabiegów przebudowujących. Natomiast sam zabieg, mimo tego, że właśnie jest z lekkim dyskomfortem, trwa szybko. Także my tutaj działamy intensywnie, ale szybko. Na sam koniec, tak dla ukojenia, jeszcze jest bardzo przyjemna maska. Także mamy ten moment po zabiegu, kiedy skóra się relaksuje, kiedy my się relaksujemy. Także warto czasami troszeczkę
1: mieć tego dyskomfortu, żeby później poczuć się lepiej i wyglądać lepiej.
0: Zdecydowanie.
1: Pani Dominiko, Dermapen 4.0 to nie jest jedyna metoda mikronakłuwania, jaką w ProBeauty Clinic stosujecie. Macie jeszcze jedną w zanadrzu, która też polega na nakłuciach.
0: Tak, jest to już bardziej zaawansowana technologia. Mamy tutaj do czynienia z radiofrekwencją mikroigłową, czyli połączenie fali radiowej właśnie z mikronakłuciem. Dlaczego jest to taka fajna technologia? Bo właśnie poza tym mikronakłuciem, czyli samą stymulacją, przebudową tej skóry, my jeszcze dodatkowo ogrzewamy włókna kolagenowe. Także jeżeli chcemy takiego silnego efektu liftingu, nawet

0: tutaj w obrębie linii żuchwy czy w okolicy oka. Naprawdę ten zabieg jest bardzo skuteczny.
1: On też trwa tyle samo czasu, też jest to krótki i takie nie powodujące takiego ogromnego dyskomfortu.
0: Tutaj już
1: Czy
0: przy
1: już
0: tym
1: jest?
0: zabiegu często znieczulamy,
1: Czyli nie ma się czego
0: prowadzimy
1: bać.
0: po prostu do tego, żeby ten komfort jak największy zapewnić. Natomiast on wymaga troszeczkę dłuższego działania. Faktycznie jest nieco dłuższym zabiegiem precyzyjnym, bo my tą skórę miejsce obok miejsca stempelkujemy i właśnie ogrzewamy. Także nieco inne odczucia mamy w trakcie zabiegu, ponieważ jeszcze dochodzi ten proces ogrzania. Także my czujemy jeszcze ciepełko.
1: Rozumiem, że działanie jest podobne, też pobudzamy kolagen, możemy nawilżyć, też wprowadzane są przeróżne preparaty w zależności od tego, czego skóra klientki bądź klienta, bo my tutaj mówimy tak o paniach, ale przecież panowie też korzystają z tych zabiegów,
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: tak. Panowie również pojawiają się u nas w klinice, również dbają o swoje skóry. I tak, też wprowadzamy ampułki, natomiast tutaj, ponieważ już mamy tą technologię fali radiowej, dzieje się na tyle dużo, że z tym już działamy ostrożniej, tak? Czyli jeżeli już dobrze znamy skórę, no to faktycznie na sam koniec zabiegu jeszcze aplikujemy dodatkowe serum, żeby podkręcić efekty zabiegowe.
1: No właśnie, i efekty zabiegowe, żeby podkręcić i żeby było widać, ile takich zabiegów powinniśmy zrobić. I czy to jest kwestia też indywidualna, czy jednak jest taki gotowy jakby przepis na to,
0: Schemat.
1: że te minimum niezbędne 3-4 trzeba wziąć, żeby było widać efekt?
0: Powiem tak, faktycznie jest to kwestia indywidualna, ponieważ dużo zależy od potrzeb skóry, dużo zależy od problemu też, z jakim przychodzimy, także to dobieramy już indywidualnie. Natomiast z punktu widzenia kosmetologa i w związku z moim doświadczeniem wiem, że na pewno jeden zabieg to będzie za mało. Jeden zabieg jest przydatny w momencie, kiedy my wracamy, kiedy chcemy trochę takiego zabiegu, powiedzmy, przypominającego, kiedy chcemy właśnie takiego resurfacingu, odświeżenia. Natomiast jeżeli my oczekujemy konkretnych efektów na konkretny problem, wymagana jest seria. Myślę, że to jest 4-6 zabiegów, ale to też zależy od właśnie technologii. Na pewno w przypadku radiofrekwencji mikroigłowej tych zabiegów potrzeba mniej.
1: W jakim odstępie czasowym te zabiegi się robi? Bo rozumiem, że dzień po dniu jest absolutnie niewskazane.
0: Absolutnie niewskazane. My robimy z co najmniej miesięcznym odstępem tego typu zabiegi. Tyle też mniej więcej trwa cały proces gojenia się skóry, naprawy, ponieważ skóra ma trochę pracy do zrobienia. To jest bardzo podobne właśnie do procesu gojenia się ranki, natomiast zazwyczaj te procesy przychodzą bardzo dobrze, bez żadnych komplikacji, bez żadnych skutków ubocznych.
1: Czyli tak naprawdę teraz jest to najlepszy czas, żeby zacząć i na wiosnę się przygotować, mieć odświeżoną skórę, bo to akurat tyle zabiegów, tyle miesięcy będzie jeden zabieg w miesiącu.
0: Tak.
1: Dokładnie tak. To nie ma co zwlekać, czekać, tylko teraz jest najlepiej, bo nic nie zadzieje się, rozumiem, nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
0: Dokładnie tak. Wymaga to troszeczkę cierpliwości, także jeżeli zaczniemy już teraz, to będziemy na lato, na wiosnę, na lato mieć piękną skórę, gładką, promienną i gotową na...
1: Czyli rozumiem, że cierpliwość popłaca w tym
0: tak,
1: przypadku.
0: Zdecydowanie.
1: I jeszcze jedna ważna rzecz. Mówiła pani tutaj o przy mikro na kłuciach, że jednak troszeczkę uszkadzamy tą naszą skórę i tkankę. W związku z tym, czy po tym zabiegu, bo już mamy wprowadzone te preparaty, mamy położoną maseczkę kojącą, wychodzimy z gabinetu, ale jak dalej dbamy w domu? Czy potrzebne są specjalne preparaty? Czy w gabinecie, w klinice można zakupić takie preparaty, które pozwolą nam przez ten miesiąc odżywiać tą skórę tak, jak należy, skoro ona ma tam otwarte te kanaliki do regeneracji?
0: Oczywiście, my po każdym zabiegu tutaj opowiadamy o zaleceniach pozabiegowych, bo jedno to stosowanie odpowiedniego kremu pozabiegowego, też ustalamy jak długo, dlaczego. Fotoprotekcja jest też kluczowa, ponieważ mimo tego, że słońce już właśnie nie wychodzi zza chmurki tak intensywnie jak latem, to jednak dalej jesteśmy narażeni na

0: działanie promieniowania i stosujemy fotoprotekcję, ale też bardzo dbamy o dezynfekcję, o środowisko sterylne nawet po zabiegu, czyli tutaj panie prosimy o stosowanie chociażby ręczniczków jednorazowych albo wymianę aktualnego stosowanego ręcznika. Często też zmieniają poszewki od poduszki, także tak, zalecenia zabiegowe jak najbardziej po tego typu procedurach są przez nas przekazywane i myślę, że klienci czują się zaopiekowani w ten sposób, bo to, co się dzieje w domu, jest również kluczowe. Nie możemy przeszkadzać skórze w procesie gojenia.
1: No to dziękuję bardzo. Możemy tylko zaprosić na ten zabieg. Nie jest taki straszny, jak brzmi.
0: Tak.
1: A efekty są zdecydowanie bardziej spektakularne niż przy takich
0: tak,
1: mniej
0: nie bójmy
1: inwazyjnych.
0: Się. Nie bójmy się bardziej inwazyjnych zabiegów. One tak naprawdę sprawią, że tą młodość, którą tak bardzo chcielibyśmy zachować, my jesteśmy w stanie faktycznie spowolnić przede wszystkim te procesy.
1: Warto bezpiecznie oddać się w takie ręce. Pani Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic, była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję pięknie
1: za to spotkanie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Anvil ma już 60 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil w wakacje rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów, prezentującymi wydarzenia i osoby związane z dawnymi zakładami azotowymi, później przemianowanymi na Anvil. Wernisaż powstałej w ten sposób wystawy odbył się w Centrum Kultury.
1: Jest to wystawa, na której prezentujemy zdjęcia, archiwalne zdjęcia, ale też dokumenty archiwalne pochodzące zarówno z archiwum Anvil S.A., jak i pozyskane od mieszkańców Włocławka, byłych i obecnych pracowników Anvilu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa wystawa, szczególnie dla tych, którzy są związani z Anvilem, a wiadomo, że w ciągu 60 lat to możemy takich osób liczyć na tysiące.
0: Dla wielu osób wernisaż był okazją do spotkań po latach. Większość pracowników Anvilu spędziła w zakładzie praktycznie całą swoją zawodową karierę.
2: Wspomnienia są fantastyczne, jako że była to w Azotach moja pierwsza praca, a tym bardziej fantastyczne, że w trakcie studiów uzyskałem z zakładów azotowych stypendium. I to były niezłe pieniądze jak na owe czasy, prawie najniższe wynagrodzenie. I już w trakcie studiów miałem okazję przyjeżdżać do Włocławka, spotykać się z dyrekcją, spotykać się z innymi stypendystami i poznawać swoją przyszłą pracę. A pracę rozpocząłem w 1969 roku, czyli bardzo długo. I miałem szczęście, że trafiłem na, już pewnie inni koledzy mówili, na fantastycznych ludzi. Zacząłem od stażysty, a skończyłem pracę w zakładach azotowych jeszcze, to nie był jeszcze Anvil, na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, czyli przeszedłem wszystkie szczeble możliwe dla ekonomisty, bo najczęściej w owych czasach dyrektorem naczelnym był inżynier. Inżynier znający doskonale technologię produkcji.
0: Anvil to nie tylko miejsce pracy. Zakład organizował wypoczynek, a także liczne koła i kluby, chociażby sportowe. Tak jest do dziś. Dzięki temu nawiązywane są nowe przyjaźnie i rozwijane relacje.
3: Teraz się spotykamy od czasu do czasu, wspominamy nasze miłe chwile. Także jest co wspominać tyle lat. Kiedyś nam się bardzo fajnie pracowało, bo ludzie byli bardzo sympatyczni. Chcieli pracować, teraz obserwuję takie zachowania na przykład młodych, że skaczą z kwiatka na kwiat.

0: czyli z firmy do firmy. U nas takich długoletnich pracowników było bardzo dużo, bo każdy szanował tę pracę, jakoś się nauczył w tej firmie czegoś, to jak najbardziej do końca swoich dni w firmie je realizował.
1: Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Anwil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Wacławek. Zgromadzone materiały pokazują, że historia Anwilu to jednocześnie ważna część historii Wacławka i jego mieszkańców. Ludzi, których losy przez 6 dekad splatały się z losami przedsiębiorstwa. Wystawę można oglądać do 17 października. Poranne niedzielne zakupy? Idealnym miejscem jest Biojarmark, który co 2 tygodnie odbywa się na Starym Rynku. Świadczą o tym licznie przybywający klienci. Wystawcy starają się urozmaicać swoją ofertę. Przykładem jest pieczone i wędzone.
2: Co jakiś czas staramy się wprowadzać różnego rodzaju nowości. Przyznam się szczerze, że zawsze mam z tym problem, czy to powinno być takie, jak normalnie gotuję w domu. No i zazwyczaj jest takie właśnie, jak normalnie gotuję w domu. Przynajmniej staram się. Staramy się również te wszystkie rzeczy, które nowe wprowadzamy, tutaj dawać Państwu do degustacji, żebyście mogli sprawdzić, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Dla nas są cenne też bardzo wszystkie uwagi na ten temat, bo wiadoma sprawa, że nikt nie ma wyłączności na określanie smaku, więc dla nas każda uwaga jest bardzo cenna i proszę mi wierzyć, zawsze bierzemy to, zawsze zwracamy na to uwagę, tak? Żeby jednak to, co mówią klienci, było dla nas bardzo ważne. Zawsze tego pilnujemy też, tak? Pomidorowa jest robiona ze śmietaną. Ja normalnie w domu robię bez śmietany, ponieważ nie przepadam za śmietaną, ale zazwyczaj wszyscy robią ze śmietaną, więc tą robimy ze śmietaną. Z racji tego, że nie wprowadzamy żadnych alergenów do zakładu, śmietana jest robiona bez laktozy, więc również bardziej bezpieczna dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Wszystko na ten temat. Jest sezon pomidorowy, pomidory. Tutaj trochę koncentratu również dajemy, żeby to odrobinkę zagęścić. Nie ma żadnej mąki do zagęszczania, nic takiego, więc no, ewentualnie każdy może sobie to wzbogacić. Jest bardzo dużo warzyw dodawanych podczas gotowania bulionu. Bulion jest na mięsie wieprzowym. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć, jest bardzo dużo warzyw, które dajemy, więc no, jakby sam ten bulion jest bardzo bogaty też, tak? Także to jest bardzo ważne, bo tam jest sporo mikroelementów. No, z witaminami to wiadoma sprawa, że jak to się wygotuje, to już tam niewiele zostaje, tak? Ale są też bardzo ważne mikroelementy, tak? Żeby to jednak było takie rzeczywiście wartościowe.
1: Stoisko pieczone i wędzone jest jednym z tych, które na Biojarmarku cieszą się największą popularnością. Niezależnie od pory, ustawiają się tam długie kolejki.
2: Jesteśmy głównie producentem, tak szczerze powiedziawszy, wędlin, wędzonek, zarówno wieprzowych, jak i z dziczyzny, ale mamy sporo też takich gotowych dań obiadowych. Tak jak tutaj zupa, którą przedstawiałam, ale mamy też inne w swojej ofercie, jak rosół gotowany na kurze z elementami kurczaka zagrodowego, który jest pieczony. Mamy również żurek z całą białą kiełbasą. Mamy świetny gulasz z dzika, bo rzeczywiście jest bardzo dobry. Mamy bigos z mięsem z dziczyzny również i różnego rodzaju produkty konfitowane, a takich konfitów Państwo też nie kupicie tak sobie wszędzie, bo w sklepach zazwyczaj są takie zwykłe suwi. Konfit, wierzcie mi Państwo, smakuje zupełnie inaczej. Naprawdę to mięso jest zupełnie inne. Mamy takie rarytasy jak na przykład policzki wołowe, czy filet z kaczki, noga z kaczki. Żeberka w sosie barbecue, na przykład dla chętnych. Także zapraszamy, można kupić na pełen niedzielny obiad wszystko, tak szczerze mówiąc. I również do kanapek.
1: Nowości również w porzeczkowej krainie. Tutaj na zmiany w ofercie, owoce, warzywa i ich przetwory duży wpływ ma pora roku.
3: W porzeczkowej krainie jak zwykle, warzywa i owoce wszystkie świeżutkie. Z wyrobów syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, konserwowe rzeczy, czyli w occie i w cukrze i mega zdrowe kiszonki. A z nowości polecam kompoty akurat właśnie na tą porę roku już się nam przydadzą te owoce, które minęły. Na przykład mamy truskawkę z miętą. Super smak i pasuje do siebie. Czereśnia z lawendą, też mało spotykany smak. Czerwona porzeczka z jabłkiem. Wiśnia, którą chyba wszyscy lubimy. I nasz wymyślony smak przed kilku laty, śliwka, aronia, mięta. Też super pasuje i mega dużo witamin w jednym słoiku.
1: I który z tych produktów cieszy się największym zainteresowaniem ostatnio?
3: Nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest odwieczna prawda, ile ludzi, tyle smaków. Dlatego robimy różne smaki, żeby każdemu gdzieś tam przypaść do gustu.
1: Na biojarmarku można znaleźć nie tylko zdrową, naturalną żywność.

0: O także kunsztownie wykonane rękodzieło.
1: Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. Od października stowarzyszenie wychodzi z propozycją dla rękodzielników, dla artystów, dla ludzi z pasją, którzy robią piękne rzeczy. Chcemy, żebyście przybywali do nas, ale nie będziemy pobierać opłat wystawienniczych, więc myślę, że to jest taka fajna zachęta. Chcemy wspierać artystów lokalnych, bo wiemy, że ich sprzedaż nie jest na taką dużą ilość jak nasza sprzedaż żywności tej zdrowej. Po prostu, żeby odciążyć trochę portfel artystów i wspierać ich, to nie będziemy pobierać opłat, także zapraszamy serdecznie na biojarmark. Jesteście wszyscy u nas bardzo, bardzo mile widziani. No i dzisiaj jeden z artystów, rękodzielników, pani Milena ze swoimi pięknymi świecami, Milavi, dobrze powiedziałam. Popatrzcie, jakie piękne są tutaj zestawy. Myślę, że warto do niej dzisiaj zajrzeć, bo niebawem Dzień Nauczyciela i to idealny prezent. Już pozostawiam tutaj koleżankę, niech troszkę o swoich produktach opowie, a my zapraszamy wszystkich ludzi, którzy mają pomysł fajny, artystyczny na biojarmark.
2: Produkty, jakie tworzę, to są przede wszystkim świece sojowe, które od kilku lat cieszą się zainteresowaniem. Od 2-3 lat tworzę też flowerboxy z kwiatów mydlanych, które są niezwykle trwałe. Robię też łączone flowerboxy z kwiatami mydlanymi, z woskami zapachowymi i dzięki temu po prostu w domu jest przepiękny zapach i są to trwałe pamiątki, które możemy podarować komuś bliskiemu, tak jak teraz właśnie jest okazja Dzień Nauczyciela. Idealne po prostu na tą okazję.
0: Ile czasu takie produkty się robi?
2: Bardzo długo. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo złożony proces. Nie da się wszystkiego od razu zrobić. To jest wszystko robione etapami, więc trudno jest mi powiedzieć. Pracuję 7 dni w tygodniu.
0: Poza biojarmarkiem, gdzie można jeszcze panią spotkać?
2: Mam swój sklepik stacjonarny koło domu w Zadusznikach. Wcześniej miałam w Włocławku, ale teraz się przeniosłam tam. Z racji tego, że łatwiej jest mi po prostu tworzyć te produkty na miejscu i być dla klientów. Można też zamawiać przez internet.
0: Niedzielne wizyty na biojarmarku dla wielu mieszkańców stały się już stałym elementem tygodniowego rytmu. To nie tylko okazja do zakupu świeżej żywności, ale także możliwość spotkania lokalnych producentów i poznania historii stojących za ich wyrobami. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
3: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. I w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
0: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
4: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi, powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy SP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania.

0: oraz montaż wentylacji mechanicznej.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
2: Piękny klubik Boniwiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca, ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem.
3: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt. Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
4: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
1: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
5: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5. Na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy nie, wszystkiego.
6: Ale koło
5: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
1: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie.

0: Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
1: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
0: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. W szkolnej pracowni gastronomicznej zamiast zwykłych lekcji intensywna praca przy kuchennych stanowiskach. Uczniowie Klubu Kulinarnego Zespołu Szkół Chemicznych w Owocławku wzięli udział w całodniowych warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni i doradcę kulinarnego Tomasza Królikowskiego.
2: Skupiamy się na podejściu do gastronomii, które zatytułowane jest Od teorii do praktyki. I tutaj się zaczęło tak, że zaczęliśmy po prostu przygotowywać sobie miejsce do pracy, później omówiliśmy z techniki podstawowe krojenia, za chwilę będziemy omawiać techniki przygotowywania sosów matczynych tak zwanych, takich 5 głównych, które kiedyś Francuzi usystematyzowali. Będziemy gotować przy pomocy nowoczesnych technik rybę i młodzież przygotuje steka. Następnie, i będzie też takie klasyczne danie mac and cheese. Nie wiem, czy wiesz, co to jest? Nie wiesz, co to jest? Mac and cheese to danie z kuchni amerykańskiej, makaron z sosem serowym. I tu pokażę młodzieży, jak przygotować klasyczny beszamel. To jest po prostu bardzo proste, nie jest żadna technologia rakietowa. Prosty sos serowy, makaron, szybkie danie, mogą sobie przygotować sami w domu.
3: A powiedz, jak oceniasz tutaj uczniów, z którymi dzisiaj prowadzisz zajęcia?
2: Olbrzymie zaangażowanie. Nie wszyscy byli rok temu, więc ja część twarzy poznaję oczywiście. Trochę wydorośleli od tamtego roku. Natomiast przede wszystkim zaangażowanie i ta iskra w oku. To jest cudowne, kiedy patrzy się, kiedy młodzież po prostu ma ochotę się uczyć i poznawać nowych rzeczy. Więc to jest świetne. Jest to kontakt w ogóle, otwarcie ludzi na nowe doznania, nowe doświadczenia. Ja to widzę w ogóle, że to jest bardzo potrzebne. Druga sprawa jest taka, że oni też między sobą troszeczkę współzawodniczą, więc ja staram się wprowadzać taki drobny element, który to spowoduje, że to nie jest tylko krojenie i najedzenie się dosyta, tylko żeby ten element współzawodnictwa był, kto zrobił lepiej, komu wyszło, kto przypalił, wiecie, to jest taka chemia właśnie w kuchni, ona polega na tym, że czasami coś tam wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie, część z nich się boi. I właśnie chodzi o to, żeby przełamać te bariery i żeby po prostu im się łatwiej pracowało. Dzisiaj jedna dziewczyna do mnie podeszła i pyta: ja nie chcę tego robić, bo pewnie mi nie wyjdzie. A ja mówię: świetnie, że jesteś na warsztatach, bo jak na warsztatach ci nie wyjdzie, to już będziesz wiedziała, czego nie zrobić, jak będziesz to przygotować następnym razem w domu po prostu. Więc myślę, że to jest kapitalny moment do tego, żeby się rozwijać, żeby być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby zdobywać nowe doświadczenia. I przy okazji, jak jest smacznie, to już w ogóle wszystko się zgadza.
0: Młodzi kucharze ćwiczyli m.in. prawidłową organizację stanowiska, pracę z nożem i klasyczne techniki krojenia. Była też praca z mięsem, przygotowywanie sosów i nowoczesne metody obróbki produktów.
4: Znaczy tak, my kształcimy w wielu zawodach, kształcimy m.in. w tych zawodach związanych z gastronomią, a jak wiemy, przez żołądek do serca, więc staramy się przez to serce trafić do naszych uczniów również, a dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, bo pan Tomasz Królikowski, człowiek, który o gastronomii, o sztuce kulinarnej wie bardzo wiele. Poprosiliśmy pana Tomka, którego na co dzień możemy zobaczyć w Telewizji Polskiej, kanał drugi w telewizji śniadaniowej, o to, żeby spróbował zarazić naszych uczniów sztuką kulinarną. Więc zaczynamy od podstaw. Zaczęliśmy od technik używania noża, poprzez sosy, poprzez smażenie na woku. Mieszamy kuchnię naszą polską tradycyjną z tymi aspektami związanymi z kuchnią azjatycką. I cóż, próbujemy zrobić coś fantastycznego. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny sposób na to, żeby zarazić właśnie tych młodych ludzi sztuką kulinarną i pokazać im, że to jest coś więcej niż tylko zawód.
3: A czy uczniowie chętnie włączają się w takie warsztaty, czekają na nie?
4: Tak, no ja dzisiaj mam bluzę akademicką, ponieważ jest to taki

0: znak ze względu na to, że to u nas w Chomiku powstał klub kulinarny, który tworzą uczniowie. Jest to projekt realizowany ze środków LGD, czyli z lokalnej grupy działania, po to, żeby uczniowie oprócz tego, że mogą realizować swoje pasje, bawić się, spędzać czas wspólnie, mogą również uczyć się czegoś pożytecznego. Więc mamy tutaj osoby, które nie tylko są związane z gastronomią, ale mamy również chemików. Taka ciekawostka. Radzą sobie wyśmienicie, więc cóż... Zawsze staramy się zrobić coś ciekawego i pokazać uczniom, że szkoła to też coś więcej niż tylko to, co musimy robić.
1: Nie chodziło jednak tylko o samo gotowanie. Uczniowie poznawali również zasady maksymalnego wykorzystania produktów, czyli tak zwanego zero waste. Oraz uczyli się organizacji pracy, która w profesjonalnej kuchni ma ogromne znaczenie.
2: Absolutnie pierwszy raz robię w stylu... W takim stylu w naszej szkole robię.
3: Opowiedz nam, jak tutaj twoje odczucia co do spotkania, ile ono dla ciebie wniosło?
2: Dla mnie bardzo dużo. To moim największym marzeniem było robić coś takiego, ale gotowanie na łoku to jest moje marzenie, szczerze.
3: Czy twoje pierwsze tutaj takie doświadczenia z takim profesjonalnym kucharzem?
2: Mógłbym powiedzieć, że tak. W taki sposób, jak tutaj dzisiaj gotujemy, by się powiedział, że pierwszy raz.
4: Dzisiaj z panem Królikowskim robimy takie azjatyckie, ale też w sumie polskie będziemy robić rzeczy. Tak mieszamy po prostu regiony, państwa, kraje.
3: Czy to twoje pierwsze takie warsztaty?
4: Nie, to akurat z panem Królikowskim to nie pierwsze moje. Rok temu byłam na azjatyckich, tak typowo azjatyckich i cudownie się pracowało z panem, więc czekałam na to.
3: A opowiedz nam proszę, już po zeszłorocznych tutaj warsztatach, czy wniosło to coś do twoich umiejętności, do twojej kuchni?
4: Szczerze tak, dzięki tym zajęciom z wokiem nie boję się teraz po prostu grać z ogniem dosłownie, bo tutaj jeżeli się w kuchni coś zapali, to pan nas też nauczył, jak reagować w takich sytuacjach i to naprawdę wniosło do kuchni, bo wiele razy coś się spala.
1: Takie spotkania mają być dla młodzieży dodatkową okazją do rozwijania umiejętności i poznawania nowych technik, które mogą przydać się im w przyszłej pracy w gastronomii. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta. Za nami 13. półmaraton Włocławek. To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 km.
5: Pogoda bardzo dobra jak na bieganie takiego długiego dystansu. 500 dzieci w biegu Wartis Cup. Ponad 30 osób w biegu bez barier. Frekwencja dopisała. Myślę, że będzie wszystko super.
6: Warto też zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
5: Tak, jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii. Tym razem 3 kobiety, 4 mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
1: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych.
5: Ten bieg dla dzieci jest dla nas bardzo ważny. Tu startują już maluszki od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a nawet starzeją się młodsi. No i jak widać, no, mają super zabawę.
1: W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka.
7: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefach kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też no, dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa też się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem, bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton, zaraz po otwarciu tego stadionu, że w infrastrukturę sportową warto inwestować.
6: Prezydent też biega regularnie. Jakie korzyści daje bieganie?
7: No myślę, że przede wszystkim zdrowotne. Tutaj co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście jak się to robi z głową. No i właśnie głowa, bo to jest też taki czas na higienę mentalną, na to, żeby poukładać sobie wszystko. To jest taki czas tylko i wyłącznie dla siebie.

0: więc myślę, że mówię o treningach, że to też jest duża wartość tego sportu.
1: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od Stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, bulwary i centrum. Uczestnicy spoza Wrocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta.
2: Fantastyczne wydarzenie, no i przede wszystkim ma pięknie położoną trasę, bo duża część tej naszej wrocławskiej trasy półmaratonu to jest trasa przez parki, przez wrocławskie bulwary, o tym mówią biegacze, którzy tutaj przyjeżdżają do Wrocławka, do nas na półmaraton, że jest to jedna z najpiękniej położonych tras biegowych w Polsce i dlatego, ale także z powodu tego, co mogą znaleźć w pakiecie, jak te pakiety wyglądają, jaka jest tu atmosfera, dlatego właśnie wybierają ten półmaraton wrocławski.
3: Dlaczego warto uprawiać sport, dlaczego warto biegać?
2: Ano dlatego, żeby utrzymywać jak najlepsze zdrowie. Zresztą we Wrocławku widać, że mieszkańców wielu uprawia czy bieganie, czy tak jak w moim przypadku Nordic Walking. Ja też 4 lata temu się Nordic Walkingiem zaraziłem i zacząłem, że tak powiem, go uprawiać, chociaż to trudno mówić o uprawianiu w takim profesjonalnym sensie. Natomiast na pewno daje to dużo frajdy, a że sam też zacząłem w różnego rodzaju zawodach startować, to dzisiaj im trochę zazdroszczę, że półmaraton to jednak dla mnie jeszcze zbyt wiele, ale wszystkich mieszkańców zachęcam do aktywności, czy przebiegną 5 km, 10, czy w przyszłości 21 z kawałkiem. To warto na pewno to robić dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
4: Każdy tutaj biegnie w innym celu. Jedni po to, żeby się sprawdzić, inni po życiówkę, inni o zwycięstwo, ale tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, kto stanął na mecie, zdecydował się i dobiegnie do tej mety. Dzisiaj też ważna sprawa, dlatego że biegniemy w celu charytatywnym i to pokazuje, że Włocławek potrafi połączyć z jednej strony fajną imprezę biegową, która już na stałe wpisała się w nasz kalendarz sportowy, z zrobieniem czegoś naprawdę dobrego. Także podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację. Przede wszystkim dla wolontariuszy, bo bez wolontariuszy nie byłoby żadnej imprezy. To jest ważna sprawa, żeby tutaj się pojawić bezinteresownie. Także wielkie, wielkie podziękowania.
3: No to nie omieszkam zapytać, panie pośle, czy pan też biega może, czy uprawia jakiś sport?
4: Nie, nie biegam, natomiast ja uprawiam nieco mniej ruchowy, dlatego że, ale też wymagający wysiłku. Ja gram w tenisa stołowego, to jest to, co jeżeli chodzi o sport, to co lubię robić. Z tym, że no, wiadomo, że tego czasu nie ma zbyt dużo, ale jeżeli jest, to od zawsze staram się znaleźć jakiegoś sparring partnera, żeby chwilę pograć.
3: No to jak pan poseł nie biega, ale uprawia inne sporty, jakie korzyści daje sport?
4: Przede wszystkim ćwiczy w samodyscyplinę, ćwiczy hard duch, ale przede wszystkim daje dobrą kondycję. To jest ważne w czasach, kiedy no, mamy niestety ten tryb życia siedzący, to każdy ruch jest na wagę złota, dlatego jeżeli ktoś ma jakąkolwiek pasję związaną ze sportem, to po prostu fajnie znaleźć na to odrobinę czasu, żeby podtrzymać tą pasję, żeby ona nie zaginęła, bo to jest dobre dla naszego zdrowia.
1: Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Wrocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
5: Podobno jest ciekawa trasa, próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
6: Tak samo, moc w nogach, tylko i wyłącznie.
3: A jak panie oceniają swoje szanse?
5: No myślę, że chciałabym pobić życiówkę 2-0. Bo jak się uda, to się uda, nie uda się, to będzie fajna zabawa.
3: Ile panie już biegają?
5: No ja w grupie Feniks Grudziądz na pewno biegamy rok czasu, a ogólnie biegamy tak z 5 lat razem.
3: Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto uprawiać sport?
5: Bo to jest uwalnianie endorfin, fajna satysfakcja z pobicia swoich życiówek, więc i spotkanie się ze znajomymi, którzy zawsze na trasie wspierają.
3: A czy mają panie jakieś swoje osiągnięcia już życiowe?
5: Tak, przebiegnięty maraton w ciągu 4 godzin 39 minut. Wrocławek jest 4. półmaratonem, więc no mam nadzieję, że się uda.
7: No ja mam 1 półmaraton, 4:31, 3 półmaratony, ten 4. tak samo i też 2 godziny z hakiem, 2 godziny 3 minuty, o tak było, tak.
6: A to mój pierwszy półmaraton, ja od niedawna biegam, także koleżanki mnie namówiły i mam nadzieję, że będę się świetnie bawić.
7: Ale jest dobra motywacja.
3: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
8: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego przed 30.
9: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
3: Jak oceniacie swoje szanse na dzisiaj?
9: No nie wiem, najważniejsze, żeby ukończyć i tyle. W sumie myślę, że szanse są dość wysokie.
3: Ile biegacie już czasu i jak trenujecie?

0: No ja już biegam, w sumie ogólnie sport to całe moje życie gdzieś tam jest blisko, a jeżeli chodzi o samo bieganie, no to już kilka lat gdzieś tam z różnymi innymi sportami zmieszany, tak by.
1: Ja tak od roku biegam i postanowiłam, że pierwszym startem będzie półmaraton we Włocławku.
2: Czy macie już jakieś swoje osiągnięcia, takie życiowe sukcesy?
0: No ja w tym roku przebiegłem w sumie pierwszy raz półmaraton, bo wcześniej biegałem jakieś krótsze dystanse, a teraz stwierdziłem, że taki dłuższy, tak po prostu po kolei z kopkami,
2: Powiedzcie mi, dlaczego warto biegać, dlaczego warto uprawiać sport?
0: nie? No sport ogólnie na pewno jest dobry dla samopoczucia. Na przykład ja zauważam po sobie, że jeżeli pójdę się poruszać, to dużo lepiej się potem czuję. I myślę, że to jest taki najważniejszy faktor. Nieważne są wyniki, tylko ważne jest, żeby wziąć się, ruszyć i coś ze sobą zrobić. Wtedy naprawdę jest fajna satysfakcja, głowa może odpocząć i polecam to wszystkim.
1: Tak, to przede wszystkim dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Nigdy tak głowa nie odpoczywa jak podczas sportu.
3: Najszybszym zawodnikiem 13. półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął Szadrak Kimajo, a trzecie Musio Kamłekę. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut i 55 minut dał jej czwarte miejsce wśród kobiet.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu

Możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
1: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. Ale nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie uzyskali dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Tutaj to jest kwota niebagatelna, ponad 3 miliony, 3,5 miliona. Chylę czoła tym, którzy nam pomogli, więc posłom, ale także i przedstawicielom rządu, że to dalej był ten program kontynuowany. Udało się na to znaleźć środki i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie. Prawda, pani dyrektor? Tak czuję. Szanowni państwo, dostaliśmy też tutaj dofinansowanie z rządowego programu w ramach inwestycji, to jest taki parytet A421, wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi od 0 do 3 lat. I tu też kwota, to jest z budżetu państwa i kwota jest niebagatelna, bo to jest 1 132 151 zł. To wszystko spowodowało, że powstał obiekt, tak jak wspomniałem, bardzo no, dla mnie fantastyczny, bo na dole jest właśnie ten klubik z wszystkimi zapleczami potrzebnymi. Tu są dwie piękne sale. Jedną, myślę, że przez okna państwo będziecie mogli zobaczyć. To jest ta sala bardziej zabaw. Jest też z tyłu taras, jest plac zabaw piękny. I szanowni państwo, całe wyposażenie i doposażenie oraz te pomieszczenia takie, które muszą być w takim obiekcie, więc to wszystko zostało właśnie pięknie zaprojektowane przez panią tutaj obecną, panią projektant, za to już z góry serdecznie dziękuję.
0: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
2: Szanowni państwo, teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi. Tak, serdecznie dziękujemy, bo to myślę, że to był trochę taki autorski trochę pomysł, żeby właśnie te straże wesprzeć środkami unijnymi, bo one zawsze trochę tam tych środków na te remonty nam bardzo zawsze brakowało i cieszę się, że te środki się znalazły. Ale także druga część pochodziła z 500 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska otrzymała nasza gmina tą kwotę, a to też było pokłosie naszego wygranego przez nas w powiecie konkursu profrekwencyjnego, czyli na najlepszą frekwencję w wyborach, który no, jak kolejny już raz nie zawiedli nasi mieszkańcy i dla strażaków to zrobili i dzięki temu te 500 000 zł też udało się uzyskać. Powstała też rozbudowa

budynku, remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment Państwo zobaczycie, a od północnej widzicie.

0: stropotach, bo wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej. Żeby już nie przedłużać, ja nie będę Państwu więcej opowiadał. Myślę, że sami zobaczycie i mam nadzieję, że tak jak mnie, ten obiekt Państwu również się spodoba.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
2: Przepiękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań, także zapewne poetyckich, takich, które będą kulturalnie rozwijały mieszkańców gminy Boniewo. Pani dyrektor, dla biblioteki drobny upominek, żebyście Państwo mogli korzystać także z takich zasobów ode mnie. Dla osób w różnym wieku.
3: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Gratuluję pięknego miejsca. Proszę się nim opiekować i rozwijać jak najlepiej. Drogie druhny i druhowie, z serca Wam się kłaniam. Dziękuję Wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam Was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca. Ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się Waszym szczęściem. Niech będzie dla Was przede wszystkim miejscem spotkań, miejscem radości, abyście jak najrzadziej wyjeżdżali do akcji, a jeśli już, to głównie do ćwiczeń, żebyście zawsze z tych akcji wracali. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian ma w opiece Was i Wasze rodziny. A na ręce drucha prezesa drobny upominek, pamiątka z dzisiejszego spotkania.
4: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt. Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni. Rzadko się zdarza, żeby w ciągu jednego dnia, w ciągu kilku chwil doświadczyć tylu dobrych emocji, takich pozytywnych, sprawiających, że mieszkańcy gminy Boniewo na pewno czują, że są bardzo ważną częścią gminy. Wiedzą, że ktoś o nich dba. Myślę, że nie bez znaczenia jest tutaj, wręcz jestem przekonany, że pan wójt otacza się bardzo mądrymi i wyjątkowymi kobietami.
5: Dzisiaj jesteśmy świadkami takiej sytuacji, w której pamiętając gminę sprzed lat i gdy kolega Marek był bardzo młody, a ja w średnim wieku i też byłem burmistrzem, to się nieraz wymienialiśmy poglądami i to zaskutkowało tym, że dzisiaj dwie sąsiednie gminy, które przez pewien czas od roku 1975 do 1984 była jedną gminą, że dzisiaj Boniewo tą matkę gminę, jak była nazywana, prześcignęło. Ale jesteśmy w Boniewie,

0: I wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
1: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
2: Jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą nie tylko w województwie, ale w całym kraju jest gmina Boniewa, bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5, na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy nie, wszystkiego?
3: Wszystko razem, ale koło 10.
2: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach. I ja dzisiaj, jadąc tutaj, przypominałam sobie, kiedy byłam tutaj pierwszy raz i myślę, że to jest mniej więcej dekadę temu. I to centrum Boniewa wyglądało zupełnie inaczej. Też pamiętam pierwsze odwiedziny w Urzędzie Gminy, który dzisiaj zachwyca Klub Dziecięcy i Biblioteka. Wiele pozostawiało to do życzenia. Dzisiaj gmina ma piękny obiekt i wielkie gratulacje. Bardzo się cieszę, że samorząd województwa również wsparł te inwestycje, bo zarówno z sprawy związane z wodą, z KPO i ta remiza, która za mną z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Ale też trzeba powiedzieć, żeby te pieniądze trafiły zewnętrzne, to jest mnóstwo pracy, zabiegów, rozmów i tego wam również gratuluję, a mieszkańcom życzę tego, żeby jak najlepiej, jak z uśmiechami korzystali z tych wszystkich inwestycji.
1: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
4: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni, choć skoro pan poseł wywołał temat biegu, to ta gościnność ma swoje granice. W tym roku wziąłem pierwszy raz udział w wyścigu, dumnie z panem wójtem zamykaliśmy stawkę o kijkach. Na końcu tak się przyczaił, że mnie wyprzedził i byłem ostatni, także są granice wszystkiego. To też pokazuje, jaki to dobry strateg, nie tylko w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Cieszmy się dzisiejszym dniem, pięknem tych wspaniałych inwestycji, wszystkiego najlepszego dla wszystkich.

0: droga będzie służyć starszym, to my wspólnie z radnymi, z którym tutaj jesteśmy, dla najmłodszych, których nie budziliśmy, staraliśmy się tego nie robić. Drobne upominki, zabawki. Jest pani kierownik z nami, wiem. Wszystkiego najlepszego w imieniu samorządu powiatu dla wszystkich państwa.
1: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 4920 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30.

0: 16 września. Wrocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Wrocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Wrocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Anvil ma już 60 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil w wakacje rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów, prezentującymi wydarzenia i osoby związane z dawnymi zakładami azotowymi, później przemianowanymi na Anvil. Wernisaż powstałej w ten sposób wystawy odbył się w Centrum Kultury.
1: Jest to wystawa, na której prezentujemy zdjęcia, archiwalne zdjęcia, ale też dokumenty archiwalne pochodzące zarówno z archiwum Anvil S.A., jak i pozyskane od mieszkańców Włocławka, byłych i obecnych pracowników Anvilu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa wystawa, szczególnie dla tych, którzy są związani z Anvilem, a wiadomo, że w ciągu 60 lat to możemy takich osób liczyć na tysiące.
0: Dla wielu osób wernisaż był okazją do spotkań po latach. Większość pracowników Anvilu spędziła w zakładzie praktycznie całą swoją zawodową karierę.
2: Wspomnienia są fantastyczne, jako że była to w Azotach moja pierwsza praca, a tym bardziej fantastyczne, że w trakcie studiów uzyskałem z zakładów azotowych stypendium. I to były niezłe pieniądze jak na owe czasy. Prawie najniższe wynagrodzenie. I już w trakcie studiów miałem okazję przyjeżdżać do Włocławka, spotykać się z dyrekcją, spotykać się z innymi stypendystami i poznawać swoją przyszłą pracę. A pracę rozpocząłem w 1969 roku, czyli bardzo długo. I miałem szczęście, że trafiłem na, już pewnie inni koledzy mówili, na fantastycznych ludzi. Zacząłem od stażysty. A skończyłem pracę w zakładach azotowych jeszcze, to nie był jeszcze Anvil, na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, czyli przeszedłem wszystkie szczeble możliwe dla ekonomisty, bo najczęściej w owych czasach dyrektorem naczelnym był inżynier. Inżynier znający doskonale technologię produkcji.
0: Anvil to nie tylko miejsce pracy. Zakład organizował wypoczynek, a także liczne koła i kluby, chociażby sportowe. Tak jest do dziś. Dzięki temu nawiązywane są nowe przyjaźnie i rozwijane relacje.
3: Teraz się spotykamy od czasu do czasu, wspominamy nasze miłe chwile. Także jest co wspominać tyle lat. Kiedyś nam się bardzo fajnie pracowało, bo ludzie byli bardzo sympatyczni. Chcieli pracować, teraz obserwuję takie zachowania na przykład młodych, że skaczą z kwiatka na kwiatek, czyli z firmy do firmy. U nas takich długoletnich pracowników było bardzo dużo, bo każdy szanował tę pracę, jakoś się nauczył w tej firmie czegoś, to jak najbardziej do końca swoich dni w firmie je realizował.
0: Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Anvil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Włocławek. Zgromadzone materiały pokazują, że historia Anvilu to jednocześnie ważna część historii Włocławka i jego mieszkańców. Ludzi, których losy przez 6 dekad splatały się z losami przedsiębiorstwa. Wystawę można oglądać do 17 października. Poranne niedzielne zakupy? Idealnym miejscem jest biojarmark, który co 2 tygodnie odbywa się na Starym Rynku. Świadczą o tym licznie przybywający klienci. Wystawcy starają się urozmaicać swoją ofertę. Przykładem jest pieczone i wędzone.
4: Co jakiś czas staramy się wprowadzać różnego rodzaju nowości. Przyznam się,

0: szczerze, że zawsze mam z tym problem, czy to powinno być takie, jak normalnie gotuję w domu. No i zazwyczaj jest takie właśnie, jak normalnie gotuję w domu. Przynajmniej staram się. Staramy się również te wszystkie rzeczy, które nowe wprowadzamy, tutaj dawać Państwu do degustacji, żebyście mogli sprawdzić, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Dla nas są cenne też bardzo wszystkie uwagi na ten temat, bo wiadoma sprawa, że nikt nie ma wyłączności na określanie smaku, więc dla nas każda uwaga jest bardzo cenna i proszę mi wierzyć, zawsze bierzemy to, zawsze zwracamy na to uwagę, tak, żeby jednak to, co mówią klienci, było dla nas bardzo ważne. Zawsze tego pilnujemy też, tak? Pomidorowa jest robiona ze śmietaną. Ja normalnie w domu robię bez śmietany, ponieważ nie przepadam za śmietaną, ale zazwyczaj wszyscy robią ze śmietaną, więc tą robimy ze śmietaną. Z racji tego, że nie wprowadzamy żadnych alergenów do zakładu, śmietana jest robiona bez laktozy, więc również bardziej bezpieczna dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Wszystko na ten temat. Jest sezon pomidorowy, pomidory. Tutaj trochę koncentratu również dajemy, żeby to odrobinkę zagęścić. Nie ma żadnej mąki do zagęszczania, nic takiego, więc no, ewentualnie każdy może sobie to wzbogacić. Jest bardzo dużo warzyw dodawanych podczas gotowania bulionu. Bulion jest na mięsie wieprzowym. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć, jest bardzo dużo warzyw, które dajemy, więc no, jakby sam ten bulion jest bardzo bogaty też, tak? Także to jest bardzo ważne, bo tam jest sporo mikroelementów. No, z witaminami to wiadoma sprawa, że jak to się wygotuje, to już tam niewiele zostaje, tak? Ale są też bardzo ważne mikroelementy, tak? Żeby to jednak było takie rzeczywiście wartościowe.
1: Stoisko pieczone i wędzone jest jednym z tych, które na Biojarmarku cieszą się największą popularnością. Niezależnie od pory, ustawiają się tam długie kolejki.
0: Jesteśmy głównie producentem, tak szczerze powiedziawszy, wędlin, wędzonek, zarówno wieprzowych, jak i z dziczyzny, ale mamy sporo też takich gotowych dań obiadowych. Tak jak tutaj zupa, którą przedstawiałam, ale mamy też inne w swojej ofercie, jak rosół gotowany na kurze z elementami kurczaka zagrodowego, który jest pieczony. Mamy również żurek z całą białą kiełbasą. Mamy świetny gulasz z dzika, bo rzeczywiście jest bardzo dobry. Mamy bigos z mięsem z dziczyzny również i różnego rodzaju produkty konfitowane, a takich konfitów Państwo też nie kupicie tak sobie wszędzie, bo w sklepach zazwyczaj są takie zwykłe sous vide. Konfit, wierzcie mi Państwo, smakuje zupełnie inaczej. Naprawdę to mięso jest zupełnie inne. Mamy takie rarytasy jak na przykład policzki wołowe, czy filet z kaczki, noga z kaczki. Żeberka w sosie barbecue, na przykład dla chętnych. Także zapraszamy, można kupić na pełen niedzielny obiad wszystko, tak szczerze mówiąc. I również do kanapek.
1: Nowości również w porzeczkowej krainie. Tutaj na zmiany w ofercie owoce, warzywa i ich przetwory duży wpływ ma pora roku.
2: Porzeczkowej krainie jak zwykle, warzywa i owoce wszystkie świeżutkie, z wyrobów syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, konserwowe rzeczy, czyli w occie i w cukrze i mega zdrowe kiszonki. A z nowości polecam kompoty akurat właśnie na tą porę roku już się nam przydadzą te owoce, które minęły. Na przykład mamy truskawkę z miętą. Super smak i pasuje do siebie. Czereśnia z lawendą, też mało spotykany smak. Czerwona porzeczka z jabłkiem, wiśnia, którą chyba wszyscy lubimy. I nasz wymyślony smak przed kilku laty, śliwka aronia mięta. Też super pasuje i mega dużo witamin w jednym słoiku.
3: I który z tych produktów cieszy się największym zainteresowaniem ostatnio?
2: Nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest odwieczna prawda. Ile ludzi, tyle smaków. Dlatego robimy różne smaki, żeby każdemu gdzieś tam przypaść do gustu.
1: Na Biojarmarku można znaleźć nie tylko zdrową, naturalną żywność. To także kunsztownie wykonane rękodzieło.
4: Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. Października stowarzyszenie wychodzi z propozycją dla rękodzielników, dla artystów, dla ludzi z pasją, którzy robią piękne rzeczy. Chcemy, żebyście przybywali do nas, ale nie będziemy pobierać opłat wystawienniczych, więc myślę, że to jest taka fajna zachęta. Chcemy wspierać artystów lokalnych, bo wiemy, że ich sprzedaż nie jest na taką dużą ilość jak nasza sprzedaż żywności, tej zdrowej. Po prostu, żeby odciążyć trochę portfel artystów i wspierać ich, to nie będziemy pobierać opłat. Także zapraszamy serdecznie na Biojarmark. Jesteście wszyscy u nas bardzo, bardzo mile widziani. No i dzisiaj jeden z artystów, rękodzielników, pani Milena ze swoimi pięknymi świecami, Milavi, dobrze powiedziałam. Popatrzcie, jakie piękne są tutaj zestawy. My myślę, że warto do niej dzisiaj zajrzeć, bo niebawem

0: Dzień Nauczyciela. I to idealny prezent. Już pozostawiam tutaj koleżankę, niech troszkę o swoich produktach opowie, a my zapraszamy wszystkich ludzi, którzy mają pomysł fajny, artystyczny na biojarmark.
1: Produkty, jakie tworzę, to są przede wszystkim świece sojowe, które od kilku lat cieszą się zainteresowaniem. Od 2-3 lat tworzę też flowerboxy z kwiatów mydlanych, które są niezwykle trwałe. Robię też łączone flowerboxy z kwiatami mydlanymi, z woskami zapachowymi i dzięki temu po prostu w domu jest przepiękny zapach i są to trwałe pamiątki, które możemy podarować komuś bliskiemu. Tak jak teraz właśnie jest okazja Dzień Nauczyciela. Idealne po prostu na tą okazję.
2: A ile czasu takie produkty się robi?
1: Bardzo długo. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo złożony proces. Nie da się wszystkiego od razu zrobić. To jest wszystko robione etapami, więc trudno jest mi powiedzieć. Pracuję 7 dni w tygodniu.
2: Poza biojarmarkiem, gdzie można jeszcze Panią spotkać?
1: Mam swój sklepik stacjonarny koło domu w Zadusznikach. Wcześniej miałam w Włocławku, ale teraz się przeniosłam tam. Z racji tego, że łatwiej jest mi po prostu tworzyć te produkty na miejscu i być dla klientów. Można też zamawiać przez internet.
3: Niedzielne wizyty na biojarmarku dla wielu mieszkańców stały się już stałym elementem tygodniowego rytmu. To nie tylko okazja do zakupu świeżej żywności, ale także możliwość spotkania lokalnych producentów i poznania historii stojących za ich wyrobami. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
4: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie i tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
3: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
5: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi, powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy OSP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
3: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
6: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę...

0: zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca. Ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem.
1: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt. Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
2: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
3: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
4: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą nie tylko w województwie, ale w całym kraju jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUV, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5. Na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy nie, wszystkiego.
5: Wszystko razem. Ale koło
4: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
3: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
6: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu. Drugi jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze

0: gościnnej.
1: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. W szkolnej pracowni gastronomicznej zamiast zwykłych lekcji intensywna praca przy kuchennych stanowiskach. Uczniowie Klubu Kulinarnego Zespołu Szkół Chemicznych w Owocławku wzięli udział w całodniowych warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni i doradcę kulinarnego Tomasza Królikowskiego.
2: Skupiamy się na podejściu do gastronomii, które zatytułowane jest Od teorii do praktyki. I tutaj się zaczęło tak, że zaczęliśmy po prostu przygotowywać sobie miejsce do pracy. Później omówiliśmy z techniki podstawowe krojenia. Za chwilę będziemy omawiać techniki przygotowywania sosów matczynych, tak zwanych, takich pięć głównych, które kiedyś Francuzi usystematyzowali. Będziemy gotować przy pomocy nowoczesnych technik rybę i młodzież przygotuje steka. Następnie i będzie też takie klasyczne danie mac and cheese. Nie wiem, czy wiesz, co to jest? Nie wiesz, co to jest? Mac and cheese to danie z kuchni amerykańskiej, makaron z sosem serowym. I tu pokażę młodzieży, jak przygotować klasyczny beszamel. To jest po prostu bardzo proste, nie jest żadna technologia rakietowa. Prosty sos serowy, makaron, szybkie danie, mogą sobie przygotować sami w domu.
3: A powiedz, jak oceniasz tutaj uczniów, z którymi dzisiaj prowadzisz zajęcia?
2: Olbrzymie zaangażowanie. Nie wszyscy byli rok temu, więc ja część twarzy poznaję oczywiście. Trochę wydorośleli od tamtego roku. Natomiast przede wszystkim zaangażowanie i ta iskra wokół. To jest cudowne, kiedy patrzy się, kiedy młodzież po prostu ma ochotę się uczyć i poznawać nowych rzeczy. Więc to jest świetne. Jest to kontakt w ogóle, otwarcie ludzi na nowe doznania, nowe doświadczenia. Ja to widzę w ogóle, że to jest bardzo potrzebne. Druga sprawa jest taka, że oni też między sobą troszeczkę współzawodniczą, więc ja staram się wprowadzać taki drobny element, który to spowoduje, że to nie jest tylko krojenie i najedzenie się dosyta, tylko żeby ten element współzawodnictwa był, kto zrobił lepiej, komu wyszło, kto przypalił, wiecie, to jest taka chemia właśnie w kuchni, ona polega na tym, że czasami coś tam wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie, część z nich się boi. I właśnie chodzi o to, żeby przełamać te bariery i żeby po prostu im się łatwiej pracowało. Dzisiaj jedna dziewczyna do mnie podeszła i pyta: ja nie chcę tego robić, bo pewnie mi nie wyjdzie. A ja mówię: świetnie, że jesteś na warsztatach, bo jak na warsztatach ci nie wyjdzie, to już będziesz wiedziała, czego nie zrobić, jak będziesz to przygotować następnym razem w domu po prostu. Więc myślę, że to jest kapitalny moment do tego, żeby się rozwijać, żeby być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby zdobywać nowe doświadczenia. I przy okazji, jak jest smacznie, to już w ogóle wszystko się zgadza.
1: Młodzi kucharze ćwiczyli m.in. prawidłową organizację stanowiska, pracę z nożem i klasyczne techniki krojenia. Była też praca z mięsem, przygotowywanie sosów i nowoczesne metody obróbki produktów.
4: Znaczy tak, my kształcimy w wielu zawodach. Kształcimy m.in. w tych zawodach związanych z gastronomią, a jak wiemy, przez żołądek do serca, więc staramy się przez to serce trafić do naszych uczniów również. A dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, bo pan Tomasz Królikowski, człowiek, który o gastronomii, o sztuce kulinarnej wie bardzo wiele. Poprosiliśmy pana Tomka, którego na co dzień możemy zobaczyć w Telewizji Polskiej, kanał drugi w telewizji śniadaniowej, o to, żeby spróbował zarazić naszych uczniów sztuką kulinarną. Więc zaczynamy od podstaw. Zaczęliśmy od technik używania noża, poprzez sosy, poprzez smażenie na woku. Mieszamy kuchnię naszą polską tradycyjną z tymi aspektami związanymi z kuchnią azjatycką. I cóż, próbujemy zrobić coś fantastycznego. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny sposób na to, żeby zarazić właśnie tych młodych ludzi sztuką kulinarną i pokazać im, że to jest coś więcej niż tylko zawód.
3: A czy uczniowie chętnie włączają się w takie warsztaty, czekają na nie?
4: Tak, no ja dzisiaj mam bluzę akademicką, ponieważ jest to taki nasz markowy znak ze względu na to, że to u nas w Chemiku powstał klub kulinarny, który tworzą uczniowie. Jest to projekt realizowany ze środków LGD, czyli z lokalnej grupy działania, po to, żeby uczniowie oprócz tego, że mogą realizować swoje pasje, bawić się, spędzać czas wspólnie, mogą również uczyć się czegoś pożytecznego. Więc mamy tutaj osoby, które nie tylko są związane z gastronomią, ale mamy również chemików. Taka ciekawostka. Radzą sobie wyśmienicie, więc cóż, zawsze staramy się zrobić coś ciekawego i pokazać uczniom, że szkoła to też coś więcej niż tylko to, co musimy robić.
1: Nie chodziło jednak tylko o samogotowanie. Uczniowie poznawali również zasady maksymalnego wykorzystania produktów, czyli tak zwanego zero waste, oraz uczyli się organizacji pracy, która w profesjonalnej kuchni ma ogromne znaczenie.
5: Absolutnie pierwszy raz robię w takim stylu w naszej szkole robię.
3: Opowiedz nam, jak tutaj twoje odczucia co do spotkania, ile ono dla ciebie wniosło?

0: Ja bardzo dużo. To moim największym marzeniem było robić coś takiego, ale gotowanie na łoku to jest moje marzenie, szczerze.
1: Czy twoje pierwsze tutaj takie doświadczenia z takim profesjonalnym kucharzem?
0: Mógłbym powiedzieć, że tak. W taki sposób, jak tutaj dzisiaj gotujemy, bym się powiedział, że pierwszy raz.
2: Dzisiaj z panem Królikowskim robimy takie azjatyckie, ale też w sumie polskie będziemy robić rzeczy. Tak mieszamy po prostu regiony, państwa, kraje.
1: Czy to twoje pierwsze takie warsztaty?
2: Nie, to akurat z panem Królikowskim to nie pierwsze moje. Rok temu byłam na azjatyckich, tak typowo azjatyckich i cudownie się pracowało z panem, więc czekałam na to.
1: A opowiedz nam proszę, już po zeszłorocznych tutaj warsztatach, czy wniosło to coś do twoich umiejętności, do twojej kuchni?
2: Szczerze tak, dzięki tym zajęciom z wokiem nie boję się teraz po prostu grać z ogniem dosłownie, bo tutaj jeżeli się w kuchni coś zapali, to pan nas też nauczył jak reagować w takich sytuacjach i to naprawdę wniosło do kuchni, bo wiele razy coś się spala.
3: Takie spotkania mają być dla młodzieży dodatkową okazją do rozwijania umiejętności i poznawania nowych technik, które mogą przydać się im w przyszłej pracy w gastronomii. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta. Za nami 13. półmaraton Włocławek. To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 kilometrów.
4: Pogoda bardzo dobra jak na bieganie takiego długiego dystansu. 510 w biegu Wartis Cup. Ponad 30 osób w biegu bez barier. Frekwencja dopisała. Myślę, że będzie wszystko super.
5: Warto zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
4: Tak jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii. Tym razem trzy kobiety, czterech mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
3: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych.
4: Ten bieg dla dzieci jest dla nas bardzo ważny. Tu startują już maluszki od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a nawet starzeją się młodsi. No i jak widać, no, mają super zabawę.
3: W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka.
6: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefach kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też no, dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa też się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem, bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton, zaraz po otwarciu tego stadionu, że w infrastrukturę sportową warto inwestować.
5: Prezydent też biega regularnie. Jakie korzyści daje bieganie?
6: No myślę, że przede wszystkim zdrowotne. Tutaj co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście, jak się to robi z głową. No i właśnie głowa, bo to jest też taki czas na higienę mentalną, na to, żeby poukładać sobie wszystko. To jest taki czas tylko i wyłącznie dla siebie, więc myślę, że mówię o treningach, że to też jest duża wartość tego sportu.
3: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, bulwary i centrum. Uczestnicy spoza Włocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta.
7: Fantastyczne wydarzenie, no i przede wszystkim ma pięknie położoną trasę, bo duża część tej naszej włocławskiej trasy półmaratonu to jest trasa przez parki, przez włocławskie bulwary, o tym mówią biegacze, którzy tutaj przyjeżdżają do Włocławka, do nas na półmaraton, że jest to jedna z najpiękniej położonych tras biegowych w Polsce i dlatego, ale także z powodu tego, co mogą znaleźć w pakiecie, jak te pakiety wyglądają, jaka jest tu atmosfera, dlatego właśnie wybierają ten półmaraton włocławski.
5: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto biegać?
7: Ano dlatego, żeby utrzymywać jak najlepsze zdrowie. Zresztą we Włocławku widać, że

0: mieszkańców wielu uprawia, czy bieganie, czy tak jak w moim przypadku Nordic Walking, ja też 4 lata temu się Nordic Walkingiem zaraziłem i zacząłem, że tak powiem, go uprawiać, chociaż to trudno mówić o uprawianiu w takim profesjonalnym sensie. Natomiast na pewno daje to dużo frajdy, a że sam też zacząłem w różnego rodzaju zawodach startować, to dzisiaj im trochę zazdroszczę, że półmaraton to jednak dla mnie jeszcze zbyt wiele, ale wszystkich mieszkańców zachęcam do aktywności, czy przebiegną 5 km, 10, czy w przyszłości 21 z kawałkiem. To warto na pewno to robić dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
1: Każdy tutaj biegnie w innym celu. Jedni po to, żeby się sprawdzić, inni po życiówkę, inni o zwycięstwo, ale tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, kto stanął na mecie, zdecydował się i dobiegnie do tej mety. Dzisiaj też ważna sprawa, dlatego że biegniemy w celu charytatywnym i to pokazuje, że Włocławek potrafi połączyć z jednej strony fajną imprezę biegową, która już na stałe wpisała się w nasz kalendarz sportowy, z zrobieniem czegoś naprawdę dobrego. Także podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację. Przede wszystkim dla wolontariuszy, bo bez wolontariuszy nie byłoby żadnej imprezy. To jest ważna sprawa, żeby tutaj się pojawić bezinteresownie. Także wielkie, wielkie podziękowania.
2: To nie umieszkam zapytać, panie pośle, czy pan też biega może, czy uprawia jakiś sport?
1: Nie, nie biegam, natomiast ja uprawiam nieco mniej ruchowy, dlatego że, ale też wymagający wysiłku. Ja gram w tenisa stołowego, to jest to, co jeżeli chodzi o sport, to co lubię robić. Z tym, że no, wiadomo, że tego czasu nie ma zbyt dużo, ale jeżeli jest, to od zawsze staram się znaleźć jakiegoś sparring partnera, żeby chwilę pograć.
2: No to jak pan poseł nie biega, ale uprawia inne sporty, jakie korzyści daje sport?
1: Przede wszystkim ćwiczy w samodyscyplinę, ćwiczy hard ducha, ale przede wszystkim daje dobrą kondycję. To jest ważne w czasach, kiedy no, mamy niestety ten tryb życia siedzący, to każdy ruch jest na wagę złota, dlatego jeżeli ktoś ma jakąkolwiek pasję związaną ze sportem, to po prostu fajnie znaleźć na to odrobinę czasu, żeby podtrzymać tą pasję, żeby ona nie zaginęła, bo to jest dobre dla naszego zdrowia.
3: Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Włocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
4: Podobno jest ciekawa trasa, próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
5: Tak samo, moc w nogach, tylko i wyłącznie.
2: A jak panie oceniają swoje szanse?
4: No myślę, że chciałabym pobić życiówkę 2-0. Bo jak się uda, to się uda, nie uda się, to będzie fajna zabawa.
2: Ile panie już biegają?
4: No ja w grupie Feniks Grudziądz na pewno biegamy rok czasu, a ogólnie biegamy tak z 5 lat razem.
2: Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto uprawiać sport?
4: Bo to jest uwalnianie endorfin, fajna satysfakcja z pobicia swoich życiówek, więc i spotkanie się ze znajomymi, którzy zawsze na trasie wspierają.
2: A czy mają panie jakieś swoje osiągnięcia już życiowe?
4: Tak, przebiegnięty maraton w ciągu 4 godzin 39 minut. Włocławek jest 4. półmaratonem, więc no mam nadzieję, że się uda.
6: No ja mam 1 półmaraton, 4:31, 3 półmaratony, ten 4. tak samo i też 2 godziny z hakiem, 2 godziny 3 minuty, o tak było, tak.
7: A to mój pierwszy półmaraton, ja od niedawna biegam, także koleżanki mnie namówiły i mam nadzieję, że będę się świetnie bawić.
6: Ale jest dobra motywacja.
2: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
8: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego przed 30.
9: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
2: Jak oceniacie swoje szanse na dzisiaj?
9: No nie wiem, najważniejsze, żeby ukończyć i tyle. W sumie myślę, że szanse są dość wysokie.
2: Ile biegacie już czasu i jak trenujecie?
9: No ja już biegam, w sumie ogólnie sport to całe moje życie gdzieś tam jest blisko, a jeżeli chodzi o samo bieganie, no to już kilka lat gdzieś tam z różnymi innymi sportami zmieszany. Tak,
8: ja tak od roku biegam i postanowiłam, że pierwszym startem będzie półmaraton we Włocławku.
2: Czy macie już jakieś swoje osiągnięcia, takie życiowe sukcesy?
9: No ja w tym roku przebiegłem w sumie pierwszy raz półmaraton, bo wcześniej biegałem jakieś krótsze dystanse, a teraz stwierdziłem, że taki dłuższy i tak po prostu po kolei z kopkami, nie?
2: Powiedzcie mi, dlaczego warto biegać, dlaczego warto uprawiać sport?
9: No sport ogólnie na pewno jest dobry dla samopoczucia. Na przykład ja zauważam po sobie, że jeżeli pójdę się poruszać, to dużo lepiej się potem czuję. I myślę, że to jest taki najważniejszy faktor. Nieważne są wyniki, tylko ważne jest, żeby wziąć się, ruszyć i coś ze sobą zrobić. Wtedy naprawdę jest fajna

0: satysfakcja, głowa może odpocząć i polecam to wszystkim.
1: To przede wszystkim dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Nigdy tak głowa nie odpoczywa jak podczas sportu.
2: Najszybszym zawodnikiem 13 półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął Shadrach Kimayo, a trzecie Musio Kamueke. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut i 55 minut dał jej czwarte miejsce wśród kobiet.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Dobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie również.
0: Pani Dominiko, porozmawiajmy o zabiegach, które już teraz możemy sobie rozpocząć, czyli tych bardziej inwazyjnych, nie takich delikatnych. Słoneczko zza chmur tylko już do nas wygląda. I to są zabiegi, które być może nie są najprzyjemniejsze i tak o nich czasami mówimy, ale są zdecydowanie bardziej skuteczne, a na pewno przydadzą się po tym letnim słońcu i wiaterku, więc o mikronakłuwaniu porozmawiajmy. Mikronakłuwanie kojarzy nam się z igiełkami, czyli z czymś od razu zgoła bardzo nieprzyjemnym.
1: Absolutnie nie musimy się obawiać mikronakłuwania. Faktycznie jest to zabieg już bardziej inwazyjny. Dochodzi do przerwania ciągłości naskórka, tak? Czyli może faktycznie delikatne krwawienie nawet się pojawić, ale to brzmi tylko tak drastycznie. Drastycznym nie jest. Dzieją się wtedy absolutnie wyjątkowe rzeczy dla skóry, bo przede wszystkim nasza skóra zaczyna procesy gojenia. Produkuje dużo kolagenu, produkuje dużo elastyny, kwasu hialuronowego, czyli składników bardzo potrzebnych, składników budulcowych. Także my możemy osiągać naprawdę niesamowite efekty terapeutyczne dzięki temu.
0: No i właśnie rozłóżmy ten zabieg na czynniki pierwsze, bo czy on jest, mówimy, że on nie jest taki przyjemny, ale też nie jest, tak jak pani to powiedziała, niczym strasznym, mimo że pojawia się nawet odrobina krwi. Proszę powiedzieć, jak wygląda ten zabieg?
1: Przede wszystkim zaznaczę, że ponieważ jest to zabieg bardziej inwazyjny, my opiekujemy się tym, żeby przebiegł w całkowicie sterylnych warunkach. Cartridge jest jednorazowy, czyli głowica tak naprawdę od urządzenia jest jednorazowa. My w ProBeauty Clinic też pracujemy na najwyższej jakości technologiach. Pracujemy na urządzeniu DermaPen 4.0, czyli takim świętym graalu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o urządzenia do nakłuwania. Sam zabieg przebiega dość prosto, ponieważ zaczynamy od demakijażu. Przygotujemy też zawsze tą skórę specjalnym preparatem dezynfekującym, ponieważ ta skóra naprawdę musi być czysta, jeżeli my będziemy ją nakłuwać. Do każdej skóry dobieramy specjalne parametry na urządzeniu, ponieważ możemy regulować sobie głębokość nakłuć.
0: Czyli to nie jest tak, że jak ktoś ma cieńszy naskórek po prostu
1: Tak.
0: tak genetycznie, to musi się obawiać, że ta igła zbyt głęboko uszkodzi go. Nie, nie
1: Nie
0: jest
1: ma
0: tak.
1: powodów do obaw. My dobieramy właśnie do rodzaju skóry te zabiegi. W momencie też, kiedy mamy do czynienia ze skórą wrażliwą, to ze szczególną delikatnością wykonujemy tego typu zabiegi. Dobieramy też odpowiedni preparat, tak żeby jeszcze podkręcić działanie, bo samo mikronakłucie tworzy taki kanał dla składników aktywnych. My te składniki możemy głębiej wprowadzić, możemy wprowadzić tam, gdzie będą faktycznie miały szansę zadziałać.
0: Czy to się dzieje, Pani Dominiko, jednocześnie?

0: Nakłuwamy i wprowadzamy. W tym kardiridżu już jest preparat specjalny, czy nakłuwamy i zaraz wmasowujemy preparat.
1: Nie, nie, nie. Kartridż jest osobnym elementem. My mamy ampułkę, którą wtłaczamy. Możemy pracować od razu na ampułce, albo możemy najpierw wykonać nakłucia i wmasować właśnie tą ampułkę. Ja często też jeszcze lubię na sam koniec nałożyć specjalny kwas, tak żeby jeszcze dodatkowo

0: bardzo często panie się zgłaszają, czyli przebarwienia posłoneczne, ale też przebarwienia hormonalne. Także mamy specjalne koncentraty, które te przebarwienia rozjaśniają, ale też mikronakuwanie możemy z powodzeniem stosować przy bliznach, przy nawet trądziku. Wiadomo, nie w takim stanie bardzo aktywnym i bardzo zapalnym, ale skóry problematyczne też znajdą dla siebie, że tak powiem, zabieg.
1: Czy mamy tutaj jakieś ograniczenia wiekowe, kiedy ten zabieg możemy stosować, czyli ten dolną i górną granicę?
0: Na pewno nie przychodzimy zbyt wcześnie na tego typu zabiegi. Wolę jednak pracować tutaj, jeżeli są wskazania już u osób pełnoletnich, jeżeli mówimy o tej dolnej granicy. Natomiast jeżeli chodzi o tą górną granicę, to sky is no limit. Także tutaj możemy przychodzić w każdym wieku. Pamiętajmy tylko, że z wiekiem trochę te zdolności regeneracyjne tracimy, tak? Czyli im jesteśmy starsi, tym wolniej skóra się goi, wolniej zesklepia te mikroranki, które uszkodziłyśmy. Także tutaj na pewno działamy ostrożniej.
1: Czyli generalnie rzecz biorąc, nie czekamy do tego ostatniego momentu, kiedy już widzimy takie głębokie zmarszczki, tylko zaczynamy wcześniej i wtedy mamy szansę, że tym zabiegiem wydłużymy sobie tak zwaną młodość, młodzieńczą twarz.
0: Tak, to jest właśnie najlepszy sposób tak naprawdę, czyli ten slow aging. My przychodzimy w momencie, kiedy faktycznie jakieś pierwsze, drobne zmiany się pojawiają i nie doprowadzamy do ich pogłębienia. Taki sposób pracy ze skórą uważam za najlepszy. Natomiast to oczywiście nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie nic zdziałać, kiedy ta skóra już ma głębsze zmarszczki.
1: Proszę powiedzieć mi o tym, jak długo jeszcze trwa ten zabieg i czy są jakieś przeciwwskazania, bo mówimy na razie o samych zaletach, a czy są jakieś przeciwwskazania, które absolutnie wykluczają nas z możliwości skorzystania z tego typu zabiegu?
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o przeciwwskazania, tutaj ciąża, laktacja, okres właśnie karmienia piersią, unikamy wtedy wszelkiego rodzaju zabiegów z mikronakłuciami. Natomiast też infekcje wirusowe, bakteryjne, tutaj nie przychodzimy z aktywną opryszczką na tego typu zabiegi, unikamy po prostu w takich sytuacjach zabiegów przebudowujących. Natomiast sam zabieg, mimo tego, że właśnie jest z lekkim dyskomfortem, trwa szybko. Także my tutaj działamy intensywnie, ale szybko. Na sam koniec, tak dla ukojenia, jeszcze jest bardzo przyjemna maska. Także mamy ten moment po zabiegu, kiedy skóra się relaksuje, kiedy my się relaksujemy. Także warto czasami troszeczkę
1: mieć tego dyskomfortu, żeby później poczuć się lepiej,
0: tak,
1: wyglądać
0: zdecydowanie.
1: Lepiej. Pani Dominiko, Dermapen 4.0 to nie jest jedyna metoda mikronakuwania, jaką w ProBeauty Clinic stosujecie. Macie jeszcze jedną w zanadrzu, która też polega na nakłuciach.
0: Tak, jest to już bardziej zaawansowana technologia. Mamy tutaj do czynienia z radiofrekwencją mikroigłową, czyli połączenie fali radiowej właśnie z mikronakłuciem. Dlaczego jest to taka fajna technologia? Bo właśnie poza tym mikronakłuciem, czyli samą stymulacją, przebudową tej skóry, my jeszcze dodatkowo ogrzewamy włókna kolagenowe. Także jeżeli chcemy takiego silnego efektu liftingu, nawet tutaj w obrębie linii żuchwy czy w okolicy oka, naprawdę ten zabieg jest bardzo skuteczny.
1: On też trwa tyle samo czasu, też jest to krótkie i takie nie powodujące takiego ogromnego dyskomfortu.
0: Tutaj już przy tym zabiegu często znieczulamy, czyli
1: nie ma
0: prowadzimy
1: się czego bać.
0: Po prostu do tego, żeby ten komfort jak największy zapewnić. Natomiast on wymaga troszeczkę dłuższego działania, faktycznie jest nieco dłuższym zabiegiem precyzyjnym, bo my tą skórę miejsce obok miejsca stempelkujemy i właśnie ogrzewamy, także nieco inne odczucia mamy w trakcie zabiegu, ponieważ jeszcze dochodzi ten proces ogrzania, także my czujemy jeszcze ciepełko.
1: Rozumiem, że działanie jest podobne, też pobudzamy kolagen, możemy nawilżyć, też wprowadzane są przeróżne preparaty w zależności od tego, czego skóra klientki bądź klienta, bo my tutaj mówimy tak

0: o paniach, ale przecież panowie też korzystają z tych zabiegów,
1: Oczywiście,
0: prawda?
1: tak. Panowie również pojawiają się u nas w klinice, również dbają o swoje skóry. I tak, też wprowadzamy ampułki. Natomiast tutaj, ponieważ już mamy tą technologię fali radiowej, dzieje się na tyle dużo, że z tym już działamy ostrożniej, tak? Czyli jeżeli już dobrze znamy skórę, no to faktycznie na sam koniec zabiegu jeszcze aplikujemy dodatkowe serum, żeby podkręcić efekty zabiegowe.
0: No właśnie, i efekty zabiegowe, żeby podkręcić i żeby było widać, ile takich zabiegów powinniśmy zrobić. I czy to jest kwestia też indywidualna, czy jednak jest taki gotowy jakby przepis na to, że
1: Schemat.
0: te minimum niezbędne 3-4 trzeba wziąć, żeby było widać efekt.
1: Powiem tak, faktycznie jest to kwestia indywidualna, ponieważ dużo zależy od potrzeb skóry, dużo zależy od problemu też, z jakim przychodzimy, także to dobieramy już indywidualnie. Natomiast z punktu widzenia kosmetologa i w związku z moim doświadczeniem wiem, że na pewno jeden zabieg to będzie za mało. Jeden zabieg jest przydatny w momencie, kiedy my wracamy, kiedy chcemy trochę takiego zabiegu, powiedzmy, przypominającego, kiedy chcemy właśnie takiego resurfacingu, odświeżenia. Natomiast jeżeli my oczekujemy konkretnych efektów na konkretny problem, wymagana jest seria. Myślę, że to jest 4-6 zabiegów, ale to też zależy od właśnie technologii. Na pewno w przypadku radiofrekwencji mikroigłowej tych zabiegów potrzeba mniej.
0: W jakim odstępie czasowym te zabiegi się robi? Bo rozumiem, że dzień po dniu jest absolutnie niewskazane.
1: Absolutnie niewskazane. My robimy z co najmniej miesięcznym odstępem tego typu zabiegi. Tyle też mniej więcej trwa cały proces gojenia się skóry, naprawy, ponieważ skóra ma trochę pracy do zrobienia. To jest bardzo podobne właśnie do procesu gojenia się ranki. Natomiast zazwyczaj te procesy przychodzą bardzo dobrze, bez żadnych komplikacji, bez żadnych skutków ubocznych.
0: Czyli tak naprawdę teraz jest to najlepszy czas, żeby zacząć i na wiosnę się przygotować, mieć odświeżoną skórę, bo to akurat tyle zabiegów, tyle miesięcy będzie jeden zabieg w miesiącu.
1: Tak.
0: Dokładnie tak. To nie ma co zwlekać, czekać, tylko teraz jest najlepiej, bo nic nie zadzieje się, rozumiem, nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
1: Dokładnie tak. Wymaga to troszeczkę cierpliwości, także jeżeli zaczniemy już teraz, to będziemy na lato, na wiosnę, na lato mieć piękną skórę, gładką, promienną i gotową na.
0: Czyli rozumiem, że cierpliwość popłaca w tym
1: Tak,
0: przypadku. I
1: zdecydowanie tak.
0: jeszcze jedna ważna rzecz. Mówiła Pani tutaj o przy mikro nakłuciach, że jednak troszeczkę uszkadzamy tą naszą skórę i tkankę. W związku z tym, czy po tym zabiegu, bo już mamy wprowadzone te preparaty, mamy położoną maseczkę kojącą, wychodzimy z gabinetu, ale jak dalej dbamy w domu? Czy potrzebne są specjalne preparaty? Czy w gabinecie, w klinice można zakupić takie preparaty, które pozwolą nam przez ten miesiąc odżywiać tą skórę tak, jak należy, skoro ona ma tam otwarte te kanaliki do regeneracji.
1: Oczywiście, my po każdym zabiegu tutaj opowiadamy o zaleceniach pozabiegowych, bo jedno to stosowanie odpowiedniego kremu pozabiegowego, też ustalamy jak długo, dlaczego. Fotoprotekcja jest też kluczowa, ponieważ mimo tego, że słońce już właśnie nie wychodzi zza chmurki tak intensywnie jak latem, to jednak dalej jesteśmy narażeni na działanie promieniowania i stosujemy fotoprotekcję, ale też bardzo dbamy o dezynfekcję, o środowisko sterylne nawet po zabiegu, czyli tutaj panie prosimy o stosowanie chociażby ręczniczków jednorazowych albo wymianę aktualnego stosowanego ręcznika. Często też zmieniają poszewki od poduszki. Także tak, zalecenia zabiegowe jak najbardziej po tego typu procedurach są przez nas przekazywane. I myślę, że klienci czują się zaopiekowani w ten sposób, bo to, co się dzieje w domu, jest również kluczowe. Nie możemy przeszkadzać skórze w procesie gojenia.
0: No to dziękuję bardzo. Możemy tylko zaprosić na ten zabieg. Nie jest taki straszny, jak brzmi,
1: Tak.
0: a efekty są zdecydowanie bardziej spektakularne niż przy takich
1: Tak,
0: mniej inwazyjnych.
1: nie
0: Nie.
1: bójmy się bardziej inwazyjnych zabiegów. One tak naprawdę sprawią, że tą młodość, którą tak bardzo chcielibyśmy zachować, my

0: jesteśmy w stanie faktycznie no, spowolnić przede wszystkim te procesy.
1: Warto bezpiecznie oddać się w takie ręce. Pani Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję pięknie.
1: Za to spotkanie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Anvil ma już 60 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil w wakacje rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów, prezentującymi wydarzenia i osoby związane z dawnymi zakładami azotowymi, później przemianowanymi na Anvil. Wernisaż powstałej w ten sposób wystawy odbył się w Centrum Kultury.
1: Jest to wystawa, na której prezentujemy zdjęcia, archiwalne zdjęcia, ale też dokumenty archiwalne pochodzące zarówno z archiwum Anvil S.A., jak i pozyskane od mieszkańców Włocławka, byłych i obecnych pracowników Anvilu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa wystawa, szczególnie dla tych, którzy są związani z Anvilem, a wiadomo, że w ciągu 60 lat to możemy takich osób liczyć na tysiące.
0: Dla wielu osób wernisaż był okazją do spotkań po latach. Większość pracowników Anvilu spędziła w zakładzie praktycznie całą swoją zawodową karierę.
2: Wspomnienia są fantastyczne, jako że była to w Azotach moja pierwsza praca, a tym bardziej fantastyczne, że w trakcie studiów uzyskałem z zakładów azotowych stypendium. I to były niezłe pieniądze jak na owe czasy, prawie najniższe wynagrodzenie. I już w trakcie studiów miałem okazję przyjeżdżać do Włocławka, spotykać się z dyrekcją, spotykać się z innymi stypendystami i poznawać swoją przyszłą pracę. A pracę rozpocząłem w 1969 roku, czyli bardzo długo. I miałem szczęście, że trafiłem na, już pewnie inni koledzy mówili, na fantastycznych ludzi. Zacząłem od stażysty, a skończyłem pracę w zakładach azotowych jeszcze, to nie był jeszcze Anvil, na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, czyli przeszedłem wszystkie szczeble możliwe dla ekonomisty, bo najczęściej w owych czasach dyrektorem naczelnym był inżynier. Inżynier znający doskonale technologię produkcji.
0: Anvil to nie tylko miejsce pracy. Zakład organizował wypoczynek, a także liczne koła i kluby, chociażby sportowe. Tak jest do dziś. Dzięki temu nawiązywane są nowe przyjaźnie i rozwijane relacje.
3: Teraz się spotykamy od czasu do czasu, wspominamy nasze miłe chwile. Także jest co wspominać tyle lat. Kiedyś nam się bardzo fajnie pracowało, bo ludzie byli bardzo sympatyczni. Chcieli pracować, teraz obserwuję takie zachowania na przykład młodych, że skaczą z kwiatka na kwiatek, czyli z firmy do firmy. U nas takich długoletnich pracowników było bardzo dużo, bo każdy szanował tę pracę, jakoś się nauczył w tej firmie czegoś, to jak najbardziej do końca swoich dni w firmie je realizował.
0: Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Anvil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Włocławek. Zgromadzone materiały pokazują, że historia Anvilu to jednocześnie ważna część historii Włocławka i jego mieszkańców. Ludzi, których losy przez 6 dekad splatały się z losami przedsiębiorstwa. Wystawę można oglądać do 17 października. Poranne niedzielne zakupy? Idealnym miejscem jest Biojarmark, który co 2 tygodnie odbywa się na Starym Rynku. Świadczą o tym licznie przybywający klienci. Wystawcy starają się urozmaicać swoją ofertę. Przykładem jest pieczone i wędzone.
4: Co jakiś czas staramy się wprowadzać różnego rodzaju nowości. Przyznam się szczerze, że zawsze mam z tym problem, czy to powinno być takie, jak normalnie gotuję w domu. No i zazwyczaj jest takie właśnie, jak normalnie gotuję.

0: pracuję w domu. Przynajmniej staram się. Staramy się również te wszystkie rzeczy, które nowe wprowadzamy, tutaj dawać Państwu do degustacji, żebyście mogli sprawdzić, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Dla nas są cenne też bardzo wszystkie uwagi na ten temat, bo wiadoma sprawa, że nikt nie ma wyłączności na określanie smaku, więc dla nas każda uwaga jest bardzo cenna i proszę mi wierzyć, zawsze bierzemy to, zawsze zwracamy na to uwagę, tak, żeby jednak to, co mówią klienci, było dla nas bardzo ważne. Zawsze tego pilnujemy też, tak. Pomidorowa jest robiona ze śmietaną. Ja normalnie w domu robię bez śmietany, ponieważ nie przepadam za śmietaną, ale zazwyczaj wszyscy robią ze śmietaną, więc tą robimy ze śmietaną. Z racji tego, że nie wprowadzamy żadnych alergenów do zakładu, śmietana jest robiona bez laktozy, więc również bardziej bezpieczna dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Wszystko na ten temat. Jest sezon pomidorowy, pomidory. Tutaj trochę koncentratu również dajemy, żeby to odrobinkę zagęścić. Nie ma żadnej mąki do zagęszczania, nic takiego, więc no, ewentualnie każdy może sobie to wzbogacić. Jest bardzo dużo warzyw dodawanych podczas gotowania bulionu. Bulion jest na mięsie wieprzowym. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć, jest bardzo dużo warzyw, które dajemy, więc no, jakby sam ten bulion jest bardzo bogaty też, tak? Także to jest bardzo ważne, bo tam jest sporo mikroelementów. No, z witaminami to wiadoma sprawa, że jak to się wygotuje, to już tam niewiele zostaje, tak? Ale są też bardzo ważne mikroelementy, tak? Żeby to jednak było takie rzeczywiście wartościowe.
1: Stoisko pieczone i wędzone jest jednym z tych, które na Biojarmarku cieszą się największą popularnością. Niezależnie od pory, ustawiają się tam długie kolejki.
0: Jesteśmy głównie producentem, tak szczerze powiedziawszy, wędlin, wędzonek, zarówno wieprzowych, jak i z dziczyzny, ale mamy sporo też takich gotowych dań obiadowych, tak jak tutaj zupa, którą przedstawiałam, ale mamy też inne w swojej ofercie, jak rosół gotowany na kurze z elementami kurczaka zagrodowego, który jest pieczony, mamy również żurek z całą białą kiełbasą, mamy świetny gulasz z dzika, bo rzeczywiście jest bardzo dobry. Mamy bigos z mięsem z dziczyzny również i różnego rodzaju produkty konfitowane, a takich konfitów Państwo też nie kupicie tak sobie wszędzie, bo w sklepach zazwyczaj są takie zwykłe suwi. Konfit, wierzcie mi Państwo, smakuje zupełnie inaczej. Naprawdę to mięso jest zupełnie inne. Mamy takie rarytasy jak na przykład policzki wołowe, czy filet z kaczki, noga z kaczki. Żeberka w sosie barbecue, na przykład dla chętnych. Także zapraszamy, można kupić na pełen niedzielny obiad wszystko, tak szczerze mówiąc. I również do kanapek.
1: Nowości również w porzeczkowej krainie. Tutaj na zmiany w ofercie, owoce, warzywa i ich przetwory duży wpływ ma pora roku.
2: W porzeczkowej krainie jak zwykle, warzywa i owoce wszystkie świeżutkie, z wyrobów, syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, konserwowe rzeczy, czyli w occie i w cukrze i mega zdrowe kiszonki. A z nowości polecam kompoty akurat właśnie na tą porę roku już się nam przydadzą te owoce, które minęły. Na przykład mamy truskawkę z miętą. Super smak i pasuje do siebie. Czereśnia z lawendą, też mało spotykany smak. Czerwona porzeczka z jabłkiem, wiśnia, którą chyba wszyscy lubimy. I nasz wymyślony smak przed kilku laty, śliwka aronia mięta. Też super pasuje i mega dużo witamin w jednym słoiku.
3: I który z tych produktów cieszy się największym zainteresowaniem ostatnio?
2: Nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest odwieczna prawda. Ile ludzi, tyle smaków. Dlatego robimy różne smaki, żeby każdemu gdzieś tam przypaść do gustu.
1: Na Biojarmarku można znaleźć nie tylko zdrową, naturalną żywność. To także kunsztownie wykonane rękodzieło.
4: Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. Od października stowarzyszenie wychodzi z propozycją dla rękodzielników, dla artystów, dla ludzi z pasją, którzy robią piękne rzeczy. Chcemy, żebyście przybywali do nas, ale nie będziemy pobierać opłat wystawienniczych, więc myślę, że to jest taka fajna zachęta. Chcemy wspierać artystów lokalnych, bo wiemy, że ich sprzedaż nie jest na taką dużą ilość jak nasza sprzedaż żywności tej zdrowej. I po prostu, żeby odciążyć trochę portfel artystów i wspierać ich, to nie będziemy pobierać opłat, także zapraszamy serdecznie na Biojarmark. Jesteście wszyscy u nas bardzo, bardzo mile widziani. No i dzisiaj jeden z artystów, rękodzielników, pani Milena ze swoimi pięknymi świecami, Milavi, dobrze powiedziałam? Popatrzcie, jakie piękne są tutaj zestawy. Myślę, że warto do niej dzisiaj zajrzeć, bo niebawem Dzień Nauczyciela. I to idealny prezent. Już pozostawiam tutaj koleżankę, niech troszkę o swoich produktach opowie, a my zapraszamy wszystkich

0: ludzi, którzy mają pomysł fajny, artystyczny na biojarmark.
1: Produkty, jakie tworzę, to są przede wszystkim świece sojowe, które od kilku lat cieszą się zainteresowaniem. Od 2-3 lat tworzę też flowerboxy z kwiatów mydlanych, które są niezwykle trwałe. Robię też łączone flowerboxy z kwiatami mydlanymi, z woskami zapachowymi i dzięki temu po prostu w domu jest przepiękny zapach i są to trwałe pamiątki, które możemy podarować komuś bliskiemu. Tak jak teraz właśnie jest okazja Dzień Nauczyciela. Idealne po prostu na tą okazję.
2: Ile czasu takie produkty się robi?
1: Bardzo długo. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo złożony proces. Nie da się wszystkiego od razu zrobić. To jest wszystko robione etapami, więc trudno jest mi powiedzieć. Pracuję 7 dni w tygodniu.
2: Poza biojarmarkiem, gdzie można jeszcze Panią spotkać?
1: Mam swój sklepik stacjonarny koło domu w Zadusznikach. Wcześniej miałam w Włocławku, ale teraz się przeniosłam tam. Z racji tego, że łatwiej jest mi po prostu tworzyć te produkty na miejscu i być dla klientów. Można też zamawiać przez internet.
3: Niedzielne wizyty na biojarmarku dla wielu mieszkańców stały się już stałym elementem tygodniowego rytmu. To nie tylko okazja do zakupu świeżej żywności, ale także możliwość spotkania lokalnych producentów i poznania historii stojących za ich wyrobami. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
4: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie i tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
3: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
5: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi. Powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy SP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
3: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
6: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie,

0: Serca Wam się kłaniam. Dziękuję Wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam Was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca. Ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się Waszym szczęściem.
1: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony, kolejnej, ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt, myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
2: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
3: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
4: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą nie tylko w województwie, ale w całym kraju jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów, 11,5, na szybko liczyłam, 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy
5: nie,
4: wszystkiego.
5: Wszystko razem. Ale koło
4: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc, szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
3: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
6: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu. Drugi jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
3: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości.

0: szkolnej pracowni gastronomicznej zamiast zwykłych lekcji, intensywna praca przy kuchennych stanowiskach. Uczniowie Klubu Kulinarnego Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku wzięli udział w całodniowych warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni i doradcę kulinarnego Tomasza Królikowskiego.
1: Skupiamy się na podejściu do gastronomii, które zatytułowane jest Od teorii do praktyki. I tutaj się zaczęło tak, że zaczęliśmy po prostu przygotowywać sobie miejsce do pracy, później omówiliśmy z techniki podstawowe krojenia, za chwilę będziemy omawiać techniki przygotowywania sosów matczynych tak zwanych, takich pięć głównych, które kiedyś Francuzi usystematyzowali. Będziemy gotować przy pomocy nowoczesnych technik rybę i młodzież przygotuje steka, następnie i będzie też takie klasyczne danie mac and cheese. Nie wiem, czy wiesz, co to jest? Nie wiesz, co to jest? Mac and cheese to danie z kuchni amerykańskiej, makaron z sosem serowym. I tu pokażę młodzieży, jak przygotować klasyczny beszamel. To jest po prostu bardzo proste, nie jest żadna technologia rakietowa. Prosty sos serowy, makaron, szybkie danie, mogą sobie przygotować sami w domu.
2: A powiedz, jak oceniasz tutaj uczniów, z którymi dzisiaj prowadzisz zajęcia?
1: Olbrzymie zaangażowanie. Nie wszyscy byli rok temu, więc ja część twarzy poznaję oczywiście. Trochę wydorośleli od tamtego roku. Natomiast przede wszystkim zaangażowanie i ta iskra w oku. To jest cudowne, kiedy patrzy się, kiedy młodzież po prostu ma ochotę się uczyć i poznawać nowych rzeczy. Więc to jest świetne. Jest to kontakt w ogóle, otwarcie ludzi na nowe doznania, nowe doświadczenia. Ja to widzę w ogóle, że to jest bardzo potrzebne. Druga sprawa jest taka, że oni też między sobą troszeczkę współzawodniczą, więc ja staram się wprowadzać taki drobny element, który to spowoduje, że to nie jest tylko krojenie i najedzenie się dosyta, tylko żeby ten element współzawodnictwa był, kto zrobił lepiej, komu wyszło, kto przypalił, wiecie, to jest taka chemia właśnie w kuchni, ona polega na tym, że czasami coś tam wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie, część z nich się boi. I właśnie chodzi o to, żeby przełamać te bariery i żeby po prostu im się łatwiej pracowało. Dzisiaj jedna dziewczyna do mnie podeszła i pyta, ja nie chcę tego robić, bo pewnie mi nie wyjdzie. A ja mówię, świetnie, że jesteś na warsztatach, bo jak na warsztatach ci nie wyjdzie, to już będziesz wiedziała, czego nie zrobić, jak będziesz to przygotować następnym razem w domu po prostu. Więc myślę, że to jest kapitalny moment do tego, żeby się rozwijać, żeby być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby zdobywać nowe doświadczenia. I przy okazji, jak jest smacznie, to już w ogóle wszystko się zgadza.
0: Młodzi kucharze ćwiczyli m.in. prawidłową organizację stanowiska, pracę z nożem i klasyczne techniki krojenia. Była też praca z mięsem, przygotowywanie sosów i nowoczesne metody obróbki produktów.
3: Znaczy tak, my kształcimy w wielu zawodach. Kształcimy m.in. w tych zawodach związanych z gastronomią, a jak wiemy, przez żołądek do serca, więc staramy się przez to serce trafić do naszych uczniów również, a dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, bo pan Tomasz Królikowski, człowiek, który o gastronomii, o sztuce kulinarnej wie bardzo wiele. Poprosiliśmy pana Tomka, którego na co dzień możemy zobaczyć w Telewizji Polskiej, kanał drugi w telewizji śniadaniowej, o to, żeby spróbował zarazić naszych uczniów sztuką kulinarną. Więc zaczynamy od podstaw. Zaczęliśmy od technik używania noża, poprzez sosy, poprzez smażenie na woku. Mieszamy kuchnię naszą polską tradycyjną z tymi aspektami związanymi z kuchnią azjatycką. I cóż, próbujemy zrobić coś fantastycznego. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny sposób na to, żeby zarazić właśnie tych młodych ludzi sztuką kulinarną i pokazać im, że to jest coś więcej niż tylko zawód.
2: A czy uczniowie chętnie włączają się w takie warsztaty, czekają na nie?
3: Tak, no ja dzisiaj mam bluzę akademicką, ponieważ jest to taki nasz markowy znak ze względu na to, że to u nas w Chemiku powstał klub kulinarny, który tworzą uczniowie. Jest to projekt realizowany ze środków LGD, czyli z lokalnej grupy działania, po to, żeby uczniowie oprócz tego, że mogą realizować swoje pasje, bawić się, spędzać czas wspólnie, mogą również uczyć się czegoś pożytecznego. Więc mamy tutaj osoby, które nie tylko są związane z gastronomią, ale mamy również chemików. Taka ciekawostka. Radzą sobie wyśmienicie, więc cóż, zawsze staramy się zrobić coś ciekawego i pokazać uczniom, że szkoła to też coś więcej niż tylko to, co musimy robić.
0: Nie chodziło jednak tylko o samo gotowanie. Uczniowie poznawali również zasady maksymalnego wykorzystania produktów, czyli tak zwanego zero waste, oraz uczyli się organizacji pracy, która w profesjonalnej kuchni ma ogromne znaczenie.
4: Absolutnie, pierwszy raz robię w takim stylu w naszej szkole robię.
2: Opowiedz nam, jak tutaj twoje odczucia co do spotkania, ile ono dla ciebie wniosło?
4: Dla mnie bardzo dużo. Też moim największym marzeniem było robić coś takiego, ale gotowanie na łoku to jest moje marzenie, szczerze.
2: Czy twoje pierwsze tutaj

0: takie doświadczenia z takim profesjonalnym kucharzem?
1: Mógłbym powiedzieć, że tak. W taki sposób, jak tutaj dzisiaj gotujemy, bym się powiedział, że pierwszy raz.
2: Dzisiaj z panem Królikowskim robimy takie azjatyckie, ale też w sumie polskie będziemy robić rzeczy. Tak mieszamy po prostu regiony, państwa, kraje.
0: Czy to twoje pierwsze takie warsztaty?
2: Nie, to akurat z panem Królikowskim to nie pierwsze moje. Rok temu byłam na azjatyckich, tak typowo azjatyckich i cudownie się pracowało z panem, więc czekałam na to.
0: A opowiedz nam proszę, już po zeszłorocznych tutaj warsztatach, czy wniosło to coś do twoich umiejętności, do twojej kuchni?
2: Szczerze tak, dzięki tym zajęciom z wokiem nie boję się teraz po prostu grać z ogniem dosłownie, bo tutaj jeżeli się w kuchni coś zapali, to pan nas też nauczył jak reagować w takich sytuacjach i to naprawdę wniosło do kuchni, bo wiele razy coś się spala.
3: Takie spotkania mają być dla młodzieży dodatkową okazją do rozwijania umiejętności i poznawania nowych technik, które mogą przydać się im w przyszłej pracy w gastronomii. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta. Za nami 13. półmaraton Włocławek. To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 km.
4: Pogoda bardzo dobra jak na bieganie takiego długiego dystansu. 510 w biegu Wartis Cup. Ponad 30 osób w biegu bez barier. Frekwencja dopisała. Myślę, że będzie wszystko super.
5: Warto zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
4: Tak, jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii. Tym razem 3 kobiety, 4 mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
3: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych.
4: Ten bieg dla dzieci jest dla nas bardzo ważny. Tu startują już maluszki od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a nawet starzeją się młodsi. No i jak widać, no, mają super zabawę.
3: W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka.
6: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefach kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też no, dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa też się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem, bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton, zaraz po otwarciu tego stadionu, że w infrastrukturę sportową warto inwestować.
5: Prezydent też biega regularnie. Jakie korzyści daje bieganie?
6: No myślę, że przede wszystkim zdrowotne. Tutaj co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście jak się to robi z głową. No i właśnie głowa, bo to jest też taki czas na higienę mentalną, na to, żeby poukładać sobie wszystko. To jest taki czas tylko i wyłącznie dla siebie, więc myślę, że mówię o treningach, że to też jest duża wartość tego sportu.
3: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, Bulwary i Centrum. Uczestnicy spoza Włocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta.
7: Fantastyczne wydarzenie, no i przede wszystkim ma pięknie położoną trasę, bo duża część tej naszej włocławskiej trasy półmaratonu to jest trasa przez parki, przez włocławskie bulwary, o tym mówią biegacze, którzy tutaj przyjeżdżają do Włocławka, do nas na półmaraton, że jest to jedna z najpiękniej położonych tras biegowych w Polsce i dlatego, ale także z powodu tego, co mogą znaleźć w pakiecie, jak te pakiety wyglądają, jaka jest tu atmosfera, dlatego właśnie wybierają ten półmaraton włocławski.
5: Dlaczego warto uprawiać sport, dlaczego warto biegać?
7: Ano dlatego, żeby utrzymywać jak najlepsze zdrowie. Zresztą we Włocławku widać, że mieszkańców wielu uprawia czy bieganie, czy tak jak w moim przypadku Nordic Walking. Ja też 4 lata temu się Nordic Walking

0: zaraziłem i zacząłem, że tak powiem, go uprawiać, chociaż to trudno mówić o uprawianiu w takim profesjonalnym sensie. Natomiast na pewno daje to dużo frajdy, a że sam też zacząłem w różnego rodzaju zawodach startować, to dzisiaj im trochę zazdroszczę, że półmaraton to jednak dla mnie jeszcze zbyt wiele, ale wszystkich mieszkańców zachęcam do aktywności, czy przebiegną 5 km, 10, czy w przyszłości 21 z kawałkiem. To warto na pewno to robić dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
1: Każdy tutaj biegnie w innym celu. Jedni po to, żeby się sprawdzić, inni po życiówkę, inni o zwycięstwo, ale tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, kto stanął na mecie, zdecydował się i dobiegnie do tej mety. Dzisiaj też ważna sprawa, dlatego że biegniemy w celu charytatywnym i to pokazuje, że Włocławek potrafi połączyć z jednej strony fajną imprezę biegową, która już na stałe wpisała się w nasz kalendarz sportowy, z zrobieniem czegoś naprawdę dobrego. Także podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację. Przede wszystkim dla wolontariuszy, bo bez wolontariuszy nie byłoby żadnej imprezy. To jest ważna sprawa, żeby tutaj się pojawić bezinteresownie. Także wielkie, wielkie podziękowania.
2: No to nie omieszkam zapytać, panie pośle, czy pan też biega może, czy uprawia jakiś sport?
1: Nie, nie biegam, natomiast ja uprawiam nieco mniej ruchowy, dlatego że, ale też wymagający wysiłku. Ja gram w tenisa stołowego, to jest to, co jeżeli chodzi o sport, to co lubię robić. Z tym, że no wiadomo, że tego czasu nie ma zbyt dużo, ale jeżeli jest, to od zawsze staram się znaleźć jakiegoś sparring partnera, żeby chwilę pograć.
2: No to jak pan poseł nie biega, ale uprawia inne sporty, jakie korzyści daje sport?
1: Korzyść przede wszystkim ćwiczy w samodyscyplinę, ćwiczy hard ducha, ale przede wszystkim daje dobrą kondycję. To jest ważne w czasach, kiedy no, mamy niestety ten tryb życia siedzący, to każdy ruch jest na wagę złota, dlatego jeżeli ktoś ma jakąkolwiek pasję związaną ze sportem, to po prostu fajnie znaleźć na to odrobinę czasu, żeby podtrzymać tą pasję, żeby ona nie zaginęła, bo to jest dobre dla naszego zdrowia.
3: Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Włocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
4: Podobno jest ciekawa trasa, próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
5: Tak samo, moc w nogach, tylko i wyłącznie.
2: A jak panie oceniają swoje szanse?
4: No myślę, że chciałabym pobić życiówkę 2-0. No jak się uda, to się uda, nie uda się, to będzie fajna zabawa.
2: Ile panie już biegają?
4: No ja w grupie Feniks Grudziądz na pewno biegamy rok czasu, a ogólnie biegamy tak z 5 lat razem.
2: Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto uprawiać sport?
4: Bo to jest uwalnianie endorfin, fajna satysfakcja z pobicia swoich życiówek, więc i spotkanie się ze znajomymi, którzy zawsze na trasie wspierają.
2: A czy mają panie jakieś swoje osiągnięcia już życiowe?
4: Tak, przebiegnięty maraton w ciągu 4 godzin 39 minut. Włocławek jest 4. półmaratonem, więc no mam nadzieję, że się uda.
6: No ja mam 1 półmaraton, 4:31, 3 półmaratony, ten 4. tak samo i też 2 godziny z hakiem, 2 godziny 3 minuty, o tak było, tak.
7: A to mój pierwszy półmaraton, ja od niedawna biegam, także koleżanki mnie namówiły i mam nadzieję, że będę się świetnie bawić.
6: Ale jest dobra motywacja.
2: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
8: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego przed 30.
9: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
2: Jak oceniacie swoje szanse na dzisiaj?
9: No nie wiem, najważniejsze, żeby ukończyć i tyle. W sumie myślę, że szanse są dość wysokie.
2: Ile biegacie już czasu i jak trenujecie?
9: No ja już biegam, w sumie ogólnie sport to całe moje życie gdzieś tam jest blisko, a jeżeli chodzi o samo bieganie, no to już kilka lat gdzieś tam z różnymi innymi sportami zmieszany. Tak,
8: ja tak od roku biegam i postanowiłam, że pierwszym startem będzie półmaraton we Włocławku.
2: Czy macie już jakieś swoje osiągnięcia, takie życiowe sukcesy?
9: No ja w tym roku przebiegłem w sumie pierwszy raz półmaraton, bo wcześniej biegałem jakieś krótsze dystanse, a teraz stwierdziłem, że taki dłuższy i tak po prostu po kolei z kopkami, nie?
2: Powiedzcie mi, dlaczego warto biegać, dlaczego warto uprawiać sport?
9: No sport ogólnie na pewno jest dobry dla samopoczucia. Na przykład ja zauważam po sobie, że jeżeli pójdę się poruszać, to dużo lepiej się potem czuję. i myślę, że to jest taki najważniejszy faktor. Nieważne są wyniki, tylko ważne jest, żeby wziąć się, ruszyć i coś ze sobą zrobić. Wtedy naprawdę jest fajna satysfakcja, głowa może odpocząć i polecam to wszystkim.
8: To przede wszystkim dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Nigdy

0: Tak, głowa nie odpoczywa jak podczas sportu.
1: Najszybszym zawodnikiem 13. półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął Szadrak Kimajo, a trzecie Musio Kamłekę. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut i 55 minut dał jej czwarte miejsce wśród kobiet.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
1: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie.

0: I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych, ale nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie uzyskali dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Tutaj to jest kwota niebagatelna, ponad 3 miliony, 3,5 miliona. Chylę czoła tym, którzy nam pomogli, więc posłom, ale także i przedstawicielom rządu, że to dalej był ten program kontynuowany, udało się na to znaleźć środki i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie. Prawda, pani dyrektor? Tak czuję. Szanowni państwo, dostaliśmy też tutaj dofinansowanie z rządowego programu w ramach inwestycji. To jest taki parytet A421, wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi od 0 do 3 lat. I tu też kwota, to jest z budżetu państwa i kwota jest niebagatelna, bo to jest 1 132 151 zł. To wszystko spowodowało, że powstał obiekt, tak jak wspomniałem, bardzo no, dla mnie fantastyczny, bo na dole jest właśnie ten klubik z wszystkimi zapleczami potrzebnymi. Tu są dwie piękne sale. Jedną, myślę, że przez okna państwo będziecie mogli zobaczyć. To jest ta sala bardziej zabaw. Jest też z tyłu taras, jest plac zabaw piękny. I szanowni państwo, całe wyposażenie i doposażenie oraz te pomieszczenia takie, które muszą być w takim obiekcie, więc to wszystko zostało właśnie pięknie zaprojektowane przez panią tutaj obecną, panią projektant, za to już z góry serdecznie dziękuję.
1: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
2: Szanowni państwo, teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi. Tak, serdecznie dziękujemy, bo to myślę, że to był trochę taki autorski trochę pomysł, żeby właśnie te straże wesprzeć środkami unijnymi, bo one zawsze trochę tam tych środków na te remonty nam bardzo zawsze brakowało i cieszę się, że te środki się znalazły. Ale także druga część pochodziła z 500 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska otrzymała nasza gmina tą kwotę, a to też było pokłosie naszego wygranego przez nas w powiecie konkursu profrekwencyjnego, czyli na najlepszą frekwencję w wyborach, który no, jak kolejny już raz nie zawiedli nasi mieszkańcy i dla strażaków to zrobili i dzięki temu te 500 000 zł też udało się uzyskać. Powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy SP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej. Żeby już nie przedłużać, ja nie będę państwu więcej opowiadał, myślę, że sami zobaczycie i mam nadzieję, że tak jak mnie, ten obiekt państwu również się spodoba.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
3: Przepiękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik.

poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki.

0: zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań, także zapewne poetyckich, takich, które będą kulturalnie rozwijały mieszkańców gminy Boniewo. Pani dyrektor, dla biblioteki drobny upominek, żebyście Państwo mogli korzystać także z takich zasobów ode mnie. Dla osób w różnym wieku.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Gratuluję pięknego miejsca. Proszę się nim opiekować i rozwijać jak najlepiej. Drogie druhny i druhowie, z serca Wam się kłaniam. Dziękuję Wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam Was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca. Ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się Waszym szczęściem. Niech będzie dla Was przede wszystkim miejscem spotkań, miejscem radości, abyście jak najrzadziej wyjeżdżali do akcji, a jeśli już, to głównie do ćwiczeń, żebyście zawsze z tych akcji wracali. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian ma w opiece Was i Wasze rodziny. A na ręce druha prezesa drobny upominek, pamiątka z dzisiejszego spotkania.
2: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt. Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni. Rzadko się zdarza, żeby w ciągu jednego dnia, w ciągu kilku chwil doświadczyć tylu dobrych emocji, takich pozytywnych, sprawiających, że mieszkańcy gminy Boniewo na pewno czują, że są bardzo ważną częścią gminy. Wiedzą, że ktoś o nich dba. Myślę, że nie bez znaczenia jest tutaj, wręcz jestem przekonany, że pan wójt otacza się bardzo mądrymi i wyjątkowymi kobietami.
3: Dzisiaj jesteśmy świadkami takiej sytuacji, w której, pamiętając gminę sprzed lat i gdy kolega Marek był bardzo młody, a ja w średnim wieku i też byłem burmistrzem, to się nieraz wymienialiśmy poglądami i to zaskutkowało tym, że dzisiaj dwie sąsiednie gminy, które przez pewien czas od roku 1975 do 1984 była jedną gminą, że dzisiaj Boniewo tą matkę gminy, jak była nazywana, prześcignęło. Ale jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
4: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
5: Jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa, bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa,

0: Ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe, to wszystko dla mieszkańców. I panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5, na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy nie, wszystkiego?
1: Wszystko razem. Ale koło 10.
0: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc, szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach. I ja dzisiaj, jadąc tutaj, przypominałam sobie, kiedy byłam tutaj pierwszy raz i myślę, że to jest mniej więcej dekadę temu. I to centrum Boniewa wyglądało zupełnie inaczej. Też pamiętam pierwsze odwiedziny w Urzędzie Gminy, który dzisiaj zachwyca Klub Dziecięcy i Biblioteka. Wiele pozostawiało to do życzenia. Dzisiaj gmina ma piękny obiekt i wielkie gratulacje. Bardzo się cieszę, że samorząd województwa również wsparł te inwestycje, bo zarówno sprawy związane z wodą, z KPO i ta remiza, która za mną z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Ale też trzeba powiedzieć, żeby te pieniądze trafiły zewnętrzne, to jest mnóstwo pracy, zabiegów, rozmów i tego wam również gratuluję, a mieszkańcom życzę tego, żeby jak najlepiej, jak naj z uśmiechami korzystali z tych wszystkich inwestycji.
2: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
3: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni, choć skoro pan poseł wywołał temat biegu, to ta gościnność ma swoje granice. W tym roku wziąłem pierwszy raz udział w wyścigu, dumnie z panem wójtem zamykaliśmy stawkę o kijkach. Na końcu tak się przyczaił, że mnie wyprzedził i byłem ostatni, także są granice wszystkiego. To też pokazuje, jaki to dobry strateg, nie tylko w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Cieszmy się dzisiejszym dniem, pięknem tych wspaniałych inwestycji, wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Jako że droga będzie służyć starszym, to my wspólnie z radnymi, z którymi tutaj jesteśmy, dla najmłodszych, których nie budziliśmy, staraliśmy się tego nie robić. Drobne upominki, zabawki, jest pani kierownik z nami, wiem. Wszystkiego najlepszego w imieniu samorządu powiatu dla wszystkich państwa.
2: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś.

0: Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Anvil ma już 60 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil w wakacje rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów, prezentującymi wydarzenia i osoby związane z dawnymi zakładami azotowymi, później przemianowanymi na Anvil.

0: Wernisaż powstałej w ten sposób wystawy odbył się w Centrum Kultury.
1: Jest to wystawa, na której prezentujemy zdjęcia, archiwalne zdjęcia, ale też dokumenty archiwalne pochodzące zarówno z archiwum Anvil-SA, jak i pozyskane od mieszkańców Włocławka, byłych i obecnych pracowników Anvilu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa wystawa, szczególnie dla tych, którzy są związani z Anvilem, a wiadomo, że w ciągu 60 lat to możemy takich osób liczyć na tysiące.
0: Dla wielu osób wernisaż był okazją do spotkań po latach. Większość pracowników Anvilu spędziła w zakładzie praktycznie całą swoją zawodową karierę.
2: Wspomnienia są fantastyczne, jako że była to w Azotach moja pierwsza praca, a tym bardziej fantastyczne, że w trakcie studiów uzyskałem z zakładów azotowych stypendium. I to były niezłe pieniądze jak na owe czasy, prawie najniższe wynagrodzenie. I już w trakcie studiów miałem okazję przyjeżdżać do Włocławka, spotykać się z dyrekcją, spotykać się z innymi stypendystami i poznawać swoją przyszłą pracę. A pracę rozpocząłem w 1969 roku, czyli bardzo długo. I miałem szczęście, że trafiłem na, już pewnie inni koledzy mówili, na fantastycznych ludzi. Zacząłem od stażysty, a skończyłem pracę w zakładach azotowych jeszcze, to nie był jeszcze Anvil, na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, czyli przeszedłem wszystkie szczeble możliwe dla ekonomisty, bo najczęściej w owych czasach dyrektorem naczelnym był inżynier. Inżynier znający doskonale technologię produkcji.
0: Anvil to nie tylko miejsce pracy. Zakład organizował wypoczynek, a także liczne koła i kluby, chociażby sportowe. Tak jest do dziś. Dzięki temu nawiązywane są nowe przyjaźnie i rozwijane relacje.
3: Teraz się spotykamy od czasu do czasu, wspominamy nasze miłe chwile. Także jest co wspominać, tyle lat. Kiedyś nam się bardzo fajnie pracowało, bo ludzie byli bardzo sympatyczni. Chcieli pracować, teraz obserwuję takie zachowania na przykład młodych, że skaczą z kwiatka na kwiatek, czyli z firmy do firmy. U nas takich długoletnich pracowników było bardzo dużo, bo każdy szanował tę pracę, jakoś się nauczył w tej firmie czegoś, to jak najbardziej do końca swoich dni w firmie je realizował.
0: Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Anvil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Włocławek. Zgromadzone materiały pokazują, że historia Anvilu to jednocześnie ważna część historii Włocławka i jego mieszkańców. Ludzi, których losy przez 6 dekad splatały się z losami przedsiębiorstwa. Wystawę można oglądać do 17 października. Poranne niedzielne zakupy? Idealnym miejscem jest biojarmark, który co 2 tygodnie odbywa się na Starym Rynku. Świadczą o tym licznie przybywający klienci. Wystawcy starają się urozmaicać swoją ofertę. Przykładem jest pieczone i wędzone.
4: Co jakiś czas staramy się wprowadzać różnego rodzaju nowości. Przyznam się szczerze, że zawsze mam z tym problem, czy to powinno być takie, jak normalnie gotuję w domu. No i zazwyczaj jest takie właśnie, jak normalnie gotuję w domu. Przynajmniej staram się. Staramy się również te wszystkie rzeczy, które nowe wprowadzamy, tutaj dawać Państwu do degustacji, żebyście mogli sprawdzić, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Dla nas są cenne też bardzo wszystkie uwagi na ten temat, bo wiadoma sprawa, że nikt nie ma wyłączności na określanie smaku, więc dla nas każda uwaga jest bardzo cenna i proszę mi wierzyć, zawsze bierzemy to, zawsze zwracamy na to uwagę, tak, żeby jednak to, co mówią klienci, było dla nas bardzo ważne. Zawsze tego pilnujemy też, tak. Pomidorowa jest robiona ze śmietaną. Ja normalnie w domu robię bez śmietany, ponieważ nie przepadam za śmietaną, ale zazwyczaj wszyscy robią ze śmietaną, więc tą robimy ze śmietaną. Z racji tego, że nie wprowadzamy żadnych alergenów do zakładu, śmietana jest robiona bez laktozy, więc również bardziej bezpieczna dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Wszystko na ten temat. Jest sezon pomidorowy, pomidory. Tutaj trochę koncentratu również dajemy, żeby to odrobinkę zagęścić. Nie ma żadnej mąki do zagęszczania, nic takiego, więc no, ewentualnie każdy może sobie to wzbogacić. Jest bardzo dużo warzyw dodawanych podczas gotowania bulionu. Bulion jest na mięsie.

0: mięsie wieprzowym. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć, jest bardzo dużo warzyw, które dajemy, więc no jakby sam ten bulion jest bardzo bogaty też, tak? Także to jest bardzo ważne, bo tam jest sporo mikroelementów. No z witaminami to wiadoma sprawa, że jak to się wygotuje, to już tam niewiele zostaje, tak? Ale są też bardzo ważne mikroelementy, tak? Żeby to jednak było takie rzeczywiście wartościowe.
1: Stoisko pieczone i wędzone jest jednym z tych, które na biojarmarku cieszą się największą popularnością. Niezależnie od pory, ustawiają się tam długie kolejki.
0: Jesteśmy głównie producentem, tak szczerze powiedziawszy, wędlin, wędzonek, zarówno wieprzowych, jak i z dziczyzny, ale mamy sporo też takich gotowych dań obiadowych, tak jak tutaj zupa, którą przedstawiałam, ale mamy też inne w swojej ofercie, jak rosół gotowany na kurze z elementami kurczaka zagrodowego, który jest pieczony. Mamy również żurek z całą białą kiełbasą, mamy świetny gulasz z dzika, bo rzeczywiście jest bardzo dobry. Mamy bigos z mięsem z dziczyzny również i różnego rodzaju produkty konfitowane, a takich konfitów Państwo też nie kupicie tak sobie wszędzie, bo w sklepach zazwyczaj są takie zwykłe suwi. Konfit, wierzcie mi Państwo, smakuje zupełnie inaczej. Naprawdę to mięso jest zupełnie inne. Mamy takie rarytasy jak na przykład policzki wołowe, czy filet z kaczki, noga z kaczki. Żeberka w sosie barbecue, na przykład dla chętnych. Także zapraszamy, można kupić na pełen niedzielny obiad wszystko, tak szczerze mówiąc. I również do kanapek.
1: Nowości również w porzeczkowej krainie. Tutaj na zmiany w ofercie, owoce, warzywa i ich przetwory duży wpływ ma pora roku.
2: W porzeczkowej krainie jak zwykle, warzywa i owoce wszystkie świeżutkie, z wyrobów, syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, konserwowe rzeczy, czyli w occie i w cukrze i mega zdrowe kiszonki. A z nowości polecam kompoty akurat właśnie na tą porę roku już się nam przydadzą te owoce, które minęły. Na przykład mamy truskawkę z miętą. Super smak i pasuje do siebie. Czereśnia z lawendą, też mało spotykany smak. Czerwona porzeczka z jabłkiem, wiśnia, którą chyba wszyscy lubimy. I nasz wymyślony smak przed kilku laty, śliwka aronia mięta. Też super pasuje i mega dużo witamin w jednym słoiku.
3: I który z tych produktów cieszy się największym zainteresowaniem ostatnio?
2: Nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest odwieczna prawda. Ile ludzi, tyle smaków. Dlatego robimy różne smaki, żeby każdemu gdzieś tam przypaść do gustu.
1: Na biojarmarku można znaleźć nie tylko zdrową, naturalną żywność. To także kunsztownie wykonane rękodzieło.
4: Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. Od października stowarzyszenie wychodzi z propozycją dla rękodzielników, dla artystów, dla ludzi z pasją, którzy robią piękne rzeczy. Chcemy, żebyście przybywali do nas, ale nie będziemy pobierać opłat wystawienniczych, więc myślę, że to jest taka fajna zachęta. Chcemy wspierać artystów lokalnych, bo wiemy, że ich sprzedaż nie jest na taką dużą ilość jak nasza sprzedaż żywności, tej zdrowej. I po prostu, żeby odciążyć trochę portfel artystów i wspierać ich, to nie będziemy pobierać opłat. Także zapraszamy serdecznie na Biojarmark. Jesteście wszyscy u nas bardzo, bardzo mile widziani. No i dzisiaj jeden z artystów, rękodzielników, pani Milena ze swoimi pięknymi świecami, Milawi, dobrze powiedziałam. Popatrzcie, jakie piękne są tutaj zestawy. Myślę, że warto do niej dzisiaj zajrzeć, bo niebawem Dzień Nauczyciela i to idealny prezent. Już pozostawiam tutaj koleżankę, niech troszkę o swoich produktach opowie, a my zapraszamy wszystkich ludzi, którzy mają pomysł fajny, artystyczny na biojarmark.
5: Produkty, jakie tworzę, to są przede wszystkim świece sojowe, które od kilku lat cieszą się zainteresowaniem. Od 2, 3 lat tworzę też flowerboxy z kwiatów mydlanych, które są niezwykle trwałe. Robię też łączone flowerboxy z kwiatami mydlanymi, z woskami zapachowymi i dzięki temu po prostu w domu jest przepiękny zapach i są to trwałe pamiątki, które możemy podarować komuś bliskiemu. Tak jak teraz właśnie jest okazja Dzień Nauczyciela. Idealne po prostu na tą okazję.
3: Ile czasu takie produkty się robi?
5: Bardzo długo. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo złożony proces. Nie da się wszystkiego od razu zrobić. To jest wszystko robione etapami, więc trudno jest mi powiedzieć. Pracuję 7 dni w tygodniu.
3: Poza biojarmarkiem, gdzie można jeszcze panią spotkać?
5: Mam swój sklepik stacjonarny koło domu w Zadusznikach. Wcześniej miałam po Ocławku, ale teraz się przeniosłam tam z racji tego, że łatwiej jest mi po prostu tworzyć te produkty na miejscu i być dla klientów. Można też zamawiać przez internet.
1: Niedzielne wizyty na biojarmarku dla wielu mieszkańców stały się już stałym elementem tygodniowego rytmu. To nie tylko okazja do zakupu świetnych.

0: świeżej żywności, ale także możliwość spotkania lokalnych producentów i poznania historii stojących za ich wyrobami. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
1: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie i tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
0: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
2: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi. Powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy OSP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
0: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
3: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca, ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem.
4: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy

0: kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt, myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
1: Jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
2: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
3: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUV, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5, na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy wszystkiego.
4: Ale
3: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
2: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
5: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
2: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. W szkolnej pracowni gastronomicznej zamiast zwykłych lekcji intensywna praca przy kuchennych stanowiskach. Uczniowie Klubu Kulinarnego Zespołu Szkół Chemicznych w Owocławku wzięli udział w całodniowych warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni i doradcę kulinarnego Tomasza Królikowskiego.
6: Skupiamy się na podejściu do gastronomii, które zatytułowane jest Od teorii do praktyki. I tutaj się zaczęło tak, że zaczęliśmy po prostu przygotowywać sobie miejsce do pracy, później omówiliśmy z techniki podstawowe krojenia, za chwilę będziemy omawiać techniki przygotowywania sosów matczynych tak zwanych, takich pięć głównych, które kiedyś Francuzi usystematyzowali. Będziemy gotować przy pomocy nowoczesnych technik rybę i młodzież przygotuje steka. Następnie, i będzie też takie klasyczne danie mac and cheese. Nie wiem, czy wiesz, co to jest? Nie wiesz, co to jest? Mac and cheese to danie z kuchni amerykańskiej, makaron z sosem serowym. I tu pokażę młodzieży, jak przygotować klasyczny beszamel. To jest po prostu bardzo proste, to nie jest żadna technologia rakietowa. Prosty sos serowy, makaron, szybkie danie, mogą sobie przygotować sami w domu.
7: A powiedz, jak oceniasz tutaj uczniów, z którymi dzisiaj prowadzisz zajęcia?
6: olbrzymie

0: zaangażowanie. Nie wszyscy byli rok temu, więc ja część twarzy poznaję oczywiście. Trochę wydorośleli od tamtego roku. Natomiast przede wszystkim zaangażowanie i ta iskra wokół. To jest cudowne, kiedy patrzy się, kiedy młodzież po prostu ma ochotę się uczyć i poznawać nowych rzeczy. Więc to jest świetne. Jest to kontakt w ogóle, otwarcie ludzi na nowe doznania, nowe doświadczenia. Ja to widzę w ogóle, że to jest bardzo potrzebne. Druga sprawa jest taka, że oni też między sobą troszeczkę współzawodniczą, więc ja staram się wprowadzać taki drobny element, który to spowoduje, że to nie jest tylko krojenie i najedzenie się dosyta, tylko żeby ten element współzawodnictwa był, kto zrobił lepiej, komu wyszło, kto przypalił, wiecie, to jest taka chemia właśnie w kuchni. Ona polega na tym, że czasami coś tam wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie, część z nich się boi i właśnie chodzi o to, żeby przełamać te bariery i żeby po prostu im się łatwiej pracowało. Dzisiaj jedna dziewczyna do mnie podeszła i pyta, ja nie chcę tego robić, bo pewnie mi nie wyjdzie. A ja mówię, świetnie, że jesteś na warsztatach, bo jak na warsztatach ci nie wyjdzie, to już będziesz wiedziała, czego nie zrobić, jak będziesz to przygotować następnym razem w domu po prostu. Więc myślę, że to jest kapitalny moment do tego, żeby się rozwijać, żeby być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby zdobywać nowe doświadczenia. I przy okazji, jak jest smacznie, to już w ogóle wszystko się zgadza.
1: Młodzi kucharze ćwiczyli m.in. prawidłową organizację stanowiska, pracę z nożem i klasyczne techniki krojenia. Była też praca z mięsem, przygotowywanie sosów i nowoczesne metody obróbki produktów.
2: Znaczy tak, my kształcimy w wielu zawodach, kształcimy m.in. w tych zawodach związanych z gastronomią, a jak wiemy, przez żołądek do serca, więc staramy się przez to serce trafić do naszych uczniów również, a dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, bo pan Tomasz Królikowski, człowiek, który o gastronomii, o sztuce kulinarnej wie bardzo wiele. Poprosiliśmy pana Tomka, którego na co dzień możemy zobaczyć w Telewizji Polskiej, kanał drugi w Telewizji Śniadaniowej, o to, żeby spróbował zarazić naszych uczniów sztuką kulinarną. Więc zaczynamy od podstaw. Zaczęliśmy od technik używania noża, poprzez sosy, poprzez smażenie na woku. Mieszamy kuchnię naszą polską tradycyjną z tymi aspektami związanymi z kuchnią azjatycką. I cóż, próbujemy zrobić coś fantastycznego. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny sposób na to, żeby zarazić właśnie tych młodych ludzi sztuką kulinarną i pokazać im, że to jest coś więcej niż tylko zawód.
3: A czy uczniowie chętnie włączają się w takie warsztaty, czekają na nie?
2: Tak, no ja dzisiaj mam bluzę akademicką, ponieważ jest to taki nasz markowy znak ze względu na to, że to u nas w Chomiku powstał klub kulinarny, który tworzą uczniowie. Jest to projekt realizowany ze środków LGD, czyli z lokalnej grupy działania, po to, żeby uczniowie oprócz tego, że mogą realizować swoje pasje, bawić się, spędzać czas wspólnie, mogą również uczyć się czegoś pożytecznego. Więc mamy tutaj osoby, które nie tylko są związane z gastronomią, ale mamy również chemików. Taka ciekawostka. Radzą sobie wyśmienicie, więc cóż, zawsze staramy się zrobić coś ciekawego i pokazać uczniom, że szkoła to też coś więcej niż tylko to, co musimy robić.
1: Nie chodziło jednak tylko o samogotowanie. Uczniowie poznawali również zasady maksymalnego wykorzystania produktów, czyli tak zwanego zero waste, oraz uczyli się organizacji pracy, która w profesjonalnej kuchni ma ogromne znaczenie.
4: Absolutnie, pierwszy raz robię w takim stylu w naszej szkole tak robię.
3: Opowiedz nam, jak tutaj twoje odczucia co do spotkania, ile ono dla ciebie wniosło?
4: Dla mnie bardzo dużo. To moim największym marzeniem było robić coś takiego, ale gotowanie na łoku to jest moje marzenie, szczerze.
3: Czy twoje pierwsze tutaj takie doświadczenia z takim profesjonalnym kucharzem?
4: Mógłbym powiedzieć, że tak. W taki sposób, jak tutaj dzisiaj gotujemy, by się powiedział, że pierwszy raz.
5: Dzisiaj z panem Królikowskim robimy takie azjatyckie, ale też w sumie polskie będziemy robić rzeczy. Tak mieszamy po prostu regiony, państwa, kraje.
3: Czy to twoje pierwsze takie warsztaty?
5: Nie, to akurat z panem Królikowskim to nie pierwsze moje. Rok temu byłam na azjatyckich, tak typowo azjatyckich i cudownie się pracowało z panem, więc czekałam na to.
3: A opowiedz nam proszę, już po zeszłorocznych tutaj warsztatach, czy wniosło to coś do twoich umiejętności, do twojej kuchni?
5: Szczerze tak, dzięki tym zajęciom z Włokiem nie boję się teraz po prostu grać z ogniem dosłownie, bo tutaj jeżeli się w kuchni coś zapali, to pan nas też nauczył jak reagować w takich sytuacjach i to naprawdę wniosło do kuchni, bo

0: Wiele razy coś się spala.
1: Takie spotkania mają być dla młodzieży dodatkową okazją do rozwijania umiejętności i poznawania nowych technik, które mogą przydać się im w przyszłej pracy w gastronomii. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta. Za nami 13. półmaraton Włocławek. To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 km.
2: Pogoda bardzo dobra jak na bieganie takiego długiego dystansu. 500 dzieci w biegu Wartis Cup. Ponad 30 osób w biegu bez barier. Frekwencja dopisała. Myślę, że będzie wszystko super.
3: Warto też zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
2: Tak, jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii. Tym razem 3 kobiety, 4 mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
1: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych.
2: Ten bieg dla dzieci jest dla nas bardzo ważny. Tu startują już maluszki od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a nawet starzeją się młodsi. No i jak widać, no, mają super zabawę.
1: W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka.
4: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefach kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też no, dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa też się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem, bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton, zaraz po otwarciu tego stadionu, że w infrastrukturę sportową warto inwestować.
3: Prezydent też biega regularnie. Jakie korzyści daje bieganie?
4: No myślę, że przede wszystkim zdrowotne. Tutaj co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście jak się to robi z głową. No i właśnie głowa, bo to jest też taki czas na higienę mentalną, na to, żeby poukładać sobie wszystko. To jest taki czas tylko i wyłącznie dla siebie, więc myślę, że mówię o treningach, że to też jest duża wartość tego sportu.
1: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, Bulwary i Centrum. Uczestnicy spoza Włocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta.
5: Fantastyczne wydarzenie, no i przede wszystkim ma pięknie położoną trasę, bo duża część tej naszej włocławskiej trasy półmaratonu to jest trasa przez parki, przez włocławskie bulwary. O tym mówią biegacze, którzy tutaj przyjeżdżają do Włocławka, do nas na półmaraton, że jest to jedna z najpiękniej położonych tras biegowych w Polsce. I dlatego, ale także z powodu tego, co mogą znaleźć w pakiecie, jak te pakiety wyglądają, jaka jest tu atmosfera, dlatego właśnie wybierają ten półmaraton włocławski.
3: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto biegać?
5: A no dlatego, żeby utrzymywać jak najlepsze zdrowie. Zresztą we Włocławku widać, że mieszkańców wielu uprawia czy bieganie, czy tak jak w moim przypadku Nordic Walking. Ja też 4 lata temu się Nordic Walkingiem zaraziłem i zacząłem, że tak powiem, go uprawiać, chociaż to trudno mówić o uprawianiu w takim profesjonalnym sensie. Natomiast na pewno daje to dużo frajdy, a że sam też zacząłem w różnego rodzaju zawodach startować, to dzisiaj im trochę zazdroszczę, że półmaraton to jednak dla mnie jeszcze zbyt wiele, ale wszystkich mieszkańców zachęcam do aktywności, czy przebiegną 5 km, 10, czy w przyszłości 21 z kawałkiem, to warto na pewno to robić dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
6: Każdy tutaj biegnie w innym celu. Jedni po to, żeby się sprawdzić, inni po życiówkę, inni o zwycięstwo, ale tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, kto stanął na mecie, zdecydował się i dobiegnie do tej mety. Dzisiaj też ważna sprawa, dlatego że biegniemy w celu charytatywnym i to pokazuje, że Włocławek potrafi połączyć z jednej strony fajną imprezę biegową, która już na stałe wpisała się w nasz kalendarz sportowy, z zrobieniem czegoś naprawdę dobrego. Także podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację. Przede wszystkim dla wolontariuszy, bo bez wolontariuszy nie byłoby żadnej imprezy. To jest ważna sprawa, żeby tutaj się pojawić bezinteresownie. Także wielkie, wielkie podziękowanie.

0: No to nie omieszkam zapytać, panie pośle, czy pan też biega może, czy uprawia jakiś sport?
1: Nie, nie biegam, natomiast ja uprawiam nieco mniej ruchowy, dlatego że, ale też wymagający wysiłku. Ja gram w tenisa stołowego, to jest to, co, jeżeli chodzi o sport, to co lubię robić. Z tym, że no, wiadomo, że tego czasu nie ma zbyt dużo, ale jeżeli jest, to od zawsze staram się znaleźć jakiegoś sparring partnera, żeby chwilę pograć.
0: No to jak pan poseł nie biega, ale uprawia inne sporty, jakie korzyści daje sport?
1: O, korzyść przede wszystkim ćwiczy w samodyscyplinę, ćwiczy hard ducha, ale przede wszystkim daje dobrą kondycję. To jest ważne w czasach, kiedy no, mamy niestety ten tryb życia siedzący, to każdy ruch jest na wagę złota, dlatego jeżeli ktoś ma jakąkolwiek pasję związaną ze sportem, to po prostu fajnie znaleźć na to odrobinę czasu, żeby podtrzymać tą pasję, żeby ona nie zaginęła, bo to jest dobre dla naszego zdrowia.
2: Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Włocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
3: Podobno jest ciekawa trasa. Próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
4: Tak samo. Moc w nogach, tylko i wyłącznie.
0: A jak panie oceniają swoje szanse?
3: No myślę, że chciałabym pobić życiówkę 2-0. No jak się uda, to się uda, nie uda się, to będzie fajna zabawa.
0: Ile panie już biegają?
3: No ja w grupie Feniks Grudziądz na pewno biegamy rok czasu, a ogólnie biegamy tak z 5 lat razem.
0: Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto uprawiać sport?
3: Bo to jest uwalnianie endorfin, fajna satysfakcja z pobicia swoich życiówek, więc i spotkanie się ze znajomymi, którzy zawsze na trasie wspierają.
0: A czy mają panie jakieś swoje osiągnięcia już życiowe?
3: Tak, przebiegnięty maraton w ciągu 4 godzin 39 minut. Włocławek jest 4. półmaratonem, więc no mam nadzieję, że się uda.
5: No ja mam 1 półmaraton, 4:31, 3 półmaratony, ten 4. tak samo i też 2 godziny z hakiem, 2 godziny 3 minuty, o tak było, tak.
4: A to mój pierwszy półmaraton, ja od niedawna biegam, także koleżanki mnie namówiły i mam nadzieję, że będę się świetnie bawić.
5: Ale jest dobra motywacja.
0: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
6: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego przed 30.
7: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
0: Jak oceniacie swoje szanse na dzisiaj?
7: No nie wiem, najważniejsze, żeby ukończyć i tyle. W sumie myślę, że szanse są dość wysokie.
0: Ile biegacie już czasu i jak trenujecie?
7: No ja już biegam, w sumie ogólnie sport to całe moje życie gdzieś tam jest blisko, a jeżeli chodzi o samo bieganie, no to już kilka lat gdzieś tam z różnymi innymi sportami zmieszany, także.
6: Tak, ja tak od roku biegam i postanowiłam, że pierwszym startem będzie półmaraton we Włocławku.
0: Czy macie już jakieś swoje osiągnięcia, takie życiowe sukcesy?
7: No ja w tym roku przebiegłem w sumie pierwszy raz półmaraton, bo wcześniej biegałem jakieś krótsze dystanse, a teraz stwierdziłem, że taki dłuższy i tak po prostu po kolei z kopkami, nie?
0: Powiedzcie mi, dlaczego warto biegać, dlaczego warto uprawiać sport?
7: No sport ogólnie na pewno jest dobry dla samopoczucia. Na przykład ja zauważam po sobie, że jeżeli pójdę się poruszać, to dużo lepiej się potem czuję. I myślę, że to jest taki najważniejszy faktor. Nieważne są wyniki, tylko ważne jest, żeby wziąć się, ruszyć i coś ze sobą zrobić. Wtedy naprawdę jest fajna satysfakcja, głowa może odpocząć i polecam to wszystkim.
6: Tak, to przede wszystkim dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Nigdy tak głowa nie odpoczywa jak podczas sportu.
2: Najszybszym zawodnikiem 13. półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął Shadrack Kimajo, a trzecie Musioka Mueke. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut i 55 minut dał jej 4. miejsce wśród kobiet.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Dobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie również.
0: Pani Dominiko, porozmawiajmy o zabiegach, które już teraz możemy sobie rozpocząć, czyli tych bardziej inwazyjnych, nie takich delikatnych. Słoneczko zza chmur tylko już do nas wygląda. I to są zabiegi, które być może nie są najprzyjemniejsze i tak o nich czasami mówimy, ale są zdecydowanie bardziej skuteczne, a na pewno przydadzą się po tym letnim słońcu i wiaterku, więc o mikronakłuwaniu porozmawiajmy. Mikronakłuwanie kojarzy nam się z igiełkami, czyli z czymś od razu zgoła bardzo nieprzyjemnym.
1: Absolutnie nie musimy się obawiać mikronakłuwania. Faktycznie jest to zabieg już bardziej inwazyjny. Dochodzi do przerwania ciągłości naskórka, tak? Czyli może faktycznie delikatne krwawienie nawet się pojawić, ale to brzmi tylko tak drastycznie. Drastycznym nie jest. Dzieją się wtedy absolutnie wyjątkowe rzeczy dla skóry, bo przede wszystkim nasza skóra zaczyna procesy gojenia. Produkuje dużo kolagenu, produkuje dużo elastyny, kwasu hialuronowego, czyli składników bardzo potrzebnych, składników budulcowych. Także my możemy osiągać naprawdę niesamowite efekty terapeutyczne dzięki temu.
0: No i właśnie rozłóżmy ten zabieg na czynniki pierwsze, bo czy on jest, mówimy, że on nie jest taki przyjemny, ale też nie jest, tak jak pani to powiedziała, niczym strasznym, mimo że pojawia się nawet odrobina krwi. Proszę powiedzieć, jak wygląda ten zabieg.
1: Przede wszystkim zaznaczę, że ponieważ jest to zabieg bardziej inwazyjny, my opiekujemy się tym, żeby przebiegł w całkowicie sterylnych warunkach. Cartridge jest jednorazowy, czyli głowica tak naprawdę od urządzenia jest jednorazowa. My w ProBeauty Clinic też pracujemy na najwyższej jakości technologiach. Pracujemy na urządzeniu DermaPen 4.0, czyli takim świętym gralu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o urządzenia do nakłuwania. Sam zabieg przebiega dość prosto, ponieważ zaczynamy od demakijażu. Przygotujemy też zawsze tą skórę specjalnym preparatem dezynfekującym, ponieważ ta skóra naprawdę musi być czysta, jeżeli my będziemy ją nakłuwać. Do każdej skóry dobieramy specjalne parametry na urządzeniu, ponieważ możemy regulować sobie głębokość nakłuć.
0: Czyli to nie jest tak, że jak ktoś ma cieńszy naskórek po prostu
1: Tak.
0: Tak genetycznie, to musi się obawiać, że ta igła zbyt głęboko uszkodzi go. Nie, nie,
1: nie
0: jest
1: ma
0: tak.
1: Powodów do obaw. My dobieramy właśnie do rodzaju skóry te zabiegi. W momencie też, kiedy mamy do czynienia ze skórą wrażliwą, to ze szczególną delikatnością wykonujemy tego typu zabiegi. Dobieramy też odpowiedni preparat, tak żeby jeszcze podkręcić działanie, bo samo mikronakłucie tworzy taki kanał dla składników aktywnych. My te składniki możemy głębiej wprowadzić, możemy wprowadzić tam, gdzie będą faktycznie miały szansę zadziałać.
0: Czy to się dzieje, pani Dominiko, jednocześnie? Nakłuwamy i wprowadzamy.
1: Tak.
0: W tym cartridge'u już jest preparat specjalny, czy nakłuwamy i zaraz masowujemy preparat?
1: Nie, nie, nie. Cartridge jest osobnym elementem. My mamy ampułkę, którą wtłaczamy. Możemy pracować od razu na ampułce, albo możemy najpierw wykonać nakłucia i wmasować właśnie tą ampułkę. Ja często też jeszcze lubię na sam koniec nałożyć specjalny kwas, tak żeby jeszcze dodatkowo podbić, podkręcić efektywność działania tego
0: Jakie
1: typu
0: rodzaje
1: zabiegu.
0: preparatów najczęściej są stosowane przy takim zabiegu mikronakłuwania?
1: Mamy ampułki nawilżające, ale też mamy ampułki anti-aging, mamy ampułki rozjaśniające, ponieważ właśnie po lecie to jest ten problem, z którym bardzo często panie się zgłaszają, czyli przebarwienia posłoneczne, ale też przebarwienia hormonalne, także mamy specjalne koncentraty, które te przebarwienia rozjaśniają. Ale też mikronakłuwanie możemy z powodzeniem stosować przy bliznach, przy nawet trądziku. Wiadomo, nie w takim stanie bardzo aktywnym i bardzo zapalnym, ale skóry problematyczne też znajdą dla siebie, że tak powiem,

0: zabieg.
1: Czy mamy tutaj jakieś ograniczenia wiekowe, kiedy ten zabieg możemy stosować, czyli ten dolną i górną granicę?
0: Na pewno nie przychodzimy zbyt wcześnie na tego typu zabiegi. Wolę jednak pracować tutaj, jeżeli są wskazania już u osób pełnoletnich, jeżeli mówimy o tej dolnej granicy. Natomiast jeżeli chodzi o tą górną granicę, to sky is no limit, także tutaj możemy przychodzić.

0: ostatniego momentu, kiedy już widzimy takie głębokie zmarszczki, tylko zaczynamy wcześniej i wtedy mamy szansę, że tym zabiegiem wydłużymy sobie tak zwaną młodość, młodzieńczą twarz.
1: Tak, to jest właśnie najlepszy sposób tak naprawdę, czyli ten slow aging. My przychodzimy w momencie, kiedy faktycznie jakieś pierwsze, drobne zmiany się pojawiają i nie doprowadzamy do ich pogłębienia. Taki sposób pracy ze skórą uważam za najlepszy. Natomiast to oczywiście nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie nic zdziałać, kiedy ta skóra już ma głębsze zmarszczki.
0: Proszę powiedzieć mi o tym, jak długo jeszcze trwa ten zabieg i czy są jakieś przeciwwskazania, bo mówimy na razie o samych zaletach, a czy są jakieś przeciwwskazania, które absolutnie wykluczają nas z możliwości skorzystania z tego typu zabiegu?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o przeciwwskazania, tutaj ciąża, laktacja, okres właśnie karmienia piersią, unikamy wtedy wszelkiego rodzaju zabiegów z mikronakłuciami. Natomiast też infekcje wirusowe, bakteryjne, tutaj nie przychodzimy z aktywną opryszczką na tego typu zabiegi, unikamy po prostu w takich sytuacjach zabiegów przebudowujących. Natomiast sam zabieg, mimo tego, że właśnie jest z lekkim dyskomfortem, trwa szybko. Także my tutaj działamy intensywnie, ale szybko. Na sam koniec, tak dla ukojenia, jeszcze jest bardzo przyjemna maska. Także mamy ten moment po zabiegu, kiedy skóra się relaksuje, kiedy my się relaksujemy. Także warto czasami troszeczkę.
0: Mieć tego dyskomfortu, żeby później poczuć się lepiej,
1: tak,
0: wyglądać lepiej.
1: Zdecydowanie.
0: Pani Dominiko, Dermapen 4.0 to nie jest jedyna metoda mikronakłuwania, jaką w ProBeauty Clinic stosujecie. Macie jeszcze jedną w zanadrzu, która też polega na nakłuciach.
1: Tak, jest to już bardziej zaawansowana technologia. Mamy tutaj do czynienia z radiofrekwencją mikroigłową, czyli połączenie fali radiowej właśnie z mikronakłuciem. Dlaczego jest to taka fajna technologia? Bo właśnie poza tym mikronakłuciem, czyli samą stymulacją, przebudową tej skóry, my jeszcze dodatkowo ogrzewamy włókna kolagenowe. Także jeżeli chcemy takiego silnego efektu liftingu, nawet tutaj w obrębie linii żuchwy czy w okolicy oka, naprawdę ten zabieg jest bardzo skuteczny.
0: On też trwa tyle samo czasu, też jest to krótkie i takie nie powodujące takiego ogromnego dyskomfortu.
1: Tutaj już
0: czy
1: przy
0: już
1: tym
0: jest?
1: Zabiegu często znieczulamy,
0: czyli nie ma się czego
1: prowadzimy
0: bać.
1: Po prostu do tego, żeby ten komfort jak największy zapewnić. Natomiast on wymaga troszeczkę dłuższego działania. Faktycznie jest nieco dłuższym zabiegiem precyzyjnym, bo my tą skórę miejsce obok miejsca stempelkujemy i właśnie ogrzewamy. Także nieco inne odczucia mamy w trakcie zabiegu, ponieważ jeszcze dochodzi ten proces ogrzania. Także my czujemy jeszcze ciepełko.
0: Rozumiem, że działanie jest podobne, też pobudzamy kolagen, możemy nawilżyć, też wprowadzane są przeróżne preparaty w zależności od tego, czego skóra klientki bądź klienta, bo my tutaj mówimy tak o paniach, ale przecież panowie też korzystają z tych zabiegów,
1: Oczywiście,
0: prawda?
1: tak. Panowie również pojawiają się u nas w klinice, również dbają o swoje skóry. I tak, też wprowadzamy ampułki, natomiast tutaj, ponieważ już mamy tą technologię fali radiowej, dzieje się na tyle dużo, że z tym już działamy ostrożniej, tak? Czyli jeżeli już dobrze znamy skórę, no to faktycznie na sam koniec zabiegu jeszcze aplikujemy dodatkowe serum, żeby podkręcić efekty zabiegowe.
0: No właśnie, i efekty zabiegowe, żeby podkręcić i żeby było widać, ile takich zabiegów powinniśmy zrobić. I czy to jest kwestia też indywidualna, czy jednak jest taki gotowy jakby przepis na to,
1: schemat,
0: że te minimum niezbędne 3-4 trzeba wziąć, żeby było widać efekt?
1: Powiem tak, faktycznie jest to kwestia indywidualna, ponieważ dużo zależy od potrzeb skóry, dużo zależy od problemu też, z jakim przychodzimy, także to dobieramy już indywidualnie. Natomiast z punktu widzenia kosmetologa i w związku z moim doświadczeniem wiem, że na pewno jeden zabieg to będzie za mało. Jeden zabieg jest przydatny w momencie, kiedy my wracamy, kiedy chcemy trochę takiego zabiegu, powiedzmy, przypominającego, kiedy chcemy właśnie takiego resurfacingu, odświeżenia. Natomiast jeżeli my oczekujemy konkretnie,

0: konkretnych efektów na konkretny problem, wymagana jest seria. Myślę, że to jest 4-6 zabiegów, ale to też zależy od właśnie technologii. Na pewno w przypadku radiofrekwencji mikroigłowej tych zabiegów potrzeba mniej.
1: W jakim odstępie czasowym te zabiegi się robi? Bo rozumiem, że dzień po dniu jest absolutnie niewskazane.
0: Absolutnie niewskazane. My robimy z co najmniej miesięcznym odstępem tego typu zabiegi. Tyle też mniej więcej trwa cały proces gojenia się skóry, naprawy, ponieważ skóra ma trochę pracy do zrobienia. To jest bardzo podobne właśnie do procesu gojenia się ranki, natomiast zazwyczaj te procesy przychodzą bardzo dobrze, bez żadnych komplikacji, bez żadnych skutków ubocznych.
1: Czyli tak naprawdę teraz jest to najlepszy czas, żeby zacząć i na wiosnę się przygotować, mieć odświeżoną skórę, bo to akurat tyle zabiegów, tyle miesięcy będzie, jeden zabieg w miesiącu.
0: Tak.
1: Dokładnie tak. To nie ma co zwlekać, czekać, tylko teraz jest najlepiej, bo nic nie zadzieje się, rozumiem, nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
0: Dokładnie tak. Wymaga to troszeczkę cierpliwości, także jeżeli zaczniemy już teraz, to będziemy na lato, na wiosnę, na lato mieć piękną skórę, gładką, promienną i gotową na...
1: Czyli rozumiem, że cierpliwość popłaca w tym przypadku.
0: Zdecydowanie.
1: I jeszcze jedna ważna rzecz. Mówiła Pani tutaj o przy mikro nakłuciach, że jednak troszeczkę uszkadzamy tą naszą skórę i tkankę. W związku z tym, czy po tym zabiegu, bo już mamy wprowadzone te preparaty, mamy położoną maseczkę kojącą, wychodzimy z gabinetu, ale jak dalej dbamy w domu? Czy potrzebne są specjalne preparaty? Czy w gabinecie, w klinice można zakupić takie preparaty, które pozwolą nam przez ten miesiąc odżywiać tą skórę tak, jak należy, skoro ona ma tam otwarte te kanaliki do regeneracji?
0: Oczywiście, my po każdym zabiegu tutaj opowiadamy o zaleceniach pozabiegowych, bo jedno to stosowanie odpowiedniego kremu pozabiegowego, też ustalamy jak długo, dlaczego. Fotoprotekcja jest też kluczowa, ponieważ mimo tego, że słońce już właśnie nie wychodzi z zachmurki tak intensywnie jak latem, to jednak dalej jesteśmy narażeni na działanie promieniowania i stosujemy fotoprotekcję, ale też bardzo dbamy o dezynfekcję, o środowisko sterylne nawet po zabiegu, czyli tutaj panie prosimy o stosowanie chociażby ręczniczków jednorazowych albo wymianę aktualnego stosowanego ręcznika. Często też zmieniają poszewki od poduszki, także tak, zalecenia zabiegowe jak najbardziej po tego typu procedurach są przez nas przekazywane. I myślę, że klienci czują się zaopiekowani w ten sposób, bo to, co się dzieje w domu, jest również kluczowe. Nie możemy przeszkadzać skórze w procesie gojenia.
1: No to dziękuję bardzo. Możemy tylko zaprosić na ten zabieg. Nie jest taki straszny, jak brzmi.
0: Tak.
1: A efekty są zdecydowanie bardziej spektakularne niż przy takich mniej inwazyjnych.
0: Tak, nie bójmy się. Nie bójmy się bardziej inwazyjnych zabiegów. One tak naprawdę sprawią, że tą młodość, którą tak bardzo chcielibyśmy zachować, my jesteśmy w stanie faktycznie spowolnić przede wszystkim te procesy.
1: Warto bezpiecznie oddać się w takie ręce. Pani Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję pięknie.
1: Za to spotkanie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę.

0: Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Anvil ma już 60 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil w wakacje rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów, prezentującymi wydarzenia i osoby związane z dawnymi zakładami azotowymi, później przemianowanymi na Anvil. Wernisaż powstałej w ten sposób wystawy odbył się w Centrum Kultury.
1: Jest to wystawa, na której prezentujemy zdjęcia, archiwalne zdjęcia, ale też dokumenty archiwalne pochodzące zarówno z archiwum Anvil SA, jak i pozyskane od mieszkańców Włocławka były

0: i obecnych pracowników Anwilu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa wystawa, szczególnie dla tych, którzy są związani z Anwilem, a wiadomo, że w ciągu 60 lat to możemy takich osób liczyć na tysiące.
1: Dla wielu osób wernisaż był okazją do spotkań po latach. Większość pracowników Anwilu spędziła w zakładzie praktycznie całą swoją zawodową karierę.
2: Wspomnienia są fantastyczne, jako że była to w Azotach moja pierwsza praca, a tym bardziej fantastyczne, że w trakcie studiów uzyskałem z zakładów azotowych stypendium. I to były niezłe pieniądze jak na owe czasy, prawie najniższe wynagrodzenie. I już w trakcie studiów miałem okazję przyjeżdżać do Włocławka, spotykać się z dyrekcją, spotykać się z innymi stypendystami i poznawać swoją przyszłą pracę. A pracę rozpocząłem w 1969 roku, czyli bardzo długo. I miałem szczęście, że trafiłem na, już pewnie inni koledzy mówili, na fantastycznych ludzi. Zacząłem od stażysty, a skończyłem pracę w zakładach azotowych jeszcze, to nie był jeszcze Anwil, na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, czyli przeszedłem wszystkie szczeble możliwe dla ekonomisty, bo najczęściej w owych czasach dyrektorem naczelnym był inżynier. Inżynier znający doskonale technologię produkcji.
1: Anwil to nie tylko miejsce pracy. Zakład organizował wypoczynek, a także liczne koła i kluby, chociażby sportowe. Tak jest do dziś. Dzięki temu nawiązywane są nowe przyjaźnie i rozwijane relacje.
3: Teraz się spotykamy od czasu do czasu, wspominamy nasze miłe chwile. Także jest co wspominać, tyle lat. Kiedyś nam się bardzo fajnie pracowało, bo ludzie byli bardzo sympatyczni. Chcieli pracować, teraz obserwuję takie zachowania na przykład młodych, że skaczą z kwiatka na kwiatek, czyli z firmy do firmy. U nas takich długoletnich pracowników było bardzo dużo, bo każdy szanował tę pracę, jakoś się nauczył w tej firmie czegoś, to jak najbardziej do końca swoich dni w firmie je realizował.
1: Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Anwil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Wrocławek. Zgromadzone materiały pokazują, że historia Anwilu to jednocześnie ważna część historii Wrocławka i jego mieszkańców. Ludzi, których losy przez 6 dekad splatały się z losami przedsiębiorstwa. Wystawę można oglądać do 17 października. Poranne niedzielne zakupy? Idealnym miejscem jest biojarmark, który co 2 tygodnie odbywa się na Starym Rynku. Świadczą o tym licznie przybywający klienci. Wystawcy starają się urozmaicać swoją ofertę. Przykładem jest pieczone i wędzone.
4: Co jakiś czas staramy się wprowadzać różnego rodzaju nowości. Przyznam się szczerze, że zawsze mam z tym problem, czy to powinno być takie, jak normalnie gotuję w domu. No i zazwyczaj jest takie właśnie, jak normalnie gotuję w domu. Przynajmniej staram się. Staramy się również te wszystkie rzeczy, które nowe wprowadzamy, tutaj dawać Państwu do degustacji, żebyście mogli sprawdzić, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Dla nas są cenne też bardzo wszystkie uwagi na ten temat, bo wiadoma sprawa, że nikt nie ma wyłączności na określanie smaku, więc dla nas każda uwaga jest bardzo cenna i proszę mi wierzyć, zawsze bierzemy to, zawsze zwracamy na to uwagę, tak, żeby jednak to, co mówią klienci, było dla nas bardzo ważne. Zawsze tego pilnujemy też, tak. Pomidorowa jest robiona ze śmietaną. Ja normalnie w domu robię bez śmietany, ponieważ nie przepadam za śmietaną, ale zazwyczaj wszyscy robią ze śmietaną, więc tą robimy ze śmietaną. Z racji tego, że nie wprowadzamy żadnych alergenów do zakładu, śmietana jest robiona bez laktozy, więc również bardziej bezpieczna dla osób, które mają nietolerancję laktozy. Wszystko na ten temat. Jest sezon pomidorowy, pomidory. Tutaj trochę koncentratu również dajemy, żeby to odrobinkę zagęścić. Nie ma żadnej mąki do zagęszczania, nic takiego, więc no, ewentualnie każdy może sobie to wzbogacić. Jest bardzo dużo warzyw dodawanych podczas gotowania bulionu. Bulion jest na mięsie wieprzowym. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć, jest bardzo dużo warzyw, które dajemy, więc no, jakby sam ten bulion jest bardzo bogaty też, tak? Także to jest bardzo ważne, bo tam jest sporo mikroelementów. No, z witaminami to wiadoma sprawa, że jak to się wygotuje, to już tam niewiele zostaje, tak? Ale są też bardzo ważne mikroelementy, tak?

0: żeby to jednak było takie rzeczywiście wartościowe.
1: Stoisko pieczone i wędzone jest jednym z tych, które na Biojarmarku cieszą się największą popularnością. Niezależnie od pory ustawiają się tam długie kolejki.
0: Jesteśmy głównie producentem, tak szczerze powiedziawszy, wędlin, wędzonek, zarówno wieprzowych, jak i z dziczyzny, ale mamy sporo też takich gotowych dań obiadowych, tak jak tutaj zupa, którą przedstawiałam, ale mamy też inne w swojej ofercie, jak rosół gotowany na kurze z elementami kurczaka zagrodowego, który jest pieczony. Mamy również żurek z całą białą kiełbasą, mamy świetny gulasz z dzika, bo rzeczywiście jest bardzo dobry. Mamy bigos z mięsem z dziczyzny również i różnego rodzaju produkty konfitowane, a takich konfitów Państwo też nie kupicie tak sobie wszędzie, bo w sklepach zazwyczaj są takie zwykłe suwi. Konfit, wierzcie mi Państwo, smakuje zupełnie inaczej. Naprawdę to mięso jest zupełnie inne. Mamy takie rarytasy jak na przykład policzki wołowe, czy filet z kaczki, noga z kaczki. Żeberka w sosie barbecue, na przykład dla chętnych. Także zapraszamy, można kupić na pełen niedzielny obiad wszystko, tak szczerze mówiąc. I również do kanapek.
1: Nowości również w porzeczkowej krainie. Tutaj na zmiany w ofercie, owoce, warzywa i ich przetwory duży wpływ ma pora roku.
2: W porzeczkowej krainie jak zwykle, warzywa i owoce wszystkie świeżutkie. Z wyrobów syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, konserwowe rzeczy, czyli w occie i w cukrze i mega zdrowe kiszonki. A z nowości polecam kompoty akurat właśnie na tą porę roku już się nam przydadzą te owoce, które minęły. Na przykład mamy truskawkę z miętą. Super smak i pasuje do siebie. Czereśnia z lawendą, też mało spotykany smak. Czerwona porzeczka z jabłkiem, wiśnia, którą chyba wszyscy lubimy. I nasz wymyślony smak przed kilku laty, śliwka, aronia, mięta. Też super pasuje i mega dużo witamin w jednym słoiku.
3: I który z tych produktów cieszy się największym zainteresowaniem ostatnio?
2: Nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest odwieczna prawda. Ile ludzi, tyle smaków. Dlatego robimy różne smaki, żeby każdemu gdzieś tam przypaść do gustu.
1: Na Biojarmarku można znaleźć nie tylko zdrową, naturalną żywność. To także kunsztownie wykonane rękodzieło.
4: Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. Od października stowarzyszenie wychodzi z propozycją dla rękodzielników, dla artystów, dla ludzi z pasją, którzy robią piękne rzeczy. Chcemy, żebyście przybywali do nas, ale nie będziemy pobierać opłat wystawienniczych, więc myślę, że to jest taka fajna zachęta. Chcemy wspierać artystów lokalnych, bo wiemy, że ich sprzedaż nie jest na taką dużą ilość jak nasza sprzedaż żywności tej zdrowej. I po prostu, żeby odciążyć trochę portfel artystów i wspierać ich, to nie będziemy pobierać opłat, także zapraszamy serdecznie na Biojarmark. Jesteście wszyscy u nas bardzo, bardzo mile widziani. No i dzisiaj jeden z artystów, rękodzielników, pani Milena ze swoimi pięknymi świecami, Milavi, dobrze powiedziałam? Popatrzcie, jakie piękne są tutaj zestawy. Myślę, że warto do niej dzisiaj zajrzeć, bo niebawem Dzień Nauczyciela i to idealny prezent. Już pozostawiam tutaj koleżankę, niech troszkę o swoich produktach opowie, a my zapraszamy wszystkich ludzi, którzy mają pomysł fajny, artystyczny na Biojarmark.
5: Produkty, jakie tworzę, to są przede wszystkim świece sojowe, które od kilku lat cieszą się zainteresowaniem. Od 2-3 lat tworzę też flowerboxy z kwiatów mydlanych, które są niezwykle trwałe. Robię też łączone flowerboxy z kwiatami mydlanymi, z woskami zapachowymi i dzięki temu po prostu w domu jest przepiękny zapach i są to trwałe pamiątki, które możemy podarować komuś bliskiemu. Tak jak teraz właśnie jest okazja Dzień Nauczyciela. Idealne po prostu na tą okazję.
3: Ile czasu takie produkty się robi?
5: Bardzo długo. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo złożony proces. Nie da się wszystkiego od razu zrobić. To jest wszystko robione etapami, więc trudno jest mi powiedzieć. Pracuję 7 dni w tygodniu.
3: Poza Biojarmarkiem, gdzie można jeszcze panią spotkać?
5: Mam swój sklepik stacjonarny koło domu w Zadusznikach. Wcześniej miałam w Włocławku, ale teraz się przeniosłam tam. Z racji tego, że łatwiej jest mi po prostu tworzyć te produkty na miejscu i być dla klientów. Można też zamawiać przez internet.
1: Niedzielne wizyty na Biojarmarku dla wielu mieszkańców stały się już stałym elementem tygodniowego rytmu. To nie tylko okazja do zakupu świeżej żywności, ale także możliwość spotkania lokalnych producentów i poznania historii stojących za ich wyrobami. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi między

0: m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
1: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. I w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie.
0: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
2: Teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 złotych, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi, powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy OSP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
0: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
3: Piękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań. Drogie druhny i druhowie, z serca wam się kłaniam. Dziękuję wam za misję strażacką, którą pełnicie, ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków. Także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie się z tego pięknego miejsca. Ono jest nowoczesne. Macie porównanie do tego, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Cieszę się waszym szczęściem.
4: Prawdziwy samorządowiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt, myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni.
5: Jesteśmy w Boniewie.

0: I wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
1: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
2: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5, na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy wszystkiego.
3: Ale
2: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach.
1: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
4: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
1: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. W szkolnej pracowni gastronomicznej zamiast zwykłych lekcji intensywna praca przy kuchennych stanowiskach. Uczniowie Klubu Kulinarnego Zespołu Szkół Chemicznych w Owocławku wzięli udział w całodniowych warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni i doradcę kulinarnego Tomasza Królikowskiego.
5: Skupiamy się na podejściu do gastronomii, które zatytułowane jest Od teorii do praktyki. I tutaj się zaczęło tak, że zaczęliśmy po prostu przygotowywać sobie miejsce do pracy, później omówiliśmy z techniki podstawowe krojenia, za chwilę będziemy omawiać techniki przygotowywania sosów matczynych tak zwanych, takich pięć głównych, które kiedyś Francuzi usystematyzowali. Będziemy gotować przy pomocy nowoczesnych technik rybę i młodzież przygotuje steka. Następnie, i będzie też takie klasyczne danie mac and cheese. Nie wiem, czy wiesz, co to jest? Nie wiesz, co to jest? Mac and cheese to danie z kuchni amerykańskiej, makaron z sosem serowym. I tu pokażę młodzieży, jak przygotować klasyczny beszamel. To jest po prostu bardzo proste, to nie jest żadna technologia rakietowa. Prosty sos serowy, makaron, szybkie danie, mogą sobie przygotować sami w domu.
6: A powiedz, jak oceniasz tutaj uczniów, z którymi dzisiaj prowadzisz zajęcia?
5: Olbrzymie zaangażowanie. Nie wszyscy byli rok temu, więc ja część twarzy poznaję oczywiście. Trochę wydorośleli od tamtego roku. Natomiast przede wszystkim zaangażowanie i ta iskra wokół. To jest cudowne, kiedy patrzy się, kiedy młodzież po prostu ma ochotę się uczyć i poznawać nowych rzeczy. Więc to jest świetne.

0: Jest to kontakt w ogóle, otwarcie ludzi na nowe doznania, nowe doświadczenia. Ja to widzę w ogóle, że to jest bardzo potrzebne. Druga sprawa jest taka, że oni też między sobą troszeczkę współzawodniczą, więc ja staram się wprowadzać taki drobny element, który to spowoduje, że to nie jest tylko krojenie i najedzenie się dosyta, tylko żeby ten element współzawodnictwa był, kto zrobił lepiej, komu wyszło, kto przypalił, wiecie, to jest taka chemia właśnie w kuchni. Ona polega na tym, że czasami coś tam wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie, część z nich się boi i właśnie chodzi o to, żeby przełamać te bariery i żeby po prostu im się łatwiej pracowało. Dzisiaj jedna dziewczyna do mnie podeszła i pyta, ja nie chcę tego robić, bo pewnie mi nie wyjdzie. A ja mówię, świetnie, że jesteś na warsztatach, bo jak na warsztatach ci nie wyjdzie, to już będziesz wiedziała, czego nie zrobić, jak będziesz to przygotować następnym razem w domu po prostu. Więc myślę, że to jest kapitalny moment do tego, żeby się rozwijać, żeby być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby zdobywać nowe doświadczenia. I przy okazji, jak jest smacznie, to już w ogóle wszystko się zgadza.
1: Młodzi kucharze ćwiczyli m.in. prawidłową organizację stanowiska, pracę z nożem i klasyczne techniki krojenia. Była też praca z mięsem, przygotowywanie sosów i nowoczesne metody obróbki produktów.
2: Znaczy tak, my kształcimy w wielu zawodach, kształcimy m.in. w tych zawodach związanych z gastronomią, a jak wiemy, przez żołądek do serca, więc staramy się przez to serce trafić do naszych uczniów również, a dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, bo pan Tomasz Królikowski, człowiek, który o gastronomii, o sztuce kulinarnej wie bardzo wiele. Poprosiliśmy pana Tomka, którego na co dzień możemy zobaczyć w Telewizji Polskiej, kanał drugi w telewizji śniadaniowej, o to, żeby spróbował zarazić naszych uczniów sztuką kulinarną. Więc zaczynamy od podstaw. Zaczęliśmy od technik używania noża, poprzez sosy, poprzez smażenie na woku. Mieszamy kuchnię naszą polską tradycyjną z tymi aspektami związanymi z kuchnią azjatycką. I cóż, próbujemy zrobić coś fantastycznego. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny sposób na to, żeby zarazić właśnie tych młodych ludzi sztuką kulinarną i pokazać im, że to jest coś więcej niż tylko zawód.
3: A czy uczniowie chętnie włączają się w takie warsztaty, czekają na nie?
2: Tak, no ja dzisiaj mam bluzę akademicką, ponieważ jest to taki nasz markowy znak ze względu na to, że to u nas w Chomiku powstał klub kulinarny, który tworzą uczniowie. Jest to projekt realizowany ze środków LGD, czyli z lokalnej grupy działania, po to, żeby uczniowie oprócz tego, że mogą realizować swoje pasje, bawić się, spędzać czas wspólnie, mogą również uczyć się czegoś pożytecznego. Więc mamy tutaj osoby, które nie tylko są związane z gastronomią, ale mamy również chemików. Taka ciekawostka. Radzą sobie wyśmienicie, więc cóż, zawsze staramy się zrobić coś ciekawego i pokazać uczniom, że szkoła to też coś więcej niż tylko to, co musimy robić.
1: Nie chodziło jednak tylko o samogotowanie. Uczniowie poznawali również zasady maksymalnego wykorzystania produktów, czyli tak zwanego zero waste, oraz uczyli się organizacji pracy, która w profesjonalnej kuchni ma ogromne znaczenie.
4: Absolutnie, pierwszy raz robię w takim stylu w naszej szkole tak robię.
3: Opowiedz nam, jak tutaj twoje odczucia co do spotkania, ile ono dla ciebie wniosło?
4: Dla mnie bardzo dużo. To moim największym marzeniem było robić coś takiego, ale gotowanie na łoku to jest moje marzenie, szczerze.
3: Czy twoje pierwsze tutaj takie doświadczenia z takim profesjonalnym kucharzem?
4: Mógłbym powiedzieć, że tak. W taki sposób, jak tutaj dzisiaj gotujemy, by się powiedział, że pierwszy raz.
5: Dzisiaj z panem Królikowskim robimy takie azjatyckie, ale też w sumie polskie będziemy robić rzeczy. Tak mieszamy po prostu regiony, państwa, kraje.
3: Czy to twoje pierwsze takie warsztaty?
5: Nie, to akurat z panem Królikowskim to nie pierwsze moje. Rok temu byłam na azjatyckich, tak typowo azjatyckich i cudownie się pracowało z panem, więc czekałam na to.
3: A opowiedz nam proszę, już po zeszłorocznych tutaj warsztatach, czy wniosło to coś do twoich umiejętności, do twojej kuchni?
5: Szczerze tak, dzięki tym zajęciom z wokiem nie boję się teraz po prostu grać z ogniem dosłownie, bo tutaj jeżeli się w kuchni coś zapali, to pan nas też nauczył, jak reagować w takich sytuacjach i to naprawdę wniosło do kuchni, bo wiele razy coś się spala.
1: Takie spotkania mają być dla młodzieży dodatkową okazją do rozwijania umiejętności i poznawania nowych technik, które mogą przydać się im w przyszłej pracy w gastronomii. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta. Za nami 13. półmaraton Włocławek.

0: To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 km.
1: Pogoda bardzo dobra jak na bieganie takiego długiego dystansu. 500 dzieci w biegu w Artis Cup. Ponad 30 osób w biegu bez barier. Frekwencja dopisała. Myślę, że będzie wszystko super.
2: Warto też zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
1: Tak, jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii. Tym razem 3 kobiety, 4 mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
0: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych.
1: Ten bieg dla dzieci jest dla nas bardzo ważny. Tu startują już maluszki od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a nawet starzeją się młodsi. No i jak widać, no, mają super zabawę.
0: W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka.
3: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefach kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też no, dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa też się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem, bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton, zaraz po otwarciu tego stadionu, że w infrastrukturę sportową warto inwestować.
2: Prezydent też biega regularnie. Jakie korzyści daje bieganie?
3: No myślę, że przede wszystkim zdrowotne. Tutaj co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście jak się to robi z głową. No i właśnie głowa, bo to jest też taki czas na higienę mentalną, na to, żeby poukładać sobie wszystko. To jest taki czas tylko i wyłącznie dla siebie, więc myślę, że mówię o treningach, że to też jest duża wartość tego sportu.
0: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, Bulwary i Centrum. Uczestnicy spoza Włocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta.
4: Fantastyczne wydarzenie, no i przede wszystkim ma pięknie położoną trasę, bo duża część tej naszej włocławskiej trasy półmaratonu to jest trasa przez parki, przez włocławskie bulwary. O tym mówią biegacze, którzy tutaj przyjeżdżają do Włocławka, do nas na półmaraton, że jest to jedna z najpiękniej położonych tras biegowych w Polsce. I dlatego, ale także z powodu tego, co mogą znaleźć w pakiecie, jak te pakiety wyglądają, jaka jest tu atmosfera, dlatego właśnie wybierają ten półmaraton włocławski.
2: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto biegać?
4: Ano dlatego, żeby utrzymywać jak najlepsze zdrowie. Zresztą we Włocławku widać, że mieszkańców wielu uprawia czy bieganie, czy tak jak w moim przypadku Nordic Walking. Ja też 4 lata temu się Nordic Walkingiem zaraziłem i zacząłem, że tak powiem, go uprawiać, chociaż to trudno mówić o uprawianiu w takim profesjonalnym sensie. Natomiast na pewno daje to dużo frajdy, a że sam też zacząłem w różnego rodzaju zawodach startować, to dzisiaj im trochę zazdroszczę, że półmaraton to jednak dla mnie jeszcze zbyt wiele, ale wszystkich mieszkańców zachęcam do aktywności, czy przebiegną 5 km, 10, czy w przyszłości 21 z kawałkiem, to warto na pewno to robić dla własnej satysfakcji i dla własnego zdrowia.
5: Każdy tutaj biegnie w innym celu. Jedni po to, żeby się sprawdzić, inni po życiówkę, inni o zwycięstwo, ale tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, kto stanął na mecie, zdecydował się i dobiegnie do tej mety. Dzisiaj też ważna sprawa, dlatego że biegniemy w celu charytatywnym i to pokazuje, że Włocławek potrafi połączyć z jednej strony fajną imprezę biegową, która już na stałe wpisała się w nasz kalendarz sportowy, z zrobieniem czegoś naprawdę dobrego. Także podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację. Przede wszystkim dla wolontariuszy, bo bez wolontariuszy nie byłoby żadnej imprezy. To jest ważna sprawa, żeby tutaj się pojawić bezinteresownie. Także wielkie, wielkie podziękowania.
2: No to nie omieszkam zapytać, panie pośle, czy pan też biega może, czy uprawia jakiś sport?
5: Nie, nie biegam, natomiast ja uprawiam nieco mniej ruchowy, dlatego że, ale też wymagający wysiłku. Ja gram w tenisa stołowego, to jest to, co, jeżeli chodzi o sport, to co lubię robić. Z tym, że no, wiadomo,

0: Tego czasu nie ma zbyt dużo, ale jeżeli jest, to od zawsze staram się znaleźć jakiegoś sparring partnera, żeby chwilę pograć.
1: No to jak pan poseł nie biega, ale uprawia inne sporty, jakie korzyści daje sport?
0: Korzyść przede wszystkim ćwiczy w samodyscyplinę, ćwiczy hard duch, ale przede wszystkim daje dobrą kondycję. To jest ważne w czasach, kiedy no, mamy niestety ten tryb życia siedzący, to każdy ruch jest na wagę złota, dlatego jeżeli ktoś ma jakąkolwiek pasję związaną ze sportem, to po prostu fajnie znaleźć na to odrobinę czasu, żeby podtrzymać tą pasję, żeby ona nie zaginęła, bo to jest dobre dla naszego zdrowia.
2: Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Włocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
3: Podobno jest ciekawa trasa. Próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
4: Tak samo. Moc w nogach, tylko i wyłącznie.
1: A jak panie oceniają swoje szanse?
3: No myślę, że chciałabym pobić życiówkę 2-0. Bo jak się uda, to się uda, nie uda się, to będzie fajna zabawa.
1: Ile panie już biegają?
3: No ja w grupie Feniks Grudziądz na pewno biegamy rok czasu, a ogólnie biegamy tak z 5 lat razem.
1: Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto uprawiać sport?
3: Bo to jest uwalnianie endorfin, fajna satysfakcja z pobicia swoich życiówek, więc i spotkanie się ze znajomymi, którzy zawsze na trasie wspierają.
1: A czy mają panie jakieś swoje osiągnięcia już życiowe?
3: Tak, przebiegnięty maraton w ciągu 4 godzin 39 minut. Włocławek jest 4. półmaratonem, więc no mam nadzieję, że się uda.
5: No ja mam jeden półmaraton, 4:31, 3 półmaratony, ten czwarty tak samo i też 2 godziny z hakiem, 2 godziny 3 minuty, o tak było, tak.
4: A to mój pierwszy półmaraton, ja od niedawna biegam, także koleżanki mnie namówiły i mam nadzieję, że będę się świetnie bawić.
5: Ale jest dobra motywacja.
1: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
6: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego przed 30.
7: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
1: Jak oceniacie swoje szanse na dzisiaj?
7: No nie wiem, najważniejsze, żeby ukończyć i tyle. W sumie myślę, że szanse są dość wysokie.
1: Ile biegacie już czasu i jak trenujecie?
7: No ja już biegam, sobie ogólnie sport to całe moje życie gdzieś tam jest blisko, a jeżeli chodzi o samo bieganie, no to już kilka lat gdzieś tam z różnymi innymi sportami zmieszany. Także.
6: Tak, ja tak od roku biegam i postanowiłam, że pierwszym startem będzie półmaraton we Włocławku.
1: Czy macie już jakieś swoje osiągnięcia, takie życiowe sukcesy?
7: No ja w tym roku przebiegłem w sumie pierwszy raz półmaraton, bo wcześniej biegałem jakieś krótsze dystanse, a teraz stwierdziłem, że taki dłuższy i tak po prostu po kolei z kopkami, nie?
1: Powiedzcie mi, dlaczego warto biegać, dlaczego warto uprawiać sport?
7: No sport ogólnie na pewno jest dobry dla samopoczucia. Na przykład ja zauważam po sobie, że jeżeli pójdę się poruszać, to dużo lepiej się potem czuję. I myślę, że to jest taki najważniejszy faktor. Nieważne są wyniki, tylko ważne jest, żeby wziąć się, ruszyć i coś ze sobą zrobić. Wtedy naprawdę jest fajna satysfakcja, głowa może odpocząć i polecam to wszystkim.
6: Tak, to przede wszystkim dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Nigdy tak głowa nie odpoczywa jak podczas sportu.
2: Najszybszym zawodnikiem 13. półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął Shadrack Kimajo, a trzecie Musioka Mueke. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut i 55 minut dał jej 4. miejsce wśród kobiet.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Probeauty Clinic.

Pracownik Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy.
1: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. Ale nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie uzyskali dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Tutaj to jest kwota niebagatelna, ponad 3,5 miliona. Chylę czoła tym, którzy nam pomogli, więc posłom, ale także i przedstawicielom rządu, że to dalej był ten program kontynuowany. Udało się na to znaleźć środki i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło, bo na 16 dzieciaczków, tak jak wspomniałem, jest w tej chwili 13. Słyszę, że następne się zgłaszają, a myślę, że po dzisiejszej uroczystości to miejsc braknie. Prawda, pani dyrektor? Tak czuję. Szanowni państwo, dostaliśmy też tutaj dofinansowanie z rządowego programu w ramach inwestycji. To jest taki parytet A421, wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi od 0 do 3 lat. I tu też kwota, to jest z budżetu państwa i kwota jest niebagatelna, bo to jest 1

0: 132 151 zł. To wszystko spowodowało, że powstał obiekt, tak jak wspomniałem, bardzo no, dla mnie fantastyczny, bo na dole jest właśnie ten klubik z wszystkimi zapleczami potrzebnymi. Tu są dwie piękne sale. Jedną, myślę, że przez okna Państwo będziecie mogli zobaczyć. To jest ta sala bardziej zabaw. Jest też z tyłu taras, jest plac zabaw piękny. I szanowni Państwo, całe wyposażenie i doposażenie oraz te pomieszczenia takie, które muszą być w takim obiekcie, więc to wszystko zostało właśnie pięknie zaprojektowane przez panią tutaj obecną, panią projektant, za to już z góry serdecznie dziękuję.
1: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów.
2: Szanowni Państwo, teraz jesteśmy przed obiektem, który zawsze tutaj, odkąd ja pamiętam, stał, ale no, był modernizowany przez moich poprzedników i przez druhów strażaków, cały czas modernizowany. Natomiast no, w tym czasie, w ostatnim roku, przeszedł taki kapitalny remont i to, szanowni Państwo, dzięki środkom zarówno z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000 zł, tutaj ukłony w stronę pani marszałek wraz z radnymi. Tak, serdecznie dziękujemy, bo to myślę, że to był trochę taki autorski trochę pomysł, żeby właśnie te straże wesprzeć środkami unijnymi, bo one zawsze trochę tam tych środków na te remonty nam bardzo zawsze brakowało i cieszę się, że te środki się znalazły. Ale także druga część pochodziła z 500 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska otrzymała nasza gmina tą kwotę, a to też było pokłosie naszego wygranego przez nas w powiecie konkursu profrekwencyjnego, czyli na najlepszą frekwencję w wyborach, który no, jak kolejny już raz nie zawiedli nasi mieszkańcy i dla strażaków to zrobili i dzięki temu te 500 000 zł też udało się uzyskać. Powstała też rozbudowa budynku remizy, wykonanie posadzki w garażu, wykonanie nowych posadzek wraz z dociepleniem, wymiana dachu nad główną salą, przebudowa ścian wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji, wykonanie tarasów od strony południowej, to za moment Państwo zobaczycie, a od północnej widzicie, wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast druga część to była typowa termomodernizacja budynku remizy OSP, więc docieplenie dachu sali głównej, docieplenie istniejących stropotachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana źródła ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej. Żeby już nie przedłużać, ja nie będę Państwu więcej opowiadał. Myślę, że sami zobaczycie i mam nadzieję, że tak jak mnie, ten obiekt Państwu również się spodoba.
1: W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności.
3: Przepiękny klubik Boniewiaczki. Dla maluszków ja mam taki drobiazg. Proszę pozwolić, bo trochę mi się zsuwa. Panią kierownik poproszę. Szanowna pani kierownik, z gratulacjami dla podopiecznych klubiku. Niech będzie ich jak najwięcej, żeby mogły się rozwijać, korzystać i przede wszystkim cieszyć się z tego, że są razem, niech wzrastają w radości, edukują się. Wszystkiego dobrego, dobrej pracy życzę, wszystkiego co najlepsze. Szanowna pani dyrektor biblioteki, panie wójcie, to bardzo ważne, by troszczyć się o najmłodszych, ale także, żeby zatroszczyć się o to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest biblioteka. Miejsce, w którym mogą się spotkać, wypożyczyć książkę, przeczytać, ale widziałam, że też jest naprawdę zaplanowane wszystko, że będzie to miejsce na pewno wielu dobrych spotkań, także zapewne poetyckich, takich, które będą kulturalnie rozwijały mieszkańców gminy Boniewo. Pani dyrektor, dla biblioteki drobny upominek, żebyście Państwo mogli korzystać także z takich zasobów ode mnie. Dla osób w różnym wieku.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
3: Gratuluję pięknego miejsca. Proszę się nim opiekować i rozwijać jak najlepiej. Drogie druhny i druhowie, z serca Wam się kłaniam. Dziękuję Wam za misję strażacką, którą pełnicie. ratując ludzkie życie i mienie. Pozdrawiam Was serdecznie od poselskiego zespołu strażaków, także ja jako druhna wspierająca OSP. Cieszcie

0: Wiec potrafi wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. On potrafi realizować ich potrzeby, przyglądać się temu, o czym marzą. I tacy prawdziwi samorządowcy są właśnie tutaj, w Boniewie. Bo z jednej strony mamy nasz najcenniejszy skarb, te maluszki, prawdziwy klejnot, boniewiaczki. Mamy bibliotekę z książkami, które przecież potrafią zmieniać czyjeś życie. Potrafią kształtować je, potrafią sprawić, że marzymy o czymś, co wcześniej wydawało nam się nieosiągalne. Moi drodzy, takie jest Boniewo, które z drugiej strony kolejnej ma też niezwykle cenny skarb. Nasze druhny i druhowie, którzy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i przede wszystkim zawsze są na czas, poświęcając swoje życie dla drugiego człowieka. Dziś to spotkanie jest tak pełne szczęścia, że rzeczywiście to, co powiedział pan wójt, myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj tą radością uskrzydleni. Rzadko się zdarza, żeby w ciągu jednego dnia, w ciągu kilku chwil doświadczyć tylu dobrych emocji, takich pozytywnych, sprawiających, że mieszkańcy gminy Boniewo na pewno czują, że są bardzo ważną częścią gminy. Wiedzą, że ktoś o nich dba. Myślę, że nie bez znaczenia jest tutaj, wręcz jestem przekonany, że pan wójt otacza się bardzo mądrymi i wyjątkowymi kobietami.
1: Dzisiaj jesteśmy świadkami takiej sytuacji, w której pamiętając gminę sprzed lat i gdy kolega Marek był bardzo młody, a ja w średnim wieku i też byłem burmistrzem, to się nieraz wymienialiśmy poglądami. I to zaskutkowało tym, że dzisiaj dwie sąsiednie gminy, które przez pewien czas od roku 1975 do 1984 była jedną gminą, że dzisiaj Boniewo tą matkę gminę, jak była nazywana, prześcignęło. Ale jesteśmy w Boniewie i wszyscy chyba możemy to podkreślić, że te zmiany, które widzimy na przestrzeni ostatnich lat, pozwalają stwierdzić, że dobrze było, że wróciła samorządność w naszym kraju w 1990 roku, że rzeczywiście gmina i na jej czele wójt wraz z samorządem wybieranym przez mieszkańców, czyli składem rady, to jest menadżer, który potrafi szukać, nie tylko wymierzać podatki, bo tak się niektórzy do tego utożsamiają, ale te podatki wzmacniać środkami zewnętrznymi.
2: O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych.
3: Jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa, bo te inwestycje, które dzisiaj przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUV, studnie głębinowe. To wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje. Ja tak na szybko policzyłam sobie, że te inwestycje, które dziś są przekazywane, to mniej więcej 10 milionów... 11,5, na szybko liczyłam. 11,5 milionów dotacji, dofinansowań, czy nie, wszystkiego?
4: Wszystko razem, ale koło
3: 10 dofinansowań, bo ja liczyłam dofinansowania. Więc szanowni państwo, to pokazuje, jakim trzeba być sprawnym włodarzem, jak sprawnie trzeba zarządzać, żeby mieszkańcom fundować takie życie, bo to tu wszystko się zaczyna, w naszych małych miejscowościach, w naszych małych gminach. I ja dzisiaj, jadąc tutaj, przypominałam sobie, kiedy Byłam tutaj pierwszy raz i myślę, że to jest mniej więcej dekadę temu. I to centrum Boniewa wyglądało zupełnie inaczej. Też pamiętam pierwsze odwiedziny w Urzędzie Gminy, który dzisiaj zachwyca Klub Dziecięcy Biblioteka. Wiele pozostawiało to do życzenia. Dzisiaj gmina ma piękny obiekt i wielkie gratulacje.

0: Gratulacje, bardzo się cieszę, że samorząd województwa również wsparł te inwestycje, bo zarówno sprawy związane z wodą, z KPO i ta remiza, która za mną z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Ale też trzeba powiedzieć, żeby te pieniądze trafiły zewnętrzne, to jest mnóstwo pracy, zabiegów, rozmów i tego Wam również gratuluję, a mieszkańcom życzę tego, żeby jak najlepiej, jak naj z uśmiechami korzystali z tych wszystkich inwestycji.
1: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku.
2: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jest jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni, choć skoro pan poseł wywołał temat biegu, to ta gościnność ma swoje granice. W tym roku wziąłem pierwszy raz udział w wyścigu, dumnie z panem wójtem zamykaliśmy stawkę o kijkach. Na końcu tak się przyczaił, że mnie wyprzedził i byłem ostatni, także są granice wszystkiego. To też pokazuje, jaki to dobry strateg, nie tylko w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Cieszmy się dzisiejszym dniem, pięknem tych wspaniałych inwestycji, wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Jako, że droga będzie służyć starszym, to my wspólnie z radnymi, z którymi tutaj jesteśmy, dla najmłodszych, których nie budziliśmy, staraliśmy się tego nie robić. Drobne upominki, zabawki, jest pani kierownik z nami, wiem. Wszystkiego najlepszego w imieniu samorządu powiatu dla wszystkich państwa.
1: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Dominika Czapska, kosmetolog Pro Beauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie również.
0: Pani Dominiko, porozmawiajmy o zabiegach, które już teraz możemy sobie rozpocząć, czyli tych bardziej inwazyjnych, nie takich delikatnych. Słoneczko zza chmur tylko już do nas wygląda. I to są zabiegi, które być może nie są najprzyjemniejsze i tak o nich czasami mówimy, ale są zdecydowanie bardziej skuteczne, a na pewno przydadzą się po tym letnim słońcu i wiaterku, więc o mikronakłuwaniu porozmawiajmy. Mikronakłuwanie kojarzy nam się z igiełkami, czyli z czymś od razu zgoła bardzo nieprzyjemnym.
1: Absolutnie nie musimy się obawiać mikronakłuwania. Faktycznie jest to zabieg już bardziej inwazyjny. Dochodzi do przerwania ciągłości naskórka, tak? Czyli może faktycznie delikatne krwawienie nawet się pojawić, ale to brzmi tylko tak drastycznie. Drastycznym nie jest. Dzieją się wtedy absolutnie wyjątkowe rzeczy dla skóry, bo przede wszystkim nasza skóra zaczyna procesy gojenia. Produkuje dużo kolagenu, produkuje dużo elastyny, kwasu hialuronowego, czyli składników bardzo potrzebnych, składników budulcowych. Także my możemy osiągać naprawdę niesamowite efekty terapeutyczne dzięki temu.
0: No i właśnie rozłóżmy ten zabieg na czynniki pierwsze, bo czy on jest, mówimy, że on nie jest taki przyjemny, ale też nie jest, tak jak pani to powiedziała, niczym strasznym, mimo że pojawia się nawet odrobina krwi. Proszę powiedzieć,

0: Jak wygląda ten zabieg najpierw?
1: Przede wszystkim zaznaczę, że ponieważ jest to zabieg bardziej inwazyjny, my opiekujemy się tym, żeby przebiegł w całkowicie sterylnych warunkach. Cartridge jest jednorazowy, czyli głowica tak naprawdę od urządzenia jest jednorazowa. My w ProBeauty Clinic też pracujemy na najwyższej jakości technologiach. Pracujemy na urządzeniu DermaPen 4.0, czyli takim świętym gralu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o urządzenia do nakłuwania. Sam zabieg przebiega dość prosto, ponieważ zaczynamy od demakijażu. Przygotujemy też zawsze tą skórę specjalnym preparatem dezynfekującym, ponieważ ta skóra naprawdę musi być czysta, jeżeli my będziemy ją nakłuwać. Do każdej skóry dobieramy specjalne parametry na urządzeniu, ponieważ możemy regulować sobie głębokość nakłuć.
0: Czyli to nie jest tak, że jak ktoś ma cieńszy naskórek po prostu tak genetycznie, to musi się obawiać, że ta igła zbyt głęboko uszkodzi go. Nie, nie,
1: nie
0: jest
1: ma
0: tak.
1: Powodów do obaw. My dobieramy właśnie do rodzaju skóry te zabiegi. W momencie też, kiedy mamy do czynienia ze skórą wrażliwą, to ze szczególną delikatnością wykonujemy tego typu zabiegi. Dobieramy też odpowiedni preparat, tak żeby jeszcze podkręcić działanie, bo samo mikronakłucie tworzy taki kanał dla składników aktywnych. My te składniki możemy głębiej wprowadzić, możemy wprowadzić tam, gdzie będą faktycznie miały szansę zadziałać.
0: Czy to się dzieje, Pani Dominiko, jednocześnie? Nakłuwamy i wprowadzamy.
1: Tak.
0: W tym cartridge'u już jest preparat specjalny, czy nakłuwamy i zaraz masowujemy preparat?
1: Nie, nie, nie. Cartridge jest osobnym elementem. My mamy ampułkę, którą wtłaczamy. Możemy pracować od razu na ampułce, albo możemy najpierw wykonać nakłucia i wmasować właśnie tą ampułkę. Ja często też jeszcze lubię na sam koniec nałożyć specjalny kwas, tak żeby jeszcze dodatkowo podbić, podkręcić efektywność działania tego
0: Jakie
1: typu
0: rodzaje
1: zabiegu.
0: preparatów najczęściej są stosowane przy takim zabiegu mikronakłuwania?
1: Mamy ampułki nawilżające, ale też mamy ampułki anti-aging, mamy ampułki rozjaśniające, ponieważ właśnie po lecie to jest ten problem, z którym bardzo często panie się zgłaszają, czyli przebarwienia posłoneczne, ale też przebarwienia hormonalne. Także mamy specjalne koncentraty, które te przebarwienia rozjaśniają, ale też mikronakłuwanie możemy z powodzeniem stosować przy bliznach, przy nawet trądziku, wiadomo, nie w takim stanie bardzo aktywnym i bardzo zapalnym, ale skóry problematyczne też znajdą dla siebie, że tak powiem, zabieg.
0: Czy mamy tutaj jakieś ograniczenia wiekowe, kiedy ten zabieg możemy stosować, czyli ten dolną i górną granicę?
1: Na pewno nie przychodzimy zbyt wcześnie na tego typu zabiegi. Wolę jednak pracować tutaj, jeżeli są wskazania już u osób pełnoletnich, jeżeli mówimy o tej dolnej granicy. Natomiast jeżeli chodzi o tą górną granicę, to sky is no limit, także tutaj możemy przychodzić w każdym wieku. Pamiętajmy tylko, że z wiekiem trochę te zdolności regeneracyjne tracimy, tak? Czyli im jesteśmy starsi, tym wolniej skóra się goi, wolniej zesklepia te mikroranki, które uszkodziłyśmy. Także tutaj na pewno działamy ostrożniej.
0: Czyli generalnie rzecz biorąc, nie czekamy do tego ostatniego momentu, kiedy już widzimy takie głębokie zmarszczki, tylko zaczynamy wcześniej i wtedy mamy szansę, że tym zabiegiem wydłużymy sobie tak zwaną młodość, młodzieńczą twarz.
1: Tak, to jest właśnie najlepszy sposób tak naprawdę, czyli ten slow aging. My przychodzimy w momencie, kiedy faktycznie jakieś pierwsze, drobne zmiany się pojawiają i nie doprowadzamy do ich pogłębienia. Taki sposób pracy ze skórą uważam za najlepszy. Natomiast to oczywiście nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie nic zdziałać, kiedy ta skóra już ma głębsze zmarszczki.
0: Proszę powiedzieć mi o tym, jak długo jeszcze trwa ten zabieg i czy są jakieś przeciwwskazania, bo mówimy na razie o samych zaletach, a czy są jakieś przeciwwskazania, które absolutnie wykluczają nas z możliwości skorzystania z tego typu zabiegu?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o przeciwwskazania, tutaj ciąża, laktacja, okres właśnie karmienia piersią, unikamy wtedy wszelkiego rodzaju zabiegów z mikronakłuciami. Natomiast też infekcje wirusowe, bakteryjne, tutaj nie przychodzimy z aktywną opryszczką, no tego

0: typu zabiegi unikamy po prostu w takich sytuacjach zabiegów przebudowujących. Natomiast sam zabieg, mimo tego, że właśnie jest z lekkim dyskomfortem, trwa szybko. Także my tutaj działamy intensywnie, ale szybko. Na sam koniec, tak dla ukojenia, jeszcze jest bardzo przyjemna maska. Także mamy ten moment po zabiegu, kiedy skóra się relaksuje, kiedy my się relaksujemy. Także warto czasami troszeczkę.
1: Mieć tego dyskomfortu, żeby później poczuć się lepiej i wyglądać lepiej. Pani Dominiko, Dermapen 4.0 to nie jest jedyna metoda mikronakłuwania, jaką w ProBeauty Clinic stosujecie. Macie jeszcze jedną w zanadrzu, która też polega na nakłuciach.
0: Tak, jest to już bardziej zaawansowana technologia. Mamy tutaj do czynienia z radiofrekwencją mikroigłową, czyli połączenie fali radiowej właśnie z mikronakłuciem. Dlaczego jest to taka fajna technologia? Bo właśnie poza tym mikronakłuciem, czyli samą stymulacją, przebudową tej skóry, my jeszcze dodatkowo ogrzewamy włókna kolagenowe. Także jeżeli chcemy takiego silnego efektu liftingu, nawet tutaj w obrębie linii żuchwy czy w okolicy oka, naprawdę ten zabieg jest bardzo skuteczny.
1: On też trwa tyle samo czasu, też jest to krótki i takie nie powodujące takiego ogromnego dyskomfortu.
0: Tutaj już przy tym zabiegu często znieczulamy, czyli
1: nie ma się
0: prowadzimy
1: czego bać.
0: Po prostu do tego, żeby ten komfort jak największy zapewnić. Natomiast on wymaga troszeczkę dłuższego działania, faktycznie jest nieco dłuższym zabiegiem precyzyjnym, bo my tą skórę miejsce obok miejsca stempelkujemy i właśnie ogrzewamy, także nieco inne odczucia mamy w trakcie zabiegu, ponieważ jeszcze dochodzi ten proces ogrzania, także my czujemy jeszcze ciepełko.
1: Rozumiem, że działanie jest podobne, też pobudzamy kolagen, możemy nawilżyć, też wprowadzane są przeróżne preparaty w zależności od tego, czego skóra klientki bądź klienta, bo my tutaj mówimy tak o paniach, ale przecież panowie też korzystają z tych
0: Oczywiście,
1: zabiegów, prawda?
0: Tak. Panowie również pojawiają się u nas w klinice, również dbają o swoje skóry i tak, też wprowadzamy ampułki, natomiast tutaj, ponieważ już mamy tą technologię fali radiowej, dzieje się na tyle dużo, że z tym już działamy ostrożniej, tak? Czyli jeżeli już dobrze znamy skórę, no to faktycznie na sam koniec zabiegu jeszcze aplikujemy dodatkowe serum, żeby podkręcić efekty zabiegowe.
1: No właśnie, i efekty zabiegowe, żeby podkręcić i żeby było widać, ile takich zabiegów powinniśmy zrobić. I czy to jest kwestia też indywidualna, czy jednak jest taki gotowy jakby przepis na to, że te minimum niezbędne 3-4 trzeba wziąć, żeby było widać efekt?
0: Powiem tak, faktycznie jest to kwestia indywidualna, ponieważ dużo zależy od potrzeb skóry, dużo zależy od problemu też, z jakim przychodzimy, także to dobieramy już indywidualnie. Natomiast z punktu widzenia kosmetologa i w związku z moim doświadczeniem wiem, że na pewno jeden zabieg to będzie za mało. Jeden zabieg jest przydatny w momencie, kiedy my wracamy, kiedy chcemy trochę takiego zabiegu, powiedzmy, przypominającego, kiedy chcemy właśnie takiego resurfacingu, odświeżenia. Natomiast jeżeli my oczekujemy konkretnych efektów na konkretny problem, wymagana jest seria. Myślę, że to jest 4-6 zabiegów, ale to też zależy od właśnie technologii. Na pewno w przypadku radiofrekwencji mikroigłowej tych zabiegów potrzeba mniej.
1: W jakim odstępie czasowym te zabiegi się robi? Bo rozumiem, że dzień po dniu jest absolutnie niewskazane.
0: Absolutnie niewskazane. My robimy z co najmniej miesięcznym odstępem tego typu zabiegi. Tyle też mniej więcej trwa cały proces gojenia się skóry, naprawy, ponieważ skóra ma trochę pracy do zrobienia. To jest bardzo podobne właśnie do procesu gojenia się ranki, natomiast zazwyczaj te procesy przychodzą bardzo dobrze, bez żadnych komplikacji, bez żadnych skutków ubocznych.
1: Czyli tak naprawdę teraz jest to najlepszy czas, żeby zacząć i na wiosnę się przygotować, mieć odświeżoną skórę, bo to akurat tyle zabiegów, tyle miesięcy będzie jeden zabieg w miesiącu.
0: Tak.
1: Dokładnie tak, to nie ma co zwlekać, czekać, tylko.

0: Bo teraz jest najlepiej, bo nic nie zadzieje się, rozumiem, nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
1: Dokładnie tak. Wymaga to troszeczkę cierpliwości, także jeżeli zaczniemy już teraz, to będziemy na lato, na wiosnę, na lato mieć piękną skórę, gładką, promienną i gotową na.
0: Czyli rozumiem, że cierpliwość popłaca w tym
1: Tak,
0: przypadku. I
1: zdecydowanie tak.
0: jeszcze jedna ważna rzecz. Mówiła Pani tutaj o przy mikronakłuciach, że jednak troszeczkę uszkadzamy tą naszą skórę i tkankę. W związku z tym, czy po tym zabiegu, bo już mamy wprowadzone te preparaty, mamy położoną maseczkę kojącą, wychodzimy z gabinetu, ale jak dalej dbamy w domu? Czy potrzebne są specjalne preparaty? Czy w gabinecie, w klinice można zakupić takie preparaty, które pozwolą nam przez ten miesiąc odżywiać tą skórę tak, jak należy, skoro ona ma tam otwarte te kanaliki do regeneracji?
1: Oczywiście, my po każdym zabiegu tutaj opowiadamy o zaleceniach pozabiegowych, bo jedno to stosowanie odpowiedniego kremu pozabiegowego, też ustalamy jak długo, dlaczego. Fotoprotekcja jest też kluczowa, ponieważ mimo tego, że słońce już właśnie nie wychodzi zza chmurki tak intensywnie jak latem, to jednak dalej jesteśmy narażeni na działanie promieniowania i stosujemy fotoprotekcję, ale też bardzo dbamy o dezynfekcję, o środowisko sterylne nawet po zabiegu, czyli tutaj panie prosimy o stosowanie chociażby ręczniczków jednorazowych albo wymianę aktualnego stosowanego ręcznika. Często też zmieniają poszewki od poduszki. Także tak, zalecenia zabiegowe jak najbardziej po tego typu procedurach są przez nas przekazywane. I myślę, że klienci czują się zaopiekowani w ten sposób, bo to, co się dzieje w domu, jest również kluczowe. Nie możemy przeszkadzać skórze w procesie gojenia.
0: No to dziękuję bardzo. Możemy tylko zaprosić na ten zabieg. Nie jest taki straszny, jak brzmi,
1: Tak.
0: a efekty są zdecydowanie bardziej spektakularne niż przy takich
1: Tak,
0: mniej inwazyjnych,
1: nie
0: nie?
1: bójmy się bardziej inwazyjnych zabiegów. One tak naprawdę sprawią, że tą młodość, którą tak bardzo chcielibyśmy zachować, my jesteśmy w stanie faktycznie no, spowolnić przede wszystkim te procesy.
0: Warto bezpiecznie oddać się w takie ręce. Pani Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo
1: Dziękuję
0: za
1: pięknie.
0: to spotkanie.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Ona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmą, pisakom, oczywiście był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać.

0: trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
1: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo... Bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztatę?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy, może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Włocławku rozsiewa. Babie lato we Włocławku dotyka nieba.
3: Proszę...
4: No naprawdę, bo po Włocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
3: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda, różnych elementów.
4: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
1: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
5: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
1: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
5: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami no, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełnione przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy kierujący, młodzi kierujący kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego.

0: na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
2: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
4: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany ze zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
3: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
3: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim. Mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany, chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkanie

0: pracy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia, do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby no, w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym Parku Kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ no, mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno, więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Włocławek, miastem sportu, to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Włocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz już wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety no, nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
3: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest

0: w szpitalu musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
0: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. To jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadanie, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla Zdrowia w Strefie Pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
2: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
0: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
1: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 0,45 oraz

0: 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektora Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, gościmy Pana jako dyrektora Wektry, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo. Nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektra startowała w początku lat 90. Mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu. Więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem,

gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. O dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy.

0: zawodnicy, którzy są podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, tych, które mają, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu, wysoki potencjał rozwojowy, sportowy, i ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadry, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu, to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
0: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych, ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
0: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku

0: na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Wrocławku.
1: Półmaraton Wrocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Wrocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Wrocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. No myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
0: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmom, pisakom, oczywiście też był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo, bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała, akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam i bardzo mi się podoba.
4: No ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace i nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy, może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Wrocławku rozsiewa, babie lato we Wrocławku dotyka nieba.
3: Proszę.
4: No naprawdę, bo po Wrocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić.

0: słowami właśnie, babie lato, suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła właśnie, to dopiero jest dzieło.
1: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda, różnych elementów.
0: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty, ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
2: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
3: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
2: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
3: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełnione przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
2: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Wrocławku.
4: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
2: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
5: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta.

0: miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
1: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
0: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej. Więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
2: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
0: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
2: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
0: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim. Mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany, chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno, więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
2: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek, miastem sportu, to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
3: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży, no w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły

0: we zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
0: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
2: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzania akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
2: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadania, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcze, energetyczne, a więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu.

0: szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
1: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
0: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
2: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektra Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektra Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli.
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu.

0: i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
1: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi
0: No,
1: o
0: jestem
1: te.
0: przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
1: Jest pan obecnie tutaj jako gościmy pana jako dyrektora Vectry, natomiast jest pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
0: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi, lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
1: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Vectra startowała w początku lat 90., mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
0: Znaczy, przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach, czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy. I ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadry, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu, to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u, wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Vectry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Vectry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
0: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych.

0: czy kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tą lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
0: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok, coraz więcej mamy możliwości i to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica, czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa w Włocławku.
1: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę, 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec

0: Chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
1: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku, w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
0: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
1: Dziękuję
0: Dziękuję.
1: bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszym

naszej okolicy miasta Włocławek, Spotet, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcję ze swoimi karmicielami, możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi, a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wstawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym.
Przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez

zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolno żyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga lub

na czas leczenia, na czas rehabilitacji. Natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie, więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak? Często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak? Tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolnożyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie m.in. kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące

0: To nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku. Są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc, wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbula. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaoferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarobiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przycięty drzwiami? Uległa wypadkowi? A może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To co wiemy, to że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 4897/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmom, pisakom, oczywiście też był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie.

0: Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
1: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo... Bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy, może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Włocławku rozsiewa. Babie lato we Włocławku dotyka nieba.
3: Proszę...
4: No naprawdę, bo po Włocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie, babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
3: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda, różnych elementów.
4: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
1: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
5: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
1: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
5: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami no, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełnione przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
6: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest

0: jak to mogą być zbliżone warunki do właśnie do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
3: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
2: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
2: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
2: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany. Chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby no, w jakimś stopniu, w jakimś

0: jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno, więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz już wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest kompetencja dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
3: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek

0: prowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
1: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. To jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadanie, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
2: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
1: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
0: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, jako gościmy Pana jako dyrektora Wektora, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektora startowała w początku lat 90. Mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu. Więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach, czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji, czyli wybieramy tych najzdolniejszych, tych, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy i ich otaczamy już taką bardziej szczególną.

0: szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadr, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu, to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
0: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych, ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiro.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
0: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości i to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora,

0: A to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Wrocławiu.
1: Półmaraton Wrocławek odbywa się trasą po mieście, nieco ponad 21 km ulicami Wrocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Wrocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę, 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 kilometrów to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć, takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku, w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
0: Dziękuję
1: Dziękuję.
0: bardzo.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty.

które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no, może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy no, na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcje ze swoimi karmicielami, no możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi. No a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot no, nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wystawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że no, będzie tam nabrudzone w tej piwnicy,
Można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z

nas, czyli o schronisko. Również pomagamy kotom wolnożyjącym. Przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolnożyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji, natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie, więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot, kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią no te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania, tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania
są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty.

0: wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolno żyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku. Są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaoferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarobiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przycięty drzwiami? Uległa wypadkowi? A może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To co wiemy, to że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepła w nocy. pomocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48 97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego.

0: Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmom, pisakom, oczywiście też był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo, bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy. Może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Włocławku rozsiewa. Babie lato we Włocławku dotyka nieba.
3: Proszę.
4: No naprawdę, bo po Włocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
3: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda? Różnych elementów.
4: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
0: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
5: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
0: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
5: Patrząc na to, co było przyczyną,

0: zdarzeń drogowych. Tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
2: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dba o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
4: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
3: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy

0: się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
0: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany, chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby no, w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ no, mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno, więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety no, nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno

0: Trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
1: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
0: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzania akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
1: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. To jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadanie, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla Zdrowia w Strefie Pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
2: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
1: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
0: Celem zmian jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracje.

rejestracyjne pojazdów, ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, jako gościmy Pana jako dyrektora Wektora, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektora startowała w początku lat 90., mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej

0: stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach, czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy. I ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadry, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
0: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wetry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wetry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
1: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
0: Co do obserwacji młodych, przyszłych, ewentualnych zawodników. W ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
1: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
0: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
1: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
0: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa nr 22.

0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach szkolnego związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu, Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzeniu mówimy, ukazała się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Wrocławku.
1: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę, 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 kilometrów to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku, w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
0: Dziękuję
1: Dziękuję.
0: bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat.

Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz.

wewnątrz środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy no, na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcję ze swoimi karmicielami,

Możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi, no a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także

pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich. Czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot no, nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wystawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że no, będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką. Dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolno żyjącym. Przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolno żyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg. A jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji. Natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie. Więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolno żyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich
przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast

sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią na te działki nie zaglądają. Koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak, tutaj, jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolno żyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku. Są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc, wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to

0: prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to dwuletni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarobiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogon nosi ślady uszkodzenia. Czy został przycięty drzwiami, uległa wypadkowi, a może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To, co wiemy, to, że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48 97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja.

0: fachowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszanym kwiatom, liściom, taśmą, pisakom, oczywiście też był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo... bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy. Może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Wrocławku rozsiewa. Babie lato we Wrocławku dotyka nieba.
3: Proszę.
4: No naprawdę, bo po Wrocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No.

0: To są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
1: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda, różnych elementów.
0: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
2: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
3: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
2: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
3: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami no, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
2: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
4: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych, żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
2: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
5: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny

0: mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
1: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
0: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
2: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
0: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
2: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
0: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany. Chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno, więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
2: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Włocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Włocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
3: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci.

0: młodzieży, no w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta mieli korzystać z tego, miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
0: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest w tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest kompetencja dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
2: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
2: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadanie, śniadania, jak i obiady, jak i kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania

0: uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
1: Szpital we Wrocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
0: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
2: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie

0: ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
1: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
0: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
1: Jest pan obecnie tutaj, jako gościmy pana jako dyrektora Wektory, natomiast jest pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
0: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi, lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
1: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektora startowała w początku lat 90. Mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu. Więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
2: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach, czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji, czyli wybieramy tych najzdolniejszych, tych, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy. I ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadry, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu... To były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektory i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektory też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
2: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach.

0: uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
0: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników. Wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa w Włocławku.
1: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które

0: organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. No myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektor Wrocławek.
0: Dziękuję bardzo.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też

wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no, może być
troszeczkę mylne, tak, czasami

I zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy.

karmicieli, im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcję ze swoimi karmicielami, no możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi, no a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wstawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym, przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolnożyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji, natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie, więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot, kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już

zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak? Często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak? Tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolnożyjącym i do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku. Są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach.

0: ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc, wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbula. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność, nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarapiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przecięty drzwiami? Uległa wypadkowi? A może coś ją zaatakowało? Nie wiemy. To, co wiemy, to, że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega pogłaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48 97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy?

Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszanym kwiatom, liściom, taśmą, pisakom, oczywiście był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że

0: chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
1: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona. I prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
2: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
1: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo, bardzo ładnie.
2: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
1: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
3: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy, może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Włocławku rozsiewa. Babie lato we Włocławku dotyka nieba.
2: Proszę.
3: No naprawdę, bo po Włocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie, babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
2: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda? Różnych elementów.
3: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
0: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
4: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
0: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
4: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami no, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
0: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
5: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść.

0: i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych, żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
3: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
2: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
2: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
2: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany, chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ mamy realizowane mini

0: Skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno. Więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety no, nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest w tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest kompetencja dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
3: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
3: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze, to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują.

0: jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce strefa pacjenta jest też kolejna zakładka żywienie dla zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadania, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny. Na tej podstronie publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla Zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
1: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
0: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
2: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektora Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, jako gościmy Pana jako dyrektora Wektora, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo. Nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektora startowała w początku lat 90. Mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu. Więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach, czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy i ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką.

0: trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadr, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu, to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
0: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
0: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu, Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej. Więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok, coraz więcej mamy możliwości i to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26

0: najwyższej strefy kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Włocławku.
1: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Włocławek.
0: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby

pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolno bytujące, one najczęściej

które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no, może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy no, na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcje ze swoimi karmicielami, no możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi. No a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot no, nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wstawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że no, będzie tam nabrudzone w tej piwnicy,
Można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką.

Dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym. Przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolno żyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji. Natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie. Więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje. A kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast nosami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią na te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc.
Pamiętajmy też, że wedle przepisów

0: sprawa. Koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolnożyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku. Są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaoferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zaropiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodziny.

rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przecięty drzwiami, uległa wypadkowi, a może coś ją zaatakowało? Nie wiemy. To co wiemy, to że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 4897/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: otrzymał wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP-23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmom, pisakom, oczywiście też był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo, bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy. Może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Włocławku rozsiewa. Babie lato we Włocławku dotyka nieba.
3: Proszę.
4: No naprawdę, bo po Włocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
3: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda, różnych elementów.
4: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
0: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wygroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
5: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost, ten

0: Środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
1: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwości swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
0: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Wrocławku.
2: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Wrocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Wrocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
4: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Wrocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
3: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Wrocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców.

0: Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają i właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
0: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany. Chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia, do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby no, w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ no, mamy realizowane mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno. Więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz już wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety no, nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta mieli korzystać z tego, miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół nr 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy, chociażby niestowarzyszone, jest tym

0: pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
2: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
2: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadania, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, a więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla Zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
3: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
2: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
1: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, jako gościmy Pana jako dyrektora Wektora, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na

0: przestrzeni lat. Vectra startowała w początku lat 90. Mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach, czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy. I ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadry, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
0: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Vectry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbińskim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Vectry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
1: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
0: Co do obserwacji młodych, przyszłych, ewentualnych zawodników. W ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
1: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
0: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
1: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program.

0: imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu, Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa w Włocławku.
1: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Włocławek.
0: Dziękuję bardzo.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast

natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No, czasami może być to bardzo trudne. Natomiast takim

No to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka. Przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie. No to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no, może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy. No, na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę, tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcje ze swoimi karmicielami, no możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi. No a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich. Czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem,
czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego

schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot no, nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wstawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że no, będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym. Przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolnożyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji, natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska, jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie, więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny

0: sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania, tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolno żyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku. Są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny

Pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13-246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarobiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przycięty drzwiami? Uległa wypadkowi? A może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To, co wiemy, to, że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48-97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmom, pisakom, oczywiście też był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo... Bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy. Może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Wrocławku rozsiewa. Babie lato we Wrocławku dotyka nieba.
3: Proszę.
4: No naprawdę, bo po Wrocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie, babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a

0: tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
1: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda, różnych elementów.
0: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty, ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
2: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
3: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły 2 osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
2: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
3: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
2: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
4: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych, żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
2: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
5: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
6: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli.

0: dwie propozycje, która wygrała? Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej. Więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
0: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
0: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany, chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno, więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Włocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Włocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania

0: Na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta mieli korzystać z tego, miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
0: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest kompetencja dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włosławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
2: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
2: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadania, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcze, energetyczne, a więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla Zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy

0: bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić?
1: Szpital we Wrocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
0: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
2: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych.

0: Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych od 7 lat.
1: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi
0: No
1: o
0: jestem
1: te.
0: przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
1: Jest pan obecnie tutaj jako gościmy pana jako dyrektora Wektry, natomiast jest pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
0: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
1: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektra startowała w początku lat 90., mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
0: Znaczy, przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach. Czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegani sele podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, tych, które mają, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu, wysoki potencjał rozwojowy, sportowy. I ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadry, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne. No i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu. Także ta kadra Wektry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
0: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach.

0: wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat. Jak to wyglądało? Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
0: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu, Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników. Wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Włocławku.
1: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2020.

0: w 2008 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. No myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektor Wrocławek.
0: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

krańce schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok

wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no, może być
troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek,

okruszek albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy no, na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcję ze swoimi karmicielami, no możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi. No a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot no, nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wystawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że no, będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym, przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolnożyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji, natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia,

wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie. Więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolno żyjącym i do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę.

0: To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku. Są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone, pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc, wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarobiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przycięty drzwiami, uległa wypadkowi, a może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To, co wiemy, to, że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48 97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmom, pisakom, oczywiście był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim

0: bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
1: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona. I prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
2: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
1: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo, bardzo ładnie.
2: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztatę?
1: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
3: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy, może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Włocławku rozsiewa. Babie lato we Włocławku dotyka nieba.
2: Proszę.
3: No naprawdę, bo po Włocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
2: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda? Różnych elementów.
3: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty, ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
0: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
4: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
0: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
4: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami no, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
0: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
5: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że miały

0: błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
3: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
2: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
2: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
2: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim. Mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany, chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia, do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ

0: No mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno, więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek, miastem sportu, to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz już wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
3: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
3: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak się

0: posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadanie, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
1: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
0: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
2: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, jako gościmy Pana jako dyrektora Wektor, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo. Nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektora startowała w początku lat 90., mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach, czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, tych, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy. I ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju.

0: Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadr, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekki Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu, to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wetry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektor też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
0: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat. Jak to wyglądało? Zawody odbyły się na stadionie Osiro.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tą lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
0: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu, Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie, mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie

0: podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Wrocławku.
1: Półmaraton Wrocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Wrocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Wrocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. No myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
0: Dziękuję bardzo.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią.

umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcje ze swoimi karmicielami, możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi, a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wystawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko,